wygląda polski system edukacji, który coraz bardziej się prywatyzuje i jaką przyszłość mają nasze dzieci. O tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Zachęcam Państwa do udziału w dyskusji 510-357-357. Kasia Pasierbik czeka na Państwa telefony. No właśnie, jak Państwo patrzą na edukację swoich dzieci w szkołach prywatnych, w szkołach publicznych? A być może są Państwo nauczycielami, którzy mają porównanie i chcą powiedzieć o swoich doświadczeniach pracy w danej placówce. Być może wspólnie poszukamy jakichś pomysłów, jak wyjść z tego kryzysu, w którym polska edukacja jest już bardzo długo. O tym będziemy sobie rozmawiać już za moment z gośćmi Placu na Rozdroszu.

0: Kiedy Tilaw pierwszy raz śpiewał o czwartym liceum ogólnokształcącym, jeszcze szkół prywatnych w Polsce nie było, ale już kilka lat później na fali tych placówek powstających w latach 90. trochę w kontrze do modelu, który nam oferował PRL, już jakieś były. Natomiast dzisiaj szkoły prywatne wyglądają nieco inaczej. O ich kształcie będę rozmawiał dzisiaj z moimi gośćmi, a są nimi w studiu pan Łukasz Wolański, doktor nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu do spraw praw i obowiązków ucznia przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, również felietonista portalu Zero.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu dodam, że jako osoba związana z MEN-em jestem tam ekspertem niezależnym, więc moje opinie tutaj chciałbym, żeby nie były kojarzone oficjalnie jako opinie MEN-u.
0: Co złego, to nie pada.
1: Tak jest. Aczkolwiek tak teraz sobie myślę, że tutaj trochę wy macie taki związek z tym, bo na Rozdrożu, na placu na Rozdrożu przecież w pobliżu jest siedziba MEN-u. To tak...
0: To prawda. Poza tym myślę, że z tematem jesteśmy też trochę na Rozdrożu. Drugim gościem na linii jest pan Robert Górniak, anglista, wicedyrektor i nauczyciel w szkołach prywatnych Twoja przyszłość w Sosnowcu, również autor serwisu Dilerzy Wiedzy. Dobry wieczór, panie Robercie.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I ja chciałbym od razu zwrócić uwagę na to, jak zostałem przedstawiony u państwa w serwisie Facebook. To mnie zaskoczyło bardzo, bo zostało napisane, że jestem oczywiście wicedyrektorem, nauczycielem w firmie Zespół Szkół Prywatnych.
0: Ach, widzi pan, coś tam się wkradł się błąd, to nie, mea culpa.
2: To jest firma, jak najbardziej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jak 30 lat pracuję w tej szkole, to nigdy nie nazwałem tej szkoły firmą, a raczej zawsze mówię, że jednak pracuję w szkole. Utożsamiam się z tym miejscem jako szkołą.
0: Chyba jednak tak by należało mówić. Biorę to na siebie, bardzo przepraszam. Przypomnę, że mogą państwo brać udział w naszej dyskusji. 510-357-357 i przyznam, że bardzo na to liczę. Nie ukrywam też, że troszkę pretekstem do tej dyskusji był tekst pana Łukasza Wolańskiego w portalu Zero.pl, który ukazał się 2 dni temu. Chciałem powiedzieć, że słodko-gorzki obraz kreśli pan tam, jeśli chodzi o szkoły prywatne, bo szkoły prywatne, owszem, są odpowiedzią na to, czego nie daje nam system oświaty w szkołach publicznych, ale jednak no te cienie również są. Natomiast jakoś musimy wyjść w tej dyskusji i zapytam, dlaczego, biorąc pod uwagę te statystyki, które przytoczyłem na początku, dlaczego rodzice decydują się zabierać swoje dzieci z publicznej edukacji do sektora prywatnego, do szkół prywatnych? Tak mówiąc, na dużej stopie ogólności.
1: No musimy to zrobić na dużej stopie ogólności, bo powodów byłoby tak dużo, że moglibyśmy do rana nie skończyć. Przede wszystkim szkoły publiczne w wielu wymiarach nie poradziły sobie. Nie poradziły sobie lokalnie, tam gdzie pojawiły się na przykład nowe osiedla, nastąpiło szybkie zagęszczenie i na przykład pojawiło się wiele zmian. Nie poradziły sobie organizacyjnie bardzo często. Nie poradziły sobie jakościowo, jeżeli chodzi o dobór kadr, których często brakuje, których jest rotacja. No bo umówmy się, że warunki pracy w państwowej szkole są słabe. Ja nawet czasami tak złośliwie mówię, że dyrektor państwowej szkoły to tak nie do końca jest dyrektorem, bo co to za dyrektor, z którym ja, idąc na rozmowę o pracę, nie mogę porozmawiać o wynagrodzeniu, no bo on mi nie może zaoferować żadnej stawki. On musi podać tą z tabelki ministerstwa. To trochę tego dyrektora bardzo ogranicza. Ale też są powody takie, że mamy rodziców świadomych, którym zależy na przykład na tym, by ich dziecko zostało wychowane w wybranych przez nim światopoglądzie, albo właśnie, żeby miało okazję rozwijać się w jakiś szczególny sposób w szkole, która im to zaoferuje.
0: A nie ma szans, żeby się wychowywać w swoim światopoglądzie w placówce publicznej?
1: Powiem tak. To jest bardzo otwarty temat, bo widzimy, że w ostatnim czasie, tak jak się zmieniały rządy, tak szkoła publiczna też jest takim miejscem trochę przeciągania się światopoglądowego. No chociażby kwestia tego, ile będzie godzin religii, tego, w jaki sposób szkoła ma mieć skonstruowany statut. To są rzeczy bardzo zmienne i tutaj też jest taka grupa rodziców, którzy mają takie poczucie, że wysyłając dziecko do szkoły publicznej, mają mniejszą kontrolę nad wieloma rzeczami niż w przypadku konkretnej szkoły niepublicznej, którą sami wybiorą i która będzie tak albo nie inaczej funkcjonowała. No oczywiście mamy też, bo wspomniałeś na początku, zdaje się, że no, mamy korepetycje na przykład, które są dużym problemem, bo nie wiem, nauczyciel jest słaby, bo zmienność nauczycieli jest duża, no i często rodzic staje też przed takim wyborem, czy płacić za te korepetycje, czy może rozwiązać to systemowo i tą kwotę przeznaczyć na czesne w szkole, w której tych korepetycji nie trzeba będzie. No i też taki argument myślę tutaj podam, no tym argumentem jest na pewno liczba dzieci w klasie. Przy typowej grupie 30 nawet to potrafi być osób ponad w liceach, no to jakość tej pracy, umówmy się, ona nie będzie nigdy taka sama, jak w przypadku szkół, które oferują mniejsze grupy.
0: No to od razu z pytaniem o to, jak wygląda rzeczywistość w szkole prywatnej do Roberta Górniaka. Patrzę sobie na te dane, widzę, że w ciągu dekady liczba dzieci w prywatnych szkołach wzrosła o ponad 80%. Czy ta migracja jest widoczna z pana punktu widzenia, że tych chętnych do nauki w szkole prywatnej chociażby u pana przybywa?
2: To znaczy tak, migracja jest widoczna, liczba chętnych zwiększająca się jest widoczna. Akurat w naszej szkole faktycznie od lat nie mamy najmniejszego problemu z naborem, jeżeli chodzi o nabór do pierwszych klas. Więcej jest zawsze chętnych niż możemy przyjąć tak naprawdę. Pan Łukasz tutaj w zasadzie powiedział wszystkie powody, dla których rodzice decydują się na przeniesienie dziecka, czy na zapisanie od samego początku dziecka do szkoły niepublicznej. To są przede wszystkim rzeczywiście te warunki nauczania. Tutaj myślę faktycznie, że jeżeli szkoły niepubliczne mogą zaoferować nauczanie w klasach, które no, rzadko przekraczają 20 osób, są to zwykle między 15 a 18 osób, w porównaniu właśnie do tej 30 w szkole publicznej, to już samo to powoduje, że uczniowie z samych lekcji potrafią o wiele więcej wynieść, wyciągnąć, nauczyć się niż w takiej dużej 30-osobowej grupie, co oczywiście przekłada się później na to, ile wiedzą, ile potrafią zrobić, i ile się muszą ewentualnie później wesprzeć korepetycjami, no, które też pewnie istnieją w szkołach niepublicznych, też ten rynek jest, natomiast już nie w takim, myślę, zakresie, co w szkołach publicznych. Na pewno tutaj bardzo duże znaczenie ma, jeżeli chodzi o tę chęć zapisania do szkoły niepublicznej, kwestia bezpieczeństwa dzieci. Bardzo często, kiedy rodzice przepisują dziecko, mówią, że stało się na terenie szkoły coś takiego, co no, zagrażało bezpieczeństwu dziecka. Nie bardzo sobie szkoła poradziła z tym, żeby albo zapobiec, albo naprawić sytuację. I to też powodowało, że no, chcąc uchronić dziecko...
0: No to w takim razie to nam się trochę kreśli obraz szkół niepublicznych jako dowodu na to, że system edukacji odnosi permanentną porażkę. Skoro tych szkół przybywa, to możemy sobie to przełożyć na to, że tych problemów jest coraz więcej. Czy to troszkę nie jest tak jak z ochroną zdrowia, że im bardziej ten sektor prywatny cieszy się popularnością, tym bardziej przekłada się to na obraz no, publicznej ochrony zdrowia?
1: No, coś jest
0: Łukasz Wolański.
1: Coś jest przyczyną, a coś jest skutkiem, ale tutaj myślę, że trudno uchwycić, co jest tak naprawdę czym. To znaczy, na pewno jest tak, że słaba kondycja szkół publicznych jest motywatorem do tego, żeby dzieci poszły do szkół prywatnych. Tak oględnie mówiąc, bo oczywiście są to niepubliczne i tam ten podział jest trochę bardziej zniuansowany. Ale z drugiej strony też mamy takie duże miasta, gdzie rodziców, powiedzmy, oględnie stać na to, by dzieci były w tych szkołach niepublicznych i gdzie odsetek tych dzieci w szkołach niepublicznych jest bardzo duży w stosunku do takiej przeciętnej na skali naszego kraju. I tam rzeczywiście szkoły niepubliczne zaczynają mieć problemy, no bo ci rodzice, którzy są świadomi, którzy posyłają swoje dzieci do szkół publicznych, to są bardzo często to idzie w parze, to znaczy ta świadomość, że edukacja ma znaczenie, że wybór szkoły ma znaczenie, wiąże się z tym, że rodzic jest rodzicem zaangażowanym również na rzecz szkoły. No więc analogicznie często ten rodzic bierny, mało zainteresowany tematem, jest jednocześnie rodzicem tego dziecka, które zostaje w tej szkole, która po prostu jest najbliżej, czyli w rejonie. Więc siłą rzeczy dochodzi do takiego rozwarstwienia. Natomiast pytanie, kiedy to się zaczęło i kiedy to się stało? No myślę, że jednak pierwszy krok był taki, że rodzice zdecydowali w którymś momencie, że no jednak z jakiegoś powodu szkoła publiczna ich nie zadowala. No bo zwróćmy uwagę, że jeżeli jednak decydujemy się na to, żeby zapłacić, no to musi w tej szkole prywatnej czy tam niepublicznej być coś, za co czujemy, że te koszty, które ponosimy, no jakby są adekwatne, tak?
0: No i na przykład, no, wejdę w słowo, pani Iza napisała, że ma w tym temacie doświadczenie. Mój syn 6 godzin lekcji ma 6 godzin lekcji angielskiego w tygodniu, 3 godziny hiszpańskiego przez 8 lat. Kończył podstawówkę z certyfikatem na poziomie C1 z angielskiego. Egzamin ósmoklasisty wyglądał tak. Prywatne szkoły kupują dostępy do testów z obu firm akredytowanych do egzaminów przez Ministerstwo Edukacji. Dzieci rozwiązują co miesiąc te testy od września do maja, co przekłada się na to, że potem idą na egzamin jak na zwykły test. Państwowe co prawda też mogą, ale nie mają na to budżetu, stąd tylko jeden tak zwany próbny egzamin. Dzieci z prywatnych podstawówek wchodzą do liceów na takim poziomie, że przez kolejne 2 lata nie muszą nic robić. Mój syn czuł się jak na wakacjach. Zgodzi się pan z tym?
1: Że rozumiem, tak, że mama jest mamą dziecka ze szkoły podstawowej niepublicznej. Tak?
0: No tak, tak. Właśnie dlatego
1: zgodzę się i nie zgodzę. To znaczy też trudno mi powiedzieć, na ile to jest zarzut, a na ile pochwała. No bo jeżeli te szkoły niepubliczne przygotowują nam absolwenta lepiej, no to szapobar dla tych szkół. Natomiast ja nie do końca jestem przekonany, że odbywa się to taką metodą zawsze, jak tutaj pani przytoczyła, no bo ja sam też mam kontakt ze szkołą niepubliczną, w której gdzieś tam w jakimś wymiarze tatu pracuje. I no nie działa to na takiej zasadzie, że my tych uczniów, przepraszam, tresujemy pod konkretny egzamin.

0: tak jak robimy jakieś testy, no to nie robimy lekcji. Te lekcje się nie odbywają. To jest też temat tego, jaka jest wydajność realizowania lekcji, tak? Jak często nam lekcje przepadają. Na przykład z tego tytułu, że nauczyciele chorują, są nieobecni, że nauczycieli brakuje, bo mamy na przykład bardzo dużo wakatów w szkołach, to też można zobaczyć, albo na przykład z tego powodu, że nieekonomicznie organizujemy rok szkolny. W większości szkół niepublicznych dba się raczej o to, żeby od tego 1 września do końca czerwca była efektywna praca. Natomiast w wielu szkołach publicznych jest tak, że ten ostatni miesiąc to już jest taki, no, oceny wystawione, połowa przyjdzie, połowa nie przyjdzie, jedni gdzieś wyjadą, to już się nie do końca opłaca robić lekcje. Ja nawet swego czasu podnosiłem taki postulat, że można by było znieść świadectwa szkolne, bo to przez nie to wystawianie ocen, gdyby tak uratować 2 tygodnie roku szkolnego przez te wszystkie lata, to to jest rok nauki stracony.
1: Robert Górniak, to do pana w takim razie pytanie, jak ta efektywność, o której powiedział dr Łukasz Wolański, przekłada się w pana szkole? Czy te bolączki, o których najczęściej się mówi w kontekście edukacji w publicznej, mają też odzwierciedlenie u pana chociażby w szkole? Czy to jednak jest tak, że ten sektor prywatny ma swoje jakieś bolączki?
2: Tak, znaczy bolączki przede wszystkim, my zdajemy sobie sprawę z tych bolączek, które najbardziej rzeczywiście paraliżują system oświaty i staramy się im zapobiec tak, żeby rzeczywiście nie występowały, nie odbijały się bezpośrednio na tym, jak ta edukacja wygląda. Braki kadrowe oczywiście też są, natomiast to też nie jest tak, że mamy zawsze idealnie pełną kadrę, natomiast no, jest dla nas priorytetem, żeby rzeczywiście wszystkie lekcje się odbywały, żeby wszyscy nauczyciele byli w szkole, żeby zastępstwa ewentualne były jak najbardziej też faktycznie jakościowo podobne do tych zajęć, które powinny się odbywać i faktycznie korzystamy z tego, żeby wykorzystać ten czas roku szkolnego maksymalnie. Chociaż z drugiej strony to też nie jest tak, że my do ostatniego, do 25 czerwca będziemy się uczyli ci uczniowie będą siedzieli tylko w ławkach. Ta edukacja nie musi polegać tylko i wyłącznie na tym, żeby oni siedzieli w ławkach. My mamy bardzo dużo rzeczy, zajęć, które wykraczają poza ławkę. To są albo projekty, to są albo wyjścia, czy do teatru, czy na warsztaty jakieś organizowane przez zewnętrzne firmy, czy na wycieczki jakieś, czy to edukacyjne, czy integracyjne, bo to też jest edukacja i ona jest jakościowo też pomaga w tym, żeby ci uczniowie nauczyli się troszeczkę lepiej. Trochę jestem zdziwiony tym, co powiedziała pani, która napisała o tych przygotowaniach do egzaminu. Oczywiście my też patrzymy przez pryzmat egzaminu, natomiast samo przygotowanie lepsze do egzaminów, chociażby z języka, nie musi polegać tylko i wyłącznie na tym, żeby uczniowie cały czas robili testy non-stop, bo to faktycznie to jest też zmarnowany troszeczkę czas. Na pewno więcej robimy testów próbnych, na pewno bardziej się przykładamy do tego, żeby oni wiedzieli, jak te egzaminy wyglądają, żeby dla nich nie był to żaden stres, tylko po prostu normalne kolejne
1: wyzwanie. No to, panie Robercie, no to na bieżąco jesteśmy, bo dzisiaj ósmoklasiści pisali jej egzamin z języka angielskiego. Jakie doświadczenia mają po tym egzaminie? No, pan jakby jest anglistą, więc też może powiedzieć z własnego doświadczenia.
2: Ja dzisiaj byłem wyłączony, jeżeli chodzi o całą organizację egzaminu oczywiście, natomiast siedziałem i bardzo czekałem na ich pierwsze relacje i co roku to się powtarza. Oni wychodzą praktycznie tak jakby wyszli po kolejnych zajęciach z angielskiego. Przychodzą, mówią, to było łatwe, nad tym się dłużej zastanawiali, dzielą się tymi wrażeniami pierwszymi. Czasem się dopytują, czy na pewno to, co napisali, to było dobre, ale rzeczywiście angielski praktycznie nie ma ani jednego ucznia, który by wyszedł zestresowany i powiedział, o Jezu, jakie to było trudne. Bywa różnie tam z matematyką, z polskim, wiadomo, że to nie jest tak, że idealnie wszyscy piszą. Natomiast jeżeli chodzi o język, i proszę mi wierzyć, myśmy zrobili chyba 3 egzaminy próbne w tym roku i oni je napisali właśnie po to, żeby się przede wszystkim przyzwyczaić do tego, jakiego typu to są zadania, jak trzeba z tym arkuszem pracować. Natomiast cała reszta to jest zwyczajna po prostu praca, wykorzystanie tego, szczególnie, że to jest język. To nie jest nauka przedmiotu, tylko to jest nauka tak naprawdę bardzo ważnego narzędzia komunikacyjnego i oni w ten sposób do tego podchodzą. No ale to my też jako szkoła podchodzimy w ten sposób.
1: No właśnie, ale okej, bo mówimy sobie o takiej testozie. Ja zacytuję fragment wypowiedzi profesora Mikołaja Herbsta, ekonomisty, ale również człowieka, który się zajmuje jakością finansowania systemów edukacji. On zapytany, czy szkoła powinna uczyć dziecko, gdzie leży Australia, czy raczej uczyć bycia z innymi. On mówi, że raczej bycia z innymi powinna też uczyć radzenia sobie z nadmiarem informacji. Kiedyś szkoła była głównym źródłem

0: wiedzy dla dzieci. Teraz tych źródeł jest zatrzęsienie. Jednym z zarzutów, który pojawia się, może nie zarzutów, ale to taka wątpliwość wobec szkół prywatnych, no jest to, że tworzy troszkę takie hermetyczne warunki funkcjonowania, warunki nauki, że troszkę to funkcjonuje jako taka bańka. I teraz pytanie, czy stworzyć lepiej dzieciom, uczniom takie hermetyczne warunki na czas edukacji, czy może jednak w szkole publicznej, w której ten przekrój społeczeństwa jest dużo szerszy i jest no, większy po prostu, nie ma takiej selekcji, no czy w tych warunkach to dziecko nie będzie lepiej się przystosowywać do życia i do tego bycia z innymi niż w tej w tych hermetycznych warunkach szkoły prywatnej? Robert Górniak.
1: Ja cały czas mam wrażenie, że znaczy oczywiście my żyjemy w bańce pewnej. Każda społeczność będzie jakąś bańką, która będzie sobie kształtowała tą swoją własną rzeczywistość. Natomiast czy to jest aż taka bańka hermetyczna, która powoduje, że dzieci zostają odcięte od tego przekroju społecznego całej reszty społeczeństwa? Nie zgodzę się z tym. Te dzieci mają swoich sąsiadów, te dzieci mają kontakty na swoich osiedlach. Mniejsze oczywiście niż kiedy chodzą do szkoły publicznej.
0: To już jest jakby rzeczywistość pozaszkolna. Mówimy o tym, na co szkoła ma wpływ. No, wiadomo, że każdy żyje w swoim społeczeństwie na osiedlu, ale mówimy o szkole.
1: Ja myślę, że cały czas jest to patrzone przez pryzmat szkół, które być może rzeczywiście stają się taką bańką bardzo elitarnej szkoły. Natomiast większość szkół niepublicznych nie na tym polega, że to są bardzo wyselekcjonowane dzieci, które są bardzo podobne do siebie i całkowicie odstają od całej reszty społeczeństwa. My mamy przekrój przeróżnych dzieciaków. My mamy rzeczywiście bogatsze, mniej bogatsze rodziny, bardziej zaangażowane w choćby w pomoc dzieciom do nauki rodziców i mniej zaangażowanych, którzy rzeczywiście bardziej próbują zrzucić na nas troszeczkę ten obowiązek. Dzieci, które rzeczywiście rozwijają swoje mnóstwo, mają swoich różnych pasji i takie, które no niekoniecznie do tej nauki mają jakieś wielkie zacięcie. To też nie jest tak, że my jesteśmy jakąś bardzo tak wyselekcjonowaną grupą dzieciaków, które kompletnie nie wiedzą i całkowicie różnią się od reszty społeczeństwa. One się różnią tym, że rzeczywiście ich rodzice no, mają trochę większy chyba ten kapitał kulturowy, który pozwala im, no i kapitał też finansowy. No tutaj nie ma co ukrywać, że od tego to też dużo zależy, że oni zdecydują się rzeczywiście troszeczkę polepszyć warunki pracy i nauki tych dzieci tak na co dzień, no bo mają ku temu możliwości.
0: Przypomnę numer telefonu 510-357-357. Zaraz oddam panu doktorowi głos, ale w międzyczasie napisał pan Grzegorz. Uczę w prywatnej podstawówce w Warszawie. Dzieci własne, natomiast mam w publicznej podstawówce na wsi. I konstatacja jest smutna. System nie tworzy nierówności, pielęgnuje je, owszem, ale to nie w nim jest źródło. Dzieci startują z tak różnej pozycji, że według mnie trudno w ogóle szukać propozycji rozwiązania. Szkoły prywatne w dużych miastach pełne są dzieci, które jeżdżą po świecie, mają w domach biblioteczki, chodzą do kina, teatru. Dzieciaki w mniejszych miejscowościach dostęp do tych wszystkich dóbr mają poważnie ograniczony z różnych powodów. Wspomnieliście panowie o innej motywacji nauczycieli. Tu nie tylko uposażenie ma znaczenie. Wbrew pozorom trudniejsze relacje z rodzicami widzę w szkole publicznej. Rodzice niejako skazani na rejonową podstawówkę często dość mało kulturalnie zwracają uwagę nauczycieli, aby zmienić ich decyzję. Szkołę prywatną po prostu się zmienia. To komentarz od pana Grzegorza. Łukasz Wolański odnośnie tych zarzutów względem szkoły prywatnej. Czy to jest bańka, czy to nie jest bańka, czy to jednak są lepsze warunki do edukowania?
2: Myślę, że każdy z nas zawsze funkcjonuje w jakiejś bańce, bo przecież przyjaciół dobieramy sobie no, mimowolnie po podobnych takich, jakimi jesteśmy. Natomiast oczywiście są takie szkoły ekstremalne, które stanowią bańki, no bo nie wierzę w to, że szkoły, w których czesne wynosi 10 tysięcy złotych i więcej miesięcznie, a są takie szkoły, no nie będą bańkami i znam nauczycieli, którzy uczą w takich szkołach i wiem, że bywają tam uczniowie, którzy mocno z góry na pewne rzeczy potrafią patrzeć. Ale samo chodzenie do szkoły prywatnej nie tworzy jeszcze bańki. Natomiast ja tak sobie myślę, że to się tutaj trochę przemknęło, ale to jest ważna rzecz, że jak porównuję dzisiejszą młodzież i ich rodziców, którzy często są już tak naprawdę ludźmi z mojego pokolenia, z pokoleniem moich rodziców, to dzisiaj rodzice generalnie mają dużo większą wiedzę na temat wychowania dzieci. Często tego się bardzo boją, bo wiedzą, że wychowanie młodego człowieka jest wyzwaniem. Wymaga bardzo dużo pracy, ale też można popełnić błędy. I w związku z tym często rodzice, sam jestem rodzicem, chcą w jak największym stopniu jednak, by to dziecko wychowywało się pod moją kontrolą, żebym to ja decydował, kiedy ono będzie miało kontakt na przykład z jakimiś podejrzanymi ludźmi, bo chciałbym, żeby kiedy oni są młodzi, to się odbywało w sposób kontrolowany, tak? Bo ja bym wolał, żeby oni zobaczyli, że pewne zachowania są negatywne, niż je przejęli.
0: I szkoła prywatna stwarza ku temu lepsze warunki, pana
2: zdaniem? Myślę, że szkoła prywatna stwarza ku temu lepsze warunki, że ja mam pewność, że nawet jeżeli w szkole prywatnej on będzie bańce, chociaż nie jestem do tego przekonany, to poza szkołą ja już zadbam jako rodzic o to, bo on zobaczył resztę świata. Natomiast gorzej jest sytuacja, kiedy jest taka szkoła, która jest szkołą publiczną i ona bardzo często jest wielka, bo to też jest problem, że ona jest molochem. I ta kontrola nad tym, co tam się dzieje, jest żadna i ten synek przychodzi i na dzień dobry uczy mnie nowych słów ze słownika ulicy, których nie znam, bo on je właśnie poznał. I wtedy zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko tak, że on doświadcza społeczności, tylko on zaczyna się stawać częścią, nie do końca po mojej myśli. Mhm. Więc ja rozumiem tą motywację wielu rodziców, że wolą jednak tutaj mieć takie troszkę większe poczucie kontroli. Dużo większy feedback najczęściej jest ze strony szkół niepublicznych, tak? Mamy czas na, jest czas na spotkanie z rodzicem, powiedzenie, co się dzieje z dzieckiem. Natomiast ja mam doświadczenie pracy i w szkołach publicznych, i w szkołach niepublicznych. I wspominam na przykład czas, jak 10 lat temu pracowałem w jednym z gimnazjów we Wrocławiu, uczyłem tam fizyki. Ponieważ bycie nauczycielem fizyki to jest bardzo pożądana profesja, jest mało nauczycieli fizyki, to na dzień dobry dostałem 1,5 etatu, czyli 27 godzin. Biorąc pod uwagę, że w klasie średnio jest godzina fizyki tygodniowo, to ja uczyłem 27 klas. 27 razy 30 uczniów to jest dużo, to jest ponad 800 i nie oszukujmy się, ja nie wiedziałem, jak większość z nich się nazywa. Nie da się spamiętać takiej liczby uczniów. I w sytuacji, kiedy przychodzą rodzice na zebranie i pytają, a jak sobie radzi z fizyką mój Krzysiu, to jedyne, co mogłem zrobić, to zajrzeć do notatek. To system to tworzył, to okoliczności to wytwarzały. Zupełnie inaczej jest, kiedy ja mam czas na to, by go z uczniem spędzić, by go poznać i zindywidualizować chociażby tok nauczania.
0: No tak, ale przecież mówimy o tym, że mamy kryzys demograficzny, że z tego powodu szkoły chociażby w Wielkopolsce się zamykają, że tych szkół jest coraz mniej. To może ten problem, o którym pan mówi, no to już jest troszkę przebrzmiały, że za chwilkę...
2: Kryzys demograficzny byłby świetnym jakby argumentem dla podniesienia jakości pracy w szkołach, gdyby zapadła decyzja na przykład, że skoro jest kryzys, to zmniejszamy liczebność klas w szkołach publicznych. Ale tak się nie dzieje. Bo to oznacza konieczność wyłożenia pieniędzy.
0: To jak już przy tym jesteśmy, to do Roberta Górniaka pytanie. Jak pana zdaniem ten kryzys demograficzny odbija się na kształceniu w szkołach prywatnych, chociażby u pana? Czy te klasy, no już z założenia mniejsze niż w placówkach publicznych, one jeszcze bardziej ulegną przeorganizowaniu?
1: Znaczy akurat jeżeli chodzi o kryzys demograficzny i te dane dotyczące liczby dzieci, to akurat ja to jest, tak powiem, moja pasja, ja to sobie bardzo dokładnie śledzę, obserwuję i
0: tak,
1: też patrzę.
0: Tak, to w ogóle powiem, że pana profil na Facebooku Dilerzy Wiedzy to jest w ogóle jakiś kosmos, jeśli chodzi o tabelki Excela, bo pan potrafi rozpisać no niemal każde dane, to jak przekłada się pensja nauczyciela na liczbę nadgodzin. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale ja się już pogubiłem, przyznam, przy czytaniu tych danych. One są bardzo precyzyjnie rozpisane. Jeśli są państwo zainteresowani, to Dilerzy Wiedzy na Facebooku i tam jest wszystko. Ile jest warta netto godzina dydaktyczna nauczyciela? O, właśnie do tego dotarłem.
1: Staram się, jak już chcę coś opublikować, to staram się zrozumieć to jak najlepiej i jak najdokładniej przeanalizować, żeby nie popełnić błędu, no a przez to później rzeczywiście widzę takie rzeczy, które gdzieś czasami umykają. Ten nisz demograficzny, on rzeczywiście wkracza powoli w ten cały system oświaty. On zaczyna już podgryzać przedszkola i wiele przedszkoli zaczyna to, wiele samorządów zaczyna to odczuwać. To też jest odczuwalne rzeczywiście w przedszkolach niepublicznych, które też zaczynają no, troszkę więcej mieć kłopotu z naborem. Do tej pory z przedszkolami niepublicznymi było tak, że one tak naprawdę ratowały ten cały system edukacji na tym pierwszym, najwcześniejszym etapie edukacji, dlatego że samorządy zwykle nie wyrabiały z liczbą miejsc, więc zgadzały się na tworzenie przedszkoli niepublicznych w każdej niemalże liczbie, bo tylko tak mogły uratować faktycznie sytuację, żeby wszystkie przedszkolaki miały swoje miejsce. Teraz sytuacja się mocno zmienia i faktycznie liczba przedszkolaków, no już nawet w przedszkolach publicznych, też zaczyna bardzo szybko topnieć. To się przekłada na to, że te miejsca w przedszkolach publicznych zostają. To się przekłada na to oczywiście, że rodzic, który no, musi zapłacić za miejsce w przedszkolu niepublicznym, zastanowi się dwa razy, co takiego mu to przedszkole zaoferuje. Więc na pewno będzie to wpływało tak, że albo przedszkola niepubliczne no, troszeczkę się zmniejszą liczebnościowo, albo będą musiały rzeczywiście jeszcze bardziej postawić na to, żeby zaoferować coś lepszego, coś więcej niż
0: Panie Robercie, niż to zderzę pana z tym, co napisał siedzący przede mną Łukasz Wolański dla portalu Zero.pl odnośnie ukrytej selekcji, jaka pojawia się w szkołach prywatnych. Rekrutacje oparte na przykład na wynikach egzaminu ósmoklasisty nie są tu problemem. Gorzej, gdy szkoła chce z góry upewnić się, że wśród przyjmowanych osób nie ma przypadków niewygodnych, które teraz czy później wymagałyby więcej uwagi i pracy. W szkołach podstawowych zaczyna się od rozmów z rodzicami, niewinnych pytań o przebieg porodu, wczesny rozwój dziecka, o zajęcia rodziców czy ich wykształcenie. Taka ukryta selekcja ma na celu wyłapanie dzieci z potencjalnymi trudnościami, mimo oficjalnej otwartości na wszystkich. To jak to się ma do tego, co pan też powiedział wcześniej o tej różnorodności i czy to przypadkiem no nie prowadzi nas do takiego wniosku, że ta prywatyzacja edukacji odbije się na społecznych podziałach i nierównościach jeszcze bardziej?
1: Znaczy ja już się spierałem z doktorem Wolańskim a propos właśnie tego, tej segregacji i tego właśnie dzielenia i mocnego rozwarstwienia. Na pewno są takie szkoły, które rzeczywiście robią tę segregację bardzo mocno i od razu, no brzydko powiem, pozbywają się kandydatów, którzy mogą sprawiać problemy. Natomiast no, jaka jest skala takiego zachowania? Też nie przesadzałbym, że jest to standard, jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne. Ja dla tylko przykładu powiem, że w mojej szkole 25% dzieci ma albo orzeczenie, albo opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Być może to jest i tak mniejszy procent niż w szkołach publicznych niektórych, natomiast no, nikt mi nie zarzuci, że my jednak robimy jakąkolwiek segregację, bo możemy sobie z jakimś przypadkiem nie poradzić. Nie wiem, czy nie zdarzyło się nigdy, że odmówiliśmy przyjęcia dziecka, bo może rzeczywiście zdarzyło się tak, że wiedzieliśmy, że naprawdę te oczekiwania rodzica czy skala wyzwania może nas przerosnąć i rzeczywiście woleliśmy odmówić, natomiast to są tak sporadyczne przypadki, że na pewno nie przyjmę tego jako standard w szkołach niepublicznych.
0: Czyli doktor Wolański pomylił się w swojej ocenie.
1: Sadził, jeżeli chodzi o skalę, zbyt zgeneralizował, powiedzmy, zjawisko.
0: Doktor Wolański.
2: Ja powiem tak. Ja myślę, że my się nie różnimy, tylko ja się zgadzam z tym. Natomiast kwestia jest tutaj, problemem jest pewna kwestia percepcji. To znaczy tekst, o którym mówimy, on się ukazał w kanale Zero w pakiecie takich tekstów. I myśmy gdzieś tam, dzieląc się tematyką tych tekstów, postanowili zwrócić uwagę na różne rzeczy. I mi przypadło w udziale zwrócenie uwagi na to, co w szkołach publicznych nie gra.
0: Ja generalnie, tym złym policjantem.
2: No tak, ja generalnie jak się przejrzy moje teksty, to ja w pewnym sensie specjalizuję się w takich różnych systemowych niedoskonałościach, znajdowaniu takich elementów systemu, które czasami są patologiogenne, tak? Więc ten tekst oczywiście nigdy nie rościł sobie przedstawienia obrazu całości szkół niepublicznych. Nawet tam bardzo wyraźny jest początek, w którym zaznaczam, że te szkoły są niezbędne, konieczne, bardzo dużo dobrego wnoszą. Ale no właśnie, jeżeli gdziekolwiek coś funkcjonuje dobrze, jeżeli gdziekolwiek cokolwiek działa dobrze, to zawsze się pojawiają jakieś takie grupy ludzi, które postanawiają z tego sobie zrobić biznes. Tak jest w szkołach wyższych. Wszystko działa dobrze, nagle wyrastają uczelnie krzaki i coś się dzieje. No i niestety tak też jest w sferze szkół niepublicznych. Ja absolutnie nie uważam, że wszystkie szkoły niepubliczne mają z tym problemy, bo sam pracuję w szkole niepublicznej, która jest biegunowym przeciwieństwem tego, co w tym tekście było napisane, tak? Tylko że Mamy na przykład szkoły, które mają jakieś przyzwoite, czesne, które oferują uczniom bardzo dobrą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, często wykraczającą poza to minimum. W mojej szkole, w której pracuję, jest tutoring. Są warsztaty bardzo liczne. I bez problemu jestem w stanie znaleźć szkołę niepubliczną, która ma 2 albo 3 razy większe czesne, ale tych elementów nie ma, bo właśnie to jest koszt. W związku z czym upewnienie się, że nie będziemy mieli uczniów z problemami różnej maści, to jest tak naprawdę oszczędność. I teraz pytanie pojawia się takie, no to jak to jest, że jest szkoła, która przy przyzwoitym czesnym jest w stanie zaoferować wszystko, czyli się da, a jednak wyrastają szkoły, które działają inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory większość szkół niepublicznych to były szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje. Czyli generalnie i takie, bym powiedział, organizacje nastawione na działalność jakoś tam prospołeczną. A dzisiaj spotykamy coraz częściej szkoły, które są firmami, które przynoszą bardzo konkretne zyski.
0: No, czyli szkoła to biznes.
2: Nie.
0: Musimy się z tym godzić, nie, że coraz więcej prywatnych szkół będzie traktowane jako biznes.
2: Które traktują to jako biznes i wchodzą w tą sferę. I to jest, uważam, bardzo niebezpieczna kwestia dla całej sfery szkół niepublicznych. Bo to jest powód, przez który cała ta jakby sfera szkół niepublicznych, przez te wszystkie rzeczy, które dzieją się w niektórych z nich, ona może stać się potem przedmiotem konkretnych działań i regulacji. My widzimy, co się dzieje z edukacją domową. Tak? Przez kilka dużych szkół w Polsce, które nie wymienię nazwy, bo będziemy pewnie potem mieli fajne listy od prawników, tak? Które działają w taki, a nie inny sposób i cała edukacja domowa, co do której jestem przekonany, że ona w bardzo wielu przypadkach działała świetnie, obrywa kopniakami, bo się okazuje, że ktoś tam balansuje na granicy. I tutaj też znajdują się takie szkoły. To wystarczy wejść na fora rodzicielskie, poczytać, nie? Zapisałem dziecko do szkoły takiej. No, w trakcie wyszły problemy, zaczęło się rozmowy dziwne, podziękowania, podziękowano mi. Albo zapytać dyrektorów szkół podstawowych, tak już kończąc, bo przecież szkoły podstawowe są rejonowe i to oznacza, że jeżeli dziecko nie znajdzie miejsca w jakiejkolwiek innej szkole, a jest przecież obowiązek edukacyjny, to dyrektor szkoły rejonowej musi go przyjąć. I dyrektorzy szkół rejonowych mogą dużo powiedzieć o tym, jak często wracają do nich i z których konkretnie szkół.
0: 510-357-357. Panie Robercie, tak sobie pomyślałem, że gdyby jednak przyjąć, że szkoły to biznes, to może to, że przedstawiłem pana jako nauczyciela w firmie Zespół Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość, to by pasowało, ale nie wiem, co pan na to.
1: Ja się wcale tego nie wstydzę, nie będę się wypierał. Zresztą raczej może też jesteśmy dowodem na to, że to nie jest jakieś zjawisko tylko teraz powstałe, dlatego że my istniejemy na rynku już 30 lat, także ponad 30 lat, także to i jako firma zawsze. Ja rozumiem, o co Łukaszowi chodzi, jeżeli chodzi o to wyciąganie nieprawidłowości, które mogą rzeczywiście wpływać na postrzeganie całej oświaty niepublicznej. A ja jestem z tych osób, które jak czytają właśnie, że coś takiego się dzieje, a jest to zbyt ogólnikowo napisane, to biorę to do siebie, że ktoś czyni mnie, mojej szkole zarzut właśnie taki i dlatego się tak bardzo oburzam, że przecież tak nie jest. Ale faktycznie tutaj pod tym względem ma rację, że jeżeli rzeczywiście któraś szkoła zaczyna działać nieprawidłowo, zaczyna wykorzystywać albo niuanse jakieś prawne, albo wręcz to po prostu działa nie tak, jak powinna i w jakiś sposób nadużywa tych przepisów, a jednocześnie nadużywa też tej dotacji, którą dostaje, bo wiadomo, że to jest finansowanie też z budżetu, to później rzeczywiście kładzie się to cieniem na całej oświacie niepublicznej. I to jest bardzo ciężkie później do naprawienia, bardzo ciężkie właśnie do przekonania, że przecież ja tak nie robię. Oczywiście Zespół Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość jest firmą, jest normalnym biznesem, co nie oznacza, że czyni coś złego, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności oświatowej, tak jak każda inna szkoła, która ma prawo jako niepubliczna działać w naszym systemie oświaty.
0: Doktor Wolański.
2: Ja powiem, że pisząc różne felietony, kilka razy spotkałem się z takim zarzutem, że fajnie by było, żeby to, co piszę, było w jakiś sposób motywowane wynikami badań, statystykami, czy tego typu materiałami. I tutaj jakby tytułem wyjaśnienia moim zdaniem ważnego. Jako pracownik naukowy mam świadomość, że fajnie mieć twarde dane, ale są takie okoliczności, kiedy te twarde dane są niemożliwe do osiągnięcia. Bo na przykład istnieje pewien specyficzny układ albo pewna specyficzna zmowa interesów w jakiejś grupie. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeprowadzili takie badanie, które ujawni istnienie pewnych problemów. Stąd ta doza ogólności. Stąd ta doza ogólności, bo będąc człowiekiem, który zna wielu nauczycieli, dyrektorów, który rozmawia szeroko w społeczności, tak, pracując też właśnie przy różnych rzeczach w okolicach ministerstwa, dowiaduje się, że tu i tu się dzieje. Dowiaduje się od znajomych, którzy są, nie wiem, rzecznikiem praw ucznia. I to są zjawiska, które nazwalibyśmy tajemnicą Poliszynela. Wszyscy wiedzą, że one są. Ale gdybyśmy mieli to wykazać i udowodnić, to nie jest proste. W jednej z dyskusji na Facebooku ktoś napisał, że no w sumie to tak twardo zaatakowałem szkoły niepubliczne, przecież one są kontrolowane. No, ale umówmy się, jeżeli w jakiejś szkole takiej skrajnej będziemy chcieli się pozbyć ucznia i będziemy tych rodziców na przykład wzywali co chwilę, bo syn się źle zachowuje i przyjdzie kontrola, to co ta kontrola zostanie? Ta kontrola zostanie w teczce tylko podanie rodziców z prośbą o rozwiązanie umowy edukacyjnej. Nie będzie śladów po rozmowach, po naciskach, po innych rzeczach. Więc my musimy mieć też taką świadomość, że oczekując czasami jakichś twardych dowodów na takie rzeczy, no one są nieosiągalne. Mało tego, przecież ci, którzy te szkoły prowadzą, mam na myśli ten, powiedzmy, chcę wierzyć, bardzo wąski odsetek szkół, w których dzieją się rzeczy, które pisałem w artykule. No to nie są ludzie głupi. Oni wiedzą, że te rzeczy nie powinny się dziać, tak? I w związku z tym oni takie ubierają formalną stronę, żeby formalnie wszystko grało, tak?
0: Czyli biurokratyzacja szkoły. Jeżeli chcemy się uczyć, ale jeśli chodzi o realną pomoc uczniowi, to tego nie ma.
2: Na przykład napisałem o rekrutacji. Jeżeli chcemy nie przyjąć tych uczniów, którzy są tacy, powiedziałbym, trudni, to robimy rekrutację, w której robimy rozmowę kwalifikacyjną, która jest bardzo ogólna, w ogóle nie wyjaśnione, na czym polega, i dużo punktów ma, tak? I wtedy arbitralnie dajemy punkty. Niby jest lista rankingowa, prawda? Ale możemy sobie tam podziałać, tak? A nie wtedy, kiedy mamy porządną rozmowę, bardzo dokładnie określone, z czego ona będzie, jakie będą punkty za co, co jest dokładnie punktowane i widzimy, że to są rzeczy merytoryczne, tak? Więc jak ktoś chce, to ukryje. To tak tylko w odpowiedzi do kolegi tutaj, że ten stopień ogólności, on niestety, ja zdaję sobie sprawę z niego, że on się czasem pojawia, ale on niestety jest niezbędny, inaczej po prostu nie bylibyśmy w stanie mówić o tych tematach.
0: Pani Maria napisała, pozdrawiam doktora Łukasza, który był świetnym prowadzącym ćwiczenia z chemii fizycznej na PWR, jeśli dobrze pamiętam przedmiot. Mamy dzieci w szkole prywatnej, bo mocno nie po drodze było nam z tym, w jaki sposób skonstruowany jest aktualnie program nauczania. Metody nauczania są zupełnie inne, czas przebywania na świeżym powietrzu nieporównywalny. Klasy małe do 16 osób. Na ten moment nie widzimy alternatyw, a w szkole mamy dzieci bardzo różne. Dużo orzeczeń, dużo opinii. To pani Maria, a ja chciałem jeszcze odnośnie finansowania szkół, bo myślę, że to też jest clue, na czym polega finansowanie edukacji w szkole publicznej, która ma subwencje, a szkoły prywatne mogą liczyć z kolei na dotacje. To tutaj do Roberta Górniaka pytanie, jakie są różnice, jak to się przekłada na sumy, które dana szkoła pobiera od państwa albo od samorządu w zasadzie?
1: Generalnie ministerstwo przeznacza na każdego ucznia pewną kwotę, to jest, nazywa się to ładnie standardem finansowym, albo teraz kwotą potrzeb oświatowych. I rzeczywiście to jest wypłacane każdemu uczniowi, znaczy na każdego ucznia, również w edukacji niepublicznej. Więc tutaj warto podkreślić, że to nie jest dotacja dla szkół, tylko to jest dotacja na uczniów. Sama szkoła nie dostanie ani grosza, dopóki nie będzie miała uczniów, którym zapewnia taką edukację, żeby ci uczniowie chcieli być w szkole niepublicznej. Więc te pieniądze idą za uczniem, a oprócz tego szkoły publiczne dostają jeszcze pieniądze z samorządu. To jest to, o co samorządy tak często tutaj walczą, że nie mają tych pieniędzy aż tak wiele, i żeby dołożyć do szkół.
0: Panie Robercie, za sekundkę do tego tematu wrócimy. Jest z nami pani Anna. Chciałem jej dać szansę wypowiedzi. Dobry wieczór, pani Aniu.
3: Dobry wieczór. Czy słychać mnie?
0: Tak, bardzo dobrze. Słyszymy panią.
3: Tak, dzień dobry, ja mam na imię Ania. Proszę państwa, ja mam takie doświadczenie, ponieważ myślę, że moja sytuacja jest dosyć nietypowa, bo ja jestem rodziną zastępczą i opiekunem prawnym dziecka, które trafiło do mnie w wieku lat 9. Wcześniej uczęszczało do szkoły podstawowej przy pogotowiu opiekuńczym i z racji tego, że nie była to szkoła taka, powiedzmy, masowa, a chciałam wyjąć go troszkę z tego środowiska, pierwszą szkołą była szkoła niepubliczna o profilu, powiedzmy, demokratycznym. I to, co się tam działo w tej szkole, to jest, no powiem szczerze, dla mnie się kojarzy z przeogromną przemocą. Łącznie z telefonami w niedzielę o 16, o 17, czasem nawet o 20, z informacją, co moje dziecko nawywijało w tygodniu poprzednim, tak?
0: Tak się zastanawiam, pani Aniu, czy to nie jest chleb powszedni dzisiaj w szkołach, te telefony i wiadomości o różnych egzotycznych porach.
3: Tak, ale to było naprawdę, bo przecież no, mogła być na to inna pora, tak? No sytuacja się rozwiązała wtedy, kiedy ja zostałam wezwana z informacją, że moje dziecko jakby się wyzywało strasznie z kolegą, jest winny. I ja byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy dwoje dzieci, jeden miał lat 9, drugi miał, nie, 10, przepraszam, drugi 7, zostały posadzone w obecności dyrektora, wicedyrektora naszej dwójki i padło pytanie do tego siedmiolatka, powiedz, czemu ty wyzywasz drugie dziecko, mówiąc, że jest biedny, z rodziny patologicznej, a w ogóle jest jakiś. Mnie to przeraziło, bo dziecko się wyszło popłakać. I wtedy zmieniłam na drugą szkołę prywatną i ta szkoła, dlatego mam taką szeroką perspektywę, była super. Naprawdę, dzieci zaopiekowane, bardzo zaopiekowane, szkoła o bardzo wysokim poziomie, z ogromną troską, uważnością na ucznia, stosująca nietypowe metody, takie dużo Montessori, dużo na przykład takich metod przykładowych, tak? Bardzo fajna. Natomiast był to za wysoki poziom dla niego. W międzyczasie zdobyliśmy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dziecko w tej chwili, teraz pisze egzamin, a właśnie ósmoklasisty, kończy szkołę, ponieważ on miał normę, był poniżej normy, ale powyżej upośledzenia, ale tam się w tej szkole odnalazł, tak? Więc powiem szczerze, i tutaj było jakby najlepiej, bo to było i dopasowane do niego metoda, ale też dopasowane do niego było do jego poziomu, tak? I jego potrzeb. Ale ze szkół niepublicznych mam jakby doświadczenia dwóch biegunów, z czego jeden to był naprawdę chory, bo ja miałam lęki za każdym razem, jak widziałam, jak ten telefon dzwonił.
0: Bardzo dziękuję pani Anno za ten telefon, za ten głos. Pozdrawiamy oczywiście i trzymamy kciuki za wyniki egzaminu ósmoklasisty. Łukasz Wolański, adwocatem odnośnie tego, co pani Anna powiedziała.
2: Ten przykład, o którym pani mówi, on nam tak naprawdę pokazuje jedną rzecz, że możemy różne rzeczy negatywne mówić o szkołach publicznych, ale szkoły publiczne mają na tyle mocno sformalizowany sposób funkcjonowania, że będąc przeciętne, rzadko kiedy są bardzo dobre, ale rzadko kiedy są też bardzo złe. Jakby ten formalizm, jeżeli w tej szkole nie ma ludzi, którym zależy, to chociaż w ostateczności paragrafy trzymają ich w jakichś minimalnych rysach. W szkołach niepublicznych mamy tak, że ta wolność jest dużo większa i to wspaniała wiadomość wtedy, kiedy te szkoły chcą zrobić dużo dobrego. Ale to zła wiadomość wtedy, kiedy te szkoły jednak z jakiegoś powodu będą chciały sobie kombinować. No i właśnie są takie rzadkie przypadki, tak, o których mi się zdarzało właśnie pisać. To są te przypadki szkół, na przykład, w których oceny są za nic dawane, pozytywne, tak. W szkołach podstawowych wysokie, średnie, bo wiadomo, że pasek się liczy przy rekrutacji, więc każdy wie, do której szkoły w pobliżu można pójść, żeby tak było. Łatwe egzaminy klasyfikacyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc no mamy tutaj problem, bo mamy coś za coś, tak? Ale to, czym pani powiedziała, świetnie ilustruje sytuację. I to jest też pytanie, co zrobić, żeby jednak ten sektor, który jest sektorem bardzo ważnym i zawsze będę uważał, że jakby wolnościowo niezbędnym, jednocześnie nie był nawet incydentalnie sektorem, który popada w patologię, bo to jednak są konkretne skrzywdzone dzieci.
0: Robert Górniak, wrócę do pana, bo raptownie panu przerwałem, a rozmawialiśmy o finansowaniu szkół i tutaj odniosę się od razu do takiego pomysłu, który gdzieś w przestrzeni publicznej pojawił się w lutym, kiedy młodzieżówka partii Razem w mediach społecznościowych opublikowała postulat, żeby zakazać finansowania szkół prywatnych z publicznych pieniędzy. No, wspomnieliśmy o tym, że dzisiaj szkoły prywatne dostają dotacje w zależności od liczby uczniów. Pewnie taki ferment w szkołach niepublicznych się wytworzył. Jak pan zareagował na ten pomysł?
1: Ja zareagowałem od razu, ja już pisałem od razu, jak bardzo jest to, no, nazwę tutaj, nierozsądny pomysł. Znaczy, partia Razem chce zabrać pieniądze nie szkołom, tylko, tak jak już powiedziałem, chce zabrać pieniądze dzieciom. Te dzieci mają prawo się uczyć w polskim systemie edukacji. Polski system edukacji dopuszcza, żeby szkoły niepubliczne działały w ramach całego systemu oświaty, więc... No, nie wyobrażam sobie, że można zabrać pieniądze dzieciom, które chcą po prostu w innych warunkach, ich rodzice.
0: Ale może nie chodzi o to, żeby zabrać dzieciom, tylko chodzi o to, żeby inwestować w szkoły publiczne, czyli te, no, na które, za które nie trzeba płacić, ale, bo to jednak jest argument.
1: Proszę bardzo, to znaczy, gdyby było tak, że zabranie tych pieniędzy spowoduje, że szkoły publiczne nagle zaczną faktycznie funkcjonować tak samo jak szkoły niepubliczne do tej pory, i wszystkie dzieci wrócą do systemu i będą tak samo szczęśliwe, jak były do tej pory w szkołach niepublicznych, i tak zadowolone i one, i ich rodzice, to oczywiście pewnie mieliby rację. Natomiast no proszę sobie wyobrazić, że jeżeli te pieniądze zostaną zabrane, to ogromna rzesza tych rodziców i tak powie: nie wrócę, nie zabiorę dziecka. Oni będą musieli wyłożyć 2-3 razy więcej pieniędzy być może, żeby pozostawić te dzieci w szkołach niepublicznych. Oczywiście, że zmniejszy się liczba rodziców, których na to stać, ale proszę zobaczyć, jaka to wtedy będzie dopiero segregacja, która rzeczywiście sprawi, że szkoły niepubliczne staną się wyłącznie tylko dla najbogatszych, już takich, którzy są, no, po prostu elitą tego społeczeństwa, a nie dla tych, którzy po prostu wolą zainwestować w troszeczkę lepszą edukację. I gdyby było tak, że rzeczywiście zabranie tych pieniędzy i wrzucenie ich z powrotem do edukacji publicznej miało pomóc w taki łatwy sposób, no to raczej nie byłoby aż takiej właśnie ucieczki. Sam pan powiedział, te 80% w ciągu niedługiego czasu przyrostu liczby uczniów, to nie jest tak. To przed chwilą te pieniądze były w systemie publicznej oświaty i one jakoś nie pomogły. One są, no, że tak powiem, zabierane i przesuwane w stronę oświaty niepublicznej nie przez przypadek, nie bez powodu. Okazuje się, że tam one nie są w stanie zagwarantować odpowiedniej jakości nauczania.
0: Czyli szkoły niepubliczne są w stanie taką jakość zagwarantować, Łukasz Wolański?
2: Ja myślę, że to generalnie jest problem chyba nie do rozwiązania. To znaczy, bo my się skupiamy na pieniądzach, ale należałoby w ogóle wyjść od punktu takiego, czy w ogóle poziom edukacyjny, dyplomy, czy to wszystko ma mieć standard państwowy. Bo jeżeli tak, no to siłą rzeczy jakieś finansowanie tu się pojawia, bo nawet szkoła, która będzie totalnie prywatna, no będzie wypełniała misję państwa. To jest publiczna misja państwa, tak? Edukacja. I tutaj, no, to odebranie finansowania, ja się zgadzam, że ono by pogłębiło te różnice. Ale z drugiej strony zwróćmy też uwagę na taką rzecz, że są szkoły publiczne niesamorządowe. Czyli szkoły, które nie są prowadzone przez samorządy, które utrzymują się tylko i wyłącznie z otrzymanej dotacji. Warunek jest taki, że w nich nie ma czesnego i one, no, po prostu są szkołami otwartymi. Takie szkoły też funkcjonują. Więc ten rynek jest różnorodny. Tu też bardzo dużo zależy naprawdę od tego, gdzie jesteśmy w sensie geograficznym. Bo inaczej się prowadzi szkołę bardzo małą i to są zupełnie inne koszty. Inaczej się prowadzi szkołę w mniejszej miejscowości, gdzie koszty lokalowe są zupełnie inne. Inaczej się prowadzi szkołę w centrum Warszawy. A czasami bywa tak, że gmina albo miasto nawet jest gotowa w szkole niepublicznej oddać jakiś lokal w zamian za to, że ona poprowadzi tą szkołę. Więc tutaj ta różnorodność rozwiązań i praktyk jest tak duża, że no, wydaje mi się, że takie, no, generalne ruszanie tego systemu będzie trudne. Natomiast pytanie, które mi się w głowie rodzi, jest takie: co się będzie działo, jeżeli my nic nie będziemy robić, a będzie ten niższy i on będzie wymuszał jakieś redukcje, jakieś zmiany. Czy jeżeli nic nie zrobimy, to nie stanie się czasami coś gorszego, niż jak zareaguje?
0: Ostatnia minuta dla Roberta Górniaka, taka konkluzja. Co by należało zrobić, żeby ten system jakoś usprawnić?
1: To ja może pociągnę ten temat, na którym Łukasz zakończył, w sensie, że faktycznie, że coś trzeba zrobić. Oczywiście, że trzeba zrobić i ja zawsze powtarzam, ja wcale nie jestem za tym, żeby, znaczy powinienem być, mówić, że szkoła, że im gorzej w oświacie publicznej, tym lepiej dla nas, dla oświaty niepublicznej, ale wolałbym, żeby rzeczywiście oświata publiczna na tyle dobrze funkcjonowała, żebyśmy my musieli naprawdę stawać na głowie, żeby się utrzymać i żeby oferować coś jeszcze więcej. Ale przy takich pieniądzach, jakie idą teraz właśnie za tymi dziećmi, które zostały w szkołach publicznych, to jest za mało. Skoro rodzice muszą dopłacić to czesne właśnie w szkołach niepublicznych, żeby zagwarantować lepszą jakość, stabilniejszą kadrę, więcej zajęć, większą jakość tego nauczania, to tutaj MEN powinien rzeczywiście zacząć myśleć o tym, że przy takich pieniądzach, jakie idą do szkół publicznych, to jest za mało, żeby tę samą jakość odtworzyć w szkołach publicznych. Tutaj to się musi zacząć od lepszego finansowania.
0: Miejmy nadzieję, że zacznie MEN o tym myśleć. Robert Górniak, anglista, wicedyrektor i nauczyciel w Zespole Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość w Sosnowcu, serwis Dilerzy Wiedzy, a w studiu był również Łukasz Wolański, doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Warszawski, członek Zespołu do spraw praw i obowiązków ucznia przy MEN. To była audycja Plac na Rozdrożu. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska i Krzysztof Zimoch. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dobrej nocy.
2: Dziękuję.
1: Ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: 13 maja, mamy środę. Szymon Kulisz, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski, witamy. Od początku tego roku nie mamy już systemu mrożenia cen prądu, którym cieszyliśmy się w ubiegłym roku. Dla wielu odbiorców, zatem odbiorców energii, oznacza to, że ceny za zużyty prąd będą wyższe. Jak tłumaczy Marcin Izdebski z Centrum Strategii i Rozwoju, koszt produkcji energii to dziś tylko połowa rachunku. Reszta to dystrybucja, opłaty i podatki. No i jeszcze pewien mały drobiazg, mianowicie ETS, unijny system pozwoleń na emisję, które trzeba kupić, jeśli chce się wyprodukować prąd z surowców kopalnych. No i tak jak u nas, z węgla. W ubiegłym roku udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej spadł w Polsce, spada od kilku lat, ale nadal to 52-53%. Pocieszające jest to, że zyskują odnawialne źródła energii, stanowią już 31% całej produkcji energii w Polsce. Tyle, że OZE, jak wiadomo, no nie działają na maksimum wydajności cały rok. Nie ma słońca, nie ma wiatru, jest po prostu słabiej. Tak było w styczniu tego roku, kiedy to udział węgla w całej produkcji nagle skoczył, przekroczył 60%. Czy prąd będzie jeszcze droższy? Zapewne tak, chociażby z powodu rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2. Elektrownia jądrowa w Choczewie to na razie odległa przyszłość. Za 2 lata ma rozpocząć się budowa, a uruchomienie planowane jest na 2036 rok. Co nam zatem pozostaje, robaczkom? Oszczędzać? Czy potrafię oszczędzać prąd? O to chciałbym państwa dzisiaj zapytać. Pan Bartek czeka przy telefonie 510-357-357. 510-357-357. Czy potrafię oszczędzać prąd? 2,5 minuty po południu pani Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl jest moim gościem. Witam panią redaktor, kłaniam się.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Przypomnijmy, że Green News to jest taki portal informacyjny o energetyce, o OZE, o transformacji energetycznej. Polska energetyka zmienia się w szybkim tempie, co widać chociażby po rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dlaczego zatem ceny za prąd dla obywateli, a również dla firm, należą do najwyższych w Europie? Zestawienie pokazuje ostatnie takie badania Eurostatu, no że jesteśmy w ścisłej niestety czołówce.
4: A to jest bardzo skomplikowany problem. Wskazałabym na 2 takie główne wyzwania. Po pierwsze, jednocześnie staramy się budować te odnawialne źródła energii, o których pan powiedział, a jednocześnie nie odżegnujemy się od węgla, więc mamy de facto 2 równoległe systemy. Jak to się mówi? Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że no za te wszystkie nowe źródła energii po prostu trzeba zapłacić, trzeba zainwestować, więc w tej fazie przejściowej rzeczywiście opłacimy za zapóźnienia, które odnotowaliśmy na przestrzeni wcześniejszych dekad, tak? Dlatego, że mamy ten zrąb naszego systemu energetycznego z czasów PRL-u.
3: Otwieramy farmy wiatrowe. Green News pisze o farmie Baltica 2, pod którą właśnie rozpoczęła się instalacja fundamentów. Ruszy w przyszłym roku. Czy prąd produkowany przez wiatraki jest tańszy, bo nie trzeba płacić za emisję, czy niekoniecznie, bo najpierw trzeba zainwestować, a potem inwestycje wycofać, o czym pani wspomniała?
4: To zależy od cen uprawnień do emisji CO2, bo jeżeli musimy zapłacić po 100 euro za emisję jednej tony tego dwutlenku węgla, to rzeczywiście wtedy farmy wiatrowe na morzu są już tańsze. Jeżeli uprawnienia tanieją, to rzeczywiście wtedy górą jest węgiel na dłuższą metę. Problem polega na tym, że tego węgla po prostu prostu nie możemy używać, nie mamy jak go spalić w tych starych elektrowniach, które mają często już ponad 50 lat, więc one nawet jeżeli na krótką metę mogą dostarczyć tańszy prąd, to w dłuższym horyzoncie po prostu będą coraz bardziej awaryjne.
3: A można mieć nadzieję, że kiedy w końcu uruchomimy elektrownię jądrową, by podano taki termin 2036 rok, choć przypomnę, że w Europie chyba nie było inwestycji tego typu, która nie miałaby opóźnień, więc no, należy zakładać, że i nasza by pewnie ostatecznie wystartuje by później. Czy ceny prądu z elektrowni jądrowej, czy elektrownia jądrowa spowoduje, że ceny prądu po prostu spadną, że to zachwieje tak pozytywnie rynkiem?
4: No myślę, nie lubię wychodzić na takiego marudera, ale porzuciłabym nadzieję wszelkie na to, że z tego atomu będzie taniej. Między innymi z tego powodu, że długość trwania tej inwestycji, ilość, liczba lat, które już teraz poświęciliśmy na przygotowania, to wszystko sprawia, że zobowiązania finansowe, które trzeba zaciągnąć, potem są spłacane przez cały szereg lat i to oprocentowanie, to nawet połowa dodatkowego kosztu, tak jak w przypadku kredytu hipotecznego, więc no, w praktyce będziemy musieli zarówno zapłacić za samą energię, jak i za finansowanie tego całego projektu i obawiam się, że im dłużej to wszystko trwa, tym drożej tak naprawdę w przyszłości to będzie nas kosztować.
3: No to rzeczywiście pani nie pocieszyła, zatem gdzie się nie obrócisz wiatr w oczy? Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wywołuje napięcia w wielu państwach, no u nas szczególnie jest takim tematem politycznym. Co dalej z koncepcją ETS2? Sprawę odłożono ad acta?
4: Nie odłożono. Ta piłka cały czas jest w grze, ale rzeczywiście widać, że w okresie między innymi tego kryzysu globalnego na rynku ropy i gazu, jaki wynika z tego konfliktu zbrojnego w cieśninie Ormus, presja na koszty wszystkich surowców jest tak gigantyczna, że rzeczywiście nawet w Brukseli już zauważono, że dokładanie sobie kolejnych obciążeń to nie jest może takie najpilniejsze działanie. Aczkolwiek cały czas trzeba pamiętać o tym, że z tą polityką klimatyczną wiele państw Unii Europejskiej i tak naprawdę większość z nich po prostu się identyfikuje. Oni chcą tego i Polska jest trochę tutaj w takiej opozycji i to bardzo małej. W związku z czym nawet jeżeli dzisiaj dyskutuje się o tym, kiedy te wszystkie schematy miałyby być wprowadzane, czy może później, to one tak czy inaczej wreszcie zostaną wprowadzone. Tego nie unikniemy.
3: No tak, ale trudno się dziwić, że w innych państwach tego nie czują, nie przeżywają tego tak jak my. Wystarczy spojrzeć na ceny hurtowe energii elektrycznej i różnice między Polską a innymi krajami. Dla przykładu ceny jednej megawattogodziny wynoszą w Polsce 98 euro, a we Francji 47 euro, a na przykład w Norwegii i Szwecji w granicach 32, maksimum do 39 euro. Jeśli pani pozwoli, wrócimy na antenę przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
4: Dziękuję.
3: Justyna Piszczatowska, greennews.pl, 510-357-357. Panie Marcinie, witam. Dzień dobry. Halo?
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
5: W kwestii globalnej to już zostało parę rzeczy wyjaśnionych, że jesteśmy, mamy duże zapóźnienia, jeżeli chodzi o energetykę. To ile produkujemy CO2 i jak to wygląda na tle reszty świata, to można w internecie każdy sprawdzić na stronie Electricity Map. Polecam, jesteśmy taką brunatną plamą. A co do samego oszczędzania, to tak naprawdę tutaj nowoczesne technologie, banki energii i można w gospodarstwie domowym troszkę zaoszczędzić na rachunkach, nawet przy małych instalacjach. Ja mieszkam w bloku i właśnie instaluję na balkonie panele słoneczne, które dwie sztuki, które będą w jakiejś tam części pokrywały potrzeby.
3: A jak planuje pan, panie Bartoszu, by wydatki, ile ta pana inwestycja pochłonie?
5: Marcinie,
3: przepraszam. Spojrzałem na imię, które mam zanotowane następnego słuchacza. Panie Marcinie, oczywiście.
5: Tak. Dwa panele po 300 zł, inwerter 500 i do tego mały magazyn energii za 2,5 tysiąca. Także do 4000, myślę, że w kilka lat mi się zwróci.
3: A no właśnie chciałem zapytać, że pewnie pan już to by z grubsza by policzył, kiedy się zwróci, kiedy będzie opłacalne.
5: Podejrzewam, że w ciągu 4 lat powinno mi się ta inwestycja zwrócić.
3: Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. 11 minut, panie Marcinie. 11 minut po południu, czy potrafię oszczędzać prąd? W aplikacji oczywiście nasza sonda, na moim profilu na Facebooku również komentarze. Zaraz zajrzę, pan Bartek na antenie. Panie Bartku, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Witam.
6: Witam. Ja chciałem powiedzieć tak, ja to mam, można powiedzieć, od dziecka, ale w takich drobnych sprawach, ale chciałbym też na nie wypuklić, bo często osoby o tym zapominają. Przede wszystkim gaszenia światła, jak się wychodzi, i przede wszystkim też wyciągania ładowarek z kontaktu, bo nie wiedzą, to też jest marnowanie energii. Może małe, ale tak grosz do grosza i wyjdzie kokosza. Pamiętam też, że bardzo moją ulubioną zabawką była latarka zasilana na dynamo. Więc to też pewnego rodzaju zabierki, ale tak wracając jeszcze do takiego głównego tematu.
3: Przerywa coś, panie Bartku, przerywa coś. Znów pan biegi. Znów pan biega pewnie.
6: A teraz stoję.
3: Teraz jest świetnie.
6: Ale to muszę się podzielić z taką uwagą a propos tej zwalczanej tutaj przez głównie z prawą strony tej fotowoltaiki, tego właśnie, którego uważam za diabelstwo. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio wybrałem się w niedzielę do Stalowej Woli i wracając przejeżdżałem przez pewną wioskę i proszę sobie, pan co zauważyłem, że przy kościele na parafii ksiądz zamontował sobie fotowoltaikę. Więc jakby to powiedzieć, proszę, dla tych osób, które argumentują, że to jest jakaś lewacka unia, nam tutaj oczywiście po raz kolejny coś narzuca, to proszę powiedzieć, że nawet księża katolicy, raczej, którzy są raczej z tą prawą stroną związani, też biorą czynny w tym udział, znaczy biorą z tego korzyści, więc i może nie jest to taki diabeł straszny, jak go malują.
3: 13 minut po południu, czy potrafię oszczędzać prąd? Pan Paweł komentuje, potrafię oszczędzać prąd też, ale najważniejszą sprawą jest natychmiastowe odejście od urojeń klimatystów i tego całego oszustwa. Pan Jacek, panie Jacku, witam, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
7: Proszę pana, przepraszam za może nieskładną dyskusję, ale ja jestem, to jest mój debiut na antenie, także chciałbym tylko taką przypomnieć.
3: Ale idzie i pójdzie, panie Jacku, znakomicie, jestem przekonany.
7: Dziękuję za wsparcie. Ja mam taką ciekawostkę dla pana i dla słuchaczy. Ja za oszczędzanie, co prawda nie prądu, ale gazu, zostałem ukarany przez Polską Spółkę Gazowniczą, także powoli zaczynam powątpiewać, czy warto oszczędzać. A mianowicie w 2018 roku podpisałem z Polską Spółką Gazowniczą umowę na inwestycje, na przyłącze gazowe, a później na korzystanie z tego przyłącza. W ramach tej umowy było określone zużycie. No ale z uwagi na to, że troszeczkę przez i pandemię, i przez mój troszeczkę pogarszający się stan zdrowia, niestety inwestycja się zaczęła przeciągać. Owszem, korzystałem z tego gazu, ale w minimalnym stopniu. Co się okazało? Po kilku latach dostałem pismo z Polskiej Spółki Gazowniczej, że nie wywiązałem się ze zużycia gazu i zostałem ukarany kwotą ponad 30 tysięcy, dokładnie 32 tysiące.
3: Doszli do wniosku, że nie zużył pan tyle, ile pan powinien, tak?
7: Tak, ja się oczywiście od tego odwołałem.
3: Za mało pan zużył, tak?
7: Za mało zużyłem. Aha. Ja odwołałem się od tej decyzji, próbowałem im wytłumaczyć, że inwestycja jest nieskończona i po prostu zużywałem gazu tyle, ile potrzebowałem na tą chwilę, ale mam zamiar w przyszłości korzystać więcej. A oni uznali, że ich to nie interesuje, że umowa była na dane zużycie i muszę ponieść karę w kwocie 32 tysięcy.
3: Ciekawa historia, panie Jacku. Bardzo panu dziękuję. Dziś pytanie, czy potrafię oszczędzać prąd. 510-357-357. Panie Michale, dzień dobry. Halo?
8: Dzień dobry. Panu. Ja przyznam, że dopiero kiedy pan dziś poruszył ten temat, to zwróciłem uwagę, że rzeczywiście od kilku miesięcy te rachunki są wyższe. To nie jest jakaś duża różnica, bo 100-metrowy dom z monitoringiem i tak dalej, to co gdzieś tam ten prąd ciągnie cały czas, powiedzmy z 350 zł za 2 miesiące zrobił się 400,
3: no.
8: To mi nie spędza snu z powiek, zdecydowanie.
3: Aha.
8: Ale rozumiem, że dla wielu ludzi to może być problem i zauważalna w budżecie domowym luka.
3: Aha.
8: Natomiast proszę mi powiedzieć, proszę mi poprawić, czy to nie nasz polski wieszcz powiedział oze sroze, a pan dzisiaj, że z tego jest już ponad 30% energii? Czy ja się dobrze usłyszałem to, co pan słowem wstępu?
3: No oze tak.
8: To 30%?
3: 31 nawet, panie Michale.
8: 31. No to tak. Jeśli tak, to ja uważam, że wieszcz jest idealny na premiera i to tak oczywiście pół żartem i z tym zostawiam jakby słuchaczy i wyborców do kontemplacji.
3: Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję. 16 minut po południu. Czy potrafi oszczędzać prąd? 510-357-357. Aplikacja tam sonda. Proszę zagłosować. Panie Kubo, halo?
9: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
9: Spodobało mi się nazwanie oficjalnego kandydata wieszczem. Gratuluję słuchaczowi. Jak pan zaczął audycję, to nabrałem takie przemyślenia, jaki jest miks energetyczny w krajach, na których ceny hurtowe powołują się krytycy odnawialnych źródeł energii. Pan to w końcu rozmowy z panią ekspert przytoczył. Francję i bodajże Norwegię, Szwecję.
3: Tak, mówimy o cenach prądu po prostu.
9: Tak, o cenach prądu. I czy pan mógłby rozszerzyć te informacje na to, jaki jest miks energetyczny w tych krajach? Bo wydaje mi się, że one nie opierają swojego bezpieczeństwa energetycznego na węglu. Takie mam przeświadczenie.
3: Zapewne nie, to wie pan, nie jest... Nie, no nie myli się pan, to nie jest wiedza tajemna. Francja to oczywiście spory udział zapewne prądu z elektrowni jądrowych, bo mają ich kilka, a na północy farmy wiatrowe i odnawialne źródła energii.
9: Może to jest jakiś dowód nie wprost na to, w co należy inwestować, żeby prąd był wymarzony tani i żeby pan wieszcz mógł zdjąć swoje panele z dachu, któremu tak są dla niego solą w oku. A jeśli chodzi o oszczędzanie, to ja uważam, że my jako ludzkość już tyle energii zużyliśmy, że nieoszczędzanie jest rozrzutnością. I to jest nasza tak jakby konieczność w całości cywilizacji, żeby energię oszczędzać. Nieoszczędzanie jest rozrzutnością i nie oszczędzamy dla oszczędności, tylko oszczędzamy dla niepopadania w rozrzutność. A jest też taka prawidłowość, że razem z poziomem życia zużycie energii rośnie. Więc nawet oszczędzając, ja to widzę po swoim gospodarstwie domowym, oszczędzając prąd, zużywam go coraz więcej. Idąc tym tropem jako kraj, czy jako, nie wiem, Unia Europejska, i tak będziemy tej energii zużywali coraz więcej, więc polecam oszczędzanie i dla oszczędności, i dla idei.
3: Swoją drogą, wracając

Are you happy to be in Paris? Are you happy to be in Paris?

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, mówimy, zaczynamy czwartek. Czwartek to już jest 14 dzień maja. Szósta minęła, możemy zaczynać. No rzeczywiście tak, troszeczkę nie za zbytnio ciepełko, więc może herbatka jakaś taka? A to polecam.

0: No widzę, że tak, że nie muszę przypominać, że ranek małparadio357.pl, bo listy się osypnęły. Taka korelacja tutaj nastąpiła, a może nawet jakaś coś innego naukowego, ponieważ jeden mail pod drugim i brzmią one tak. Dzień dobry ranku, dzień dobry pani Grażyno. Na drugi boczek, ale to już pani Magda. Na drugi boczek, hyc! Dobrze nam chycać spokojnie, jeśli się nie spieszymy do pracy. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże rano i wieczorem na północy, a także południowym wschodzie miejscami więcej słońca. Podaruj mi trochę. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem także burze i możliwy grad. Najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Temperatura wyniesie tak mniej więcej 12-14 na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 już na południowym wschodzie, czyli trochę cieplej. Nad morzem będzie chłodniej, 10.
1: 3, 5, 7.
0: Ale nie, żebym sobie dworował.

No nie ma co ukrywać, że takie trochę dopląsania to było, ale dobrze, 11 minut po 6, dobrze. Dzień dobry, Paulina Kozion audycję przygotowała. Adam Szuraj brawurowo zrealizuje zresztą. Ha, już widzę to w oczach, że ma nam różne pomysły. Antek Pyzel czeka jak zwykle przy głosówce, przy telefonie. Zapraszamy serdecznie. Krystian Hanka, Marcin Łukawski, serdecznie Państwa zapraszamy. I teraz się zacznie.

0: No i mamy 16 po 6, po 6, po 6. To proszę pamiętać i możemy sobie teraz opowiedzieć dokładnie.
1: Ranek 357.
0: Co nam się tu powinno na trasie przytrafić? Przytrafią się nam na pewno serwisy informacyjne. Krzysztof Tubilewicz państwa serdecznie zaprasza na 7, potem Mateusz Fusiarz o sporcie opowie, jeśli chodzi o serwisy. No to też informacja poranna. Odwołany został przerzut żołnierzy amerykańskich do Polski. Na pewno będziemy o tym rozmawiali także w serwisach informacyjnych. Co poza tym? Poza tym będzie o spotkaniu, ważne spotkanie na świecie, spotkanie Trump Xi, czyli rozmowy amerykańsko-chińskie. Co wiemy, to na dziś będziemy o tym rozmawiali po 8.15. Zapraszam serdecznie na rozmowę z gościem, a gościem będzie pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw międzynarodowych z Instytutu Sobieskiego. To 8.15. Poza tym, co będziemy? Będziemy w Cannes. No, nie wszyscy. Znaczy ja na przykład nie, państwo być może, ale na pewno Anna Tatarska. Ania jest na miejscu, opowie o tym, co na festiwalu, bo dziś także sprawy związane z polskimi artystami, więc proszę posłuchać. To około 7.50 połączymy się z Cannes. Będzie o festiwalu. Po 7.15, aha, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, to od razu też powiem, że Jeanette Auler państwa zaprasza na przegląd mediów amerykańskich, to po 8.35. Spotkamy się z doktorem Tomaszem, jak zwykle, kwadrans po 7.00. Dzisiaj takie pytanie teoretyczne. Czasem ono pada, ale dzisiaj pod innym kątem i aspektem. A gdyby tak nagle słońce wyłączyć, że nie ma, to ile by nam zajęło? No to proszę posłuchać. Pytania z Księżyca, 7.15. Będzie tatowanie, oczywiście po 7.35. Krystian przyjdzie i no możemy sobie robić tatuaże.
2: Każde dziecko może tutaj wyrazić siebie w indywidualny sposób. To, co mamy w gotowych tatuażach, to są syrenki, dinozaury, a może ktoś ma jakąś swoją fantazję i chciałby nosić ją przyklejoną na ręku.
0: Ja bym chciał mieć zwierzaka, ale to tylko ja, nie wiem jak państwo. To bezpieczna sprawa. Kotwice, Adam chce kotwice. Dobrze! Możemy coś takiego zorganizować. Tatowanie po 7.35. Sprawa jest bezpieczna, więc proszę też posłuchać. Zapraszamy. Mówiłem o tym, że prasa zagraniczna, prasa amerykańska. Ante Grudniewski wpadnie, opowie o tym, co ważnego w muzyce, gdzie tam co kto zagra i czy są jeszcze bilety. A przed 9.00...
3: Czarnoskóry pradziadek Puszkina nazywał się Abram Pietrowicz Hannibal i zmarł 245 lat temu na Bonifacego właśnie, a Mark Zuckerberg dziś właśnie na Bonifacego kończy 42 lata.
0: Pa, jak zleciało, proszę bardzo. Krzysztof Szubzda przejrzał kalendarz, połączył kropki. Skąd on te kropki bierze, żeby je połączyć, to tylko on wie, ale tak to brzmi. To przed 9.00, latka lecą. Zapraszamy serdecznie. 19 po 6.00, teraz będą robili od czasu do czasu. Woo!

0: Co tam? Ranek Małpa Radio 357.pl. Otóż 22 tony winogron. To od pana Wiktora informacja. Wczoraj załadunek tychże winogron. Dzisiaj zasuwamy do Polski. Mijamy Lotte. Mam nadzieję, że dobrze. W Niemczech dzisiaj święto, więc ruch na autostradach mniejszy, a zakaz jazdy samochodem ciężarowym nas nie dotyczy, bo wieziemy towar świeżutki. No i tak, to sobie proszę teraz pomyśleć, że może w najbliższym czasie będą państwo sobie gdzieś tam kupowali winogrona. To może właśnie nasz słuchacz, patron, pan Wiktor przywiózł te winogronka. 22 tony kusi.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 23 po 6. Sombr.

0: Sombr. Poleca się z zestawu do głosowania. lista.radio357.pl. Tak, proszę tam zaglądać. No i mieliśmy dużo czasu, a już dzisiaj czwartek, a do jutra do 12 głosujemy. Jutro lista wyjazdowa z Zakopanego. Jeszcze jedna lista wyjazdowa się szykuje, ale to opowiem Państwu do 9 na pewno. 27 minut po 6 teraz. O, ten utwór też był na pierwszym miejscu.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.

0: Wiraszko, wiraszko. 6:31. Przeważnie umiarkowane i duże będzie zachmurzenie dzisiaj rano i wieczorem na północy, a także na południowym wschodzie miejscami więcej słońca. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem także burze i możliwy grad. Najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Temperatura wyniesie około 12-14 stopni na północnym zachodzie, 16:16 właśnie w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej, około 10, no i wiatr. Będzie wiatr. Słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Podczas burz porywy mogą osiągać 70, a w górach początkowo nawet 90 km na godzinę.
1: 3, 5, 7.
0: Także witamy w naszej rzeczywistości.
2: Dzień dobry, tu Alina. Wczoraj bardzo późnym wieczorem wróciłam z przepięknej Krety i właśnie próbuję trafić kubkiem do kawy, kawą do kubka. Mój umysł i moje ciało są lekko zszokowane, ale włączyłam radio i już się bardziej poczułam jak w domu, za co bardzo, bardzo dziękuję. Powroty z Wami są o wiele milsze.
0: Cała przyjemność po naszej stronie. Życzę udanego logowania się do systemu, bo jak widzę, to troszeczkę jeszcze tamten, ale wszystko kliknie.
3: Dzień dobry, nawiązując do wczorajszego pytania, że każdy musi sobie wybrać, kiedy ma weekend, no to my w Holandii mamy dzisiaj. Miłego dnia wszystkim życzę.
0: Wszystkiego dobrego, ale zdaje się, że nie tylko Holandia, bo i słyszeliśmy, że w Niemczech dzień wolny i zdaje się Norwegia też ma taki długi weekend.

0: Kasia Lins, za 24 minuty będzie siódma. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Od czego zaczniemy?
1: Ja myślę, że jednak pan minister, prokurator.
0: Były minister.
1: Chyba tak. Mhm. Bo po pierwsze jest dziś na okładce Super Faktu, ale też w Super Ekspresie prawie na okładce. Bardzo ciekawy wyimek z jego planów, bo teraz jego planów jesteśmy chyba bardzo ciekawi.
0: No wyimek, co ładne słowo.
1: On
0: ładne,
1: tam,
0: ładne.
1: Co on tam w tej Ameryce? Otóż podobno takie plany ma, że powiedział, że pojechałem oddziaływać na amerykańską Polonię. Mhm. Nie wiem, czy pan wie. No.
0: Taki wyimek.
1: Taki wyimek, choć są tacy, którzy twierdzą, Ziobro, wróć, zmierz się z polskim sądem. No i tutaj mamy takie historie dzisiaj w Super Ekspresie na drugiej, trzeciej stronie. Natomiast jeśli chodzi o dziennik Fakt, no to tutaj pan były minister i były prokurator trafił na okładkę i tutaj, jak nie ma nic na sumieniu, powinien być w kraju. Takie głosy, trochę takie vox populi.
0: To... No ale to mówi kolega.
1: Kolega.
0: Współpracownik.
1: Ale kolega może wiedzieć, czy ma na sumieniu, czy nie ma, więc... W zasadzie.
0: To ja powiem, że kolega, były skarbnik.
1: Nawet.
0: Partii.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: No ciekawe to będzie. Ale ja lubię właśnie dobór zdjęć ilustrujących samą historię. Zawsze mnie frapuje.
1: Pan minister ma taką minę.
0: Pan minister ma taką minę. Co ty chciałeś?
1: Bo pan minister ma taką, bo państwo tego nie widzą.
0: Taką wycofaną brodę.
1: Nie, bo to jest takie... na WF-ie czasami było, nie? Broda do klatki piersiowej. Tak. Coś takiego. Ale patrzy w górę. Tak, że no mniej więcej tak to wygląda. Jeśli można opowiedzieć zdjęcie, to chyba to zrobiliśmy.
0: Próbowaliśmy,
1: na pewno. Zdecydowanie tak. Natomiast na okładkę tegoż samego periodyku trafił Robert Lewandowski, który... Po pierwsze, nie jest pewny przedłużenia kontraktu z Barceloną i szuka nowego klubu. Natomiast no, wczoraj nie pomógł sobie chyba. No, tak, takie te śmiechy, heheszki, balety. Wczoraj wyszły i niestety Barcelona przegrała, co oczywiście było potraktowane jako sensacja. No i też pani Alicja jest dzisiaj w tabloidach. Polska piosenka będzie w finale Eurowizji. Alicja dała czadu. Ja, obserwując troszkę media społeczności, widzę, że pani Alicja ma wielu popleczników także w branży. To się zdarza rzadko, bo jednak konkurencja zwykle patrzy jak pan minister tutaj. Ale widziałem, że kibicują pani Alicji.
0: Tak.
1: To co pan zrobił teraz?
0: Przypomniał mi się Ralf Kamiński, przepraszam.
1: A, okay.
0: Bo myślę, że też
1: Jak się panu przypomina Ralf Kamiński, to pan się odwraca zawsze w
0: Ale mocy. Zaraz ci powiem dlaczego. Ale to tak, bo ponieważ rzeczywiście widziałem też media społecznościowe różnych artystów, piosenkarek także, które tam wysyłają pozytywną energię pani Alicji i trzymają kciuki, super. Myślę, że Ralf też, a wczoraj Ralf wpadł, bo ostatnia audycja była.
1: Ralf. Tak.
0: I zostawił tam za nami, dlatego się odwracam, jak sobie spojrzysz na półeczkę, zostawił, to jest chyba winyl z takim specjalnym napisem, że tu Ralf patrzy na was cały czas, więc jest...
1: I see you. Tak. Pani Alicja spełniła swoje marzenie, dodaje Super Express. I nie wiem, czy to jest to marzenie, które jest nad jej głową, ale dodam, paliwo tańsze dłużej. Więc jeśli tak,
0: ładnie
1: warto marzyć i pani Alicjo, bardzo dziękujemy za to marzenie, bo z tego marzenia, mam nadzieję, skorzystamy również my.
0: No tak, brawo.
1: No, także brawo. No i oczywiście też trzeba powiedzieć, że takie wzruszające wspomnienia pani Stanisławy Celińskiej dziś i Super Ekspresie i w Fakcie również można znaleźć, jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę sobie sięgnąć, zajrzeć. Co jeszcze? Chciałem powiedzieć, że na stronach sportowych to właściwie tylko takie echa wczorajszych meczów zaległych, bo była grana Ekstraklasa i już chyba wiadomo, że, znaczy na pewno wiadomo, że Górnik Zabrze w gablocie postawi tylko Puchar Polski, bo trofeów za mistrzostwo na pewno już nie zdobędzie, już tylko Jagiellonia goni Lecha. No i taka mama.
0: Tak, całkiem sympatycznie.
1: Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, bo ja tak do tej Barcelony troszkę nawiązałem, bo u nas w Polsce w Ekstraklasie jest taka sytuacja, że drużyn przed spadkiem broniących się jest w ogóle więcej niż no,
0: miejsc.
1: Tak, zdecydowanie. Tak, będzie, tylko najlepsi się dostaną do pierwszej ligi. W związku z czym rzeczywiście sezon jest niezwykły i wszyscy mówią, że nie pamiętamy takiego sezonu, bo to zdaje się jeszcze 9 drużyn może, może zlecieć. Natomiast podobna sytuacja dość jest w Hiszpanii. Jeśli się przyjrzeć tabeli ligowej La Ligi, to tam jest bardzo podobnie, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie i rzeczywiście to taki niezwykły ten sezon.
0: Taka
1: była spłaszczone tabele, to się tak nazywa.
0: Spłaszczone.
1: Tak.
0: Taka była piosenka. La Liga, La Liga. Nie, to nie
1: Oho.
0: To. La Luna, masz rację, Adam. Brawo.
1: La Lunia.
0: To nie wiem.

0: No ale jakby jeszcze na koniec robił takie trrrt, to już był w ogóle Gotye po całości.
1: No właśnie takie mam przemyślenia w tej sprawie i nawet niedawno połączyłem oba te utwory. Ale dobrze, zostawmy. No, gama ma 8 dźwięków, tak?
0: Tak.
1: Tak? No i wszystkie już zostały zagrane, tak?
0: Tak?
1: No to co się pan czepiasz?
0: No dobrze, no nie drążymy. Teraz już prasa
1: poważnie. Z piosenkami jest tak. Okej, gorzej jak za takie coś biorą się autorzy kryminałów, bo wtedy to już zero zabawy. Ale czytam duży tytuł dzisiaj w Rzeczpospolitej. Cios w polskie media. No i jak czytam cios w polskie media, to od razu zapala się czerwona lampka. Polonia na wschodzie. Taki jest dopisek w Rzeczpospolitej. Decyzje Senatu o znacznym cięciu finansowania narażają na upadek wiele ważnych polskich mediów na wschodzie. Dla nas to wyrok śmierci, alarmują dziennikarze i działacze polonijni. Wypowiedzenia dla dziennikarzy lub praca za darmo, przenoszenie redakcji do prywatnych domów, wygaszanie portali czasopism. To pierwsze efekty cięć, jakie musiały dokonać polskie media na Białorusi, Litwie i Ukrainie, po tym jak Senat ograniczył dla nich wsparcie, alarmuje Rzeczpospolita. I tak skojarzyło mi się, że pan były minister jedzie mobilizować Polonię w Ameryce, a zdecydowanie lepiej byłoby pomóc Polonii na wschodzie. No ale to trzeba być odważnym, żeby pojechać tam. To w Rzeczpospolitej dzisiaj, jeśli chodzi o pracę na emeryturze, nie chcę, ale muszę. Taki dopisek jest, bo to jest tekst, który analizuje sondaż Rzeczpospolitej. Do jakiego wieku chcielibyśmy pracować? My, Polacy, no i tutaj bardzo ciekawe wyniki, do taki przedział 56-60. Mamy tutaj, jeśli chodzi o kobiety, najczęstszą odpowiedź, a jeśli chodzi o mężczyzn, 61-65. I to są takie wyraźnie wiodące, jeśli chodzi o tę familiadę odpowiedzi. W związku z czym bardzo ciekawie to wygląda. Odsetek chętnych do pracy powyżej 65 lat według wieku. No i tutaj, jeśli chodzi o no właśnie, przedział 50-59 też wygrywa. W ogóle bardzo ciekawe, można i warto zajrzeć, przeanalizować sobie także pod kątem własnych upodobań i ocen. Centra danych bez naszych firm, pisze dzisiaj także Rzeczpospolita o tym, popyt na moce obliczeniowe nad Wisłą wystrzelił i wciąż mocno rośnie. A problem w tym, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony rodzimych firm i instytucji. Więc no, można powiedzieć, jest rynek usług, narzędzi, no, po które niewielu chce sięgać. O, to tak podsumowując. Dziennik Gazeta Prawna, teraz zaglądamy tutaj. Prywatny sektor ruszył po stażowe. Czytamy na pierwszej stronie. ZUS odnotował duży wzrost liczby wniosków o zaświadczenia potrzebne do doliczenia do stażu okresów pracy na zlecenie lub B2B. Od 1 maja takie uprawnienie zyskali również pracownicy firmy prywatnych. Do ZUS-u wpłynęło już w sumie ponad 670 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Więcej na ten temat dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Czysty przemysł się zwija, inwestycji ubywa, alarmuje dziennik dziś na pierwszej stronie także. Ale jeszcze ciekawszą rzecz znalazłem obok. Otóż Państwowa Inspekcja Pracy chce włączenia stresu do BHP. Przewlekły stres, wypalenie zawodowe czy przemęczenie mogą już wkrótce zostać formalnie uznane za zagrożenia w środowisku pracy. Główny Inspektorat Pracy skierował do resortu pracy formalny wniosek o zmianę przepisów BHP, tak aby wprost obejmowały również czynniki psychospołeczne. No i teraz bardzo jest to ciekawe, na jakiej podstawie będzie uznawane, że dana praca jest, a inna nie jest, w uproszczeniu mówiąc, stresująca. A przy okazji dowiemy się, która praca jest, a która praca nie jest stresująca, albo przynajmniej będzie nam to wmawiane, albo podpowiadane. Ciekawa to rzecz. Dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej na ten temat, bo chodzi o zmianę definicji środowiska pracy w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak mówiąc w skrócie. Ale rzecz, której będziemy się przyglądać z pewnością dziś, opisywana przez dziennik. Zerkam jeszcze na pierwszą stronę Gazety Wyborczej, jeśli chodzi o ten tytuł dziś. tragiczna, dramatyczna historia. 16-latka biło 10 Polaków, młodzi Ukraińcy napadnięci w Warszawie. Ta historia mrożąca krew w żyłach i opisywana dziś przez Gazetę Wyborczą na pierwszej stronie ku refleksji i jeszcze nie wiem ku czemu, ale to źle się nawet czuje człowiek z tym. A poza tym kul patriotyzm i cień protestów, czyli jak to wygląda na Eurowizji. No bo też zastanawialiśmy się, jak w tej politycznej otoczce ten konkurs będzie się rozgrywał. No to mniej więcej tak. A finał w sobotę będziemy trzymać kciuki za polską reprezentantkę. Jak Ziobro uciekł z Węgier? Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to także dzisiaj w Gazecie Wyborczej odpowiedź na to pytanie. No i czy hantawirus zagraża Europie? Jeśli są Państwo zaniepokojeni, też warto sięgnąć po ten tekst i zobaczyć. W Gazecie Polskiej codziennie awantura w obozie władzy. Kłócą się, kto wypuścił Ziobrę. O, i z jednej strony mamy jak uciekł, a z drugiej strony kto wypuścił, bo nikt nie chce przyjąć takiej wersji, że no właśnie, już wiemy o co chodzi. Rozpędzony WIG. A co mówią fundamenty firm? Pyta Gazeta Giełdy Parkiet.
0: Co mówią fundamenty firm?
1: Tak. A mury mówią, proszę pana, mówią. No a w pulsie biznesu BNP Paribas jest w sam raz. To tak, jakby tylko cytuję. No to puls biznesu mamy za sobą, tak. Natomiast InPost płaci marżą za szybki wzrost na wyspach.
0: Tak, czułem.
1: Na których wyspach? Wszystkich wyspach.
0: Dziękuję panu bardzo. Już, tak, dobrze, bardzo. To po 7.35, a teraz 9 do.

0: Dzień dobry, Byszek z Częstochowy. Panie redaktorze, ja chciałbym złożyć zażalenie. Wczoraj byłem na meczu Rakowa, rozmawiałem z panem Listkiewiczem, naszym sędzią. I mówię to, panie sędzio, to jako, że tutaj ja też jestem słuchaczem radia i skromnym patronem, to tutaj musimy coś załatwić. No ale przegraliśmy, no. Nic nie pomógł.
1: Ja odpowiem doktorem Tomaszem, to tak nie działa. To po prostu boisko weryfikuje. To proszę pana, to pochwała dla pana sędziego oczywiście się należy. Tak. Ej, wesprzyj.
2: Zdecydowanie tak. No to w ogóle, to że pan w ogóle takie miał myśli to no, w głowie, to nie uchodzi.
1: Nie, nie uchodzi. Właśnie. Bardzo dziękujemy. 510-357-357. Gdyby państwo chcieli mieć lepszy humor dzisiaj o poranku, to za chwilę to się stanie. Proszę tylko posłuchać.
3: Dzień dobry, ja a propos weekendu. Dzisiaj rozpoczyna się weekend z dzieciakami z Fundacji Świętego Mikołaja. To finał akcji, którą robiliśmy wspólnie z Fundacją i naszym radiem w grudniu. Dzieciaki od godziny 3.58, taki dostałem meldunek od pani Jolanty, są w podróży do Pobierowa, do Achojów. Serdecznie pozdrawiamy, będziemy was informować na bieżąco i jutro lista będzie wyjazdowa również z Pobierowa, z plaży. Będziemy wysyłać relacje. Pozdrawiamy.
1: Koniecznie. Mateusz się bardzo ucieszy, jak znam życie. Lista wyjazdowa jutro Zakopana, ale oczywiście będzie słuchana w różnych miejscach. Także na plaży. No to dobrego weekendu życzę. Fantastyczna sprawa. Cieszę się, że dzieciaki jadą.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 14 maja. Minęła właśnie siódma, czyli pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Grupa kongresmenów USA ogłosiła, że wymusi głosowanie nad projektem ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na Rosję oraz przewidującej finansowanie dodatkowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Na marginesie spotkania grupy B9 w Bukareszcie spotkali się prezydenci Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki. Zełenski potwierdził kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy przez Polskę. Tymczasem Rosjanie przeprowadzili potężny atak rakietowo-dronowy na Kijów. Miasto zostało zaatakowane dwoma setkami dronów i kilkudziesięcioma rakietami. Na miejscu jest nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
2: To była ciężka noc w Kijowie. Atak rakietowy w kombinacji z dronami bojowymi rozpoczął się około 2 nad ranem. Zawyły syreny alarmowe, a po chwili otrzymaliśmy komunikat, że kilkadziesiąt rakiet zmierza w kierunku stolicy. Około 3 usłyszeliśmy serię takich potężnych wybuchów. Nad Kijów nadleciały rakiety balistyczne i manewrujące z różnych kierunków. Informacje o uderzeniach napływały z północy miasta i z lewego brzegu rzeki Dniepr, a także z okolic centrum. Rosjanie zaatakowali infrastrukturę energetyczną, a trafienia uszkodziły też bloki mieszkalne i domy. Trwa akcja ratunkowa na osiedlu Darnica, gdzie w wyniku bombardowania zawaliła się cała klatka schodowa jednego z bloków. Czekamy na więcej informacji. Kijów dopiero się budzi po nieprzespanej nocy. Wiele osób szukało schronienia w metrze czy w podziemnych garażach. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Dziękujemy za te relacje. Kwestia Tajwanu może doprowadzić do konfliktu między naszymi krajami. W wojnach handlowych nie ma zwycięzców, a relacje gospodarcze między ich krajami są korzystne dla obu stron, miał powiedzieć przywódca Xi Jinping do wizytującego w Chinach Donalda Trumpa. Chińska agencja prasowa Xinhua podaje, że zespoły handlowe z Chin i USA osiągnęły wczoraj podczas negocjacji całościowo pozytywne i wyważone rezultaty. To pierwsza od niemal dekady wizyta Trumpa w Pekinie. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z Xi są napięte relacje handlowo-technologiczne, wojna w Iranie i status Tajwanu. Do sprawy wrócimy w 357 w rozmowie z ekspertem po godzinie 8. A u nas powracający temat polskiego samochodu elektrycznego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
3: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
1: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a pierwsze samochody według zapowiedzi mają z niej wyjechać za 3 lata. Dymisji dyrektora muzeum w Wilanowie i darmowego dostępu do parku i ogrodów przy pałacu w Wilanowie domagają się aktywiści i radni warszawskiej organizacji Miasto jest Nasze w pokłosie kontrowersyjnej imprezy techno zorganizowanej w weekend. Od lat mieszkańcom wmawia się, że wstęp do pałacowych ogrodów musi być biletowany, żeby chronić zabytkowy park. Tymczasem dyrekcja lekką ręką zamienia ogrody w plac festiwalowy. Skoro komercyjny rave i tysiące imprezowiczów nie szkodzą zabytkom, to dlaczego mają im szkodzić spacerujący mieszkańcy? Czytamy we wstępie do petycji w tej sprawie. Jej autorzy sugerują też rażący konflikt interesów. Dyrektor muzeum Paweł Jaskanis zasiada w radzie fundacji, która była społecznym mecenasem imprezy. Na koniec zjazd do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido będzie można poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
4: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
1: Zachęca Roman Chytr z muzeum. Na chętnych czekają 4 trasy. Podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią. Ale my polecamy oczywiście opcję zdalną, to znaczy naszą sobotnią audycję Noc Muzeów od 21 do 23 z udziałem kolegów.
0: Kolega Mateusz Fusiarz, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy, Mateuszu.
5: Ten jest na początek, bo coraz mniej niewiadomych w Rzymie. Już wczoraj po południu z dużą przyjemnością słuchałem, jak Sebastian Kierzek poinformował o kolejnym imponującym zwycięstwie Igi Świątek. Polka do 1-2 pokonała Amerykankę Jessica Pegula i mniej więcej od godziny 14:30 oczekiwała na swoją rywalkę w dzisiejszym półfinale. Tak mówiła jeszcze na korcie.
6: Myślę, że niemożliwym jest nie wiedzieć, kto pozostał w turnieju. Wiem, z kim mogę się zmierzyć w półfinale. Być może wieczorem obejrzę kilka piłek, ale na pewno większość informacji dostanę od mojego trenera.
5: Tyle Iga Świątek głosem wspomnianego już Sebastiana, a jej rywalką w dzisiejszym półfinale, bo pozostawiliśmy jak do tej pory trochę takiego enigmatyzmu w tej kwestii, będzie Elina Svitolina, która pokonała Jelenę Rybakinę 2-6, 6-4 i 6-4. Więcej o tym, co przed nami po 9:00, a w tym serwisie czas na futbol, bo kolejne trofea w Europie rozdane. We Włoszech Inter może pochwalić się podwójną koroną. Do zapewnionego już wcześniej Scudetto Nerazzurri dołożyli wczoraj Coppa Italia, pokonując w wielkim finale Lazio 2-0. Całe spotkanie rozegrał Piotr Zieliński. We Francji PSG wygrało na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu Ligue 1 zapewnili sobie mistrzostwo. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł dla Paryża. Dla Barcelony to już 29 mistrzowski tytuł. W mieście była już feta, byli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny streamujący z autokaru, a wczoraj obaj panowie zagrali w lidze przeciwko Deportivo Alaves. Z marnym jednak skutkiem, bo Barca przegrała 0-1. Wygrał za to Manchester City 3-0 z Crystal Palace i zbliżył się do Arsenalu na 2 punkty. Dwie kolejki do końca sezonu, 2 punkty przewagi właśnie kanonierów. 4 punkty przewagi na 2 kolejki przed zakończeniem grania w Ekstraklasie ma Lech nad Jagiellonią. Jaga wczoraj 2-0 wygrała z Rakowem i jako jedyna ma jeszcze szansę wyprzedzić lidera.
7: Mój zespół dzisiaj pokazał, że ma w sobie dużo poświęcenia, potrafi być spójny, zdeterminowany, konsekwentny, zdyscyplinowany i mimo to, że zdaje sobie sprawę, że Raków tworzył tę sytuację, to ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. Proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała, bo po prostu już na tym etapie rozgrywek przede wszystkim liczą się punkty, a to, że chcemy grać lepiej w piłkę, to jest oczywiste i nad tym będziemy pracować.
5: Tyle Adrian Siemieniec, a w innym wczorajszym meczu Ekstraklasy Arka bezbramkowo zremisowała z Górnikiem, no i sytuacja jest taka, że zespół z Gdyni jest już bardzo blisko spadku, a ekipa z Zabrza już na pewno nie sięgnie po tytuł. Matematyczne szanse na spadek, nie grając, straciła Legia. Serwis zakończymy informacją kolarską. Hiszpan Igor Arrieta wygrał 5. etap wyścigu Giro d'Italia z Praia Amare do Potenzy o długości 203 km. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, a dziś już etap 6 z Paestum do Neapolu.
0: Będziemy mieli przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano i wieczorem na północy, a także na południowym wschodzie miejscami więcej słońca. W wielu regionach pojawią się też przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem burze mogą być i możliwy grad. Najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Szczecin 12, Koszalin, Gorzów 13, Zakopane 14, Zakopane Mateusz. Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Zielona Góra 15, Opole, Wrocław, Łódź, Radom, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Białystok 16 stopni. Warszawa, Lublin, Kielce, Katowice 17, Kraków 18, Rzeszów 20 stopni.
1: Radio 357.
0: Ale muszę przyznać, że bardzo eleganckie miejsce, z którego będzie jutro lista, bo widziałem na naszej grupie patronackiej. Patroni też mogą zerknąć. Bardzo, bardzo proszę słuchać.
5: Nie wiem, jak się spakować w ogóle.
0: Walizkę.
5: Ale co brać?
0: Strój kąpielowy. Ręcznik. Słuchaj, no nie wiem, co jeszcze ci może. Na pewno jakieś takie buty do poruszania się po górach, bo to zawsze pomaga. W klapkach, wiesz, będą dziwnie patrzeć.
5: Niech patrzą.

0: Bruno Mars. No, trzeba mu przyznać, że całkiem elegancko wykorzystał swoje nutki. A właśnie, a propos nutki.
1: 7. Panie Krystianie, 7. Gama ma 7 dźwięków. No, chyba że liczymy też te czarne guziczki. To wtedy 12. Pozdrowienia.
0: Ale 8 nie? No to jak, a 8 też. No, to są wasze sprawy, ja tam nie będę wnikał. Nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem. Piosenki dnia sobie posłucham.

0: ma miejsca jak dom. Tak, to jest tytuł Mrozu, nowe nagranie i to była nasza dzisiejsza piosenka dnia.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, zanim przejdziemy do rzeczy, to szybkie pozdrowienie dla...
2: 7 czy 8?
0: No, a pan ile daje?
2: No 8 dźwięk to jest powtórzenie pierwszego, o oktawę wyżej albo oktawę niżej, zależy w którą stronę idziemy, więc ja bym powiedział, że 7.
0: Dobrze, że się z wami nie kłócę, to są wasze sprawy, nie znam się, nie orientuję.
2: Tak tylko mówię, jak...
0: Dobrze, dobrze. No. Dla Magdy. Magda do szkoły z radością, więc mama prosi, żeby ją serdecznie pozdrowić przez radio, akurat przy okazji pytań z Księżyca, bo słucha. Także kłaniamy się, dobrego dnia w szkole. A teraz będzie Tymek, lat 8, syn, bo mama Tymka, Kamila, napisała. Wszystko jasne do tej pory, prawda?
2: Tak. Na razie ogarniam.
0: Dobra, to teraz dalej. Idziemy, teraz trudne będzie. Zastanawia się Tymek, czy kiedy słońce może przestać świecić, a przede wszystkim jak długo utrzymałoby się życie na Ziemi, gdyby słońce zgasło i wyłączone. Czy nasze życie skończyłoby się natychmiast? A może mielibyśmy szansę przetrwać jakiś czas bez? No to ile mamy czasu?
2: Bez słońca. Mhm. Czy bez mamy?
0: Bez słońca.
2: Bez słońca.
0: Mamy ciężko.
2: Trudno. Znaczy, słońce nie zgaśnie nagle, nie wiem, jak żarówka, tak jakby jak ktoś po prostu wyłączył. Jest stabilną gwiazdą ciągu głównego, bo tak się to nazywa. I będzie świecić przez jeszcze jakieś 5 miliardów lat. Jest mniej więcej w połowie swojego życia, bo
0: tak?
2: Obecnie ma jakieś 4,6, może 4,5 miliarda lat. Mamy ogromne szczęście,
0: czyli że Ziemia jest taki... starsza.
2: Nie, no tak mniej więcej. Tyle ma.
0: Aha.
2: No mniej więcej tyle ma Układ Słoneczny, jakieś 4-6 może.
0: No dobra, nic
2: w każdym razie.
0: Nie było.
2: Nie, luz. Mamy ogromne szczęście i być może dlatego tutaj się wytworzyło życie u nas właśnie, bo Słońce należy do tego typu gwiazd, które są niezwykle stabilne i żyją bardzo długo. Zasada w słońcach, w gwiazdach jest taka, że najstabilniejsze są te niewielkie obiekty. Te, które są bardzo duże, bardzo jasne, one są mniej stabilne, one żyją znacznie krócej. Więc w zasadzie jesteśmy w połowie życia naszego Słońca. Pożyje jeszcze przynajmniej z 5 miliardów lat, do momentu, gdy zacznie wyczerpywać swoje paliwo, czyli wodór. No i wtedy zacznie się pewien rodzaj ewolucji, bo najpierw, gdy ten wodór się wyczerpie, najpierw Słońce stanie się czerwonym olbrzymem. To będzie właśnie za jakieś 5-6 miliardów lat. I zacznie puchnąć, zacznie zwiększać swój promień, swoją objętość. Najpierw pochłonie Merkurego, później Wenus. Czy Ziemię wchłonie do wnętrza siebie? Trudno powiedzieć, natomiast nawet jeśli się powiększy do Merkurego czy Wenus, no to Ziemia prawdopodobnie się w całości jej spali, tak? To znaczy, w sensie nie takim, że cała planeta się zamieni w popiół, tylko po prostu po kolei będą płonęły najpierw, nie wiem, rośliny, później wyparuje cała woda. Mówimy o perspektywie rzeczywiście wielu, wielu miliardów lat, żeby było jasne. Po tym czerwonym olbrzymie odrzuci swoją otoczkę i zostanie niewielkim obiektem, który nazywany jest białym karłem. I ten biały karzeł będzie stygnął przez nie miliardy lat, tylko biliony lat. Aż w końcu stanie się czarnym karłem. To jest taki obiekt bardzo zimny, bardzo ciemny, więc nie będzie jakiegoś takiego nagłego zgaśnięcia. To jest proces rozłożony na miliardy lat i proces odłożony czy odroczony od dnia dzisiejszego o kolejne miliardy lat. Natomiast gdyby tak hipotetycznie nagle przestało świecić, no to przez pierwszych dokładnie 8 minut i 20 sekund nic byśmy nie wiedzieli.
0: Nic się nie wydarzy,
2: no bo światło słoneczne leci do nas właśnie tyle. Więc nadal widzielibyśmy słońce, nadal czulibyśmy ciepło. Dopiero potem niebo by się stało kompletnie czarne. i widzielibyśmy no, gwiazdy tak jak nawet dużo bardziej niż widzimy w noc, taką ciemną, bezksiężycową noc. Oczywiście natychmiast zatrzymałaby się fotosynteza, więc rośliny przestałyby produkować tlen. Większość z nich obumarłaby w ciągu... No dobra, tutaj rośliny i rośliny, jest dużo roślin, tak? Trawa

0: najpierw niewielkie zbiorniki wodne zaczęłyby po prostu zamarzać. Po około tygodniu, nie wiem, czy mam dalej mówić, pana straszyć, chociaż w sumie to nie straszenie, nie? No bo to kilka miliardów lat.
1: No to ja się wystraszyłem, jak pan powiedział, że zgaśnie. To już ja na tym etapie byłem wystraszony.
0: Aż tak? Mam dalej mówić, czy lepiej nie?
1: A pan opowiada.
0: No dobra, opowiadam, dobra, dobra. Nie, bo to jest takie rozłożone trochę, bo to wynika z symulacji wielu, bo oczywiście no, to pytanie sobie zadajemy, jak długo byśmy tutaj pociągnęli jeszcze. Natomiast wydaje się, że problem byłby odwrotny, to znaczy nie taki, patrząc na to, jak tego typu gwiazdy ewoluują, bo nie kończą swój żywot, tylko zamieniają się w inne obiekty tak naprawdę, no to raczej nie mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której Słońce przestaje działać, w sensie gaśnie i kropka, czyli dzieje się to właśnie, o czym teraz opowiadam. Spada temperatura, zamarzają zbiorniki wodne. Z symulacji wynika, że w takiej sytuacji po roku średnia temperatura powierzchni Ziemi spadłaby do około minus 70 stopni Celsjusza, bo było naprawdę zimno. Mhm. Tylko raczej, znaczy raczej mielibyśmy do czynienia z sytuacją odwrotną. Czyli zbyt wysoką temperaturą. Czyli Słońce nie tyle zgaśnie na koniec swojego życia,
1: tylko się
0: ono raczej się raczej przybliży, bo ono zacznie puchnąć. Więc no ale pytanie padło o to, co by się stało, gdyby jednak zgasło, więc mówię, co by się zgasło. Co by się zgasło, co by się stało, gdyby zgasło. Nasze życie, czyli ludzkie, no nie skończyłoby się natychmiast. Mielibyśmy szansę przetrwać jakiś czas. Jaki? No, pewnie ci, którzy schowaliby się w jakichś bunkrach, schronach, jakichś podziemnych instalacjach z zapasami żywności, z energią, pewnie jądrową, mogliby przetrwać tygodnie, a może nawet dłużej, zależy od tych zapasów. Wie pan, najlepsze by było to, znaczy najlepsze w tym najgorsze by było to, że najdłużej przetrwaliby ci, którzy są teraz w najbardziej ekstremalnych warunkach, czyli teraz mieszkają w jakichś na przykład stacjach arktycznych, w których zapasy i energii i żywienia są na kilka miesięcy do przodu. Czyli ci po prostu pozabezpieczani, tak? Życie jako całość, już nie mówię o nas, życie na Ziemi jako całość nie wyginęłoby, a na pewno nie wyginęłoby jakoś od razu. Jasne, najszybciej rośliny, zwierzęta te żyjące na powierzchni, ale na przykład głębokomorskie systemy wokół kominów hydrotermalnych, one by mogły trwać nawet dekady, może nawet setki lat. Bo ilość energii zgromadzonej w wodzie morskiej powodowałaby, że owszem, no, oceany zaczęłyby zamarzać, ale od góry. A ta energia, tym bardziej, gdyby Ziemia działała tak, jak działa, czyli z rozgrzanym jądrem, czyli z energią chemiczną, energią fizyczną, która to jądro trzyma w tej wysokiej temperaturze i mam tutaj na myśli rozpady radioaktywne, promieniotwórcze, no bo one podtrzymują tą wysoką temperaturę w środku Ziemi, no to one są niezależne od Słońca. Więc gdybyśmy mieli technologię, która pozwala nam zanurkować bardzo gdzieś tam głęboko, wybudować wokół tych kominów hydrotermalnych, wokół ciepłych źródeł, tak jak na Islandii, jakieś domy, no to czy w ogóle całe nasze istnienie, to mogłoby się utrzymać przez setki, tysiące lat.
1: O, człowieku. Dobrze, panie doktorze, już to mamy przemyśleń na dzisiaj, że ho-ho.
0: Najważniejsze, nie skończy się w sekundę, nie. W minutę, ani w godzinę.
1: Nie.
0: Będzie to odroczone.
1: Dobra. To mamy umówione, tak jest w kontrakcie i tego się trzymamy. Tego się muszą trzyma. Nam oddać samolot. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, przepraszam pana, panie doktorze. Taki dzień.
0: Taki dzień.
1: To
0: wszystkiego
1: co?
0: Dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. To do usłyszenia się następną razą i zobaczenia następną razą. Tak. 26 minut po 7:00.

0: 500 milionów lat, bo dzisiaj takimi operujemy liczbami, bo i tu 5 miliardów, o ludzie, ludzie. A coś słuchacz o kolonoskopii wspomniał, że ma te... No, nie łączmy tych faktów. Wyrobi się pan na pewno. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże rano i wieczorem na północy, a także południowym wschodzie miejscami więcej słońca będzie. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem także burze i możliwy grad. Najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Temperatura wyniesie około 12-14 na północnym właśnie zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie, nad morzem wiadomo, chłodniej 10. No i zmienna pogoda będzie okresami niekorzystnie oddziaływała na ogólne samopoczucie. Przede wszystkim na zachodzie i w centrum. Pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy będą wpływały porywisty wiatr i burze. W południowo-wschodniej Polsce będzie natomiast występowała korzystna biotropia pogody przez większość dnia. I teraz uwaga, fajne słowo. Adwekcja cieplejszej masy powietrza sprawi jednak, że istotnie zmniejszy się wagowa zawartość tlenu w powietrzu.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29, 8.

0: Będziemy robić tatuaż?
1: No, spróbujemy.
0: Dobra.
2: Tatowanie.
0: Krystian Hanke.
1: To przypomnę tylko, że w najbliższy weekend noc muzeów i mnóstwo atrakcji w całej Polsce. Warto się rozejrzeć za takimi atrakcjami, bo może wiosna na dobre się jeszcze nie rozpoczęła, nie rozwinęła swoich skrzydeł, ale na pewno zaczął się już czas eventów, kiermaszy, festynów i tego typu dni miast i wsi. A z tym wiąże się przebycie drogi z dzieckiem między stoiskami, które kuszą najmłodszych różnymi usługami. No i trzeba będzie znieść malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, czy no właśnie, okazjonalne tatuaże, takie dziecięce tatuaże, no takie życie. Chyba, że występuje sytuacja, tato, przecież mam to w domu. No i wtedy dumnie przechodzimy dalej, wypierając pierś. Ale jak to w domu, zapytacie? No i słusznie, od razu odpowiem, że w ostatnich latach pojawiło się na rynku zabawek wiele tak zwanych zestawów kreatywnych, które pozwalają na wyzwolenie owej kreatywności w wymienionych obszarach. I jeszcze tych obszarów można dodać znacznie, znacznie więcej, wszelkiego rodzaju tworzenie biżuterii, bransoletek i tak dalej. No właśnie, kreatywność. To doceniam najbardziej, dlatego podczas finału zabawki roku moją uwagę zwrócił zestaw Muppet Creative Tattoo and Sticker, który pozwala stworzyć dziecięce tatuaże i naklejki.
3: Są specjalne kartki, na których dziecko rysuje ten wzór, który chciałoby przełożyć. Ma też do dyspozycji szablony, jeżeli chciałoby skorzystać z gotowych propozycji. Później na te rysunki naklejamy specjalne folie, które je utrwalają. W zależności od tego, czy to jest naklejka, czy to jest tatuaż, można sobie wyciąć i potem przykleić taką naklejkę w zeszycie, gdziekolwiek sobie chcemy. No a tatuaż wiadomo, na rękę, na jakiś fragment ciała. Wystarczy potem odrobina wody i mamy taki gotowy tatuaż, który dziecko może nosić. Ma wszystkie możliwe certyfikaty. Mamy już za sobą wiele różnych przygód i pytań rodziców i wiemy, że produkty są w 100% bezpieczne, nie powodują uczuleń. Takiej mocnej kąpieli to myślę, że może dosyć szybko zejść, bo to też jest ważne, jeżeli ktoś chce go usunąć, ale takiego klasycznego, tradycyjnego noszenia to myślę około kilku dni.
1: Opowiada Kasia Kurkiewicz z Muppet Polska. Nic dziwnego, że dzieciaki usiadły do tworzenia, a jury przyznało zestawowi jeden z tytułów zabawki roku 2026 w kategorii Nagroda Dzieci. Wszystko zaczyna się od pomysłu, więc jeszcze raz powiem, dzieci tworzą rysunek specjalnymi flamastrami, które są oczywiście w zestawie.
3: Jest specjalna podstawa, taki stolik, który ułatwia dzieciom pracę. On jest podświetlany, więc jeżeli dziecko chce skorzystać z szablonów, to dokładnie widzi, jak one wyglądają. My na to mówimy stolik podświetlany albo tablet, bo to trochę tak wygląda. No i oprócz tych dużych zestawów, bo wiadomo, że jak dziecko będzie chciało dużo tych prac wykonać, to co jest w zestawie może się skończyć, więc są też zestawy uzupełniające z foliami, z karteczkami. Więc to jest taka niekończąca się zabawa. Taka jedna karteczka to jest rozmiar mniej więcej 6x6 cm, więc to pozwala na stworzenie naklejki o takich rozmiarach albo kilku mniejszych.
1: Naklejki czy tatuażu dla siebie albo dla innych, na przykład kiedy dzieciaki tworzą jakiś team w zabawie, w zawodach, na zajęciach, albo no, kiedy chce się podkreślić własny talent i stworzyć coś jedynego, jakieś logo, herb czy awatar. Takie rzeczy, no teraz mówi się spersonalizowane, są bardzo popularne.
3: Każde dziecko może tutaj wyrazić siebie w indywidualny sposób. To, co mamy w gotowych tatuażach, to są syrenki, dinozaury, a może ktoś ma jakąś swoją fantazję i chciałby nosić ją przyklejoną na ręku. Widziałam tutaj chłopców, którzy robili takie czysto graficzne formy przy użyciu tylko czarnego cienkopisu, a są młodsze dzieciaczki, które malują tutaj całą paletą barw, więc to zależy od indywidualnych preferencji dziecka.
1: Zresztą Muppet po raz kolejny wkręcił już dzieci w kreatywną zabawę. Przed rokiem zdobył ich uznanie i nagrodę także zabawki roku za Airbrush Makera, czyli taki elektryczny zestaw ładowany kablem USB, który pozwala tworzyć na papierze z takim efektem graffiti w kilka sekund i to bez specjalnego jakiegoś takiego bałaganu. W tym zestawie wystarczy włożyć flamaster do specjalnego niewielkiego urządzenia, nacisnąć przycisk i rozpocząć malowanie kolorowym sprayem. Na kartce, a nie na ścianie, bo to nie jest ta skala. Zresztą z flamastra nie uzyskamy aż tyle farby, żeby napisać jakiś tam wielki napis, ale możemy łatwo zmieniać kolory, podmieniając flamaster w trakcie pracy, no i tworzyć takie wielokolorowe graffiti kolaże. No naprawdę niesamowicie to wygląda i wciąga i pokazuje także różne takie style do tworzenia, albo nie do tworzenia, tylko style tworzenia, style i sztuce. Kiedyś też opowiadałem o kole garncarskim, takim domowym, niewielkim, który też pozwala na zrobienie pierwszych jakichś takich glinianych czy naczyń, czy figurek. Są zestawy do wydrapywania obrazów, albo na przykład tworzenia za pomocą naklejania takich malutkich elementów, taki mozaikowy typ, powiedziałbym. To wszystko też sprawia, że dzieciaki są skupione, trzeba uważnie ponaklejać, a efekt jest przepiękny, bo to jest bardzo kolorowe wszystko. Jeśli wasze dzieciaki lubią tworzenie obrazów w taki nieoczywisty sposób, to warto się rozejrzeć za tego typu zestawami do pracy tworzenia, bo to naprawdę daje dużo frajdy i dużo satysfakcji, że się zrobiło naprawdę fajną rzecz, fajny obraz. A potem taki obraz często gdzieś zostaje w pokoju na ścianie jako naprawdę pierwsze dzieło sztuki młodego człowieka.
0: No, młodzi ludzie lubią takie na ścianach dzieła sztuki.
1: Tak, zdecydowanie. Ja pana widzę z tatuażem z syrenką.
0: Z ręką? Nie.
1: 105?
0: Bosto.
1: Zdecydowanie. Natomiast jeśli ktoś szuka inspiracji, to przypomnę tylko, że niebawem kolejne Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, więc tam też będzie można może coś podpatrzeć, bo to jest zawsze też piękne wydarzenie, które daje dużo inspiracji, a będziemy, zdaje się, mieć jakieś kilka zaproszeń na pewne wydarzenia w ramach tegoż właśnie wydarzenia. Proszę słuchać. Tatuowania.
0: Proszę słuchać.
1: Wydarzenie w ramach wydarzenia. Ja dzisiaj coś nieposkładany jestem.
0: Co
1: mało kreatywny.
0: A i poza tym jest 7 albo 12.
1: Tak?
0: Nut.
1: No dobrze.
0: To była dyskusja, jak ci nie było.
1: Tak, no wiem.
0: Dobra, tak czy inaczej, jeśli chodzi o tatuaż, to chcę mieć zwierzaka. Tylko tam od perkusji.
1: Ach, widzę go.
0: Widzisz go? Co dobrze, ja sobie nazywam, już są takie.
1: A gdzie? Chciałbym sobie zrobić tatuaż w jakimś nieoczywistym miejscu? Może w Radomiu zrób.
0: Po drugie, oj, kiedy się wybierasz do Radomia w najbliższym czasie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli dobrze zrozumiałem, to ta zabawka to jest taka kalkomania, tak?
1: No, tak to możemy nazwać. Boomerzy tak to nazywają.
0: A, dziękuję.

0: Nie wierzę, że tam nie było śpiewane delikatnie, prawda? Czy nie? Tak mi się przypomniało przy okazji polskiego topu i głosowania na Polski Dobrze. Przecież jest taki utwór fantastyczny, Urszula. Za 14 minut będzie 8.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Proszę pamiętać, że cały czas głosujemy do jutra, do 12 na listę. Lista? Radio357.pl.

0: To był Jack Savoretti, ale także Katie Dunstall. 11 minut do 8.
1: Ranek 357.
0: I teraz sobie proszę wyobrazić, że są Państwo na czerwonym dywanie w Cannes, że rozpoczyna się festiwal filmowy i wszystkie gwiazdy spacerują i Państwo są. I właśnie tak się poczujemy, bo Ania Tatarska nam o tym wszystkim opowie. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, ale wiesz co, muszę od razu powiedzieć, że z tym czerwonym dywanem to jest trochę taki nadmuchany PR, bo tak naprawdę ten czerwony dywan w Cannes to jest po prostu miejsce opresji. Tu jest bardzo długa lista zasad, co trzeba zrobić, żeby tam wejść, w czym można wejść i w czym nie można wejść. To się na szczęście trochę zmienia i było na przestrzeni lat sporo w ogóle takich protestów, bo na przykład kobiety musiały w szpilkach. Zawsze. Nie można było w płaskich butach. Masz problemy z kręgosłupem? Nie obchodzi nas. Dajesz w szpilkach.
0: Bocznym wejściem, proszę.
2: Dokładnie. Nieważne, kim jesteś, ale musisz tam bocznym wejściem. Teraz na przykład jest zasada, że nie wolno w przezroczystościach i ona oczywiście ma tutaj wyeliminować takie osoby, które tu przyjeżdżają po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, a nie uwierzyliby Państwo, ile ich jest. O matko, tutaj jest cała masa ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z festiwalem. Ba, oni nie mają w ogóle nic wspólnego z filmem, ale przyjeżdżają tutaj, dosłownie przebierają się z dresu pod pałacem gdzieś w taką suknię, no powiem z takiego chińskiego portalu, ale jest na przykład duża, puchata, taka z trenem, prawda? Wygląda i stoją pod pałacem z kartką albo z telefonem, tam jest napisane błagam, bilet. Bilet, błagam. I po prostu polują na te bilety tylko po to, żeby wejść i się pogrzać, że tak powiem, przy tym splendorze. No, tutaj można na własne oczy zobaczyć, że po prostu celebrytyzm i gwiazdorstwo ludziom mózg rozpuszcza. Na masło takie ciepłe, na patelni.
0: A, no, ale to ciekawe są rzeczy rzeczywiście, które się tam dzieją. No, ale jeśli już jest ten czerwony dywan, ceremonia otwarcia, bo już jesteśmy po ceremonii, 79. Festiwal Filmowy w Cannes toczy się już swoim życiem, ale jeszcze bym zahaczył o tę ceremonię otwarcia i w ogóle to, co się tam wydarzyło, bo drogą ciekawości wstąpiłem na taką stronę, która pokazywała zdjęcia. No i rzeczywiście. I czytam sobie, że na przykład dawno nie widziałem Alexis z serialu Dynastia. John Collins postawiła na posągową biel z efektownym rzeźbiarskimi falbanami przy dekolcie. I rzeczywiście.
2: Podoba mi się, że robimy mody w 357. Bardzo dobrze. Ale dodam tak. Ja też analizowałam dywan na potrzeby tutaj zawodowe, no bo to zawsze wszystkich interesuje i z przyjemnością donoszę, że najlepiej ubrane kobiety na dywanie, wszystkie 50+. Wszystkie. Obok John Collins, która rzeczywiście wyglądała fantastycznie, Jane Fonda, Demi Moore, co prawda Demi Moore udaje, że jest młodsza, no ale wiemy jak jest, więc naprawdę w tym roku wszystkie kobiety z klasą w fantastycznych kreacjach na listach najlepiej ubranych to po prostu no, panie, które w Polsce mówimy, że w wieku emerytalnym ja nie cierpię tego określenia. Widać po prostu potrzeba czasu, żeby zrozumieć, w czym się dobrze wygląda. Może też mnie to kiedyś spotka.
0: Ciekawe to są, tak. Można, proszę sobie zerknąć. Ale teraz to już może przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do filmów, bo dwie, też z naszej perspektywy jedna bardzo ważna, ale dwie ważne premiery, jak rozumiem, i dwa ważne filmy dzisiaj na festiwalu.
2: No ja się śmieję, że dzisiaj jest polski dzień, co jest takie nie do końca oczywiste. Jedno oczywiste bardzo, no bo dzisiaj jest premiera filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna o 18:00 w największej sali, w sali Lumière, bo tutaj sale są nazwane na cześć słynnych Francuzów i Francuzek, bo jedna nazywa się Agnieszka Warda. Będzie premiera właśnie najnowszego filmu, 8 lat po premierze Zimnej Wojny. Tutaj to nie tylko Polacy czekają, ale naprawdę atmosfera wyczekiwania na ten film jest wielka. Pawlikowski ma ogromną renomę i doskonałą opinię. Zresztą znam paru zagranicznych dziennikarzy, którzy już widzieli ten film. No i wypowiadali się o nim w samych superlatywach. To jest śmieszne tu, bo nie można za dużo jakby mówić na zapas, więc nawet jeśli, drodzy Państwo, widziałam ten film, to nic Wam nie mogę powiedzieć, bo embargo do dzisiaj, do tam chyba 15 minut po rozpoczęciu seansu, czy jakoś tak, a to wszystko dlatego, że w przeszłości były sytuacje, że dziennikarze wcześniej pisali bardzo niemiłe rzeczy i potem te premiery się odbywały w takiej atmosferze skwaśniałej. Ale myślę, że Pawlikowskiego to nie spotka. On nakręcił film o relacji Tomasa Manna z jego córką, czarno-biały, Sandra Hüller i Hans Zischler w rolach głównych, Ewa Puszczyńska znowu jako jedna z producentek. Ja myślę, że naprawdę czeka nas uczta i w następnym wejściu, które nie pamiętam, kiedy będzie, chyba jutro u Marcina, już na pewno będziemy o tym filmie mówili, a to drugie wydarzenie, takie mniej oczywiste, ale przeciekawa historia, to jest film Historie równoległe, film wyreżyserowany przez dwukrotnego laureata Oscara Irańczyka Asghara Farhadiego, który parę lat temu zapowiedział, że w Iranie już filmów robić nie będzie, no ze względu oczywiście na opresyjny, drakoński reżim, i robi filmy we Francji. Jego najnowszy film z Catherine Deneuve, Vincentem Cassellem, Isabelle Huppert jest oparty na szóstej części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Jest to podobno luźna reinterpretacja krótkiego filmu o miłości. No i tu dochodzimy do tego polskiego wkładu. Otóż prawa do reinterpretacji filmowej dekalogu parę lat temu, chyba 8, odkupił Maciej Musiał. O, pociąg jedzie. Maciej Musiał, ten nasz młody polski aktor, artysta, który już od dłuższego czasu zajmuje się bardzo aktywnie właśnie produkcją ambitnych filmów. I tutaj do Cannes przyjeżdża jako producent wykonawczy, jeden z producentów wykonawczych, obok zresztą Krzysztofa Piesiewicza, czyli autora scenariusza do tych oryginalnych filmów Kieślowskiego, na czerwony dywan, żeby pokazać właśnie światu ten film. Ja myślę, że to jest fantastyczne, że tak dużo się dzieje właśnie z tym polskim wkładem w Europie. My tu mamy bardzo wiele też koprodukcji. Polscy aktorzy w zagranicznych filmach, polscy producenci, którzy współtworzyli filmy z innych krajów. Widać, że ten rynek się rozwija, że jest w nim bardzo dużo energii i też jest zainteresowanie i szacunek dla polskiej kinematografii. Bardzo wiele osób mnie pyta, a jak tam w polskim kinie, a jak tam... Takie precyzyjne pytanie, jak wasze systemy dofinansowania, a jak się traktuje aktorów? Naprawdę dostaję bardzo dużo takich pytań i z przyjemnością odpowiadam, że jest dobrze.
0: Jest dobrze. No dobrze, to będziemy oczekiwali na twoją recenzję po tym filmie, który przed nami, właściwie dwa filmy. Jutro Złodziej Czasu, to polecamy państwu oczywiście, Marcin Cichoński, a dzisiaj jeszcze też z Niedźwiedziem dwa słówka będą, oczywiście. Oczywiście.
2: Ale w ogóle nie na temat Cannes, proszę się albo nie bać, albo cieszyć. W ogóle to będzie na temat czegoś całkiem innego, ale Niedźwiedź na pewno będzie bardzo szczęśliwy.
0: Siedzi za szybą, podsłuchuje, więc tak. Więc już się nastawia. Bardzo dziękuję, Aniu. Do usłyszenia. No i udanych seansów życzymy. Ania Tatarska państwu opowiadała z Cannes o festiwalu. Za 4 minuty 8:00.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 14 maja. Właśnie minęła ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radio 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Armia USA wstrzymuje wysłanie 4000 żołnierzy do Polski. Taki przekaz podają amerykańskie media zajmujące się wojskiem. Głos w sprawie zabrał minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że tu cytat, ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, czytamy w komunikacie. Nie jest jeszcze jasne, czy wysłanie żołnierzy do Polski zostało ostatecznie anulowane, czy też będzie potencjalnie wznowione po pewnym czasie. Jak sugeruje Onet, nieformalnym kanałem między służbami został przekazany komunikat, że to element zmniejszenia zaangażowania militarnego Stanów w Europie, a Polska ma nie być w tej sprawie traktowana inaczej niż pozostałe kraje. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiadają władze ministerstwa. Centra Zdrowia Psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i zapisów, często całodobowo i blisko domu. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
2: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
1: Wskazuje wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kąska. Resort zapowiada wzrost nakładów o ponad 1 000 000 000 zł rocznie, minimalne wymogi kadrowe i większą kontrolę jakości świadczeń. W przyszłym tygodniu delegacja Komisji Europejskiej wysokiego szczebla przyleci do Budapesztu, aby osiągnąć porozumienie w sprawie funduszy Unii Europejskiej dla Węgier. Jak wskazuje premier Peter Madziar, poprzedni rząd pozostawił na stole ponad 10 miliardów euro należnych Węgrom, jednocześnie zwiększając zadłużenie publiczne kraju. A szef rządu w Budapeszcie także w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski w ramach swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z Donaldem Tuskiem, Karolem Nawrockim i Lechem Wałęsą. W serwisie jeszcze wilki. Te zwierzęta coraz częściej pojawiają się w pobliżu zabudowań. Sprawa jest na tyle poważna, że niektóre samorządy dostały zgodę na ich celowe płoszenie. Więcej na ten temat w relacji Rafała Frydrycha.
3: Płoszenie będzie dozwolone jedynie w przypadku bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem, które zapuszcza się w pobliżu zabudowań. Nie ma tu mowy o potocznie zwanej wolnej amerykance. Należy to w razie konieczności robić przy użyciu określonych urządzeń hukowych. Wydany został zakaz ich bezpośredniego kierowania w okolice głowy płoszonego wilka. Pierwsze zgody na kontrolowane odstraszanie otrzymały gminy Kalinowo, Mrągowo i Giedrzwałd. Widząc skalę problemu, wydała je Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wilki nie tylko były tam regularnie widywane, ale czyniły szkody w gospodarstwach. Osobniki szukające kontaktu z człowiekiem i jego zwierzętami mogą być płoszone przy użyciu petard i pistoletów hukowych, rac oraz strzelb na małe kule gumowe. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Według szacunków, dodajmy, w Polsce żyje około 5000 wilków.
0: O sporcie Mateusz Fusiarz.
4: Tym razem piłka nożna na początek, bo działo się naprawdę sporo. We Włoszech rozstrzygnięte zostały rozgrywki Coppa Italia. W wielkim finale Lazio 0-2 przegrało z Interem, który tym samym skompletował podwójną koronę, a Piotr Zieliński został drugim po Wojciechu Szczęsnym Polakiem, który w jednym sezonie w Italii wywalczył zarówno puchar, jak i tytuł mistrzowski.
5: Mądrość w tej grze, mądrość przebijająca się przez cały zespół, mądrość jeśli chodzi o polskiego piłkarza, który najpierw grał 8, później 6 w drugiej połowie, to pokazuje jak jest wszechstronny, jak pewny siebie, mógł strzelić bramki, to troszeczkę zabrakło mu szczęścia, raz bramkarz go sparował, raz nie trafił w dobrej sytuacji, natomiast Zieliński to dzisiaj jest takie oblicze Interu, piłkarza technicznego, piłkarza dojrzałego, piłkarza mądrego, piłkarza potrafiącego rozegrać takie spotkanie jak finał Coppa Italia.
4: Mówił prosto z murawy Stadio Olimpico Roman Kołtoń, ekspert Polsatu Sport, gdzie rozgrywki były transmitowane. Co więcej, w futbolu zwycięstwo PSG 2-0 z Lens, zwycięstwo, które dało tytuł. W Hiszpanii pewna krajowego tytułu, Barcelona 0-1 przegrała z Deportivo Alaves. W Anglii Manchester City 3-0 wygrał z Crystal Palace, a w kraju Arka bezbramkowo zremisowała z Górnikiem, który stracił szansę na tytuł, a Raków 0-2 przegrał z Jagiellonią, która szansę na tytuł wciąż ma. A skoro wywołaliśmy wątek związany z Ekstraklasą, mam dobre wieści, szczególnie dla fanów Lecha Poznań. Ali Golizadek przedłużył kontrakt z kolejorzem na kolejny sezon. Stało się to pomimo faktu, że Irańczyk na początku maja doznał poważnej kontuzji i jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Nie było piłki ręcznej przed godziną, ale śpieszę donieść, że grali wczoraj polscy szczypiorniści w eliminacjach przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25.
6: Brzydki mecz, mecz obrony, mecz walki. Na szczęście z szczęśliwym zakończeniem dla nas, ale to jest pierwsza połowa, także fajnie mówić. Dzisiaj się cieszymy, że ten mecz wygraliśmy. To dużo dla nas znaczy w kwestii mentalnej. Austria to naprawdę super zespół i ich pokonać tutaj na ich terenie to naprawdę nie mała sprawa. No ale wiemy, że będą jeszcze bardzo zmotywowani na mecz w Olsztynie. Dlatego prosimy Was, przyjdźcie nas wspierać, grać z telewizorami, bo będzie niezła walka i taki sam brzydki mecz.
4: Zachęcał Maciej Gębala, wspomniany mecz w Olsztynie w najbliższą niedzielę. A ja od jakiegoś czasu próbuję tutaj Państwa tak sportowo przekonać do futbolu amerykańskiego. Ja wiem, że to nie dla każdego, ale ekspansja tego sportu na Europę staje się faktem i chyba nie zatrzymamy już tego. W sezonie 2026-27 rekordowa liczba 9 meczów zawodowej ligi NFL odbędzie się poza granicami USA. Tak wynika z terminarza opublikowanego przez władze rozgrywek, które po raz pierwszy, uwaga, zawitają także do Australii. Na starym kontynencie natomiast w październiku w Londynie obejrzymy 3 mecze, 2 na stadionie Tottenhamu, 1 na Wembley. Będzie też jeden mecz w Paryżu, a w listopadzie NFL zagości na stadionach Realu Madryt i Bayernu Monachium. Za godzinę też nawiążemy do wątku sportu w Ameryce. Będzie o NBA, gdzie trwają playoffy, no i w ogóle koszykówkę trzeba będzie potrącić, bo i u nas Orlen Basket Liga i też grali.
0: Będzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże rano i wieczorem na północy, a także na południowym wschodzie miejscami więcej słońca. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem będą także burze i możliwy grad. Najmocniej to sobie popada na północy i północnym zachodzie, a temperatura zaczyna się od stopni 12. To Szczecin, Koszalin, Gorzów 13, Zakopane 14, Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Zielona Góra 15 stopni, Opole, Wrocław, Łódź, Radom, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Białystok 16, Warszawa, Lublin, Kielce i Katowice 17 stopni, w Krakowie 18, w Rzeszowie 20.
1: Radio 357.
0: Prawie 8 po 8.

0: IQ, 11 minut po 8 i uwaga, uwaga.
1: Panie redaktorze, to ja mam takie pytanie w związku z tym słońcem, jak zgaśnie, to ja będę miał wolne, czy ja będę musiał iść do pracy wtedy?
0: No to zależy, jak w elektrowni, to raczej bym się wybierał. To zobaczymy, dodam, można jakieś, wie pan, zwolnienie, takie rzeczy. Wróćmy do tej muzyki, a właściwie do tych nutek. Ile ich w końcu jest?
2: Oktawa, jak sama nazwa wskazuje, to 8. Od C do C włącznie.
0: Rozumiem, bardzo dziękuję. Gdyby to było takie proste.
3: Nie daje mi spokoju ilość dźwięków w gamie. Ja wiem, że ich jest 7, a 8 jest powtórzeniem, ale ta dyskusja na temat 7 czy 8 trochę mi przypomina młodzieżowe 6-7. Może to takie boomerskie 7-8?
0: A ktoś mówił 12, więc proszę się decydować. 12 to jest po 8.
4: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
0: Proszę się tam śmiało wybierać na tę stronę. Wspieram radio357.pl. To tam zapraszamy, zapraszamy i tych, którzy już tam są, to tym bardzo dziękujemy. Za chwilę będzie rozmowa. Będzie rozmowa po rozmowie, a rozmowa się odbyła w Pekinie.

0: No i tak, 16 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: A Państwa gościem jest pan Radosław Pyffel, ekspert do spraw Chin i geopolityki z Instytutu Sobieskiego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa i też dziękuję wszystkim wspierającym moją działalność publicystyczną, bo dzięki nie mogę być pana i państwa gościem.
0: I możemy porozmawiać i może pan nam trochę wytłumaczyć, co się takiego wydarzyło dzisiaj, a wydarzyło się ważne na pewno spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych, spotkanie Xi Trump. W Pekinie się wszystko wydarzyło. Tak patrząc jeszcze, zanim o temacie rozmów porozmawiamy, to było bardzo elegancko i dostojnie. Mam wrażenie, że sam Donald Trump zadowolony, że przyjęty z honorami, że Xi zszedł po schodach przed Wielką Halą Ludową, przywitał, uścisnął rękę, dzieci machały i też wyglądały na szczęśliwe. To wszystko ma znaczenie?
2: No wie pan co, to przyznam się, że mieszkałem w Chinach przez wiele lat i nie robi to na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, bo to jest coś, co Chiny wypracowywały przez kilka tysięcy lat, tego typu dyplomację, i Chiny są w tym bardzo dobre, więc to żadne zaskoczenie, a Trump chyba lubi tego typu otoczkę i tutaj chwalił bardzo te dzieciaki, mówił, że to jest wonderful, że wspaniałe, no i na początku chyba dał się nawet trochę uwieść tej atmosferze, bo wygląda na to, że zafascynowany Xi Jinpingiem. No padły tam takie słowa, to jest oczywiście wszystko dyplomacja i kurtuazja, ale mówił o tym, że Xi Jinping jest wielkim przywódcą, że niektórzy złoszczą się, czy nie podoba im się, że Trump tak mówi o tym, że Xi Jinping jest wielkim przywódcą, ale on tak uważa, taka jest prawda i tak będzie mówił, więc być może jakiś efekt to na prezydencie Stanów Zjednoczonych wywarło, no ale tu są rzeczywiście, tak jak pan powiedział, bardzo poważne tematy, takie jak Tajwan, takie jak Ormus, takie jak kwestie handlowe, technologiczne, strategiczne też. No i myślę, że ta dyplomacja uśmiechu za chwilę troszkę ustąpi już tym bardzo poważnym rozmowom. Zresztą no tutaj bardzo też trzeba powiedzieć, że probiznesowy charakter, czy taka atmosfera bardzo probiznesowa zrobiła się przed tym spotkaniem. 17 szefów, 17 CEO amerykańskich, w tym Elon Musk, szef Boeinga również, Tim Cook z Apple'a, amerykańskie korporacje. No będą tutaj grube sprawy i strategiczne, polityczne, geopolityczne, no ale także i biznesowe przez te najbliższe 24-48 godzin dyskutowane.
0: Tak, bo tam są bardzo, bardzo obszerne delegacje. To porozmawiajmy o tych najważniejszych rzeczach w trakcie rozmów obu przywódców. No między innymi wojna handlowa, między innymi te relacje. Sam Xi powiedział, no nie ma zwycięzców w czasie takiej wojny handlowej. To jest tak, że patrzą na siebie dwa kraje dosyć wrogo, ale żyć bez siebie nie mogą.
2: No tak, rzeczywiście. Atmosfera jest pełna napięć geopolitycznych, czy właściwie ten światowy ekosystem międzynarodowy, tak moglibyśmy powiedzieć. A z drugiej strony duża doza pragmatyzmu. To znaczy oba mocarstwa wiedzą, że muszą być ostrożne i nie chcą chyba eskalacji. Na to wygląda. No i rzeczywiście tutaj mocne słowa, nawet mocne posunięcia na tej globalnej szachownicy. Tak było przecież z tą wojną handlową, no a potem następowała deeskalacja. Także dlatego, że oba kraje mają na siebie pewne lewary. No, Chiny dysponują tym lewarem dostępu do komponentów i metali ziem rzadkich, a Amerykanie no trochę jednak tych komponentów półprzewodników, tak, których Chińczycy jeszcze nie są w stanie wyprodukować. Więc obie strony się jakby tutaj szachują. No atmosfera rozmów jest miła, przyjemna. Tamci szefowie tych amerykańskich korporacji no wychodzili już z tego wielkiego holu ludzi, tak? To jest Zhongnanhai, ten kompleks rządowy chiński, wszyscy uśmiechnięci z podniesionym kciukiem. Także Elon Musk bardzo zadowolony, przecież wielką fabrykę pod Szanghajem. No także te mocarstwa rzeczywiście się układają. To nie jest czarno-białe. To nie jest tak, że tylko wojna handlowa, to są także interesy i próbują zarządzać tą skomplikowaną sytuacją. Myślę, że taki przekaz będzie gdzieś tam z Pekinu nadchodził.
0: Wspomniał pan drugi ważny temat, czyli Tajwan, a także no to, co dzieje się w cieśninie Ormus. To jest wszystko też połączone i wojna w Iranie. Jak wygląda sytuacja akurat w tym obszarze?
2: No tu trochę Donald Trump podgrzał atmosferę i zelektryzował światową opinię publiczną, a zwłaszcza ludzi na wyspie, mówiąc o tym, że kwestia dozbrajania Tajwanu jest otwarta i on by chętnie o tym podyskutował. No a jak wiemy, Tajwan to jest kwestia numer jeden dla Pekinu. Pekin chce powrotu Tajwanu, chce reunifikacji, jak to się określa na kontynencie. No i tutaj Trump zachęcił jakby, czy pokazał, zademonstrował, wysłał taki sygnał, że kwestia jest otwarta. No ale nie sądzę, żeby doszło tutaj do jakiegoś przełomu, bo obecność jednak na Tajwanie, czy wpływy na Tajwanie amerykańskie, no dają jednak mocną pozycję na całej tej globalnej szachownicy, ale na pewno tej azjatyckiej. Amerykanie pewnie z tego tak nie zrezygnują, no ale Tajwańczycy już tutaj wyrażali pewne obawy i też

0: Orbus, no tutaj Amerykanie też, no, takie jest niejednoznaczne stanowisko Trumpa, no bo on z jednej strony mówi, że sobie poradzi, tak powiedział dziennikarzom przed wylotem, a potem prosi Chiny, żeby te wpłynęły na Iran. Może, nie wiem, gdyby Chiny wpłynęły na Iran i rozwiązały ten kryzys destabilizacji ciśniny Ormus, to jest sparaliżowała przecież te rynki globalne, bo 20% ropy przepływa przez tą ciśninę, no to może za to byłby Tajwan, czy odstąpienie od Tajwanu, tak? No nie wiem, to będą bardzo poważne dyskusje, będą się targować te dwa wielkie mocarstwa. Jakiegoś przełomu, prawdę mówiąc, się nie spodziewam, myślę, że to będzie utrzymanie stanu chwiejnej równowagi, ale będą jeszcze takie może ciekawe jakieś momenty, że Trump może przybije piątkę prezydent Stanów Zjednoczonych z jakimś młodym Chińczykiem i tym będą się elektryzować amerykańskie i światowe media. Czegoś takiego raczej się spodziewam. Tutaj już poszedł viral w chiński internet, że Marco Rubio zafascynował się sufitem w tej wielkiej hali. Tam jest stała ta cesarska oprawa. Godzinę temu, z tego co widziałem, Trump i Xi udali się do Świątyni Nieba. To jest takie miejsce, gdzie kiedyś cesarzowie chińscy składali ofiary niebiosom. No będzie dużo takich smaczków na pewno w trakcie tej wizyty, ale pewnie jakiegoś wielkiego przełomu nie, ale to też trzeba powiedzieć, że jest no jednak sukces w tym sensie, że udawałoby się te relacje między tymi mocarstwami utrzymywać w pewnych ryzach. Tutaj też ciekawe, jeśli pan redaktor pozwoli, tylko skonkluduję, że ma powstać specjalne ciało do zarządzania tą wojną handlową czy tymi cłami. Taka komisja gospodarcza, która będzie jakby ustalać...
1: Dwustronna?
0: Jak te cła... Tak, dwustronna właśnie, tak. No to byłby zalążek też jakiegoś tutaj triumfiratu chińsko-amerykańskiego, że oni w ramach tej komisji by zatwierdzali, jakie to są cła, co sobie udostępniają i na jakich zasadach. Bo dotychczas było tak, że coś tam uzgadniali i nie zawsze Chińczycy, że Amerykanie tak twierdzą, że Chińczycy nie zawsze to implementowali albo nie zawsze implementowali do końca, uśmiechali się, no, a potem nie do końca to było tak, jak było uzgodnione, więc ma powstać ta komisja. No zobaczymy, to na to zwracam szczególną uwagę. Tych wątków oczywiście tam jest bardzo wiele. To jest najważniejsze spotkanie, jakie może dzisiaj być między dwoma supermocarstwami. Usiadły naprzeciwko siebie dwie delegacje i panie redaktorze, nie ma żadnej kobiety. Na to CNN zwrócił uwagę, że usiadło kilkunastu facetów z jednej i z drugiej strony. No i radzą o tym, jak będzie wyglądać ten nowy globalny ład gospodarczy, handlowy, technologiczny. To są wszystko bardzo ważne kwestie.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin i geopolityki Instytut Sobieskiego. Dziękuję i do usłyszenia. Będziemy obserwować.
0: Miłego dnia.
1: 25 minut po 8:00.

0: Garbage. Mamy prawie 29 minut po 8, to jeszcze Państwu zajmę chwilę teraz, bo mam zaproszenie i polecenie i taki sygnał wysyłamy w sprawie listy, kolejnej listy, bo tak, jutro po 19 lista wyjazdowa z Zakopanego. Mateusz Fusiarz Państwa serdecznie zaprasza do słuchania, bo jeśli chodzi o to, żeby się tam pojawić, no to sytuacja już jest wyjaśniona i te ograniczone liczbowo wyjściówki są rozdane, ale zapraszamy za tydzień. Nigdy jeszcze nie byliśmy z listą wyjazdową w Radiu 357 we Wrocławiu. No to będziemy za tydzień. Zapraszamy serdecznie 22 maja. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Państwem w czasie listy w miejscu niezwykłym. Ja patrzę sobie na zdjęcie tego miejsca i troszeczkę oczęta przecieram, bo wygląda to pięknie. Będziemy w elektrowni wodnej na Odrze. I można się tam do nas oczywiście wybrać. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Zapraszamy. konkursy.radio357.pl. Nie jest liczba miejsc ograniczona, no bo to miejsce zamknięte, ale też będzie nagłośnienie na zewnątrz, więc na mostek można tam wpaść, gdyby się nie udało. Ale proszę próbować. konkursy.radio357.pl 22 maja. Spotkamy się na terenie elektrowni Wrocław na Odrze. Proszę zobaczyć też nasz dzisiejszy post poranny na Facebooku, ale też będziemy informowali w różnych innych miejscach w mediach społecznościowych radia konkursy.radio357.pl. Zapraszamy serdecznie. Lista wyjazdowa z Wrocławia z elektrowni wodnej.
1: Partnerem audycji jest Tauron, który buduje świat nowej energii.
0: Tak, to 22 maja, czyli to będzie kolejne 239, zdaje się, okrągłe wydanie listy. I mamy umówione, że będzie piękna pogoda. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże to dzisiaj, rano i wieczorem na północy, a także na południowym wschodzie miejscami więcej słońca. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem także burze będą i możliwy grad. Najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Temperatura wyniesie 12-14 na północnym zachodzie, 16 w centrum, 20 na południowym wschodzie, nad morzem chłodniej 10.
2: 357.
0: Za 29 dziewiąta.

0: Red Hot Chili Peppers, zespół, który urodził się w Los Angeles. Cóż za przypadek, że teraz właśnie przeniesiemy się do Los Angeles. Żaneta Oler, dzień dobry, Żaneto.
1: Dzień dobry.
0: Tak, Los Angeles. Media amerykańskie, prasa amerykańska, czy to spotkanie, które za nami, ale dzisiaj o poranku naszego czasu się odbyło, czyli w Pekinie, Xi Trump już gdzieś tam w mediach się przewija, czy jeszcze za wcześnie?
1: No tak, oczywiście już są na ten temat różnego typu analizy i New York Times głośno krzyczy, że nie tak miało wyglądać przybycie Trumpa do Chin. 6 tygodni temu prezydent Trump przełożył swoje spotkanie na szczycie z przywódcą Chin Xi Jinping z powodu wojny w Iranie i sądził, że do tej pory konflikt dobiegnie już końca, pokazując Pekinowi, iż doniesienia o upadku Ameryki jako supermocarstwa były przedwczesne. Zamiast tego rozpoczął to spotkanie, będąc nadal uwikłanym w kosztowną wojnę, którą sam rozpoczął. Jednak Xi również znajduje się w trudnym położeniu. Chiny pozyskują ponad 30% swojej ropy z Zatoki Perskiej, która jest obecnie odcięta. W rezultacie jest to szczyt niepodobny do większości innych, jak pisze New York Times. Biorą w nim udział dwa dominujące supermocarstwa świata, które sprawiają wrażenie osłabionych. O Trumpie pisze też oczywiście Washington Post, przywołując jego słowa, kiedy Trump właśnie oświadczył, że analizując ewentualne zakończenie wojny z Iranem, zupełnie nie bierze pod uwagę trudności ekonomicznych odczuwanych przez amerykańskie społeczeństwo. Zapytany wprost, czy się tym martwi, odpowiedział ani trochę, wywołując tym samym falę krytyki ze strony demokratów. Gazeta odnotowuje, że skutki konfliktu z Iranem zaczynają być już widoczne w życiu codziennym. Ceny wielu artykułów spożywczych odnotowały największy wzrost od momentu wybuchu wojny, nie mówiąc już o benzynie. Ale zostawmy Trumpa i jego wizytę w Pekinie, bo o tym na pewno będzie dużo więcej w następnych dniach. Washington Post pisze o tym, że w kongresie trwało burzowe przesłuchanie dyrektora FBI. Otóż Kash Patel stanowczo zaprzecza zarzutom o nadmierne spożywanie alkoholu. Niedawne doniesienia medialne sugerowały, że nadmierne picie osłabia zdolność szefa FBI do wykonywania obowiązków służbowych, ale na razie na przesłuchaniu się skończyło. Tymczasem ciekawostka. Washington Post pisze, że administracja Trumpa planuje zorganizować 9-godzinny festiwal modlitewny na terenie National Mall. Zdaniem ekspertów to wydarzenie w Waszyngtonie, w którym udział mają wziąć najwyżsi rangą urzędnicy, jest bezprecedensowe. Kolejny temat. Absolwenci uczelni wyższych mają trudności ze znalezieniem pracy. Co się dzieje? Gospodarka rośnie, bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, ale firmy nie zatrudniają nowych pracowników w takim tempie, jakiego oczekiwano. Sytuacja ta wprawia w konsternację absolwentów w całym kraju. Jeśli szukasz pracy, Washington Post daje 9 wskazówek, jak wyróżnić się zarówno podczas automatycznej selekcji, jak i w oczach rekruterów. Warto na przykład unikać zbyt wymyślnych szablonów CV. Przechodzimy dalej, wracamy do New York Timesa. Otóż gazeta analizuje amerykańską edukację, która przeżywa ogromny kryzys. Jak wynika z danych, niemal w każdym zakątku kraju osiągnięcia edukacyjne uczniów są gorsze niż wyniki ich rówieśników sprzed dekady. Liczby są wręcz zatrważające. Wyniki testów z czytania spadły w 83% okręgów szkolnych, a z matematyki obniżyły się w 70% okręgów. I spadki te odnotowano zarówno w dzielnicach zamożnych, jak i ubogich, w ośrodkach miejskich, podmiejskich i wiejskich. Zjawisko to przekraczało też podziały rasowe. Eksperci twierdzą, że nie ma jedynej przyczyny tej recesji edukacyjnej. Mówi się, że wpływ miało oczywiście upowszechnienie w szkołach telefonów, laptopów i mediów społecznościowych. No i oczywiście nie pomogła pandemia. Gwałtownie wzrosła wtedy absencja uczniów i wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. CNN z kolei pisze o wybuchu epidemii hantawirusa, który z pokładu statku wycieczkowego przeniósł się do ośrodka kwarantanny. Zarażonych jest coraz więcej, ale nie ma powodów do obaw, bez paniki, sytuacja jest pod kontrolą, oświadczył Robert F. Kennedy Jr., sekretarz zdrowia i usług społecznych. Hantawirus, nawet jego szczep andyjski, który może przenosić się z człowieka na człowieka, nie stanowi takiego zagrożenia, z jakim świat mierzył się 6 lat temu. Choć choroba może mieć ciężki, a nawet śmiertelny przebieg, wirus nie jest tak zaraźliwy jak odra czy nawet grypa, co oznacza, że łatwiej go opanować. Ale jednak w społeczeństwie, w którym wciąż żywe są wspomnienia strat wywołanych pandemią COVID-19, narasta pewien niepokój. No i na koniec mamy Arnolda Schwarzeneggera, nasz tutaj były gubernator Kalifornii. Wiadomo, atleta, sportowiec i jeszcze do tego aktor, który wysyła swoim fanom milionom fanów newslettery codziennie i on pisze dużo ciekawych rzeczy i właśnie mówi, że większość z nas zna fundamenty zdrowia psychicznego, czyli sen, aktywność fizyczna, uważność, więzi społeczne, terapia. Tymczasem naukowcy odkryli, że ważne jest jeszcze coś innego i to nawet w minimalnej dawce. 5 do 10 minut dziennie wdzięczności, refleksji, życzliwości oraz do tego kilka chwil zachwytu może poprawić ogólne samopoczucie. Jednak dla wielu osób znalezienie czasu na medytację czy praktykowanie wdzięczności może stanowić wyzwanie. Jeśli nie wiesz zatem, od czego zacząć, Arnold Schwarzenegger sugeruje taką oto pracę domową. Zapisz 3 konkretne rzeczy, za które odczuwasz wdzięczność lub zrób coś życzliwego dla nieznajomej osoby i pamiętaj, że zrobienie czegokolwiek jest zawsze lepsze niż niezrobienie niczego. To tyle z Ameryki.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy. Jeanette Auler z Los Angeles. No i przypomniałaś mi tego Arnolda i od razu uwolniło mi się tylko jedno skojarzenie muzyczne.

0: Ja zawsze wytrzymuję.
1: Ja takie dźwięki wydaję, jak się przeciągam rano.
0: Cieszę się z tej wiedzy.
2: Muzyczny goniec.
0: Anty Grudniewski, proszę się nie przeciągać teraz.
1: Dobrze, ja już po wszystkim. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Energa Ladies Jazz Festival otworzy swoje podwoje już po raz 22. Nie będzie to jubileuszowa edycja, ale jubileusz obchodzi gospodarz festiwalu, którym jest miasto Gdynia. Ono w tym roku kończy 100 lat. Energa Ladies Jazz ugości w tym roku m.in. projekt pod nazwą Gala Przebojów Piotra Szczepanika, w którym wezmą udział Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Prońko, Anna Serafińska, Monika Bożym i Adam Nowak. Podczas tegorocznej edycji zaprezentuje się również Stacey Kent czy Anna Maria Jopek z Piotr Wojtasik Quintet. W związku z tym, że Radio 357 objęło festiwal patronatem, to mamy również dla państwa zaproszenia. Trzy podwójne na koncert New York Voices z gościnnym udziałem Urszuli Dudziak w ramach pożegnalnej trasy koncertowej.

Ten koncert odbędzie się 23 lipca. Mamy również 3 zaproszenia na koncert Eliani Elias. On z kolei odbędzie się 25 lipca. Bilety są do zdobycia na stronie konkursy.radio357.pl. Savile Row w Londynie to ulica, która od lat słynie z ekskluzywnego krawiectwa, ale nie tylko. Od końca lat 60. to również ważne miejsce na muzycznej mapie fanów zespołu The Beatles. To właśnie tam pod numerem 3 mieściła się siedziba wytwórni Apple, a na jej dachu John, Paul, George i Ringo zagrali swój ostatni i bardzo niezapowiedziany koncert. Teraz, po ponad 50 latach od tamtego wydarzenia, powstanie tam muzeum zespołu The Beatles. 7 pięter historii, rekonstrukcji studiów nagraniowych i zakątków siedziby wytwórni Apple. Będzie to również jedyne muzeum, które będzie posiadało autoryzację Apple Corps, czyli firmy, która zarządza spuścizną grupy, a otwarcie muzeum planowane jest na 2027 rok.

0: No, ale by było fajnie, jakby były takie kapcie w tym muzeum.
1: Kapcioszki.
0: Kapcioszki.
1: No, kierpce.
0: Laczki.
1: Na koniec money. Sprzedaż katalogów muzycznych przez artystów w ostatnich latach przybiera na sile, przybiera również na tempie. To tylko dowód na to, że mimo upływu lat wytwórnie wciąż mają świadomość, że są artyści, na których dorobku jeszcze długo będzie można zarabiać. Tym sposobem niedawno Bruce Springsteen sprzedał swój katalog za 500 milionów dolarów. Ja lubię podkreślać milionów dolarów. Nie gorzej poradził sobie Bob Dylan czy żyjący członkowie grupy Pink Floyd. Teraz swój dorobek postanowili sprzedać panowie z Red Hot Chili Peppers. Nabywcą zostanie Warner, który zgodził się zainwestować 300 milionów dolarów. Zainwestować, ponieważ jak wspomniałem na początku, ich muzyka wciąż na siebie zarabia rocznie średnio 26 milionów dolarów. Panowie wypchali sobie kieszenie i jeszcze przez jakiś czas będą napychać, bo przecież pozostają im zyski, chociażby z koncertów, a ze sprzedażą wspomnianych nie mają najmniejszych problemów. Grunt to wiedzieć, kiedy sprzedać.

0: No i po raz drugi Red Hot Chili Peppers jeszcze.
1: Przepraszam.
0: Pół godzince. Nie, to bardzo ciekawe, bo może można przebić tę kwotę tam.
1: 300 milionów? No, pan ma wolne?
0: Ktoś da więcej, nie?
1: Chyba już po wszystkim.
0: Już
1: chyba
0: po wszystkim?
1: Tak. No.
0: Spóźniłem.
1: Ale może chociaż jedną piosenkę? Nie. Może jedną zwrotkę?
0: O, albo solówkę na bębnach od pana.
1: O, to byłoby drogie.
0: To tak, to nie są tanie rzeczy. Ante Grudniewski, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Za 8 minut 9. Dziękujemy bardzo.

0: To był Skubas za 6.
1: Latka lecą.
0: A to jest Krzysztof Szubzda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam 14 maja. Jeśli przedwczoraj mieliśmy Pankracego, wczoraj Serwacego, to dziś oczywiście Bonifacego. Ponoć ponad 600 osób w Polsce nosi to imię, więc jest całkiem spora szansa, że właśnie teraz słyszy mnie jakiś Bonifacy. Jeśli tak, to składam swoje pierwsze w życiu życzenia imieninowe solenizantowi o tym imieniu. Szansa, że słyszy mnie Bonifacja, jest dużo mniejsza, ale też składam życzenia, bo nigdy nie można tracić nadziei. Jakaś szansa zawsze jest. Bo jaka na przykład była szansa, jaki był promil nadziei, że kameruński niewolnik znad jeziora Czad spłodzi babkę Aleksandra Puszkina? No chyba mniej więcej taka jak to, że chłopka ze wsi pod polskim jeszcze Tarnopolem spłodzi babkę założyciela Facebooka. A tymczasem udało się. I to. Czarnoskóry pradziadek Puszkina nazywał się Abram Pietrowicz Hannibal i zmarł 245 lat temu na Bonifacego właśnie, a Mark Zuckerberg dziś właśnie na Bonifacego kończy 42 lata. Tak to się wszystko zbiegło, nagromadziło i w jednym dniu skondensowało, jak mleko. A tak w ogóle, mleko skondensowane opatentował amerykański geodeta właśnie 173 lata temu. Nazywał się Gale Borden i nic nie wskazywało na to, że odniesie taki sukces. Wcześniej opatentował tylko mięsne biszkopty, które ciągle czekają na swoją szansę i wydaje mi się, że też jakaś jest. Ale odwodnione mleko z cukrem nie musiało czekać ani chwili. Chwyciło od razu i do dziś jest podstawą kuchni amerykańskiej. Chyba tak, mleko skondensowane i ketchup, którego wynalazca nazywał się oczywiście Heinz. I też nie zaczynał od ketchupu, najpierw butelkował chrzan, a potem sprzedawał kapustę w słoikach, ale wreszcie dorobił się ogromnego majątku na ketchupie i zmarł w Pittsburgu 107 lat temu. No oczywiście, że na Bonifacego. No i to tyle na dziś. Słyszymy się za tydzień, 21 maja, kiedy to swoje święto obchodzi drugi najpopularniejszy napój świata. Taki cliffhanger będzie Państwa dręczył przez najbliższy tydzień.
0: No ja mam zagwozdkę, ale bardzo dziękuję, będę słuchał. Będę słuchał na pewno. Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie dziękujemy na Bonifacego. Za 3,5.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 14 maja. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Leśnicy rozpoczęli tzw. inwentaryzację lasów i liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Wciąż trwa dogaszanie, w którym bierze udział 200 strażaków. Metr po metrze przeczesują puszczę w poszukiwaniu każdego źródła ognia. Główna akcja prowadzona w ubiegłym tygodniu była wyjątkowo trudna ze względu na torfowe podłoże i rozległy teren objęty ogniem. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
2: W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
1: W części lasu, który był objęty pożarem, ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz wstępu. Rządowy program maksymalnych cen paliw będzie przedłużony na pewno do końca maja, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
1: Dziś paliwa nieco droższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 39 groszy, benzyny 98 6 zł. 98 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł. 92 grosze. W serwisie trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. I tak jedna z firm zadeklarowała stworzenie żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
4: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
1: Firma złożyła fałszywe dokumenty oraz oświadczenia, a na dodatek nie miała pomieszczeń i kadry potrzebnych do założenia placówek. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. A u nas raz jeszcze USA, tym razem o burmistrzyni jednego z kalifornijskich miast oskarżonej o agenturę na rzecz Chin. Kobieta zrezygnowała ze stanowiska i przyznała się do działań propagandowych zlecanych przez chińskie władze partyjne.
5: Podczas gdy prezydent Trump kontynuuje swoją wizytę w Chinach, określaną przez komentatorów jako wyjątkowo trudną, a nawet stawiającą USA na przegranej pozycji, przez Stany Zjednoczone przetaczają się echa skandalu związanego z burmistrzynią miasteczka Arkadia, która okazała się chińską agentką. Eileen Wong, która do USA wyemigrowała 3 dekady temu, od lat prowadziła portal US News Center, publikujący materiały propagandowe wysyłane jej przez komunistyczną partię Chin. Artykuły skierowane były przede wszystkim do mieszkańców położonej w metropolii Los Angeles Arkadii, z której prawie połowę obywateli stanowią bogaci imigranci z Chin i którą nazywa się w Kalifornii chińskim Beverly Hills. Eileen Wong grozi do 10 lat więzienia. Z Los Angeles Magda Gacyk.
1: No a przypadek Eileen Wong nie jest jedyne szpiegostwo na rzecz Chin. Uznawane jest przez Stany Zjednoczone za jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego.
0: Wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz.
6: Zróbmy tak, że każdy poranny serwis zaczynamy od czegoś innego, taka porywająca zabawa. W piłkarze ręczni wczoraj grali z Austrią mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. W Gracu biało-czerwoni stoczyli mocny bój z gospodarzami, na szczęście wygrali 26-25. Michał Olejniczak.
7: To jest na pewno fajna sprawa, że wygraliśmy, aczkolwiek to jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i tutaj myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo kiedy myślę, że popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy jedną zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego pyra optymizmu, nie było żadnej radości, jest pełne skupienie i koncentracja na określonym celu.
6: Rewanżowy mecz z Austrią w niedzielę w Olsztynie. Do tego czasu znać już będziemy triumfatorkę tenisowego tysięcznika w Rzymie. W grze pozostały już tylko 4 zawodniczki. Najpierw na kort wyjdą dzisiaj Shorana Kirstea oraz Coco Gauff, a następnie Iga Świątek oraz Elina Svitolina. Ten mecz raczej wieczorem, także proszę śledzić komunikaty i słuchać popołudniowego sportu. A poza tym w Rzymie dziś ćwierćfinały panów. Janik Sinner zmierzy się z Andrzejem Rublowem, a Daniil Miedwiediew z Martinem Landaluce. Jeśli być może ktoś dołączy do nas dopiero na sport po 9, to należy mu się raport piłkarski, taki szybciutki. We Włoszech puchar dla Interu, który 2-0 w finale ograł Lazio. We Francji tytuł dla PSG, który Paryżanie przypieczętowali na kolejkę przed końcem sezonu, pokonując 2-0 Lens. W Hiszpanii akurat porażka Barsy z Lewandowskim już częstym w składzie, ale mogli sobie na to pozwolić piłkarze Blaugrany, tytuł już zapewniony. Nie mogli natomiast przegrać piłkarze Manchesteru City i wygrali. 3-0 z Crystal Palace, zatem Arsenal wciąż czuje na plecach oddech obywateli. No i jeszcze w Ekstraklasie grali zaległe mecze. Arka bezbramkowo zremisowała z Górnikiem, który stracił już matematyczne szanse na mistrzostwo, a Raków 0-2 przegrał z Jagiellonią, no i teraz zespół Adriana Siemieńca jest jedynym, który jeszcze może wyprzedzić Lecha, ale to raczej niemożliwe. Koszykówkę obiecywałem przed godziną, najpierw ta z krajowego podwórka. W Orlen Basket Lidze ruszyły play-offy, no i we wczorajszych ćwierćfinałach numer 1 Śląsk-Wrocław po dogrywce wygrał z Arką Gdynia 87-84, a King Szczecin 80-78 pokonał Zastal Zielona Góra. Ciasne mecze, naprawdę ciasne. Słuchamy trenera Zastalu Arkadiusza Miłoszewskiego.
8: Gratulacje dla zespołu Kinga za dzisiejsze zwycięstwo. Mecz walki. Nie było to porywające widowisko, jeśli chodzi o ofens i jakieś spektakularne akcje, ale takie są play-offy. Zespół Kinga uciekał nam kilka razy w tym meczu. Super, że wróciliśmy. Super, że wracamy, bo są charakterni zawodnicy i to mnie cieszy i to jest dobry prognostyk na tą serię.
6: Dziś kolejne mecze w polskich playoffach. Trefle Sopot zmierzy się z Dzikami Warszawa, a Legia Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W NBA zaś się wciąż czekamy na komplet finalistów konferencji. Bliżej finału na wschodzie są po minionej nocy Cleveland Cavaliers, którzy 117-113 pokonali po dogrywce Detroit Pistons i prowadzą 3-2 w serii. I to już wszystko w sporcie o poranku, ale uczulam, że dziś jeszcze sporo przed nami w sporcie. Poza tym, co już zdążyłem zapowiedzieć, będzie także 6. etap Giro d'Italia z Paestum do Neapolu. Dobrego sportowego dnia.
0: Usłyszałem słowo prognostyk, to musi być dobry dzień. To jest najważniejsze słowo w sporcie. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i duże. Rano i wieczorem na północy, a także na południowym wschodzie miejscami więcej słońca. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a poza południowym wschodem będą także burze i grad. Najmocniej popada na północy i północnym zachodzie. Temperatura wyniesie 12-14 na północnym zachodzie, 16 w centrum, 20 na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej, bo około 10.
9: Radio 357.
0: 8 po 9 za szybą pojawił się Marek Niedźwiecki i to jest bardzo dobry prognostyk.

0: Tak się skupiłem na tym prognostyku, że nie wychwyciłem jeszcze czego? Co tam Mateusz mówił? Oddechu na plecach?
1: To też, tak, tak, tak. Słuchaj, z młodej piersi się wyrwało. No ładnie śpiewałeś to. La, la, la, la.
0: No niestety. No są takie momenty w życiu człowieka, że czasem mu się wyrwie. No nie
1: tak,
0: poradzisz.
1: A który poranek dzisiaj poprowadziłeś?
0: Dzisiaj w ogóle?
1: Czwartkowy.
0: Czwartkowy.
1: Ale tak w ogóle liczyłeś to?
0: W ogóle w życiu?
1: Tak.
0: Nie.
1: Ja też nie liczę tych audycji po to, żeby nie świętować. Niestety, nie Stelka liczy i dzisiaj nagrywamy 200. odcinek.
0: Pięknie! Dobrze nie. liczyć. To się tam bardzo dobrze liczy. Ja jestem jeszcze troszkę tam do tyłu, bo tam chyba gdzieś w 197, ale dosłucham was. Ja was dosłucham. No co będzie w 200 jakiś...
1: Nie, nic takiego specjalnego. No, był Eurythmics, była Annie Lennox, to dzisiaj jest David A. Stewart.
0: Też ładnie. Bardzo ładnie.
1: Jego współpracę z różnymi artystami, aż się zdziwisz.
0: Tak? Co już dzisiaj dziwię. Cały na okrągło zdziwiony. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego. No i się zrobiło fajnie już, nie? Takie za oknowo jest elegancko.
1: Tak, no zimno jest nadal i właśnie dlatego jeszcze ten głos taki, jaki jest. No bo czekam na jakieś ciepło, a tu zimna Zośka jutro.
0: A dzisiaj Bonifacy. Ja też nie znam żadnego.
1: Przepraszam, pana Bonifacego nie znam.
0: No ale gdyby, to już Krzysiek Szubzda mówił, gdyby akurat słuchał, to panie Bonifacy, wszystko na dobrej drodze. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. No i zostają państwo z niedźwiedziem.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Talking to a Stranger. Birds of Tokio na dobry początek. To już teraz oficjalnie witam. Halina Wachowicz, Adam Szuraj. No i jesteśmy z Państwem do godziny 12. Pierwszy mail, jaki przyszedł, a właściwie jeden z pierwszych 10, to jest z takim pytaniem: szanowny panie redaktorze, czy wybiera się pan do Wrocławia za tydzień, żeby poprowadzić w sobotę zakamarki? To są i znowu listę robią z Wrocławia? Straszne, że dziury są. Znaczy nie to, żeby obrażać jakieś miasta, ale naprawdę, nie, ja się nie wybieram. Za to dzisiaj po audycji wybieram się do Wielunia, ale to nie z zakamarkami, tylko ze Sęglami. Mam nadzieję. A, wylosowałem dzisiaj kubek Jastrzębie Zdrój. Kubek do kawy oczywiście. O, słychać? Bardzo ładnie. Pięknie, dobra. Połączymy się z Anią Tatarską o 10.30, to o tym już mówiła przed godziną 8. Ania jest w Cannes. Kiedyś napisałem artykuł w Cannes bez zmiannes. Taki, jak jeszcze pisałem kiedyś tam takie dymarki do gazet. No, w Cannes musi być pięknie, naprawdę. Zresztą zapytam o to Ankę. Płyta tygodnia, Meteor, A Man of Two Worlds, a poza tym spodziewamy się gościa, to o tym mówiłem i pisałem. Mietek Szcześniak. Właśnie się wczoraj ukazała jego nowa piosenka, no więc my bach i dzisiaj go przepytamy w tej sprawie. Na dodatek Mietek przecież kiedyś nas reprezentował w konkursie piosenki Eurowizji. Może da się namówić na jakieś małe wspomnienie, bo przecież to się tam teraz dzieje w Wiedniu.

Pani Gabriela przetestowała jajecznicę z szparagami. Testować, bo te szparagi to za długo nie poleżą. Najlepiej zielone, a jeszcze lepiej oliwkowe. To tak moje zdanie. Piosenka dnia to teraz już.

Tak, mrozu idzie jak burza, nowa jego piosenka, Nie ma miejsca jak dom. Już jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę piosenek, jak to zwykle piosenka dnia. Polecamy głosowanie do piątku w samo południe, a lista skąd w tym razem? Zakopanego. Jejku, no, najże dziury, no. Zakopanego lista. Hela się odezwała. Hela, jedziesz? Nie. Nie. Ale wspieramy system.

Europe, pisane przez B. Tak kiedyś bywało. No i Teresa Anna Maria, Gdespi Veli Ptaci. To piosenki z zestawu do głosowania na listę. Polecam głosowanie do piątku w samo południe. We wtorek po południu dotarła do nas ta smutna wiadomość. Pani Stasiu, dziękujemy.

Stanisława Celińska i zostały wzruszające nuty zawarte w kolorowych płytach, napisała słuchaczka. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Marek Małpa, radio357.pl.

Peter Gabriel, a to piesek za oknem na spacerze. No właśnie, co ja chciałem powiedzieć, że tak, że ten Peter, tak, pan Zbigniew poleca kolejny wciągający serial na Maxie. No już chyba nie ten ostatni, który mi pan polecił, Od Nowa. Adaś, widziałeś? Nie, jeszcze nie. To nie oglądaj. Nowości z ostatnich zakamarków. Pan Finek i pan Gawin.

Dansant to Céline Dion w towarzystwie Jean-Jacques'a Goldmana. Kartki z kalendarza. 14 maja 1998 roku zmarł Frank Sinatra.

0: Psycho Killer, psychobójca Talking Heads. Panie Marku, napisała pani Asia, proszę wyjaśnić, o co chodziło z tym Europe pisanym przez B. Proszę wytłumaczyć to 30-letniej młodzieży. No tak, kiedy pojawiła się piosenka The Final Countdown, nie było internetów, i pisało się na kartkach pocztowych, to miałem takie kartki. Final Countdown, Europe, minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Trochę przekornie. Stop listening. Anita Tikara na początek drugiej godziny naszego spotkania. I od razu dwie kartki z muzycznego kalendarza. Steve Hogarth urodził się 14 maja 56 roku, ale wcześniej formacja Raya Wilsona Steel Skin, jedyny numer jeden zespołu w 94 roku.

Nie wiedziałam, co to miłość, aż pojawiłeś się ty. To oczywiście The Spinners i Dionne Warwick gościnnie. Stevie Wonder miał wczoraj urodziny. Wprawdzie nie odnoszę się zwykle do tych wczoraj urodzonych oraz jutro, no ale jak to Wonder?

Tak, tak, tak. Eric Clapton też, ale to piosenka napisana przez Stevie'ego Wondera. Ain't gonna stand for this. To jeszcze Gilbert i potem połączenie z Anią Tatarską.

0: Tak, to była Klara Gilbert O'Sullivan. Jest godzina 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska zapracowana mocno. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, a ja poczekaj, bo muszę wytłumaczyć, bo to jest cały kontekst. Ja chciałam powiedzieć, że ja wyszłam z kina, żeby się połączyć z radiem, bo jestem na festiwalu w Cannes i tak to będzie wyglądało do przyszłej soboty.
0: No, można powiedzieć, wyszłam z kina, zaraz wracam.
2: Ale dokładnie, zaraz wracam, tak, tak.
0: No dobrze. No i jak jest?
2: Jest ciepło na szczęście, ale cudownie. Tutaj jest taka tradycja, że zawsze jest jeden deszczowy dzień na festiwalu i to taki, że leje, wszyscy są przemoczeni, wyciskają ubrania i on chyba ma być pojutrze, jeśli się nie mylę, więc wtedy na ulicy rozstawiają się te stragany takie, które we słoneczne dni sprzedają czapki i tam portfele i torebki, a jak pada, to wszyscy nagle mają parasole.
0: Okej. Okay. No dobrze, wiem, mówiłaś o tym, że nie będziemy dzisiaj właściwie mówili o tym festiwalu, bo nadajesz w innych porach, jutro u Marcina, tak jak słyszałem. No a dzisiaj skoncentrujemy się na tym filmie, który nam umknął przez momencik, bo odebrało mi głos na filmie Alfa.
2: Tak, i to jest w ogóle, chciałam powiedzieć, bardzo, bardzo zabawne, bo ja zdradzę, że ja oglądałam ten film już będąc tutaj, czyli miałam cały festiwalowy dzień, jakieś tam arthouse'owe filmy, po czym po prostu wróciłam do domu i odpaliłam sobie Alfę na Netflixie. I było to przeżycie z gatunku intensywnych.
0: Robi wrażenie, prawda?
2: Naprawdę. Tak,
0: fikcyjny park narodowy Wandara, tak się nazywa. A większość była kręcona w Blue Mountains. Zresztą takie odnosiłem wrażenie, jak widziałem ten film, że ja już tam byłem w tych miejscach.
2: Ale wygląda to naprawdę przerażająco, no bo ten film jest zrealizowany w konwencji thrillera. Tutaj bohaterowie oczywiście walczą z naturą, ale też między sobą. I muszę przyznać, nie wiem, czy to jest najlepsza reklama parków narodowych. Ja też mam pewne doświadczenia, jeśli chodzi o wizyty. Pamiętam łażenie po, nie wiem, Wielkim Kanionie i było w tym coś takiego kontemplacyjno-medytacyjnego. Wyobrażałam sobie, że zawsze ludzie po to właśnie jeżdżą, prawda? Potem taki głęboki kontakt z dziką naturą. A tutaj mamy główną bohaterkę. Film się zaczyna od osobistej jakiejś traumy, prawda, którą ona chce potem dalej przepracować, jadąc w kolejną taką ekstremalną podróż właśnie tym razem do tego parku Wandara, ale sama. Kajak, taki sportowy.
0: Tak.
2: I wspinaczka, no tylko tak jak to w życiu kobiet się niestety często zdarza, napotyka na swojej drodze niewłaściwego mężczyznę, który każe jej w dużym skrócie walczyć o życie, bo jest niebezpiecznym psycholem. I tak z pięknego spływu po prostu i spania w namiocie robi się walka o życie. Format chyba doskonale nam znany, no ale tutaj dodają do tego aktorzy, prawda? Tak mi się wydaje.
0: Tak, te role obie zresztą fantastyczne. Znaczy ten psychol to nie tylko ona go spotkała, wcześniej też parę innych osób, które tam... Ale to nie będziemy opowiadać.
2: Bo tak. potem słuchacze piszą, no, więc nic nie mówimy. No. On jest po prostu bardzo psycholowaty, bardzo jest taki. No, tam jest dużo się wydarzyło i wszystko, co najgorsze, to czego można się po nim spodziewać, to można się spodziewać. O tak. Ale tak, myślę, że ta chemia między nimi tutaj jest kluczem do sukcesu tego filmu. Muszę przyznać, że mój stosunek do tego filmu jest taki umiarkowany, bo mam wrażenie, że on po prostu bardzo sprawnie powiela takie schematy. Przepraszam za te wrażenia dźwiękowe tu w tle, ale tu te motory po prostu przejeżdżają obok mnie, bo to bardzo jest popularny środek komunikacji w Cannes, bo tu są korki po prostu dramatyczne, więc trzeba piechotką albo motorem. Motorem nie można w tym parku narodowym, gdzie oni są. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest między nimi, to jest ten taki dodatkowy element, dodatkowy składnik, który sprawia, że to się tak ogląda z dużym zainteresowaniem, bo sam scenariusz jest taki, powiedziałabym, podstawowy, prawda? Punkty wyjścia dość oklepane. No ale ta Charlize Theron, która jest tutaj w tak genialnej formie i rzeczywiście te sceny spektakularne, wspinaczki, I tej walki z wodą, walki z żywiołem, no to robi ogromne, ogromne wrażenie. No i też Taron Egerton, którego kojarzymy, przypomnę, bo to jest muzyczny trop, przecież z roli Eltona Johna w Rocketmanie, prawda?
0: A wiesz co, no ja tak, wydawało mi się, że go skądś znam, ale nie, nie.
2: Aha. To
0: tu
2: on,
0: nie bardzo, to on. Zwłaszcza z tym uzębieniem to tak jakoś słabo.
2: No, a tutaj po prostu taki Hannibal Lecter 2026, naprawdę no, mroczna, mroczna dusza i w ogóle widzę, że w dzisiejszych czasach mamy taką, powiedziałabym, memizację kultury, tak? Bo żyjemy w czasach rolek, memów, wszystko musi mieć jakiś taki fragmencik wyjęty, żeby film stał się, jak to się mówi, wiralem. No i z tym filmem się tak stało, bo tu jest taka słynna już scena, gdzie właśnie ten nasz czarny charakter, ten nasz psychol tańczy. Tańczy do Chemical Brothers chyba, tańczy do piosenki. To jest taki ważny tutaj punkt zwrotny w ogóle w całym filmie, od którego ten cały pościg jakby się zaczyna i on tańczy w bardzo taki specyficzny sposób i ten taniec po prostu już przeorał internet, chodzi na każdej możliwej platformie social mediowej i myślę, że to w ogóle naprawdę dodało do sukcesu tego filmu, który się trzyma w czołówce najchętniej oglądanych rzeczy na Netflixie już od dobrych 2 tygodni na całym świecie.
0: Tak, polecamy zdecydowanie, ale wiesz co? To, że tutaj my polecamy naszym słuchaczom, ale słuchacze polecają mnie i właśnie ja nawet nie miałem pojęcia, że jest taki serial od nowa. Widziałaś? No bo to jest parę lat temu, już 2020. Tak, tak. I tam grają Nicole Kidman i Hugh Grant, za którym nie przepadam, a tutaj ta rola jego jest moim zdaniem świetna.
2: Tak, ten serial jest całkiem przyjemny, uważam, i to jest jeden z tych, do których warto wrócić. Natomiast ja myślę, i tutaj wiem, że to jest popularny temat wśród naszych słuchaczy, że przyjdzie taki moment, że my będziemy musieli zrobić odcinek o kulawych koniach, których ja i tak, przepraszam, cały czas nie widziałam. A ty oglądałeś Kulawe konie?
0: Nie.
2: To jest zadanie dla nas, myślę, ale dajmy sobie chwilę, żeby obejrzeć i kiedyś o tym pogadać.
0: Dobra. Aniu, wszystkiego dobrego, że ci w tym hotelu Carlton, rozumiesz, pisz, tak?
2: Wyłącznie w apartamencie królewskim. Oczywiście jeszcze mam lokaja. Pozdrawiam.
0: Anna Tatarska z Cannes. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.

0: do.
1: Roześmiana Shani i I Love You Smile. Panie Marku, nie uchodzi. Połowa maja, a pan jeszcze nie sięgnął po Delilah. No nie sięgam, dlatego że to chyba w ubiegłym roku albo dwa lata temu się okazało, że BBC zabroniło prezentacji tego utworu, bo tam ten bohater po prostu, wiem, nóż ten był do chleba i już tej kobitki nie ma. No ale dobra, to dzisiaj ten Tom Jones, potem ten nasz, ten nóż ten był do chleba, czyli dwa razy breakout.

0: No, że brakuje trochę fortepianu takiego charakterystycznego, no bo ten charakterystyczny fortepian Bruce Hornsby wykonuje gościnnie u innych wykonawców. Tak myślę. To z jego nowej płyty z Londynu przyleciała. 11.
1: Kieruj się na południe.

Jeff Lynne, tak się zaczyna trzecia godzina naszego spotkania. No i teraz jak zwykle o tej porze płyta tygodnia i to jest Meteor, A Man of Two Worlds. Dzisiaj Caught in the Middle.

Meteor, jego nowa płyta A Man of the World, to nasza płyta tygodnia. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Sebastian Karpiel-Bułecka ma dzisiaj zmianę kodu. Sebastianie, wszystkiego najlepszego.

0: Mietek Szcześniak jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Lubisz śpiewać w językach language, widzę.
1: No, wiesz, noszę się z zamiarem nawet, żeby po hiszpańsku zrobić tych nierównych. Całą tę płytę, którą napisałem do wierszy Twardowskiego.
0: A to piękna rzecz i bardzo, bardzo, bardzo. Słuchaj, jesteśmy w okresie konkursu piosenki Eurowizji. Ty wystąpiłeś w roku 1999. Gdzie to było?
1: To było w Jerozolimie.
0: W Jerozolimie. Jak wspominasz ten konkurs? Nie gadaliśmy o tym, ale to już minęło tyle lat.
1: No tak. Dużo lat minęło. Wiesz, no to nie był konkurs moich marzeń, ale wtedy z EMI miałem podpisane i twierdzili, że to jest bardzo dobry ruch. No to pojechałem. Do piosenki byłem też przydzielony, więc zaśpiewałem jak najlepiej potrafiłem. No i już. No. Wiadomo, jak to jest, no, jak tam głosują, jakie tam kliki i tak dalej są. No to nie ma o czym gadać. Ale miło jest zobaczyć taką doskonałą organizację, bo rzeczywiście to było w Izraelu, więc wszystko było zapięte na ostatni guzik i to było też strzeżone i tak dalej. No ale dostałem się do Jerozolimy dlatego, że wygrała Dana International.
0: Tak,
1: poprzedniego
0: roku. To było tak. Słuchaj, śpiewałeś piosenkę Przytul mnie mocno, którą skomponował Seweryn Krajewski i tego chyba nigdzie nie ma, ja tego nie mogę znaleźć.
1: Wiesz co, to było dołączone do mojej płyty Czarno na Białym, kiedy to EMI wydawało.
0: No to muszę sięgnąć po tę płytę, ale mogę mieć taką, na której tego nie ma. Bo teraz w tych nowoczesnych czasach
1: co, może jeszcze by ona była też dołączona do takiej mojej składanki Złote Przeboje, które też EMI wydawało.
0: Okej, będę szukał. No a jak śledzisz teraz ten konkurs jeszcze, czy już cię to nie interesuje?
1: No nie bardzo, bo ludzie tam są zainteresowani różnymi rzeczami. Wiesz, ja kocham czarną muzykę, a tam niewiele tego jest.
0: No ale pani Alicja, tak, że tak powiem.
1: Alicja świetnie śpiewa. Kawał pięknego głosu, Alicja Szemplińska. No i trzymam za nią kciuki, bo myślę, że czeka ją ładna kariera.
0: Dla takich młodych ludzi to jest spełnienie jakiegoś marzenia i myślę, że trzeba trzymać kciuki, niech jej będzie dobrze, no niech sobie da radę.
1: Tak.
0: Chociaż tak jak ustaliliśmy, to nie moja bajka. Mówiłeś o tym, że to był bardzo dobrze zorganizowany konkurs, a to było 27 lat temu. Myślę, że teraz te konkursy są jeszcze lepiej zorganizowane. To wygląda jak milion dolarów.
1: Tak. No,
0: realizacja telewizyjna.
1: Jest ogromny. Myślę, że też nieprzypadkowo wygrywają kraje, które są w stanie zorganizować z takim rozmachem. No, trzeba dużo pieniędzy, dużo wkładu w to wszystko. Zresztą wszyscy uczestnicy muszą nieźle zapłacić za to, że tam w ogóle są i że za relacje i tak dalej.
0: No właśnie. Wczoraj była premiera twojej nowej piosenki, to teraz o tym może.
1: Dobra. No to z przyjemnością.
0: Chwal się.
1: Chwalę się. To jest właściwie owoc z mojego spotkania z Wendy Waldman.
0: Tak, pamiętam.
1: Kilkanaście lat temu napisaliśmy dużo piosenek razem, ponad 30. Wybraliśmy najpierw kilkanaście i nagrałem płytę Science, która w 2011 roku też wyszła w Polsce. Teraz, i to jest pomysł Wendy, żeby po spotkaniu z chórem Live Choir, który brał udział w tej płycie i H.B. Barnumem, no niezwykłą postacią, szczęściem dowiedziałem się, kim jest po zaprzyjaźnieniu się już, bo wcześniej pewnie bym pieluchę musiał zmienić, no bo wiesz, on przez 30 lat prawie był dyrektorem muzycznym Aretha Franklin. Mm-hmm. 12 razy go podobno zwalniała i przyjmowała, bo ona nie znosiła żadnych uwag. No wiesz, fajnie jest obcować z ludźmi, gdzie z pierwszej ręki masz anegdoty, o niezwykłościach tego muzycznego świata. No, ale on pracował dla Motown, produkował i Ray Charlesa, i Franka Sinatra, i Jackson's Five, czyli po prostu legenda, najkrócej mówiąc. A legenda, która jest nadal dziarska i to jest bijące źródełko energii. Wiesz, i warto... Stał się moim mentorem. Cieszę się jego przyjaźnią i on też się cieszy moją... O, widzę, że macie napisane nie tak szczeniak.
0: No, świetnie, tak.
1: Ktoś Eś zgubił.
0: Adaś, dopisz.
1: Chyba, że to nie wybredny żarcik.
0: Nie, nie. To po prostu pomyłka, wiesz. Takie pomyłki w internecie się zdarzają. Piszemy nie patrząc na klawiaturę i wtedy coś takiego wychodzi.
1: Nie tylko takie.
0: O, już jest, widzisz? Tu zaszła zmiana.
1: Okej.
0: Już jest napisane dobrze.
1: A patrzcie, Everybody and Soul to jest dobry dobry tytuł opowiadający o tym, co to za płyta, bo każde ciało i każda dusza ma się ruszyć. Jeżeli się składamy z tych dwóch części, to dobrze jest zadbać o jedną i drugą.

0: Nowe piosenki, które brzmią jak stare, i takie miało być też brzmienie vintage'owe. Mam nadzieję, że się udało.
1: Przy okazji pozdrów Wendy.
0: Pozdrawiam.
1: Kilka razy się spotkaliśmy. To niezwykle też.
0: Cieszę się.
1: Słuchaj, nie boisz się takich tematów jak śpiewanie jazzu dla dzieci? Tak się dowiedziałem, tak?
0: No nie boję się, bo wiesz, to, ludzie narzekali tam na disco polo, opowiadali różne rzeczy na przykład, a ja pomyślałem sobie, że może trzeba jakoś zamiast mielnić ozorem, zrobić coś, co ja uważam za fajne, żeby następnemu pokoleniu podać. I pomyślałem sobie, że to będzie taka misyjna sprawa i że wezmę jazzowe standardy, na przykład Giant Steps Coltrane'a albo Run Midnight, albo Nina Simone na tapetę i po prostu nagramy z polskimi tekstami i to z takim skłonem ku dzieciom, tym dzieciom, które mieszkają w nas też ciągle. No i Asia Gajda, która jest współpartnerką moją na tej płycie, jest jazzową pianistką, napisała też te fajne, inteligentne, śmieszne teksty i myślę, że spełni się moje marzenie, żeby kiedy podrosną dzieciaki i powiedziały, co to jest Coltrane? To jest Miles Davis? Przecież to są piosenki mojego dzieciństwa.
1: Tak, to ładne.
0: Więc wujek Mietek śpiewa z dzieciakami unisono. Nigdy nie powiedział, że coś trudniejszego jest w tych sprawach, więc śpiewają jak złoto.
1: Okej. No to polecamy bardzo serdecznie, a na razie Everybody and Soul. Mietek w towarzystwie chór. No i przy okazji, jak płyta się pojawi, to zapraszam cię znowu.
0: Dzięki bardzo. Chór Live Choir z Los Angeles. Piosenka napisana przeze mnie i przez The Refugees, czyli po prostu Wendy Waldman. Sydney Bullens, która grała z Eltonem Johnem i Bobem Dylanem. Nadal są w dobrych kontaktach i nadal wszystkie nagrywają swoje płyty, bo jeszcze jest Debra Holland, która w Animal Instinct grała między innymi z Coplandem.
1: Tak, to bardzo też fajne wspomnienie.
0: Fajne dziewczyny.
1: Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego.
1: To u nas dzisiaj premierowo.

Tak, to on, Mietek Krześniak, Everybody and Soul. Nowość z wczoraj. Za 29 minut 12.

0: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
1: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
0: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
2: To w popołudniówce pana Kuby, który za chwileczkę się powinien pojawić. To teraz będzie Lady Madonna, a potem Madonna i Sabrina.

Tak, to one właśnie, Madonna i Sabrina Carpenter. Nowa piosenka zgłoszona do listy piosenek 357. Czekamy na głosy do piątku w samo południe. To teraz mi wygląda... A, czy pląsaliśmy? Słuchaczka pyta, czy pląsaliśmy. Ja tylko tak na niby, gdzieś tam nóżka pod stołem, to rzeczywiście zgadza się. Teraz jeszcze jeden duet dwóch niezwykłych kobiet, Colby i Cheryl.

0: No tak, dziewczyny zaśpiewały I'll Be Here i pojawił się on punktualnie jak zegarek za 10 minut południe.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zauważyłeś zasadnicze zmiany w moim emploi w
0: wyglądzie? No jak tylko wszedłeś do studia, masz nowe okulary.
1: Tak, tak. Sprawiłem sobie okulary, bo pomyślałem, że żeby ci nie było przykro.
0: Okej.
1: Okay. Że ty masz, a ja nie mam.
0: Co się zdarzyło, jak zobaczyłeś Filipa?
1: Aha, bo już słyszałeś o tej sprawie. Tak, proszę państwa. Przeprowadziłem test oczywiście okularów natychmiast. Założyłem i spojrzałem na Filipa Jaślara. Mhm. No i szok i niedowierzanie. Jak działają te okulary?
0: Mówi się młody Jaślar, a to już...
1: Tak, całe życie też to słyszałem. Młody Jaślar, młody Jaślar. Otóż to jest guzik, prawda, proszę państwa. No czy właściwie to możemy ogłosić, że Filip Jaślar już tak nie wygląda. Mhm. No i tyle.
0: Dobrze, a śni ci się czasami radio?
1: Nie, ale w nocy rzeczywiście miałem jakiś...
0: Mój najgorszy sen to jest radio i to mi się śniło tej nocy.
1: Ale że co, że się spóźniasz?
0: No, że się spaźniam, tak.
1: A,
0: że no nie to zdążam, to... że rozumiem. Nie dobiegam.
1: Nie, ja się staram unikać takich snów, ponieważ... o, widzisz, nawet mam zalecenia przed sobą. Lekarz zalecił mi... No zresztą czytaj, spokój. Proszę, tu masz... To podkreślone, możesz przeczytać, co tam jest napisane.
0: Oszczędzający tryb życia.
1: Tak. Obfite. Mógł napisać oszczędny, ale był łaskaw. Może zorientował się, że nie dam rady.
0: Ale drugie zalecenie jeszcze? Jest niezłe. Obfite nawadnianie doustne.
1: No właśnie. I to mnie zafrapowało, bo nawet... Wiesz, od razu oczywiście, wiesz, nad tym zacząłem się zastanawiać. Tak. Czy jest nawadnianie... niedoustne takie, no ale...
0: No, no można się pławić w wodzie i
1: nawadnianie tak doustne.
0: Przez skórę.
1: Ja będę musiał spróbować dzisiaj sobie wieczorem.
0: Okay.
1: Zastosuję taką terapię.
0: A chcesz jechać za mnie do...
1: Nie. Nie, nie chcę. Tam nie. A dokąd?
0: Do Wielunia.
1: O, to nie, to bardzo nie. To dobrze, że mnie ostrzegłeś. No dobra, to mamy jeszcze czas, żeby porozmawiać o tym, co ważne, czy już nie?
0: Tak, co ważne, co dzisiaj po godzinie 12?
1: Będzie nowy sposób na dogadanie się z Urzędem Skarbowym. Mhm. Będzie można zawrzeć, pojawiła się taka propozycja rządowa w ordynacji podatkowej, porozumienie, ugodę z urzędem. Mhm. No i dzisiaj zapytam, na jakich to zasadach, czy każdy będzie mógł poprosić o taką ugodę. Wiadomo, że ugoda ma dotyczyć zaległości podatkowych, które wystąpiły.
0: Ale w tym roku jakieś wystąpiły u ciebie?
1: Zaległości?
0: No, bo to już by było wiadomo.
1: A ty wiesz, ja nawet... ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo ja się nie interesuję takimi rzeczami.
0: Ja też nie, ale wiesz co, parę lat temu, może 2-3 lata temu, dostałem takie zawiadomienie, że jeśli nie ureguluję zaległości...
1: To ciebie uregulują.
0: To mnie uregulują, posadzą...
1: Ja bym poszedł siedzieć.
0: Posiedzieć.
1: Z ciekawości.
0: A wiesz, o jaką kwotę chodziło?
1: 2,50.
0: 50 groszy. Pani się chyba omsknęło coś.
1: Słuchaj, tak nie mogę się, wiesz, tak się napawam tymi okularami. Mm-hmm. No i tak wygląda pan.
0: O mnie nigdy nie mówili młody niedźwiecki, także spokojnie.
1: Ale ty wyglądasz, jak wyglądałeś. No bo Filip Jaślar na przykład to już tak nie wygląda. No to niestety.
0: No Filipie, nie przejmuj się, Kuba taki jest, on atakuje wszystkich, a zwłaszcza mnie przed godziną 12.
1: 6 minut do godziny 12, tak?
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Kończymy?
0: No to, tak, jeszcze miałem tylko ci zapytać, co ja miałem powiedzieć?
1: Miałeś powiedzieć...
0: Rolka?
1: Rolka?
0: Jolka.
1: Nie... No bo OZE, wiesz co OZE?
0: No ale to politycznie się będzie kojarzyło.
1: Ale,
0: no coś
1: no
0: ja
1: OZE, no. To ci daruję, ale Rolka...
0: No. Jolka.
1: Będę próbował.
0: Okej. To teraz jeszcze piosenka, w której słychać aparat fotograficzny. Utwór, w którym słychać aparat fotograficzny i pojawiają się dzieci, czyli Jean-Michel Jarre, którego lubisz. Mhm. I w związku z tym podaruję ci jedną minutkę.
1: Proszę bardzo.
0: Przed 12. Wszystkiego dobrego. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki.

0: 14 maja, mamy czwartek, 12 niebawem.
1: Co państwo na to?
0: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Kilka dni temu rząd opublikował projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, a tam, jak to określają niektórzy, rewolucyjna propozycja dla podatników. Nie, rozwieję państwa nadzieję, to nie jest propozycja typu kto nie chce, nie musi płacić podatków. Nowość dotyczy tak zwanej ugody podatkowej. Każdy, kto toczy spór ze skarbówką, będzie mógł zawrzeć porozumienie w sprawie zaległości podatkowych. Chodzi o ograniczenie liczby, a także długości zapewne sporów, a w efekcie o większe wpływy do budżetu. Podatnik będzie mógł ugodę zaproponować, zaś organ skarbowy będzie mógł na to wyrazić zgodę. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu, szybciej i prościej załatwiane będą przynajmniej niektóre sprawy podatkowe obarczone ryzykiem eskalacji. Niektórzy przedsiębiorcy zareagowali na pomysł entuzjastycznie. Rafał Brzoska skomentował, to jeden z najbardziej przełomowych momentów w relacjach państwo-podatnicy od wielu lat. W ubiegłym roku, przypomnijmy, Krajowa Administracja Skarbowa najczęściej kontrolowała firmy związane z budownictwem, gastronomią, handlem w internecie. Wzrosła mocno, co ciekawe, wykrywalność fikcyjnych faktur. W ubiegłym roku urzędnicy wykryli prawie 377 tysięcy fikcyjnych faktur, to o 30% więcej niż rok wcześniej. Porozmawiamy dziś, mam nadzieję, o ugodzie podatkowej i o tym, co państwa spotyka w urzędach skarbowych. Dziś pytanie, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie. W aplikacji Sonda, a pani Katarzyna czeka na telefony, które już dzwonią. 510-357-357. 510-357-357. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Pan Maciej Danielewicz jest moim gościem, portal Subiektywnie o Finansach. A witam pana, panie redaktorze, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Fiskus, jak wynika z danych, najczęściej sprawdza rozliczenia podatników w ramach czynności sprawdzających, stąd malejąca liczba kontroli podatkowych czy celno-skarbowych. Skuteczność, co ważne, kontroli podatkowych jest bardzo wysoka. Okazuje się, że już od kilku lat na poziomie ponad 90%, czyli jeśli już mamy kontrolę podatkową, to możemy spodziewać się, że jednak wykryto jakieś nieprawidłowości, czy tak?
2: No tak, wydaje się, że to jest związane też z tym, że urzędnicy skarbowi i w ogóle administracja skarbowa, tutaj wszystkie te służby biorące udział w Krajowej Administracji Skarbowej mają lepszy dostęp do danych. Kiedyś mieliśmy takie kontrole wyrywkowe związane z tym, że a może ktoś popełnił jakieś wykroczenie, tak? Mhm. Jakiś rodzaj może niedopatrzenia. W tej chwili już więcej jest takich przemyślanych działań związanych z tym, że jest szereg danych. Zresztą wszyscy wiemy, że od lutego mamy też system e-faktur, czyli
0: krajowy system, też, tak, e-faktur, tak zwany KSeF.
2: Tak, i tutaj ten cyfrowy już świat pozwala nam dojść do większości
0: no, informacji. No na pewno urzędy skarbowe wiedzą po prostu więcej. A tak przy okazji, skoro pan poruszył sprawę KSeF-u, po kilku tych miesiącach system można ocenić dobrze? Działa sprawnie?
2: To znaczy, wydaje się, że tak. To znaczy, wskazano na początku na pewne usterki i Ministerstwo Finansów dostało szereg informacji, były jakieś poprawki. Wydaje mi się, że jak każdy taki bardzo duży system, bo jednak samych firm w Polsce to jest około 2 miliony 800 tysięcy, prawda? W tym 2 miliony 300 tysięcy to są jednoosobowe działalności gospodarcze, ale 500 tysięcy to są małe i średnie i największe przedsiębiorstwa. Także to jest ogromny system, tak jak na przykład system ZUS-u. Także on nigdy na początku nie będzie działać w pełni efektywnie, ale z czasem wydaje mi się, że właśnie po to są uwagi, krytyka, po to, żeby właśnie ulepszać działanie systemu. I no, jesteśmy skazani jakby. To nie jest tak, że można sobie powiedzieć albo elektroniczny, albo papierowy system. Tak? Nie, no jesteśmy już w świecie cyfrowym, także ten system będzie naszym ekosystemem właściwym.
0: Organy podatkowe w 2024 roku posługuje się tymi danymi, bo za ubiegły rok jeszcze danych nie ma. Otóż organy podatkowe w 2024 przeprowadziły ponad 500 000 czynności sprawdzających, co przyniosło w efekcie budżetowi 6,5 miliarda złotych z dopłat podatkowych. Mamy skłonność pana zdaniem do prowadzenia takiej wiecznej gry z urzędami skarbowymi na zasadzie, no a nóż widelec uda się, czy też te takie niedopłaty na przykład podatkowe, to jest często wynik gapiostwa, bałaganu?
2: To znaczy, to też zależy chyba od skali prowadzonej działalności gospodarczej, bo w dużych firmach zazwyczaj jednak wszystkie te sprawy skarbowe są prowadzone w sposób właściwy, chyba że mamy do czynienia z jakąś firmą, która celowo chciałaby coś ukryć.
0: Właściwy, ale jednak podejrzewam, że z myślą o optymalizacji, przy czym optymalizacji opartej oczywiście na legalnych rozwiązaniach, prawda?
2: Tak, tak. To na pewno tutaj właśnie ta kategoria optymalizacji podatkowej to jest jedna chyba z najczęstszych takich kategorii, według której oceniani są urzędnicy skarbowi, bo oni oczywiście mają szereg różnych zadań. To są takie typowe jakby oszustwa, tak, podatkowe. Optymalizacja to jest takie ładne określenie na takie działanie, które nie jest oszustwem typowym, ale jest pewnym nadużyciem. Podobnie jak fikcyjne zatrudnienia, prawda, też w takich mniejszych firmach, czy w mikrofirmach. Natomiast wydaje mi się, że tutaj oczywiście skala wpływów do budżetu jest znacząca, tak, na 6 miliardów. To jest
0: sporo,
2: duża kwota,
0: tak.
2: I nie należy jej lekceważyć. A z drugiej strony wydaje się, że skarbówka też nie musi być już teraz takim opresyjnym narzędziem kontroli, gdzie po prostu, jeśli słyszymy urzędnik skarbowy się pojawia i interesuje, no to to jest coś bardzo już niebezpiecznego. Wydaje się, że w państwie powinny działać takie służby publiczne, które wspierają raczej na przykład podatników, i ponieważ przepisy się zmieniają i różnego typu możemy mieć związek z aktualizacją przepisów luźniejszy czy bardziej ścisły, to może też niektórzy podatnicy po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiedzą dokładnie o wszystkich zmianach, więc urzędnicy skarbowi powinni też brać to pod uwagę i nie tylko na przykład od razu karać, tak, ale właśnie tak jak pan powiedział na początku, pomagać podatnikom w tym, żeby nie popełniali jakichś błędów. Przyznanie się właśnie do winy, czy właśnie zrobienie korekty jakichś zeznań podatkowych i tak dalej, to jest rzecz jak najbardziej oczywista.
0: Normalna,
2: i nie trzeba tutaj wielkiej kary.
0: Jasne.
2: Myślę, że to by było źle funkcjonujące państwo, gdybyśmy mieli tylko kary, tak, od usług publicznych.
0: Zatem będziemy mieli nowość w ordynacji podatkowej, mianowicie ugodę podatkową. Będzie można, jak rozumiem, ułożyć się w urzędzie w sprawie zaległych podatków, zobowiązań podatkowych, których termin płatności upłynął. Tyle tylko, że zastanawiam się, że jeśli podatnik na przykład ma środki, a jeśli jest wypłacalny, obojętnie czy jest to ktoś, kto prowadzi działalność, czy też jest to osoba po prostu fizyczna, no jeśli jest wypłacalna, to po co z nim zawierać ugodę? Jaki interes ma w tym urząd skarbowy? Po prostu ściąga i tyle.
2: No tak, to na pewno jest najprostsze i na pewno urzędnicy skarbowi bardzo lubią taką szybką efektywność, prawda? No bo są oceniani w ten sposób, że właśnie szybko i sprawnie diagnozują jakieś błędy i szybko i sprawnie egzekwują należności. Natomiast no, być może to jest też związane z tym, że nie wszyscy są w stanie wypłacić te pieniądze. No jeśli tak jak pan mówi, ktoś ma pieniądze na koncie i tak dalej, no też nie znaczy, że wszystkie te pieniądze może przeznaczyć od razu na zapłatę należności. Wtedy może na przykład jego firma może upaść, bo na przykład nie będzie miał płynności, środków na funkcjonowanie. Tak. Więc zawsze lepiej jakby spytać tego przedsiębiorcę, co on woli, tak? No jeśli on woli na przykład rozłożenie na raty, czy jakiś rodzaj innej ugody, no to wydaje mi się, że jeśli państwo nie straci na tym, no to dlaczego nie?
0: Czy to będzie argument dla Urzędu Skarbowego? W przeszłości wielokrotnie tak nie było, bo by urzędy skarbowe raczej nie przejmowały się faktem, że ktoś traci płynność finansową, czy jest na skraju upadku. Wrócimy na antenę. Pan Maciej Danielewicz, dziennikarz portal Subiektywnie o Finansach, jest naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki.
0: 9 minut po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Ciekaw jestem, czy państwa zdaniem w urzędach skarbowych w kontaktach z tymi urzędami sporo się zmieniło, czy też niewiele? Jakie mają państwo doświadczenia? 510-357-357. Proszę państwa, szok, niedowierzanie, bo oto pierwszy dodzwonił się do nas pan Bartosz. Witam pana, dzień dobry, halo.
3: No, dziękuję, sam też nie wierzę.
0: Tak.
3: Ja powiem tak, no to ja chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem, to się zgodzę z pana ostatnim zdaniem, którym pan mówi, z ekspertem, że no w sumie wszystko może być pięknie, ale wszystko też zależy od ludzi, którzy tam pracują, a z tym może być taki problem. Ja co prawda miałem raczej pozytywnymi, miłymi, pomocnymi ludźmi w tych właśnie kwestiach do czynienia, ale też z relacji z innymi, od innych osób słyszałem, że no nie zawsze jest tak pięknie. Chyba takim najbardziej dobitnym przykładem, nie wiem czy pan pamięta, jest ten słynny przykład z tym mechanikiem, który pomógł dwóch paniom, a one mu w podzięce wlepiły mandat za niewydanie paragonu.
0: No tam była podstawa, tak. Te panie okazały się pracownikami UKS-u, a problem polegał na tym, że pan nie wydrukował paragonu.
3: No tak, ale wie pan, no trzeba też być, no wie pan, przepis jest martwy, ale człowiek jest żywy, więc trzeba być przede wszystkim człowiekiem jakimś. I nie jesteśmy jakimiś wszechmogącymi, nie jesteśmy Wikipedią, że wszystko tak dobrze znamy, więc to tak mówię, to wszystko zależy od podejścia człowieka, a z tym według mnie może być problem, dlatego tutaj to trzeba by też pomyśleć o jakichś rzeczywistych, bo może takie są, ale rzeczywiście jakichś programach edukacyjnych dla tych urzędników, którzy by jakoś, i też może dla samych podatników, żeby też znali więcej swoich praw, żeby z nich bardziej korzystać też.
0: 11 minut po południu. Co państwo na to, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? 510-357-357. Pan Arkadiusz, panie Arku, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie
0: redaktorze. Witam pana.
4: Zawsze ze zdaniem odrębnym, jak zwykle, ale powiem panu jedną rzecz.
0: Może pan dwie nawet.
4: No dobrze, to
0: dobrze, to dwie
4: albo trzy.
0: Tak.
4: Powiem tak. Jestem człowiekiem, który prowadzi działalność gospodarczą od 30 lat. Nigdy w życiu nie miałem jakichś zatargów z prawem, nie posadzili mnie za nic i tak dalej. Od 5 lat ściga mnie Urząd Skarbowy z powodu firmy, która kiedyś wystawiała mi faktury. Ja je zapłaciłem i nie są w stanie normalnie tego ogarnąć. To są faktury z 2022 roku, więc za
0: ja to rozumiem, tylko zastanawiam się, panie Arku, na czym polegają uwagi do pana?
4: Problem polega na tym, że ci ludzie w Urzędzie Skarbowym nie biorą pod uwagę tego, że pan 30 lat pracując, pan czy ja, nie robiąc żadnych szwindli, innych rzeczy, ścigają jak burą sukę mnie tylko dlatego, że nie potrafią, nie wiem, ścigać Rydzyka, który nakręcił, tyle jej nakręcił, ale ma dobrych prawników. Ja jestem zwykłym Janem Kowalskim, nie mam pieniędzy na dobrych adwokatów i tak dalej. Ścigają ludzi prostych, zwykłych, nie wiadomo o co. I tak jest. I tak samo jak może minister finansów przyjmować kwoty mandatów, które ludzie zapłacą. Przecież nie wiadomo, czy ktoś przekroczy prędkość, czy nie przekroczy, ale w budżecie jest wpisane.
0: Niestety, panie Arkadiuszu, to tak niestety nie działa, chociaż w prawie karnym oczywiście niekaralność bywa argumentem przemawiającym za łagodniejszym wyrokiem. Sądy oczywiście biorą to pod uwagę. Tak w tym przypadku pańska nieposzlakowana opinia z przeszłości i brak wpadek skarbowych no nie jest podstawą do tego, żeby nie mieć do pana czy zapytań, czy nie wszczynać kontroli. Choć nie znamy szczegółów. Pozdrawiam pana, panie Jarku. 510-357-357. 14 minut prawie po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Jak państwo te kontakty, tę pracę oceniają w aplikacji Nasza Sonda i telefony? Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo.
5: Dzień dobry, panie Kowal.
0: Dzień dobry panu. Tak. Usłyszałem od razu, tak.
5: Krótko więcej na temat.
0: Znowu pan brzmi, jakby pan biegł albo nie wiem.
5: No, siedzę właśnie, bo czekam na grupę, bo już widzę, grupka się zbliża, bo się trochę spóźnili, dlatego mogę zadzwonić. Grupka się spóźnia, zaraz będę mi opowiadał o historii, no ale teraz krótko zwięźlej na temat tutaj. Ja powiem tak, czy ja mam jakieś zatargi z urzędem skarbowym? Nie miałem. Do tej pory moje spotkanie z urzędem skarbowym to jest po prostu coroczne rozliczenie PIT-u i nie miałem z tym żadnych przejść. Tylko ja tu bym powiedział, może bym inną rzecz powiedział, jeżeli chodzi o właśnie kadrę urzędniczą, nie tylko w skarbówkach, tylko ogólnie, jak to się mówi, o ten korpus służby cywilnej, tak? To jest, wszystkie urzędy do tego należą? Czy ja coś mylę? Chyba nie. Że tam też powinno wejść trochę takiego, powiedzmy, urynkowienia, czyli tak, od firm prywatnych, tak, od przedsiębiorstw jest wymagany ciągły rozwój, tak? A odnoszę wrażenie czasami, że w urzędach to jest tak, że jak już ktoś w wieku, powiedzmy, 20 kilku czy 30 lat tam usiądzie, to siedzi tam do emerytury, nie mając żadnego nie rozwijając się, nie pracując. I później nie dziwmy się też, że ci ludzie właśnie gnuśnieją, że ci ludzie nie mają żadnej motywacji. No bo skąd mają mieć motywację i po co mają mieć motywację, jeżeli wiedzą, że ciepła posadka zawsze jest i to jest wszystko gdzieś tam na większych czy mniejszych miastach, na układach, układzikach. I wie pan, no nic tu się nie zmienia, tak?
0: Ciekawe, czy z perspektywy urzędników również tak kolorowo, różowo to wygląda. A propos zmian i samokształcenia, no wie pan, system narzuca orientowanie się i śledzenie na bieżąco, bo przecież nowelizacji, ordynacji podatkowej to mamy bez przerwy mnóstwo. 510-357-357. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
6: Państwu. Ja ładnych kilka lat temu byłem u kuzynki w Danii, która tam prowadziła działalność. W piątek się troszeczkę zasiedzieliśmy, bo się dawno nie widzieliśmy. Jej się wieczorem przypomniało, że nie wysłała jakiejś deklaracji do duńskiego urzędu skarbowego. No więc ja byłem przerażony, mówię, Zosia wysyła i ja sobie tu poczekam, posiedzę. Ona mówi, nie, spokojnie, nic się nie stanie. I w poniedziałek rano pokazała mi maila z urzędu skarbowego. Droga Zosiu, mamy nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. W piątek minął termin przesłania deklaracji. Prześlij, jak będziesz mogła najszybciej.
0: A rzeczywiście list tak się zaczynał, droga Zosiu?
6: Tak. Aha. Dokładnie tak się zaczynał. Pierwsze było, że mamy nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. I dopiero później było przejście do jakby meritum sprawy. Mhm. Muszę panu powiedzieć, panie Kubo, ja wtedy byłem zszokowany, ale w tej chwili ja należę do Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście i jeżeli coś mi się tam nie uda tak jak powinno być, panie rzeczywiście nawet nie piszą maila, tylko dzwonią. Nie jestem od razu postrzegany jako przestępca, tylko panie proszą o wyjaśnienie, co się stało, dlaczego tak się stało. Ja uważam, że dożyłem tych czasów w Polsce, kiedy Urząd Skarbowy w sposób cywilizowany bardzo ze mną się kontaktuje. Ja wiem, o co im chodzi. Wyjaśniamy sobie sprawę i nigdy nie zapłaciłem żadnej kary.
0: Przyznam, że gdybym ja otrzymał taki list, no to nabrałbym wyjątkowych podejrzeń, które by się zaczynało od słów drogi Kubusiu, jak zdrowie, co urodziny. Pozdrawiam, bardzo dziękuję, pan Maciej. Panie Macieju, witam, halo.
7: A dzień dobry, witam, Maciej.
0: Dzień dobry, witam pana.
7: Dzwonię ze Zgorzelca, natomiast chciałem powiedzieć, że wczoraj miałem taki przypadek, gdzie byliśmy rozmawiać w sprawie naszego klienta w Urzędzie Skarbowym w Wołowie i oczywiście dało się wszystko super załatwić. Klient nie będzie, że tak powiem, licytowany, nie będzie obciążany jakimiś większymi, znaczy kosztami, będzie za odsetki, bo ma tam niepozapłacane podatki. Państwo, panie drogie w Urzędzie Skarbowym były wdzięczne za przyjazd, dogadaliśmy się, także da się załatwić ugodę i wcale nie trzeba było żadnej ustawy, którą tam rząd planuje, żeby wprowadzić. Także uważam, że i owszem, można już nawet teraz i od jakiegoś czasu zawsze z urzędnikami się idzie dogadać.
0: No właśnie, bo do tej pory do tego wrócę wątku. Bardzo panu dziękuję, panie Maćku. W rozmowie z naszym gościem, doradcą podatkowym Piotrem Juszczykiem, a już za 11, zapewne 12 minut, bo do tej pory przecież do takiej ugody w urzędach skarbowych teoretycznie mogło dojść. Nie wiem, jaka była praktyka państwa doświadczenia, ale było to możliwe. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo?
8: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, witam.
8: Panie Kubo, dwie sprawy. Jedna sprawa, to co już wcześniej wybrzmiało. Większość urzędników to są normalni ludzie, tak? Z nimi się można dogadać i w tej kwestii widzę bardzo dużą zmianę w stosunku do tego, co było niegdyś. Ale druga sprawa to są niejasne przepisy, które nie pozwalają tym urzędnikom podjąć jakiekolwiek decyzji, bo oni się po prostu tego boją. Bo zawsze może się na nich skupić potem jakaś kara, tak?
0: No tak. Za Boga często nie chcą interpretować, prawda? Stosować wykładni, ale mogą opierać się, i tak zresztą to działa, na wytycznych z Ministerstwa Finansów.
8: Dokładnie. Urzędnik tak naprawdę powinien być pomocnikiem dla przedsiębiorcy, żeby w razie jakichś niedomówień starał się mu pomóc, przeprowadzić go przez tą całą ścieżkę, która jest dla niego, no, co by nie powiedzieć, dużym utrudnieniem w codziennej działalności.
0: Wskazać na przykład prawidłowe, zgodne z prawem rozwiązanie, prawda?
8: Ładnie. Panie Kubo, jeszcze jedna sprawa. Tak. Pan lubi takie łakome kąski poruszać w swoich audycjach. Ja wczoraj spotkałem się z dużym protestem w sprawie Centu. Uważam, że powinien się pan tym zająć, bo tam są dopiero wymysły urzędników, o których się jeszcze chyba nikomu nie śniło. To wszystko. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za podpowiedź. 510-357-357 czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie. Proszę zagłosować. Głosowanie w aplikacji Tam Nasza Sonda. Telefony 510-357-357. Pan Michał. Panie Michale, kłaniamy się. Halo?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry. Też bliżej mikrofonu. Poproszę.
9: Nie wiem, może teraz lepiej będzie.
0: Tak, słuchać, tak, lepiej.
9: Macham miotłą i pracuję, więc nie.
0: Co pan robi, słuchawki. Przepraszam?
9: Macham miotłą, sprzątam.
0: A macham miotłą.
9: Dokładnie. Ale panie Kubo, ja tam mieszkam w niedużej, ogólnie to mieszkam na wsi, ponieważ jestem rolnikiem, ale mam niedaleko nieduże miasteczko i tam w sumie nie ma chyba na co. Mieszkam tutaj od 20 kilku lat. I jeszcze nigdy nie miałem powodu tego, żeby...
0: Panie Michale, tą miotłą dalej pan macha, czy pan przestał na chwilę?
9: Oczywiście przestałem.
0: A, przestał teraz pan, dobrze.
9: Dokładnie. Także mówię, ja na urzędników tutaj akurat w niedużej miejscowości powiatowej nie mogę narzekać. Bardzo mieli ludzie, no człowiek jak człowiek, no wszystko zależy od tego, na kogo się trafi. Więc tutaj są bardzo mili ludzie. Szczególnie w Urzędzie Skarbowym. To są chyba wszyscy urzędnicy tutaj są mili.
0: Bardzo panu...
9: terenie, także nie mam na co narzekać.
0: Bardzo panu dziękuję. Cieszę się, że ma pan takie pozytywne doświadczenia. 510-357-357, 22 minuty po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Co pan na to, panie Grzegorzu? Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie
0: Dzień
10: Kubo.
0: Dobry, witam.
10: Dzień dobry słuchaczom. Ja chciałbym potwierdzić, że te słowa, które padły wcześniej, że faktycznie praca urzędów skarbowych w ostatnim czasie, nie wiem, może w ostatnich nawet 10 latach, praca właściwie pracowników, ludzi, którzy tam pracują, myślę, że bardzo się poprawiła. Myślę, że jest dużo empatii, zrozumienia, nawet mimo tego, że trzeba czasami coś zapłacić, bo się coś nie doczytało, coś się nie... nie wiedziało.
0: Przegapiło po prostu,
10: się, przegapiło.
0: Tak? Bywa.
10: Ale ci, ludzie, ale ci ludzie do nas właśnie dzwonią, wysyłają i tutaj nie potwierdzam tych ogólnych informacji, że ci ludzie są nieempatyczni, bądź ci ludzie są niedouczeni. Być może też system, być może brak środków. To tak jak w każdej pracy. Ja potwierdzam, że nastawienie do nas, do urzędników zmienia się i to na lepsze. Takie jest moje zdanie.
0: Pozdrawiam pana. Co na to pan Łukasz? Panie Łukaszu, halo.
11: Dzień dobry, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
11: Kubo, miło pana słyszeć w tym radiu. Wcześniej pana słyszałem w poprzednim miejscu pracy, ale chciałbym się odnieść do tej sprawy z urzędami skarbowymi. W 2024 roku miałem kontrolę Urzędu Skarbowego. Dotyczyła ona roku 2022. To był czas pandemiczny. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Generalnie kontrola polegała na tym, że moje poprzednie biuro rachunkowe narobiło mi trochę bałaganu w biurach i trzeba było to po prostu uporządkować. Mhm. Ale chodzi mi o to, że cała ta procedura kontroli to było pół roku, bo od lutego do sierpnia. Dla jednoosobowej działalności gospodarczej to jest chyba dość długi okres. Był to czas dla mnie mega stresowy, dostarczanie dokumentów i cały czas takie podejście.

0: zależy na wyjaśnieniu, więc myślę, że to jest taki obszar, który wypadałoby poprawić w tego typu działaniach.
1: Dziękuję na bardzo. Wyjaśnieniu z jednej strony, ale z drugiej strony jednak te interesy bywają wcale niezbieżne. Urzędnik liczy na finał w postaci dopłaty, a podatnik wręcz odwrotnie. Pozdrawiam panie Łukaszu, szerokiej drogi, jeszcze pan Michał. Panie Michale, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry, witam pana.
2: Ja tak trochę z drugiej strony chciałbym też podejść do tematu, bo mamy, możemy narzekać na urzędników, ale urzędnicy, to z jakim traktowaniem, z jakim podejściem potrafią się spotkać ze strony petentów, wiem, bo moja partnerka pracuje w urzędzie, naprawdę ich cierpliwość też nieraz jest wystawiana na próbę.
1: A jacy bywają petenci, roszczeniowi i niegrzeczni?
2: Bywają bardzo niegrzeczni. Bywają tacy petenci, którzy nie przyjmują do wiadomości, co jest od nich wymagane. Że jest wymagana opłata za czynności cywilne, naprawdę 14 zł. Nie są w stanie tej opłaty uiścić. Jakie dokumenty muszą dostarczyć? Nie są w stanie dostarczyć. 6 razy powtarzane, nie dociera. I jeszcze dorzucę tylko, że to na pewno mocno zależy od tego, o jakiej placówce mówimy, bo ja z urzędem skarbowym nie miałem problemów, ale z urzędem celno-skarbowym w pewnym mieście polskim na P to miałem takie przejścia, że bardzo nie polecam.
1: 26 minut, pozdrawiamy po południu. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie w aplikacji Sonda? Głosujmy. Pan Przemysław na antenie. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić. Co prawda próbowałem do poprzedniej stacji do pana się dodzwonić, ale nigdy mi się nie udało.
1: Bardzo przepraszam.
3: Tym bardziej jestem szczęśliwy. No i ja niestety mam nieco negatywne odczucia ze względu na to, z racji tego, jak został potraktowany mój ojciec. Prowadził działalność gospodarczą w małym mieście na południu Polski, gdzie połowa leży w Polsce, połowa w Czechach. To niech się ktoś domyśli, gdzie to jest. I niestety został przez pracownika okradziony na dosyć sporą kwotę pieniędzy. Finał oczywiście znalazł się w sądzie. Osoba została ukarana prawomocnym wyrokiem, a Urząd Skarbowy naliczył całkiem spore należności podatkowe właśnie od tej kwoty. I tutaj mam takie trochę negatywne odczucie.
1: Uważa pan, że niesłusznie. Uważa pan, że decyzja powinna być inna. Pan Kuba jeszcze? Panie Kubo, witam. Halo?
4: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, witam.
4: W pierwszej kolejności, czy urzędnik liczy na dopłatę? Myślę, że niekoniecznie, panie Kubo, urzędnik chce mieć po prostu porządek w papierach, a to, czy sprawa się zakończy dopłatą, czy zwrotem, to chyba trochę mniej interesuje jego samego. Natomiast wracając do meritum, uważam, że bardzo fajnie urzędnicy pracują w urzędach skarbowych i nie tylko, bo we wszystkich urzędach. Ja prowadzę akurat działalność gospodarczą w niewielkim mieście powiatowym i wszystkie panie i panowie, niezależnie od tego, z jakiego urzędu przychodzą na daną kontrolę, to są bardzo mili, przyjaźni i próbują pomóc rozwiązać problem. Nikomu nie zależy na tym, żeby tutaj drążyć sprawę. Natomiast to, co nas, przedsiębiorców, wydaje mi się najbardziej dotyka, to fakt, że tych urzędów i różnych instytucji, które nas kontrolują, jest tak dużo, że po prostu to nas troszeczkę przygniata i przeraża, ponieważ nawet jeżeli te kontrole są miłe i pomocne, no to ta ich mnogość trochę rzeczywiście potrafi tą naszą pracę wywracać do góry nogami.
1: Bardzo dziękuję za uwagę. Dobrego dnia, panie Kubo, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, też z samochodu, proszę głośniej.
5: A, to już się robi, tak. Właśnie ja też chciałem tutaj dwie sprawy w sumie. Prowadzę działalność w Polsce i też tam gdzieś tam, powiem szczerze, nie miałem żadnego problemu. Działam też tak, że prowadzę działalność za granicą, w Wielkiej Brytanii. I muszę powiedzieć, że też tutaj nie miałem nigdy żadnego problemu. Nawet powiem więcej, że ten słuchacz, który mówił coś o Danii, faktycznie też miałem coś takiego, że dostałem telefon, bo tam się spóźniłem z deklaracją podatkową, czy tam sobie podróżowałem i powiem panu szczerze, że bardzo pozytywnie się z tym spotkałem, bo nawet nie pytali kiedy, co i jak, tylko po prostu dali mi, zapytali się, czy wszystko w porządku, to fakt, i dali mi więcej po prostu czasu na

0: wydłużenie tej deklaracji podatkowej, więc uważam, że to wszystko zależy od urzędu, zależy od ludzi przede wszystkim, no i też w tym, jak prosperuje ten urząd, więc jak na razie nie
1: idzie ku lepszemu, a może już doszło, by to zaskakujące swoją drogą, jak dużo jest dzisiaj, przynajmniej do tej pory, takich bardzo pozytywnych ocen. Pan Paweł, panie Pawle, halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Proszę pana, tak mój poprzednik właśnie coś takiego mówił. Wszystko jest uzależnione od ludzi. Jeżeli ludzie chcą współpracować, to urząd jest przyjazny, ale jeżeli urzędnik koniecznie chce udowodnić swoją wyższość, a tak, no niestety do ostatnie paręnaście lat było, miejmy nadzieję, że ta kadra się zmieni i wtedy jest duży problem. Bo to rozmowa pana wójta i plebana z tym chłopem jest no obrzydliwa. I mówię, ja prowadząc 35 lat swoją działalność, duży problem właśnie w załatwianiu spraw, gdzie miałem przypadek w ciągu jednego tygodnia na małym stoisku handlowym 4x4 metry na targowisku było 5 inspekcji. Ja jako przedsiębiorca muszę się znać na wszystkim, a oni przychodzą ze swoją działką i na siłę próbuje każdy udowodnić, że kontrola jest merytoryczna, czyli trzeba było wlepić, kolokwialnie mówiąc, mandat, żeby ona była zapłacona. Tu jest chyba taki ten ból.
1: 29 minut do 13 na antenie gość, pan Piotr Juszczyk, doradca podatkowy, firma Infact. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ugoda podatkowa, w jakich sytuacjach będzie można ją zawrzeć? Zacznę od tego, od tej nowości zapowiadanej w ordynacji podatkowej.
3: Ugoda podatkowa, no jeżeli przepisy oczywiście się zmienią, będzie możliwość jej zawarcia już właśnie na etapie chociażby wszczęcia postępowania, czy też kontroli, czy czynności sprawdzających. A więc nie będziemy czekać na rozstrzygnięcie postępowania, tylko wcześniej taką ugodę będzie można zawrzeć, no i oczywiście ewentualnie podatek zapłacić. I tutaj odchodzimy od tych kosztów całych sądowo-administracyjnych, czy też karno-skarbowych, jak i naliczanie odsetek, bo jak wiemy, postępowania podatkowe no mogą trwać bardzo długo.
1: Załóżmy, że zalegam z podatkami i co? Mogę pójść do urzędu, powiedzieć, słuchajcie, zapłacę połowę, a drugą mi darujecie?
3: No tutaj z darowaniem to bym był powściągliwy, bo
1: nie szalejmy z darowaniem, tak?
3: Tak, tak. Raczej tutaj wydaje w mojej ocenie rzadko, o ile są wydawane decyzje umarzające de facto podatki, chyba że już bezzasadne staną się, ale z zasady, gdy są wymagalne, to trzeba je spłacić. I na dzień dzisiejszy to sytuacja wygląda tak, że mamy kontrolę podatkową, czy też postępowanie podatkowe. Ono trwa, może rok trwać, dwa. Odwołujemy się, sąd administracyjny, decyzja, narastają odsetki i podatnik tonie w tych wartościach, które musi zapłacić do fiskusa. Ugoda ma być takim dodatkowym fakultatywną ścieżką zakończenia sporu z administracją skarbową, obok właśnie tego klasycznego modelu. No i dzięki temu można odzyskać. Tutaj może podam kilka liczb, bo w uzasadnieniu do zmian szef KAS właśnie też przedstawił, że bodajże 19 miliardów odzyskano w 2024 roku, ale koszt poboru poprzez wszystkie te czynności sprawdzające kontrolę, sądy administracyjne, to był blisko 10 miliardów złotych. Więc jak widzimy, ponad połowa to koszty odzyskania podatku, więc de facto ta ugoda może być pozytywna względem finansowym zarówno dla budżetu, jak i dla samego podatnika, bo te odsetki nie będą rosły, czy też sankcje karno-skarbowe nie będą występowały.
1: A nie będzie tak, że urzędy skarbowe będą zgadzały się na ugody tylko w takich sytuacjach dla nich, dla fiskusa, beznadziejnych, no bo podatnik na przykład nieściągalny, ale przyszedł wariat i chce oddać trochę.
3: Może też tak być, bo tak naprawdę tutaj w tym przypadku trzeba będzie podejść do tych przepisów, duży subiektywizm może wystąpić, więc tutaj może być też taka sytuacja, że urzędnik może nie uznawać na przykład takiej ugody, bo tu musi być oczywiście zgoda po obu stronach, więc praktyka pokaże, jakie będzie podejście fiskusa do tego, no i jak podatnicy będą też zwracali się o taką możliwość, bo tutaj strona inicjacji będzie oczywiście po stronie podatnika.
1: Czasem odbieram w tym programie telefony od zrozpaczonych księgowych, zrozpaczonych naszym systemem podatkowym. Ten system, pana zdaniem, mamy mało przyjazny, trudny, zawiły?
3: To ja może tak paradoksalnie odpowiem na pytanie, znaczy bardziej statystycznie może podam, tak? Na kraju OECD mamy trzecie miejsce, ale trzecie miejsce od końca, jeżeli chodzi o skomplikowalność systemu podatkowego, więc nasz system podatkowy na pewno nie jest prosty, tak? Tutaj Estonia się wybija, gdzie jest na pierwszym miejscu, tak jak podkreślałem, Polska jest na trzecim, ale od końca, więc na pewno nie jest system podatkowy. Dodatkowo co roku mamy jakieś
1: ale
3: zmiany.
1: Ale dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego... Skąd te po pierwsze ambicje, żeby bez przerwy coś zmieniać, a po drugie, skąd brak woli, żeby to wszystko zmienić, uprościć? Przecież to nawet dla państwa w efekcie będzie z pewnością bardziej efektywne, skuteczne.
3: Zdecydowanie, tylko myślę, że już tak się zapętliliśmy w tych przepisach, że teraz wyklarować dobry system podatkowy, który będzie prosty. Ja też nie mówię, że system podatkowy ma być prosty w ten sposób, że każdy z nas będzie rozumiał. Tak jak mamy inne odmamy oprócz prawa podatkowego, prawo karne, prawo cywilne, są specjaliści. Ale jeżeli dziś na przykład doradca podatkowy, czyli ja muszę zagłębiać się w wyroki, muszę zaskarżać decyzje, tak, czy też postępowania, które są toczone, różne są oceny. I teraz weźmiemy interpretację chociażby indywidualną, które są wydawane. Podobny stan prawny okazuje się, że inaczej podchodzi jednak tutaj fiskus do danego stanu faktycznego. Więc ja bym powiedział, że nie tylko przepisy, ale też podejście zmienia się. NSA 10 lat temu mówił jednoznacznie, po 10 latach mamy, że tak powiem, fikołek, kolokwialnie mówiąc, i nagle zmienia się stan rzeczy, a przepisy prawa w ogóle się nie zmieniają. Więc nie mówimy tylko o przepisach, zmiany przepisów, ale też podejściu sądów chociażby administracyjnych.
1: Skuteczność kontroli podatkowych jest od kilku lat bardzo wysoka, ponad 90%. To dlatego, że urzędy wszczynają kontrolę, kiedy są już właściwie prawie pewne, że trafiły na nieprawidłowości?
3: Tak, teraz typowania są już typowo pod podmioty, które, czy też podatników, z których no już raczej wiemy, że tam coś się dzieje złego, z racji tego, że gdybyśmy mieli przeprowadzić kontrolę u wszystkich przedsiębiorców chociażby, to pewnie zajęłoby to 50 lat, patrząc na ilość osób, które pracuje w kontroli, w fiskusie, więc nie mamy na to czasu. Natomiast w dobie już teraz KSeF, a zaraz PIK-ów JPK, gdzie będziemy przekazywać też całą naszą dokumentację tak naprawdę przedsiębiorcy będą przekazywać do fiskusa, no to myślę, że ta skuteczność niemal będzie już 100% w wytypowaniu przedsiębiorców, u których może występować uszczerbek w postaci niezapłaty podatków.
1: Jako praktyk, jak pan ocenia KSeF? Działa dobrze? Niektórzy straszyli, że system szybko padnie, bo się zatka.
3: No właśnie, i okazało się, że nie. No tutaj na początku mieliśmy problem tylko z możliwością logowania, czyli właściwie z profilem zaufanym, czyli sposobem uwierzytelnienia się. Natomiast sam krajowy system e-faktur działa od samego początku. Może nie nazwę tego wzorowo, ale no nie mam takich zarzutów. Oczywiście, pewnie funkcji wiele brakuje, natomiast nie ma zarzutów co do samego KSeF i myślę, że przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców jest zaskoczonych. Ja sam spotkałem się z taką sytuacją, gdzie jeden z podatników, z którym rozmawiałem, mówi, że jego kontrahent, który nabył u niego, nie pamiętam czy to usługę, czy towar, nie ma to znaczenia, to poprosił go, jak wystawił mu fakturę poza KSeF, a nie był jeszcze objęty, bo od 1 kwietnia dopiero większość podmiotów weszło w ten KSeF, to tutaj poprosił go, czy już mógłby wystawić fakturę w KSeF, bo będzie mu łatwiej, bo ma on już obieg dokumentów zdigitalizowany i on by nie chciał już faktury poza systemem KSeF. I myślę, że KSeF przyjmie się szybko w takim obiegu u przedsiębiorców.
1: Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za 10, pewnie 11 minut. Zatem do usłyszenia.
3: Dzięki, do usłyszenia.
1: Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Czy Państwo oceniają pozytywnie? W aplikacji nasza sonda i telefony. Czekamy. Hybrydy wolne, jak patrzę. 510-357-357. Pan Sebastian. Panie Sebastianie? Witamy.
4: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
4: Proszę pana, ogólnie dwa szybkie zdania. KSeF jest super. Rewelacja, to działa w ogóle w różnych krajach.
1: Aż tak?
4: Bardzo mi się to podoba. Digitalizowany obieg dokumentów, księgowa ma od razu, ja sobie wchodzę, patrzę i tak dalej. Jestem przedsiębiorcą, ale powiem panu o jednej rzeczy. ten sęd, o który wspominał ten pan wcześniej, to jest katastrofa w ogóle. Babcia nie może przewieźć powyżej 10 kilo.
1: A przypomnijmy, co to za hydra?
4: Oni po prostu, urzędnicy, zakwalifikowali odzież jako materiały niebezpieczne. I teraz powyżej 10 kilo trzeba wszystko po prostu, proszę pana, wieść z dokumentami tam, gdzie pan to wiezie. Na przykład ma pan jakąś odzież, nie wiem, używaną, obojętnie jaką, wiezie pan na taki mały ryneczek i powyżej 10 kilo musi pan mieć na to fakturę, MM-ki, wszystko, całą dokumentację.
1: No a jeżeli, panie Sebastianie, bo to by ciekawy wątek, a jeżeli robię porządki w domu i uzbieram kilkanaście kilogramów, no może nie jest to takie proste, ale załóżmy, że tak się stało.
4: Nie mam pojęcia.
1: Starych spodni czy marynarek i chcę to oddać, to też muszę być wyposażony w jakieś dokumenty?
4: Nie mam pojęcia, bo generalnie sęd dotyczy importu z zagranicy.
1: Aha.
4: I to jest naturalna sprawa, ale chodzi o to, że biorą się za to w taki sposób, że przyjeżdża ten towar i on się tutaj nagle pojawia i ludzie go wożą busami. I to jest właśnie clue tego, o czym chciałem panu powiedzieć, bo mi się nóż kieszeni otwiera. Moja dziewczyna ma sklep w mieście wojewódzkim, własny, nie płaci czynszu, do osoby trzeciej. Mhm. Prowadzi tam działalność gospodarczą polegającą na handlu odzieżą i miała chyba teraz w ciągu 2 miesięcy 8 kontroli. Urzędników wchodzą we 2 panie, we 3, kombinują, biorą tu paragony, dzień dobry, legitymacja i tak dalej, stres, ile tych kontroli, nie? I teraz ona ogólnie to jest to stres, ale powiem panu tak, gdyby oni się wzięli za szarą strefę, która jest w internecie, to by wszyscy brali faktury, nie byłoby problemu. Gdyby ten, druga sprawa, gdyby ten VAT nie wynosił, bo mija właśnie, nie wiem, 8 czy 10 lat, które podniesienie stawki VAT-u na chwilę miało być tylko, na rok. Gdyby on był mniejszy, gdyby zlikwidowali te wszystkie podatki, niech on zostanie 23%, ale niech inne zlikwidują, gdzie ludzie nie wiedzą, za co mają zapłacić i wzięliby się, proszę pana, za live'y prowadzone na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, na YouTubie, na tych wszystkich platformach, gdzie kobiety stoją i sprzedają setkami rzeczy i nie ma tam nigdy w ogóle ani słowa paragon, faktura, cokolwiek. Wszyscy po prostu biorą
1: handel,
4: cena na priw.
1: Handel w internecie zostałby wzięty pod lupę, bo jak powiedziałem, była to branża jedna z najczęściej kontrolowanych w ubiegłym roku. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Pozdrawiam pana. 18-17 minut do 13. Czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie? Jeszcze kilka minut mamy. Jeszcze przyjmiemy zapewne kilka telefonów. 510-357-357.

0: To już kwadrans do 13. Tu Radio 357 510 357 357. Dzień dobry, panie Macieju. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Wywołany trochę do tablicy, chciałem się tutaj wypowiedzieć, bo moja żona od 30 paru lat jest pracownikiem Urzędu Skarbowego w takim powiatowym mieście. I chciałbym się odnieść do kilku takich tu poruszonych spraw.
0: Uwag, tak.
1: Pierwsza sprawa, prawo stanowi w Polsce Sejm, tak? Czyli wszystko, co tam ustawy powstaną, tak, muszą być realizowane.
0: No tak, tak szerzej parlament, ale rzeczywiście tam się to zaczyna. Tak. Cały proces legislacyjny, to prawda.
1: Więc tak jak jest prawo, rozporządzenia, inne przepisy, tak urzędnicy je realizują, tak? Mhm. I to nie jest widzimisię, tylko po prostu realizacja prawa, tak? I jakie ono jest skonstruowane, no to czasem lepiej lub gorzej, tak?
0: To prawda, dlatego często można usłyszeć od urzędników, to nie ja wymyślam prawo,
1: tak,
0: prawda?
1: Oczywiście tak. Co do szkoleń, moja żona 1/3 pracy spędza na szkoleniach, bo to się nie da tak. Prawo się zmienia, tak samo jak KSeF ostatnio wchodził, to oni tam siedzieli popołudniami, przyjmowali petentów. Także tu chcę zaprotestować. To
0: też
1: nie są
0: też
1: czasy,
0: nowego systemu czy nowych rozwiązań trzeba się nauczyć, tak?
1: Jest to pod kontrolą i oni muszą się szkolić. To nie ma, że samo szkolenie czy coś jest organizowane na miejscu, wyjazdy, webinary, to wie pan, tego jest mnóstwo. A trzecia sprawa, bo...
0: Ostatnia, tak bardzo proszę.
1: Tak, już tak króciutko powiem tak, że tak wszyscy przedsiębiorcy są grzeczni tutaj, którzy dzwonią, oni nie łamią prawa i tak dalej, a prawda jest taka, że niestety, ale tutaj urzędy skarbowe zahaczają o świat przestępczy i tu się zaczyna ogromny problem, bo już nie mówię o jakichś tam groźbach i innych takich rzeczach, ale po prostu urzędnicy wkraczają na pole różnych organizacji przestępczych i innych takich rzeczy. To nie jest taka prosta sprawa, wie pan. I nie ma takich łatwych jakby rozwiązań. I nie wszyscy są też uczciwi. I to nie można tak mówić, że zły urzędnik wymaga płacenia podatku.
0: No tak. No, liczba, o czym mówiliśmy, wykrytych w ubiegłym roku, a fikcyjnych faktur świadczy o tym, no, że część z nas to nie są aniołowie. Mianowicie urzędnicy wykryli prawie 377 tysięcy fikcyjnych faktur. No, przy fikcyjnej fakturze trudno mówić o pomyłce, prawda? Albo o gapiostwie, to pewnie najczęściej.
1: No, ale wie pan, tam to
0: próba to albo bardziej optymalizacji, albo wyłudzenia VAT-u.
1: Ja już pomijam VAT, ale chodzi o najzwyklejsze niewydawanie paragonów i to jest najczęstsza chyba sprawa. Także ja bym tu naprawdę chciał podkreślić, że jest bardzo mało urzędników, są bardzo duże cięcia kadrowe w urzędach, także naprawdę, to nie jest taka prosta sprawa. Urzędy się różnymi rzeczami, nieruchomości jak przejmują, trzeba to sprzedawać, samochody zarekwirowane. Wie pan, to jest cała jakby, to nie jest tylko ta kontrola,
0: rozumiem,
1: którą widzą.
0: Przekonuje pan, panie Macieju, że tak, zresztą traktujemy. Ciężka, odpowiedzialna praca. Bardzo pana pozdrawiam, tak. Jeszcze pani Gabriela. Dobrego dnia, panie Macieju. Pani Gabrielo, dzień dobry. Halo? Pani Gabrielo? Może pani Marzena. Pani Marzeno, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Marzena.
0: Dzień dobry, witam.
2: Ja niestety chciałam wydać opinię negatywną, jeżeli chodzi o urzędy skarbowe. Podam przykład spółki. Pierwsza transakcja spółki w marcu 2019 roku. Była kwota zwrotu do podatku. Spółka zwróciła się zgodnie z zaleceniami firmy rachunkowej. Urząd Skarbowy wszczął kontrolę. Chodziło dosłownie o jedną fakturę sprzedaży, dwie faktury zakupowe, jedną fakturę transportową, więc niewiele dokumentów. Wszczął kontrolę w maju 2029 roku. Sprawa zakończyła się, uwaga, w październiku 2024. W międzyczasie przekształcenie kontroli podatkowej w postępowanie skarbowe. Następnie w postępowanie podatkowe uchylenie decyzji w pierwszej instancji. Na koniec, już nie wchodząc, że tak powiem, w
0: szczegóły. No właśnie, czym ta sprawa się zakończyła?
2: Zakończyła się przyznaniem spółce racji całkowitej.
0: A ile lat to wszystko trwało? Jaki
2: od
0: czas?
2: Od maja 2019 do października 2024. Mm. Spółce została w międzyczasie, Urząd Skarbowy na przykład wydał decyzję o zajęciu rachunku bankowego, o egzekucji w trakcie toczącego się postępowania, gdzie jeszcze wysokość należności spółki zobowiązani została w celu ustalona, bo
0: 5
2: to była sprawa przecież kontrowersyjna.
0: To cud, że, bo rozumiem, że spółka przetrwała, tak?
2: O tyle, ponieważ spółka jest całkowicie kapitałem włoskim, więc to była spółka, można powiem, nowość dla nich, wejście tutaj na rynek polski. Zniechęcili się totalnie, spółka jest teraz zawieszona i prawdopodobnie będzie zlikwidowana.
0: Pani Gabrielo, bardzo dziękuję za przykład. Kończę, bo czas się kończy. Jeszcze krótko pani Dorota. Pani Doroto, bardzo krótko proszę. Halo, dzień dobry.
3: Halo?
0: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. Chciałabym ja włączyć się do audycji.
0: Troszeczkę musi pani ściszyć radio.
3: A tak, przepraszam, wyłączę go, bo ja tu na dwa sposoby do państwa. Chciałabym powiedzieć, że ja jestem bardzo wdzięczna i chciałam podziękować zarówno urzędnikom z Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście, jak i urzędnikom z ZUS-u w Łodzi, bo to są, byli i są bardzo kompetentni ludzie, którzy wiedzą, po co tam pracują, a pracują po to, żeby owszem ściągać podatki, bo potem ich tam państwo wyznaczyło, ale jednocześnie, żeby też współpracować z podatnikiem, nie zamordować, tylko współpracować, bo jeżeli go i oni o tym wiedzą, jeżeli go zamordują, to
0: no
3: od
0: tak.
3: kogo ściągną te podatki?
0: To już w przyszłości wpływów do budżetu nie będzie, zawsze powtarzam, tłumaczyć, nie bić. 510-357-357. Pozdrawiam pani Doroto. Zaskakująco sporo tych pozytywnych opinii. Spójrzmy zatem, proszę państwa, na naszą sondę. Na pytanie, czy pracę urzędów skarbowych można ocenić pozytywnie, 49% naszych słuchaczy głosujących odpowiada, że tak, 51% uważa, że nie. Maciej Danielewicz, portal Subiektywnie o Finansach, Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt. Witam panów ponownie.
4: Dzień dobry.
5: Witam jeszcze raz.
0: Dzień dobry, Maciej Danielewicz. Miałem wrażenie, że przez lata urzędy skarbowe, na podstawie zresztą wytycznych z Ministerstwa Finansów, bo to słusznie zauważył nasz słuchacz, że stamtąd przychodzą zalecenia. No więc urzędy stosowały prostą taką metodę. Ściągamy należności, a jeśli podatnik pójdzie do sądu, doczeka wyroku i przypadkiem wygra, no to się mu odda. Suma summarum, to i tak się opłaca. Tak to działało?
5: Przypuszczam, że tak, natomiast wydaje mi się, że tutaj są chyba planowane takie zmiany, żeby ta ocena pracowników nie polegała tylko na tym, że właśnie oni mają za wszelką cenę ścigać i na przykład wrzucać sprawy do sądu, tak, a potem niech się dzieje, co chce. Ja na przykład z satysfakcją przeczytałem, że ocena pracowników ma polegać nie tylko na takiej efektywności finansowej czy fakturowej, tak, znalezieniu właśnie jakiegoś błędu, ale też na ocenie przez podatników, czyli to też ocena satysfakcji podatników ma być częścią oceny pracownika. Tak jak mamy w szkołach czy na uczelniach wyższych, tak, że uczniowie, studenci też mają prawo przyczynić się do oceny nauczyciela czy pracownika naukowego, tak tutaj może być to ciekawy aspekt i nie zakładałbym, że podatnicy będą za wszelką cenę chwalili urzędników urzędnika, który będzie jakoś tam bardzo tolerancyjnie patrzył na oszustwa, tak? Raczej docenią właśnie to, co państwo mówili w czasie tych wypowiedzi. Docenią pewnego typu taką empatię i wolę współpracy. Mhm. Z tym, że ja właśnie chciałbym, żeby też empatia, wola współpracy, bo tu się to często pojawiało, żeby ona była potwierdzona właśnie przepisami. Dlaczego właśnie takie przepisy o ugodzie są istotne? No bo żeby to wszystko nie zależało tylko od takiej woli, bo urzędnik będzie fajny czy niefajny, tylko żeby po prostu miał on takie podstawy w przepisach, że może na wstępnym etapie zawrzeć ugodę, może się umówić, może pomóc podatnikowi i nie tylko po to, żeby przytrzymać go przy życiu, tak jak powiedziała ostatnio mówiąca pani, żeby pacjenta utrzymać przy życiu, żeby dawał jeszcze przychody w kolejnych latach, ale po prostu, żeby on najzwyczajniej w świecie pomóc, bo przepisy są niejasne, jest ich bardzo dużo, może za dużo. Tutaj też państwo na to zwracali uwagę.
0: Piotr Juszczyk, dziś rozmawialiśmy o zmianach w ordynacji dotyczących nowego instrumentu, mianowicie ugody podatkowej, ale zwróciłem uwagę, że w lutym tego roku, bo to nie pierwsze w tym roku zmiany w ordynacji podatkowej, rząd przyjął taki projekt dość istotny z punktu widzenia kontroli i postępowań podatkowych, mianowicie nastąpić ma usunięcie przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia poprzez wszczęcie sprawy karno-skarbowej. Czyli czy ja dobrze rozumiem, że sprawa karno-skarbowa nie wstrzymuje tego czasu przedawnienia?
4: Zgadza się. I właśnie praktyka
0: to jest bardzo ważne, pokazuje. bo często urzędy sięgały po to, prawda? I wstrzymywały ten czas.
4: W kontekście chociażby takiego przedawnienia pięcioletniego, czyli na przykład listopad, grudzień przychodził, tak? I mijał ten piąty rok już podatkowy, gdzie mogłoby nastąpić właśnie przedawnienie zobowiązania podatkowego, wszczynano postępowanie po to, żeby wstrzymać również bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast nie byłbym tutaj hura takim optymistą, że te przepisy, które będą wdrożone, faktycznie pozwolą, że nie będą wszczynane te postępowania. Tutaj też przepisy pozostawiają wiele do życzenia. To, co przez chwilą pan Maciej mówił, na przykład ten subiektywizm, który rozmawialiśmy o tej ugodzie wcześniej i póki będzie człowiek i ta subiektywna ocena nie będzie w przepisach, czy jak mamy ten projekt o ugodzie, gdzie organu podatkowym tak naprawdę dana jest szeroka uznaniowość przy ocenie, czy też można zawrzeć tą ugodę, inicjatywa jest po stronie podatnika, ale na koniec to organ podejmuje tę decyzję o przyjęciu. I właśnie bez wypracowanych, jasnych, obiektywnych kryteriów i takiej przejrzystej praktyki istnieje ryzyko, że ugoda, jak i w ogóle te wszczynanie postępowania, bo tam są jeszcze przesłanki, które dają możliwość wszczęcia postępowania, no i właśnie organ podatkowy będzie mógł powołać się na te przesłanki, a w konsekwencji okaże się, że to przepis martwy, że zasady mamy zabezpieczone, ale z drugiej strony dalej jest właśnie ten precedens wstrzymania postępowań przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego.
0: Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt. Maciej Danielewicz, portal Subiektywnie o Finansach. Dobrego dnia panom życzę, dziękuję za spotkanie.
4: Dzięki.
5: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. 2 minuty, proszę państwa, do 13:00. My słyszymy się jutro po godzinie 16:00 w popołudniówce. Obecność oczywiście obowiązkowa.

0: Tak jest.
1: To już my. W składzie Bartek Gil, Julka Nowaczyńska, Tomasz Smokowski. Dzień dobry. Czwartkowy Mam Grać. Potowarzyszymy wam aż do godziny 16, aż do radiowej popołudniówki. Zapewniam. No nie, zapewnić nie mogę, ale postaram się, żeby to był dla was chociaż dobry, żeby to był dla was dobry czas. Czy pracujecie, to pracujcie. Czy ćwiczycie, tak jak słuchacz Tomek ze swoim pieskiem, pięknie nazwanym Katastrofa. To ćwiczcie, pracujcie, ale przede wszystkim słuchajcie. Zaczniemy tak. Jest taka aplikacja streamingowa na S. No nie bójmy się tego słowa, Spotify się nazywa, która właśnie obchodzi, zdaje się, swoje jakieś tam okrągłe lecie, chyba 20-lecie, jeśli pamiętam. I ona podsuwa od czasu do czasu takie, no, takie wrzutki robi dla swoich słuchaczy. Okazuje się, ponieważ ostatnio podsunęła, którego z wykonawców na tejże aplikacji słuchałem najczęściej. No i co mam wam powiedzieć? Niespodzianki nie ma żadnej.

muszę to sobie znaleźć jeszcze w tej aplikacji, ale wyszły mi jakieś absurdalne minuty, godziny, dni, miesiące słuchania tylko jednego Tomasza Makowieckiego. Najdłuższe pocałunki w Polsce. A jak to u was wygląda? Bo na pewno też korzystacie z różnych aplikacji. Może właśnie tej na S, żeby jej tak za mocno nie promować. I pewnie też kto kogoś tam wam wyrzuciło. Jaki jest wasz najpopularniejszy w streamingu wykonawca i ile czasu go słuchacie? Bo to jest dość interesujące. Mnie na przykład wyszło, że w sumie przesłuchałem prawie 50 tysięcy piosenek od 12 lat, 12 lat temu założyłem sobie tam konto. No dobrze, ale pierwsza godzina Mam Gracia czwartkowego to jest przede wszystkim jednak godzina świeżynek, bo ta piosenka Tomka to już taka starsza troszkę. No to zacznijmy od naszej radiowej piosenki dnia. Tom Rozu.

Tajne zakończenie mrozu kilkakrotnie śpiewał nam tytuł tej piosenki. Nie ma miejsca jak dom, nasza piosenka dnia. A Robert napisał tak: redaktorze, a jak dla mnie to jednak niespodzianka, bo bym obstawiał, że to było Papa Dance. Nie róbmy żartów. Ja tutaj czasami sobie robię heheszki i biorę was trochę pod włos, prezentując grupę Papa Dance, ale papsi no to jednak nie jest moja, że tak powiem, moja para kaloszy, ani moja grupa krwi tak do końca. Godzina świeżynek, pierwsza godzina czwartkowego Mam Gracia. Pojawiło się kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt świetnych nowych utworów, no ale w godzinie zmieści mi się najwyżej 11, max 12. Jestem dużym fanem tego utworu. Ta grupa to Busika.

Tak, tak, to jest Busika, prawda, że ładne? Good Life, to od nich nowa piosenka. I już podsyłacie swoje wyniki. 55 tysięcy piosenek blisko od Konrada. U niego najczęściej streamowanym artystą była grupa Baltazar. Dobra grupa, swoją drogą. A teraz Kelela, jej nowa piosenka, króciutka, minutka 50 raptem, ale ile tu się dzieje?

Oj, szykuje nam się dobra płyta Kelela. Na razie pokazała światu dwie swoje nowe piosenki. Jedna lepsza od drugiej. Naprawdę. A, jako że dzisiaj za heblami Julka Nowaczyńska, a zazwyczaj siedzi tutaj Michał Foltak, nasz misio Foltak w czwartki po południu, bo tak się składa, że lubi ze mną pracować i jest to jak najbardziej uczucie obustronne, to chciałbym pozdrowić misia Foltaka, ale nie tylko jego, bo w zasadzie głównie nie jego, bo jego zasługa w tym, co zaraz powiem, jest duża, ale jednak tylko częściowa. Otóż mamy w Radiu 357 tatę Kazika. Tak, od dwóch dni miś Foltak jest tatą. To dla wszystkich tatów i mamów, i dla mam, i dla tych wszystkich małych pociech. Całusy i uściski od nas. A dla was zaśpiewa teraz Pearl and the Oysters.

Powiem wam, że to nie ostatnia taka samba dzisiaj w audycji, w Mam Graciu. Tak sobie to ustawiłem, że gdzieś na zakończenie, tuż przed 16, jeszcze jedna, ale to już taka prawdziwie brazylijska samba nam zagra. A teraz chłopak z gitarą, który wraca po kilkuletniej przerwie, to Kevin Morby i jego nowy singiel Badlands. Bardzo przyjemny.

Bardzo sympatycznie zagrał i zaśpiewał dla was. Przedstawiam wam, Kevin ma na imię. Kevin Morby z piosenką Badlands. Teraz chciałbym was tak naprawdę, to ja wiem, że jesteśmy w radiu, ale zaprosić do YouTube'a. No ale zanim sobie obejrzycie, to mimo wszystko posłuchajcie, chociaż piosenkę powinniście już znać. Bo to będzie James Blake ze swoim najpiękniejszym utworem od lata, być może najpiękniejszym utworem w ogóle, ale no, mamy w pewnym sensie premierę. Jest taki niemiecki projekt, nazywa się Colors Show, już są na rynku od grubo ponad 10 lat. Założyli sobie dwaj panowie kanał YouTube'owy, gdzie początkowo w takim naprawdę zapyziałym budynku gdzieś w Berlinie postanowili zapraszać młodych artystów i stawiać ich, no właśnie, w bardzo, bardzo ascetycznej jak tylko się da scenografii, bo no nie chciałbym opowiadać za długo, trzeba to sobie obejrzeć, jak bardzo ascetycznie jest na planie takiego, powiedzmy, teledysku. Jak rozumiem, muzyka grana jest też z playback.

Wiecie, kiedy ta piosenka może zabrzmieć jeszcze lepiej niż tutaj w Radiu 357? No tylko wtedy, jeżeli dorzucicie sobie ten teledysk. Żaden to teledysk, ale naprawdę was zachęcam. Colors Show, niemiecki, berliński projekt YouTube'owy i tam na żywo śpiewający James Blake. Tam nie ma ruchu scenicznego, tam niewiele jest. Jest po prostu sam odarty z wszystkiego, co może stanowić, nie wiem, o jakimś tam artystycznym wymyśle. Jest tylko twórca, jego piosenka i jego emocje, jak na dłoni pokazane. Piękna rzecz. Bardzo gwałtownie teraz zmienimy nastrój, żeby tak nie było. To teraz Romy. Tak, Romy z DXX wraca też na festiwalowe sceny. Znowu będziemy mogli zobaczyć DXX w Polsce.

Czekajcie na nią. Romy VXX wraca wkrótce, tutaj Planning to Rock Romy z piosenką The One. A teraz grupa Fat Dog, zrobi się naprawdę ostro, a tytuł tego utworu to nie wypowiem nigdy, bo zostanę zdjęty z anteny, ani chybi jeszcze dostanę jakąś karę. Cholera jasna.

To już wiecie, jaki ten tytuł był. Ja go nie wypowiem na głos, to na własną odpowiedzialność. Ja wiem, że było trochę takie c, c, c, c, ale czasami to przejdzie. Dajcie spokój. A teraz będzie bardzo nietypowo, bo to jest tego zespołu na pewno nie znacie. Idę o zakład. Może jedna, góra trzy osoby w Polsce mogą go już znać. Pochodzą z Wrocławia. Wokalistka zdaje się jest w części Peruwianką, ale muszę to jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem czegoś nie pomieszałem. I dziewczyna, choć głos ma piękny, to bardzo w siebie nie wierzy. No to powiedzcie sami, czy to się nadaje, czy nie. Moa Tears, tak się nazywają. I Became a Light.

przypomnę wam, nazywają się Moa Tears, pochodzą z Wrocławia. Moa to są takie małe ptaszki w Nowej Zelandii, z Nowej Zelandii. I teraz zabijcie mnie. Ja nie wiem, skąd mi się to peru wzięło, dlatego że poszukałem więcej. Ta wokalistka, która naprawdę, bo tutaj to wiem na pewno, nie ma wiary w siebie i uważa, że wcale nie ma dobrego głosu, a już mi piszecie, że to dobre było i że fajne i że super, że coś takiego wypowiedziałem, to ona nazywa się Maria Ciesielska. To raczej nie pochodzi z Peru w żaden sposób. W każdym razie i Marysie, i jej partnera, bo to jest duet, ściskamy, pozdrawiamy. I Became a Light, ich epka ukazała się kilka dni temu, pod koniec kwietnia. Teraz Alexis Taylor i Mike Simonetti.

I to jest tytuł. Perfect Kiss. Producent Mike Simonetti i wokalista Alexis Taylor. Na co dzień wokalista grupy Hot Chip, a od święta lubi sobie pośpiewać solo. Już bodaj 4 albumy wydał. Nawet na pewno 4 albumy wydał. Po prostu nie jako Hot Chip, a jako Alexis Taylor, chociaż naprawdę mając tak charakterystyczny głos, bardzo łatwo doszukać się tak zwanych paraleli. Boards of Canada, bardzo zasłużony zespół dla sceny, powiedziałbym, indie rockowej, wraca i chciałbym wam dzisiaj zaproponować ich instrumentalny utwór, ale naprawdę dobrze dają chłopaki, bardzo dobrze.

Boards of Canada. No, nie było to do końca takie instrumentalne, chociaż tak najczęściej wygląda ich twórczość, bo to zespół mocno kręcący się wokół instrumentalnej elektroniki, ambientu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli lubicie takie dźwięki, to zobaczcie. Grupa, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi ze Szkocji. Tak, Boards of Canada, duet ze Szkocji. Nagrywają regularnie, ale regularnie rzadko. To będzie ich piąty album, on ukaże się pod koniec maja, Inferno. Natomiast wcześniejsza płyta w roku, uwaga, 2013, a jeszcze poprzednia w roku 2005. Jak mi się zachce, jak ich najdzie ochota, to wtedy coś nagrają. Mamy też nową epkę, w zasadzie, nie, to za dużo powiedziane epka, od single, dwie piosenki od Finka. A jak Fink, to jest oczywisty i jasny znak wysokiej jakości.

Fink, Wishing for Blue Sky. W niedzielę na pewno wrócę do Finka, być może zagram tę drugą nową piosenkę, dorzucę coś starego. Wiecie, jak to w grze podwójnej. Napisała do mnie Ania, no i jak Ania do mnie napisała takiego maila, to ja muszę go odczytać na antenie, bo chodzi o bardzo poważne sprostowanie. Świat bez tego kręciłby się inaczej, sami mi przyznacie rację. Tomku, konieczne jest sprostowanie. Moa to nie są małe ptaszki, ale właśnie wielkie ptaszyska, dwukrotnie większe od strusia. Zresztą już wymarłe. Czuwaj, napisała Ania. No, to właśnie być może dlatego, że wymarłe, to nigdy nie spotkałem żadnej takiej moły. Ale poza tym to ze mnie taki dosyć słaby ornitolog. Ja z trudem gołębia rozpoznam. To przypomnę a propos wrocławskiego duetu Moa Tears. Na zakończenie pierwszej godziny świeżynek The Midnight, ich nowa piosenka, chociaż wiadomo, jak The Midnight, to będzie bardzo 80sowo, no bo już powolutku wchodzimy w godzinę drugą. Także oni tu będą ładnie pasowali na koniec.

0: Mam grać?
1: Bo jakby ktoś pytał, to 14 minęła już 3 minuty temu. Nie wiem, jak tam u was w pracy, czy pracujecie. Jakby co to, pracujcie, chociaż na przykład w Holandii nie pracują, wiem to już od godziny. Holandia mi napisała, i to z kilku kont mailowych, na przykład Ewelina, że nie pracuje. Dzisiaj mamy Hemelvoorsdag, jeśli dobrze czytam. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się święto w niebo wstąpienia, więc dzisiaj Holendrzy mają święto i Wojtek też z Amsterdamu dzisiaj deszczowego napisał: tak bardzo dzisiaj nie pracuję, że skręcam z łączki, łączę rury, słucham Mam Gracia i aż się chcę pracować do tego wszystkiego. A, bo to taka, jeżeli to jest hobby, to tak jak Adam Słodowy, to taka praca to nie praca. Ja też w sumie pracuję przy mikrofonie, no jakby nie patrzeć, ale taka praca to nie praca, to przyjemność grać dla was. No dobrze, Piero Umiliani, w pierwszej godzinie Piero Umiliani gra, ale za sekundkę, droga Julio, zmienimy podkład muzyczny, bo przecież na koniec pierwszej godziny zapomnieliśmy o naszej rubryce czeskiej, no to niech nam Ewa Pilarzowa zaśpiewa trochę w podkładzie.
2: Pani na kolana przed jego laską.
1: Ależ, to jest szlagwort. No dobrze, jak wiecie, Czechosłowacy, bo o to chodzi w tej rubryce, Czechosłowacy uwielbiają śpiewać piosenki, śpiewać piosenki z różnych stron świata i nawet płacili przy tym za iksy, jak się okazuje. Natomiast są tacy, którzy do końca w ogóle nie mieli swojego repertuaru, tak bardzo opierali się o przeboje dewizowe, zagraniczne. Z tym duetem, który zaśpiewa za moment, to akurat do końca tak nie było. Ale posłuchajcie zresztą sami, to będzie znany utwór. No ale najsamprzód przypomnijmy sobie, jak ta nasza czechosłowacka rubryka, jaką nosi nazwę.
3: Holki a chlapcy z naszej szkolki.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: A śpiewali Stanisław Chlożyk i Petr Kotwald. Oni obaj to mają takie dosyć głosy cienkie. Jeden Kenny Loggins na pewno od nich mocniejszy. Kenny Loggins w tej drugiej godzinie nam się pojawi, bo już za sekundkę godzina stojąca pod tytułem Miłości z listy przebojów. Ale jeszcze chwilka o tytule, bo wiecie, że holki z naszej szkolki, czyli taka rubryka, jaką sobie kiedyś wymyśliłem, bo to jedyne czeskie zdanie, jakie potrafię powiedzieć, okazuje się być piosenką, jaką kiedyś para Stanisław Chlożyk i Petr Kotwald wyśpiewała w Czechosłowacji. Od ciekawostka, że tak powiem, która nie interesuje nikogo. I bardzo dobrze. A teraz już lista Billboardu Hot 100 z roku 1983. Oczywiście z tego tygodnia maja, którego mamy teraz, czyli 14 maja 83 roku na liście Billboardu działo się dużo i dzisiaj wymyśliłem sobie, jako że lubię sobie utrudniać i szperać w takich listach i stawiać coraz trudniejsze zadania, że nie wyjdę poza czwartą dziesiątkę tej listy. No tak, dlaczego czwartą? Nie wiem, ale akurat w tej czwartej dziesiątce kilka takich piosenek, które warto wam przybliżyć. Na przykład, czy ktoś pamięta jeszcze utwór z miejsca 40? Czy ktoś w ogóle wie, że grupa In Excess, zanim stała się znana dzięki swoim kanonicznym utworom, znanym wszystkim, bywała na Billboardzie z takimi piosenkami?

W życiu bym nie pamiętał tej piosenki. The One Thing od In Excess 14 maja 1983 roku na miejscu 40 amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100. Widzę, że kącik czechosłowacki zawsze uruchamia was w pewne wspomnienia albo żarty, by nie powiedzieć suchary. I bardzo proszę, na przykład Dzitka Sylwia podsyła zagadka o dwóch majsterkowiczach, Pacie i Macie, czyli o, mówiąc po polsku, o sąsiadach z tej dobranocki. Uwaga, wanna, palnik i wiertarka. Co robią sąsiedzi? Odpowiedź, naleśniki. A Jarek jeszcze napisał tak, śmichy, chichy z tymi Czechosłowakami, ale pamiętam za dzieciaka nasze koncerty życzeń, to też mieliśmy sporo naszych wersji hitów z tekstami cyganów czy mogielnickich. Na przykład była taka wersja piosenki Madonny La Isla Bonita, która zaczynała się tak, leżysz na plaży w San Pedro, wszystkie dziewczyny już bledną. Miejsce 39.

Tak, z płyty z 1983 roku Eliminator. ZZ Top już wtedy byli na scenie od dobrych 12 lat. Zawsze mnie to bardzo bawiło. Znacie to przecież, że tam było trzech panów. Jeden nazywał się Gibbons, miał długą brodę, drugi nazywał się Hill, już świętej pamięci miał brodę, a tylko ten trzeci miał na nazwisko Bird i brody nie nosił, bo może już by tego za dużo wszystkiego było. Dziwicie się, że ja nie wiedziałem, że Holki z naszej szkolki to była piosenka i że nawet ona była na liście trójki. No nie wiedziałem, przyznaję, że tak było. Nawet nie wiem, czy Marek by wiedział, że miał na swojej liście piosenkę Holki z naszej szkolki, aby na pewno ona była na liście, bo to nie jest jakiś taki hit do radia, ale może, nie wiem, no nie znam się aż tak za bardzo, no ale to tak, to zdanie Holki z naszej szkolki tak mi zostało gdzieś wryte, wdrukowane w twardy dysk w głowie. No dobrze, to było miejsce 38. ZZ Top, Give Me All Your Lovin', a teraz miejsce 36.

No, użyć hiszpańskiego, koszykarskiego porównania, bo one on one, gra jeden na jednego, użyć koszykarskiego porównania, i by opowiedzieć o miłości, to tylko Daryl Hall i John Oates z roku 83. Swoją drogą, kiedy panowie jeszcze rozmawiali ze sobą i kiedy współpracowali, potrafili spojrzeć sobie w oczy bez wzajemnego oskarżania się o wszystko, co najgorsze, to kiedyś zdążyli powiedzieć, to był rok 2009, że One on One obok Man Eater jest jedną z ich ulubionych piosenek z całej kariery, z całej dyskografii. Daryl Hall, John Oates, One on One. No to jeszcze nam pozostało w tej amerykańskiej części miłości z listy przebojów. Pozostał nam jeden utwór i to będzie właśnie rzeczony Kenny Loggins, ale spokojnie, już nie Footloose, bo ten nam zagrał w wykonaniu elektryzującego duo Chlożek Kotwald, a tym razem Kenny Loggins, Heartlight, miejsce 31.

Rok 1983, lista Billboardu, miejsce 31, Heartlight. Welcome to Heartlight od Kennego Logginsa. A teraz mamy 30 minut jeszcze tej drugiej godzinki. No to teraz przeskoczymy o 4 lata i przeskoczymy oczywiście do naszej, niedźwiedziowej, swojskiej, polskiej listy. I jak zawsze sięgam tylko po utwory polskie, chociaż dzisiaj z małą gwiazdką i drobnym druczkiem dopowiem, że będzie 2 minuty 16 w języku obcym, ale o tym za chwilkę. Najpierw zaglądam do poczekalni tej trójkowej listy i tutaj z przyjemnością sięgam po te piosenki, które zdecydowanie, z pewnością i bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że są bardzo mocno mchem przykryte. Sam nie pamiętam, jak to zabrzmi i być może, a nawet na pewno trąci myszką. No to sprawdźmy. Miejsce 36.

Przyznam wam się szczerze, że mam w sobie jakąś taką mroczną i delikatnie... No dobrze, mam taką guilty pleasure, taką przyjemność nie do końca zrozumiałą przez siebie samego w słuchaniu piosenek Bogdana Gajkowskiego, czyli Kapitana Nemo. Zestarzało się to, ale wszystkie jego piosenki, i Lorelai, i Zimne Kino, i czy ja wiem, miał tam jeszcze jakieś przeboje, co on tam jeszcze miał w tym swoim New Romantic. No, coś tam jeszcze, znalazłbym na pewno jeszcze kilka piosenek. Zaczęło się od tego, było takie słodkie słowo wolność, o, cywilizacja, to wszystko piosenki Bogdana Tadeusza Gajkowskiego. Swoją karierę na dobre rozpoczął pisząc utwory dla Izabeli Trojanowskiej, ale nie wiem, czy wiecie, już wcześniej nagrywał jeszcze nie jako Kapitan Nemo i nie w tym duchu polskiego New Romantic i w berecie na głowie, tylko jeszcze jako Bogdan Gajkowski. I jeśli kiedyś mnie najdzie ochota, ale to już będzie naprawdę guilty pleasure, to sięgnę po te piosenki, chociaż wtedy trzeba się będzie trzymać mocno krzeseł. Naprawdę. No dobrze, ale tyle na ten temat. Miejsce 36, Kapitan Nemo, Kurs Tańca. I teraz na miejscu 35, dalej w poczekalni, piosenka, o której też nie pamiętam. Nie pamiętam zupełnie.

No pewnie, że grupa Kombi. Gdzie tak biegniecie, bracia? Kto pamięta tę piosenkę? Ręka w górę. No, widzę, że tych rąk tak nie za wiele. Ja też bym pozostał, obie dłonie by pozostały na blacie. Nie pamiętałem już. Jak mówię, zazwyczaj sięgam tutaj po te markowe utwory. Nomen omen, one też są markowe, jak najbardziej, ale polskie piosenki, no bo to zawsze przy tych, te zagraniczne dewizowe, to przy liście przebojów ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii, ale zrobię małe odstępstwo, bo wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że ta piosenka nigdzie indziej na listę, no oczywiście poza rodzimą Jugosławią, na listę przebojów trafić nie mogła, a tymczasem na miejscu 34 znajduje taki oto utwór. Może ktoś z was, słuchaczy, jako że wy wiecie wszyscy, zna historię tego utworu. Jak to się stało, że elektryczny orgazm znalazł się na miejscu 34 i w ogóle znalazł się wśród propozycji na listę?

Elektryczny orgazm. To w ogóle piosenki dla, jak widzę, dla tych, którzy lubią sobie pobiegać. Oni śpiewają, że nie postoją, nie postoim. Przed wcześniej kombi, gdzie tak biegniecie, bracia. Kurs tańca Kapitana Nemo, bardzo proszę. Absurdem byłoby nie sięgnąć po kolejną piosenkę, skoro myślimy tutaj w tej rubryce, sięgamy trochę po zapomniane przeboje. Absurdem byłoby nie sięgnąć po miejsce 30 i po grupę Absurd. Ręka w górę, kto pamięta, ja nie pamiętam.

Długo nie pograli. Absurd zżera mnie dżuma. Odwiedzili z tą piosenką na moment i listę trójkową, i listę rozgłośni harcerskiej. Byli na festiwalu w Jarocinie. No, pamiętajcie, że to jest grupa Darka Duszy, czyli wcześniej muzyka Śmierci Klinicznej, później Shaking Doody, to także Darek Dusza. On już po rozwiązaniu grupy Absurd, bo ona długo nie istniała, założyli razem z jednym z muzyków, z Ludzkiem Gryszką, założyli grupę Darmozjady, też długo nie funkcjonującą na rynku. No, weszliśmy w taki etap tej listy, tej konkretnej listy z roku 1987, no, że mamy utwory albo nowofalowe, albo punkowe. Sami posłuchajcie. Czerwone Krzaki, One Million Bulgarians.

Zacny numer. Milion Bułgarów, 1 million Bulgarians, czerwone krzaki. A widzicie, jak człowiek poprosi was, słuchaczy, to zaraz dostanie odpowiedzi. Po pierwsze okazuje się, że rzeczywiście Holki z naszej szkolki w wykonaniu duetu Chlożek i ten drugi, Kotwald, były na liście trójkowej w notowaniu 124 i 125. Przemknęły, tak jak Meteor, to był wrzesień 84 roku, miejsce 36, 38 i koniec. I już ich dalej nie było. A tutaj z kolei a propos Elektryczny Orgazm, to wystarczy sięgnąć do książek Marka Niedźwieckiego o liście przebojów programu trzeciego. Zaglądamy na stronę 154 i czytamy tak. Znowu odwiedzili nas Jugole, Elektryczny Orgazm. Grzegorz Brzozowicz, ich przewodnik po Polsce, przyniósł nam ich nowe nagrania. Długo nie trzeba było czekać. No tak, bo redaktor Grzegorz Brzozowicz to rzeczywiście był fan bałkańskiej, szeroko rozumianej muzyki. I w ogóle, jak tak patrzę na tę trójkową listę z roku 87, to tak jakby jechała tymi samymi zbieżnymi torami, co rozgłośnia harcerska, co lista rozgłośni harcerskiej, wtedy też bardzo, bardzo popularna w polskim eterze, no bo przecież i Absurd, i Elektryczny Orgazm też tam był, i One Million Bulgarians, i jestem przekonany, że piosenka z 24 miejsca też tam była.

Nowa Aleksandria Siekiery, czerwona okładka. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo ten album jest w dalszym ciągu popularny u ludzi, którzy na całym świecie, naprawdę, na całym świecie, którzy lubią taką nowofalową muzykę, że kiedyś w lekko zapyziałym kraju, gdzieś za żelazną kurtyną, jaką była Polska, tworzono taką muzykę, ale ktoś dobrze powiedział, że być może te czasy i właśnie ta szarość za oknem i na ulicach skłaniała do tego, żeby tworzyć tę muzykę szczerze, prawdziwie i od serca. Doskonała płyta i doskonały zespół Siekiera, Nowa Aleksandria. Miejsce 24. Wiem, że już jesteśmy po 15, ale pozwólcie, że jeszcze raz zajrzę na tę listę markową, bo tutaj ładna piosenka na miejscu 8.

0: Ej, kolego, ale nie śpimy na biurku.
1: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
0: No i co?
1: No i miałem takie: kawaler łukawski w kawalerce w skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
0: I co?
1: No nie wiedziałem co dalej.
0: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
1: Dobre!
0: No to śpi pan tam do końca, może wygrasz.
1: No nie mogę, już się kawy napiłem.
2: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawa radio357.pl.

0: Trzecia godzina mam grać, a już trwa od minut 7, także zostało wam raptem 53 minuty pracy. O ile pracujecie? Do 16. Trzecia godzina. Patrzę na piosenki, które sobie wam wybrałem w ramach tej, jak to nazywam, jazdy dowolnej. Będzie bardzo dzisiaj elegancko, ale mam nadzieję, że to dobrze wam zrobi po tej drugiej, lekko punkowej godzinie drugiej i nowofalowej godzinie drugiej. Na start rozstrzygniemy sobie ten mój mały konkurs sprzed tygodnia, bo pomyślałem sobie, że tutaj na początek trzeciej godziny wskoczy nam taka nowa rubryka. Będę wam grał piosenki, chciałbym wam grać piosenki z filmów, albo może na początek z seriali, albo z dobranocek naszego dzieciństwa. Mówię naszego dzieciństwa, chociaż wszyscy jesteśmy urodzeni w innych latach, ale no powiedzmy dzieciństwo tych, którzy mieli mleko pod nosem albo na stojąco jeszcze pod stół wchodzili wyprostowani w latach 70. i 80. I wybierałem nazwę, no i padło różnych, bardzo wiele pięknych nazw, ale ja wybrałem taką, która wydaje mi się być, no bo była komisja, wiecie, komisja w składzie dwuosobowym, Tomek i Smok wybierali, no i ta komisja wybrała nazwę, która wydaje mi się być po prostu, tak bym powiedział, urocza ta nazwa. Teraz muszę tylko tego singielka jakoś kogoś poprosić, żeby mi nagrał. Może macie pomysł, kto mógłby to zrobić. Nazwałem tę rubrykę Melodie z celuloidu. I dzisiaj na start piosenka zespołu Banda i Wanda, Wanda i Banda, bo wiecie, że już wkrótce dostaniemy ten album na nowo, na winylu, na czarnej płycie z wszystkimi możliwymi piosenkami. Kto pamięta ten serial?
1: Hator, Hator.

Tak, kto by nie pamiętał, Wandy i Bandy, Siedem życzeń i ten głos scenarzysty całego serialu z 1984 roku, serialu dla młodzieży, Macieja Zębatego, to on też udzielił głosu postaci samego kota. To on mówił Hator, Hator, Hator. A Daniel Kozakiewicz, Daniel Dyzma Kozakiewicz, tak się nazywał, to ten chłopaczek z taką lekko nastroszoną fryzurą w brylach, które nosił w filmie. Daniel Kozakiewicz już potem nie zagrał chyba za bardzo. Zagrał kilka filmów, ale chyba tak do lat 80. I to się skończyło. A został później został fotografikiem, podróżnikiem przede wszystkim. O, takie rzeczy. I też pięknie. No dobrze, jak mówię, dzisiaj wyciągam... a Julka Nowaczyńska mnie pyta, czy będzie Delfin Ume na przykład w ramach... No dobra, na specjalne życzenie Julki w ramach naszej rubryki Piosenki Pana Koracza za tydzień dam tutaj do Melodii z Celuloidu Delfina Uma. To jakoś inaczej się nazywało, ale tak naprawdę to sama dobra nocka, ale wiecie, o co chodzi. Ale zostaniemy we Francji w takim razie, pozwólcie. Słuchałem sobie dwa dni temu markowej audycji naszej niedźwiedziowej i on tam zaproponował piosenkę Artamengo. To jest artysta, który na początku lat 90. postanowił zerwać z branżą. Uznał, że koniec, że popularność nie dla niego, kibice, tłumy, fani nie dla niego, autografy nie dla niego, o mediach społecznościowych to jeszcze wtedy nikt nie myślał i wycofał się. Natomiast zostawił po sobie kilka piosenek. Jedną już przypomniał wam Marek dwa dni temu, a ja sięgam po utwór w moim odczuciu najfajniejszy i najpiękniejszy z jego twórczości. Le parfum de sa vie, je l'ai tant aimé.

pięknie. To sobie Art Mango wymyślił Le Parfum de sa vie. Je l'ai tant aimé. Art Mango. Ja bardzo lubię takie mruczące, przepraszam za słowo, miauczące głosy francuskich artystów, bo czasem mam takie wrażenie, inaczej, Francuzi chyba bardzo lubią takie kobiece głosy, jak nie wiem, Jane Birkin albo Vanessa Paradis, albo męskie głosy jak Art Mango czy Jean-Louis Murat, który zaśpiewa za chwilę, którzy nie mają jakiegoś wielkiego, wiecie, jakiś oktaw niczym Céline Dion. Raczej tak coś pomruczą, tak pośpiewają, poszepczą, a czasem coś zafałszują. A i tak to gdzieś ładnie w cudzysłowie siedzi. Art Mango przed chwilą, a teraz Jean-Louis Murat.

Jean-Louis Miura, L'Ange Déchu. Pytacie mnie, co ja o Eurowizji myślę, tak? Dzisiaj drugi półfinał Eurowizji. No, muszę powiedzieć, że jako fan tych wszystkich właśnie, to znowu moje guilty pleasure, eurowizyjnych piosenek, im gorsze, tym lepiej, to mogę powiedzieć, że jestem zachwycony, ponieważ poziom jest beznadziejny, tak jak się właśnie spodziewałem. Tam prawie nie ma żadnej piosenki, którą można by było nazwać piosenką. Bardzo niewiele jest tam nutek i melodii. Akurat zgadzam się z Arturem Orzechem, który po jednej piosence zdaje się takich Greków, którzy zresztą awansowali do finału, po czymś, co było głównie skandowaniem, a nie piosenką, powiedział: o, mało nutek, ale dużo energii. I w pełni się z nim zgadzam. Co myślę o polskiej piosence? Otóż, szczerze mówiąc, trochę myślę to samo. To znaczy, ta nasza dziewczyna, bardzo sympatyczna skądinąd, wydaje się, ma piękny głos, ma bardzo bogatą skalę. Natomiast po wysłuchaniu kilka razy jej piosenki, przyznam wam szczerze, być może nie mam słuchu muzycznego, być może, ale ja w ogóle nie pamiętam nic z tej piosenki. Ja nie wiem, gdzie tam jest zwrotka, gdzie tam jest refren. Ja niczego tam nie mogę odróżnić jednego od drugiego. A myślę, że akurat w takich konkursach festiwalowych, jak konkursy piosenki, to przydałoby się, żeby coś układało się ludziom i w głowie zostawało. Szczerze mówiąc, najbardziej mi się podobała do tej pory piosenka z Izraela. Wiem, że to jest mocno niepolityczne, bo sam udział Izraela jest bardzo kontrowersyjny. W tym roku i kilka innych krajów się wycofało, ale to jest taka najbardziej piosenkowy utwór, jeśli rozumiecie, do czego zmierzam. Najbardziej eurowizyjny utwór jak do tej pory, zresztą śpiewany po części po francusku. Ale dlaczego mówię o Eurowizji właśnie teraz? Ponieważ chciałbym wam zaprezentować piosenkę, która miała trafić na konkurs Eurowizji już w latach 70. Napisał ją Serge Gainsbourg. Napisał ją dla aktorki, modelki i piosenkarki, jak zawsze o dosyć takim mikrym

muzyką Boomerang, wielki przebój z 2001 roku Etienne Dao i Dani. Dzisiaj o godzinie 21:00 Eurowizja, drugi półfinał, a w sobotę La Grande Finale i znowu będziemy słyszeli What a fantastic night, what a fantastic show. No, taki sobie, szczerze mówiąc, Szwedzi jednak robili to zawsze najlepiej. Ale dla tych wszystkich, którzy chcą się spotkać z naszą radiową Olą Budką, to w sobotę zapraszam i na razie nic więcej nie mówię. Pozostaniemy w kręgu muzyki, jakby to powiedzieć, eleganckiej.

Szwajcarzy, grupa Double, The Captain of Her Heart. Bardzo elegancko, bardzo przyjemnie się zrobiło. A czy wiecie, moi drodzy, że dzisiaj, podobno, to napisała mi Kasia Nowicka, że dzisiaj mamy okrągłą rocznicę startu w muzykę Andrzeja Smolika. Ale akurat piosenka Tea Time, do której Andrzej zaprosił właśnie samą Kasię, miała swoją premierę jeszcze przed wydaniem tego debiutanckiego albumu Andrzeja, czyli tej okrągłej rocznicy, którą dzisiaj obchodzimy. Tea Time, Smolik Nowika.

Sea Time, Kasia Nowicka śpiewa, Andrzej Smolik to wszystko sobie wymyślił 25 lat temu. Płytowy debiut Andrzeja, ale wcześniej, jak podkreśla Kasia, był Tea Time jeszcze przed samą płytą. A skoro jesteśmy przy Kasi, to chciałbym powiedzieć, że jeśli lubicie audycję Kasi, jeśli lubicie to, co gra, to Kaśka zaprasza już jutro do, jeśli lubicie książki, przede wszystkim macie blisko do Warszawy. Jutro o godzinie 20 w Big Book Cafe na ulicy Koszykowej 34 Kasia, można powiedzieć, że gra swoją audycję na żywo. Zazwyczaj sety Kaśki można posłuchać, ale tak od północy i później, czyli to już nie jest dla takich starych ludzi jak ja. Ale właśnie, jeżeli chcielibyście tak od godziny 20 sobie przyjść, z kim tylko sobie tylko chcecie, do Big Book Cafe na Koszykową, to wbijajcie, wstęp wolny, Kasia zaprasza, pogra wam fajne kawałki. Nie wiem, czy na przykład sięgnie po Briana Ferego, nie wiem.

Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Podobno przed tygodniem, przed 6 dniami Antek w swojej audycji aż 2 razy zagrał tę piosenkę. A to nie słyszałem, a to przepraszam, ale Brian Ferry to akurat zawsze dobrze brzmi. No to pozostańmy w kręgu muzyki tak zwanej eleganckiej.

kolega Szypura z koleżanką Brodką, czyli Silver Rocket, Niagara Falls sprzed lat. Piękna piosenka. No i otworzyła się puszka Pandory. A co mi się nie podoba w polskiej propozycji na Eurowizję? Przecież to takie nasze, polskie, biało-czerwone i tak dobrze zaśpiewane. No ja bym chciał, jeżeli mam być tak zupełnie szczerze teraz, ale możecie się ze mną absolutnie nie zgadzać, bo każdy lubi, ale jeśli już pytacie, to odpowiem. Ja lubię, kiedy w piosence jest jakaś melodia, a tutaj wydaje mi się, że nasza Alicja, tak, Alicja ma na imię, postanowiła w tych 3 minutach pokazać, jaki ma fantastyczny warsztat głosowy, ta progresja w końcówce, ten finał taki patetyczny i w zwrotkach też mnóstwo takich ozdobników wokalnych, pewnie bardzo trudnych do zaśpiewania. Nigdy w życiu bym tego nie zrobił. Ale przypominam, to jest chyba konkurs piosenki, a nie konkurs tego, kto ma najlepszy głos. Tak mi się wydaje, że to takie trochę popisywanie się, ale może ja się nie znam.

To Rai, który tutaj śpiewał w piosence izraelsko-amerykańskiego producenta Jay Vusa. Jeśli powiedzieć o jakiejś piosence, że była elegancka, no to właśnie Rai i Jay Vus wypełnili treścią to słowo. A teraz siostry Haim.

O, widzicie, moi drodzy, i to mam na myśli, kiedy mówię o piosence, która wpada w ucho. I tu jest melodia. If I Could Change Your Mind od sióstr Haim, czyli grupa nomen omen Haim. Ależ niespodzianka, prawda, jak się tak nazwały. Skąd one tę nazwę wzięły? Już za chwileczkę popołudniówka w wykonaniu redaktora Cichego na kierowniku, na kierownicy. Za chwilę też na koniec jedna piosenka prosto z Brazylii o uroczym tytule Bananeira, bo ja się ostatnio bardzo mi się podobają utwory z tamtego regionu. Zobaczycie, jak przyjemnie nam poplumka. Chciałbym podziękować za dziś, zaprosić na niedzielną grę podwójną i powiedzieć, redaktor Cichy jest w studiu i on to teraz już słyszy. Redaktor Cichy na poza anteniu odezwał się do mnie, a jako, że ja nie mam czasu na rozmowę prywatne, to ja wam wszystko wypaplam. Powiedział, że zupełnie nie wie dlaczego, ale przykleiła się do niego dzisiaj piosenka Koko Koko Euro Spoko. I ponoć nie ma ochoty zagrać tego szlagwortu, ale byłby kozakiem, jakby zagrał. No, Cichy, będziesz kozakiem? Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.

0: 14 maja, Radio 357, minęła godzina 16. Serwis Ola Rzeczek.
1: Serwis zaczynamy od Ukrainy. Rośnie tragiczny bilans zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów. Służby informują o 7 ofiarach śmiertelnych. W dzielnicy Darnica trwa akcja ratunkowa w gruzach 8-piętrowego bloku. Po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa. Rosja atakowała Ukrainę od wczorajszego poranka do dziś. Kijów był głównym celem tych ataków. Więcej na ten temat usłyszą Państwo za kilka minut w raporcie 357 od Michała Trantała. A w serwisie spotkanie Sikorski-Rose. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał dziś z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Tomem Rose'em. Jak wynika z komunikatu MSZ, rozmowa dotyczyła m.in. gotowości Polski do przyjęcia dodatkowych amerykańskich wojsk, współpracy w sprawie surowców krytycznych i polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w energetyce jądrowej. Wczoraj w mediach pojawiły się informacje o planach zmniejszenia liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale szef MON Władysław Kosiniak jak Kamysz dziś zapewniał.
2: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
1: Obecnie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zgodnie z wyrokami sądów, informuje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i zapowiada.
3: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
1: Od marca Naczelny Sąd Administracyjny nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie 7 par jednopłciowych. Rząd przygotowuje nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zostało ono już podpisane przez ministra cyfryzacji. Kontrasygnatę w najbliższych dniach zapowiedział szef MSWiA. Projekt zakłada wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna. Mężczyzna. Uwaga, kierowcy na Opolszczyźnie, są utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości Magnuszowic. Przewróciła się ciężarówka. Zablokowana jest jezdnia autostrady A4 w kierunku Wrocławia i Katowic między węzłami Brzeg a Opole Zachód. Drogowcy zalecają objazdy. Ratownicy poszukiwani. Chodzi o chętnych do pracy latem na sopockich plażach. Do rozpoczęcia sezonu został miesiąc, a do pełnej gotowości załogi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego brakuje jeszcze 16 osób.
4: W Sopocie podczas sezonu będzie działać 7 stanowisk ratowniczych, co oznacza 700 metrów strzeżonej plaży. Na każdej wieży będą pracowały 3 osoby, a dodatkowo działać będą 2 dwuosobowe grupy interwencyjne. Łącznie każdego dnia dyżur będzie pełniło 25 ratowników. Kandydat do tej roli powinien mieć zdany egzamin zgodnie z ustawą o ratownictwie wodnym oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mile widziane są również dodatkowe uprawnienia, takie jak patent sternika. Każdy ratownik zostanie również dodatkowo przeszkolony. Zabezpieczanie kąpielisk rozpocznie się już w pierwszy weekend wakacji. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Pierwsze strzeżone kąpielisko zostanie otwarte 13 czerwca. Z myślą o wakacjach i kąpielach w morzu Państwa na razie zostawiam. Kolejny serwis o 17.
0: Przed nami sport, Mateusz Kuźniewski.
5: Dziś czeka nas dawno niewidziany widok. Otóż Iga Świątek zagra w półfinale i to jeszcze turnieju WTA 1000. Polka na Foro Italico w Rzymie zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. O tym, jak wymagająca to przeciwniczka, niech świadczy fakt, że pokonała ona w ćwierćfinale świetnie ostatnio dysponowaną Jelenę Rybakinę. Z drugiej strony Świątek rozgrywa najlepszy turniej w tym sezonie i ewidentnie coś drgnęło w jej grze po raz pierwszy od dłuższego czasu. Celem było tutaj, żeby zagrać jak najwięcej meczów i bardzo cieszę się, że udało się go osiągnąć. Szczególnie, że w tym sezonie spotkań nie było zbyt dużo w porównaniu do poprzednich lat. Mogę wreszcie spędzić czas na korcie, walcząc z klasowymi rywalkami, zyskać pewność siebie i przestać czuć się tak zardzewiała. Mówiła Polka na konferencji prasowej w Rzymie. Przypomnę, że w tym sezonie Świątek i Świtolina zmierzyły się ze sobą raz w ćwierćfinale zawodów w Indian Wells i górą po zaciętym boju była zawodniczka z Ukrainy. Początek meczu na Foro Italico nie wcześniej niż o 21:00. Tymczasem w męskim turze nie zatrzymuje się Jannik Sinner, który pokonał Andrzeja Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału turnieju w Rzymie. Włoch tym samym poprawił rekord Serba Nowaka Dziokowicza, gdyż wygrał 32. z rzędu mecz w imprezach ATP Masters 1000. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa, by zostać pierwszym Włochem, który wygrał w Italian Open od pół wieku, a zatem wielkie rzeczy mogą stać się udziałem Jannika Sinnera. We Włoszech trwa też Giro d'Italia. Wielki kolarski tour zmierza dziś w stronę Neapolu. Jedyny poważniejszy podjazd zawodnicy na 6. etapie mają już za sobą. Mamy ucieczkę, peleton goni, jeszcze około 60 km do mety o 17:30. Tak podejrzewam, że będę już miał dla Państwa wyniki. A teraz mam jeden wynik, ten z NBA. Koszykarze Cleveland Cavaliers wygrali na wyjeździe z Detroit Pistons 117-113 po dogrywce i prowadzą 3-2 w półfinale konferencji wschodniej NBA, a przegrywali przecież 0-2. Szóste i być może decydujące spotkanie zaplanowano na jutro w Cleveland. Tymczasem dziś w Polsce czekają nas pierwsze mecze ćwierćfinałów Energa Basket Ligi. Konkretnie chodzi o starcie Energii Trefla Sopot z Dzikami Warszawa o 18:00, no i Legii Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza to o 20:15. Więcej o tych meczach opowiem w rozszerzonym sporcie o 17:30. Wtedy też o kolejnych przeciekach dotyczących przyszłości Roberta Lewandowskiego. Teraz ślady prowadzą do... Zawiesiłem głos. Arabii Saudyjskiej. Tak, chyba trzeba powiedzieć sobie, że niestety.
0: A meldunki pogodowe już od Państwa płyną, że nad Piłą przechodzi piła gradowa i można wystawiać szklanki za okno, żeby łapać kostki lodu. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie kraju miejscami małe. Przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu kraju także burze i tak możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm na zachodzie, w centrum, lokalnie na południu do 15. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum do 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Co będzie jutro, jaką pogodę będzie miał Mateusz Kuźniewski podczas wyjazdu do Zakopanego? O tym w następnych serwisach pogodowych.
6: Radio 357.
0: A lubisz się wspinać w deszczu?
5: Nie można się za bardzo wspinać w deszczu, bo skała mokra wyślizguje się z rąk.
0: Bardzo dobrze. Ja tak nie wiedziałem i kiedyś przechodząc przez kawałek Orlej Perci, akurat z plecakiem jeszcze na dodatek, bo z jednego schroniska do drugiego złapało i taki plecak, który jeszcze starego typu, który nabierze wody, bardzo dużo waży.
5: Mówię. A kogo kiedyś deszcz w górach nie złapał? No to ależ się oczywiście. Po prostu zdarza.
0: Andrzej Rutka jest wydawcą audycji. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Ja się nazywam Marcin Cichoński i zapraszam Państwa do godziny 18:00. Ja mamy dla Państwa dużo bardzo ważnych tematów.

0: 11 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: 8 osób zabitych i ponad 40 rannych cywilów. To najnowszy bilans ataku na Kijów. Rosyjskie drony i rakiety atakowały ukraińską stolicę w nocy i nad ranem. Uszkodziły bloki mieszkalne i infrastrukturę. Ofiar może być znacznie więcej, bo wciąż trwa akcja poszukiwawcza. Tymczasem w Polsce znów trwa dyskusja o obecności amerykańskich wojsk. W studiu Michał Trantał.
2: Dzień dobry. To był zmasowany i bardzo długi atak. Od środowego poranka do dzisiejszego rana. Prawie 24 godziny, a noc, o której wspomniałeś, była taką kulminacją. Ponad 1500 dronów. Tylko tej nocy Rosjanie użyli ponad 50 rakiet.
3: Nie mam już słów, szczerze mówiąc. Musimy po prostu pokazać to wszystkim, aby więcej osób to zobaczyło. Więcej osób zobaczyło skutki ataków.
2: To głos mieszkanki Kijowa. Stolica Ukrainy była głównym celem zniszczenia w co najmniej 20 punktach miasta. Zawalił się 8-piętrowy blok mieszkalny.
3: Tam byli ludzie. Tam były dzieci. Co z nimi jest? Są teraz pod gruzami.
2: Na miejsce przyjechał mer Kijowa, Witalij Kliczko.
4: Ciągle trwa akcja ratunkowa. Liczba ofiar może wzrosnąć. Mam nadzieję, że pod gruzami są jeszcze żywi ludzie i uratujemy ich. Mamy przerwy w dostawach prądu i wody. Pracujemy nad rozwiązaniem sytuacji.
2: Polska akcja humanitarna jest w kontakcie z lokalnymi władzami i gotowa do pomocy.
5: Przez całą noc było słychać wybuchy, było słychać pracującą obronę przeciwlotniczą. Nawet przed godziną 7 lokalnego czasu nad Kijowem pojawiła się jedna rakieta i wiele dronów, więc znów było słychać wybuchy.
2: To Helena Krajewska z Pach, z którą dziś rozmawiałem. Jest w Kijowie i wspomina, że nie była to łatwa noc.
5: To, co szczególnie przejmuje, to to, że mieszkańcy spędzili tę noc w schronach, znów tłumnie na stacjach metra, w swoich łazienkach, na korytarzach, w blokach mieszkalnych. I tak naprawdę większość z mieszkańców, ale i ja, mieliśmy szczęście przespać może 2-3 godziny tej nocy.
2: Mówimy, atakowany był Kijów, ale to nie wszystkie miasta, bo atakowana była cała Ukraina, także te obwody sąsiadujące z Polską, wołyński, lwowski czy zakarpacki. Dziś rano Rosjanie ostrzelali też Charków. Ucierpiało prawie 30 osób, w tym dzieci. Zaatakowano auto koordynatorów ONZ-owskiej pomocy. Kiedy Rosja atakuje Ukrainę, wraca temat amerykańskich wojsk w Europie. Amerykański portal wojskowy Army Times donosi, że Pentagon nagle wstrzymał wysłanie do Polski brygady pancernej. Chodzi o ponad 4000 żołnierzy i ciężki sprzęt. Jest dementi.
6: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
2: Uspokaja szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy wojskowych z USA.
6: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
2: Komunikat, na który powołali się amerykańscy dziennikarze, w rzeczywistości ma dotyczyć Niemiec i nie jest to nowa informacja. To stamtąd Waszyngton planuje wycofać część swoich sił. Polska jest gotowa, by tych żołnierzy ugościć.
7: Mówimy twardo. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce. To, co wywalczył pan prezydent Karol Nawrocki 3 września w Białym Domu w zeszłym roku. Stała infrastruktura, stałe dowództwo dywizji, stały sprzęt, stałe magazyny, stała obecność pod każdym względem zmieni krajobraz bezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej.
2: Sugerował dziś premier, były premier Mateusz Morawiecki z PiS, a Donald Tusk już wcześniej deklarował pełne poparcie dla maksymalnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jednocześnie stanowczo podkreśla, że nasz kraj nie powinien w cudzysłowie podbierać żołnierzy wycofywanych z Niemiec, aby nie psuć relacji i nie rozbijać europejskiej solidarności.
0: Informacje na temat wydarzeń na Ukrainie, a także wydarzeń w Polsce, komentarze do tego, czy liczba żołnierzy amerykańskich zostanie zwiększona, zmniejszona, czy pozostanie na tym samym poziomie, wysłuchał Michał Trantał. Dziękujemy pięknie.
2: Do usłyszenia.

0: Editors, przypomnijmy, wystąpią na Inside Seaside 2026 rok. 510-357-357. Jestem bardzo ciekawy, jakie są państwa ceny polskich truskawek. No, 25 zł za kilo w moich okolicach jest. Proszę dać znak. Andrzej Rutkę wyrywa się do tego, żeby odbierać od państwa telefony. Czeka także na głosówki, które nagrywamy za pomocą aplikacji, co jest bardzo, bardzo proste. 19 minut po godzinie 16. Wiadomo, że człowiek i natura, nie wszystkim się to łączy w całość.
1: Poprzez ścięcie sosny, na której znajdowało się gniazdo, spowodował uśmiercenie dwóch piskląt orła bielika.
2: Poluje głównie na ryby. Jesienią i zimą to jest palinożerca.
0: No, znam ten głos. Adam Zbyret też się w tym materiale pojawi. Dzisiaj między innymi będziemy o tym rozmawiać, ale także porozmawiamy o dobrostanie w pracy. Naszym gościem będzie Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Będziemy rozmawiać o tym, że zmienia się ocena ryzyka zawodowego wynikającego, uwaga, uwaga, z artykułu 226 Kodeksu Pracy, ale czynniki związane ze stresem będą musiały być brane pod uwagę i co z tego wynika? Dzisiaj na ten temat porozmawiamy. A to jest nasza piosenka dnia i ja się z tego bardzo cieszę.

0: Nie ma miejsca jak dom. Ja już słyszę, jak to będzie śpiewane na koncertach Mrozu. Niektórzy słuchacze starają się nam pomóc i przygotowują takie podsumowania.
1: Takie krótkie podsumowanie dnia w dzisiejszym świecie. Rosjanie proszą, żeby nie strzelać. Potem strzelają na potęgę 24 godziny bez przerwy. U nas dzieje się Eurowizja z awansem, a Lewy będzie kasował 90 milionów euro za sezon w Arabii. Tak to się kręci.
0: Niezła, niezła, proszę sobie wyobrazić, taka pensja. 90 milionów euro. Tak się mówi, że tyle Robert Lewandowski będzie zarabiał, jeżeli pójdzie do Arabii Saudyjskiej grać w piłkę. Czy to będzie prawda? Przekonamy się pewnie niebawem, chyba że czeka nas transferowy serial. Tak też może być.
2: Popołudniówka 357.
0: Przewlekły stres i wypalenie są coraz częstszymi problemami polskich pracowników. Dotykają nawet 78% zatrudnionych w naszym kraju i to sprawia, że będziemy mieli zmiany dotyczące tego, w jaki sposób zaopiekować się pracownikami i w jaki sposób o nich zadbać. A te zmiany mają być systemowe i o tym porozmawiamy. Z naszym gościem jest Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to jest naprawdę bardzo dużo, to co powiedziałem. 78% osób, które twierdzą, że dotyka ich przewlekły stres albo wypalenie zawodowe, to są ogromne liczby.
3: Tak, to prawda. Zmienia się świat wokół nas. Do niedawna jeszcze pamiętamy, że największym zagrożeniem dla każdego pracownika były maszyny, które miały osłony na wierzchu, które mogły pochwycić, zmiażdżyć, pociąć, które były niebezpieczne dla człowieka. Dzisiaj z racji tego, że mamy coraz bardziej zautomatyzowane procesy, mamy robotyzację, mamy informatyzację na skalę niespotykaną, zmieniają się zagrożenia i powoli takie dymiące fabryki odchodzą do lamusa, a zmagamy się coraz bardziej z zagrożeniami psychospołecznymi. No widać to chociażby po liczbie zwolnień lekarskich, bo proszę zauważyć, że co roku mamy kolejny rekord, jeżeli chodzi o liczbę zwolnień lekarskich. To oczywiście są rekordy niechlubne i nie powinniśmy się tym chwalić. I wzrasta liczba zwolnień lekarskich właśnie związanych z zaburzeniami psychicznymi. Ja tylko zwrócę uwagę, że niekwestionowane w nauce jest to, że ryzyko psychospołeczne powoduje depresję u pracowników, zaburzenia lękowe, to wypalenie zawodowe, o którym pan redaktor wspomniał, zaburzenia snu, przecież dzisiaj to jest plaga, zmęczenie, choroby układu krążenia, nowotwory, układ mięśniowo-szkieletowy, spadek funkcji

0: Wspomniał pan o tym, że mamy, że do tej pory ocena ryzyka w pracy, ocena tego, w jaki sposób praca zagraża człowiekowi, była związana głównie z tym, właśnie z tym środowiskiem pracy. Czy miał kontakt, dla przykładu, z jakimiś oparami, które wydobywane są w jego warsztacie, albo czy pracuje w warunkach, które są niebezpieczne dla jego zdrowia i życia. Teraz to rozszerzamy i mówimy o także innych czynnikach. To jest artykuł 226 Kodeksu Pracy. Ja sobie zajrzałem i tam pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, ale drugi punkt mówi, że informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jak rozumiem, w związku z tym, że o tym mówimy, to teraz pracodawca będzie musiał zadać sobie pytanie, czy praca, którą proponuje, proponuje potencjalnym kandydatom albo ma zatrudnione już osoby, wpływa na zdrowie psychiczne i na te wszystkie czynniki, o których pan przed chwilą wspomniał.
1: Tak, to prawda. To jest daleko idąca zmiana, ale moim zdaniem to jest wymóg dzisiejszych czasów. I proszę zauważyć, że zagrożenia psychospołeczne w krajach Unii Europejskiej już od wielu lat stanowią podstawowy czynnik ryzyka. Dla nas jeszcze parę lat temu było to troszkę zaskakujące i dziwne, że skupiamy się na zagrożeniach psychospołecznych, bo stan BHP w zakładach naszych no jeszcze daleko odbiegał od takiego stanu pożądanego. Więc inspekcje, moje odpowiedniki, inspekcje unijne już od dawna zajmują się zagrożeniem psychospołecznym. My również w związku z tym, że zmienia się gospodarka, zmienia się przemysł, musimy naprzeciw tym zmianom wyjść i bardzo trafnie pan redaktor zauważył, ocena ryzyka to są wszystkie zagrożenia, które możemy spotkać i działania, które pracodawca musi podjąć, żeby je wyeliminować. Wiadomo, że tym zagrożeniem psychospołecznym jest stres, wiadomo, że jest to mobbing, że jest to molestowanie seksualne. Ja tylko jeszcze wspomnę, że według Międzynarodowej Organizacji Pracy z badań, które przeprowadziła w 2021, 1 na 5 pracowników doświadczył przynajmniej raz przemocy w swoim życiu zawodowym, najczęściej psychicznej, to było 18%, fizycznej 9% i seksualnej 6%, przy czym oczywiście przemoc i molestowanie seksualne było najczęściej dotyczyło kobiet. Więc to nie jest też tak, że ten problem jest abstrakcyjny, tylko musimy zwracać uwagę na tą przemoc psychiczną, która niestety występuje. Oczywiście nie zawsze ona jest mobbingiem, tak? Bo definicja mobbingu jest bardzo wąska, ale no, jeżeli coś nie mieści się w definicji mobbingu, a jest formą przemocy psychicznej, też również powinno być piętnowane, no bo to stres, to wypalenie też się wiąże, czy depresja z tą przemocą psychiczną, która oczywiście nie zostawia siniaków, ale powoduje duże napięcie. I to, co mi się podoba przy tych zagrożeniach psychospołecznych, że w literaturze zwraca się uwagę, że jest konieczność okazywania sobie empatii, szacunku, uprzejmości. I to mi się bardzo też podoba. I uważam, że to jest też taki element, na który powinniśmy w XXI wieku zwracać uwagę. No mamy zapisane w kodeksie od 1974, że pracodawca ma obowiązek szanować godność pracownika. Ale właśnie, żeby to realizować, to trzeba chociażby ten szacunek okazywać.
0: No i tutaj chciałem zapytać o kilka miejsc pracy takich, które kojarzone są z bardzo wysokim stresem. Nie wiem, czy przypomnę, Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, jest naszym gościem. Czy miał pan przyjemność oglądać taki serial DB? Między innymi o tym, co się dzieje na zapleczu restauracji, na szczęście nie w Polsce. No i tam czynniki stresu i natężenia głosu, krzyczenia na siebie, realizacji zadań są bardzo wysokie. Tak samo, nie wiem, patrząc na nasze podwórko radiowe czy inne redakcje, czasem jest to praca niezwykle stresująca. I tutaj wiemy, że musimy podać odpowiedni komunikat dla... No wiemy, że twoja praca będzie się momentami mogła wiązać z wysokim stresem. Ale mimo wszystko państwo chcecie namówić pracodawcę, że nawet jeżeli ten wielki stres, na przykład związany z deadline'ami albo właśnie z wypełnianiem tych zadań na kuchni jest, żeby dopełnić tych obowiązków związanych z poszanowaniem drugiego człowieka.
1: Tak. Pamiętajmy, że stres no, jest elementem naszego życia. Pewnych sytuacji nie unikniemy. No, nie da się wprowadzić ustawowo zakazu stresu, to zakazu prawda. Tych deadline'ów, ale pracodawca może podjąć środki zaradcze. Przecież

0: W wielu firmach mamy możliwość, mamy dostęp do psychologa. Możemy z nim porozmawiać, możemy to zrobić w godzinach pracy, możemy to zrobić po godzinach. Pracodawcy dbają też o atmosferę w pracy. Oczywiście nie mam na myśli tutaj zapewnienia owocowych dni czy tego typu rzeczy, ale budowanie atmosfery chociażby poprzez integrację, poprzez gry sportowe, poprzez działania na rzecz takie charytatywne, na rzecz wspólnoty, które jednoczą. Ale przede wszystkim skupiłbym się na tej pomocy i na tym dostępie, bo jak rozmawiałem z firmami, w których mają psychologa, to pokazywano mi podziękowania od ludzi, którzy po prostu dzięki temu, że mieli dostęp i mogli się wygadać i ktoś się zajął ich problemem, czuli się dużo lepiej.
1: Ale przyzna pan, że tutaj jest bardzo duża strefa miękka i taka, która wymaga indywidualnego podejścia pracodawców, które będzie teraz wymagane prawnie, bo nie wiem, dla przykładu kierowca jadący tą samą trasą od kilku lat może być szybko wypalony zawodowo i może być ten sam kierowca, który mówi do pasażerów: dzień dobry, moje słoneczka, uśmiechnijcie się i popatrzcie, jaki piękny jest świat za oknem, bo takie przykłady też mieliśmy. To jest bardzo indywidualne i podejrzewam, że wielu pracodawców z tym może mieć największy problem.
0: Zgadzam się, to jest kwestia indywidualna, ale na to wpływ ma chociażby organizacja czasu pracy. Przecież możemy tak ustawić godziny, żeby ktoś miał odpowiedni odpoczynek, żeby miał regenerację. No, jeden lubi wstawać wcześniej, drugi później. Możemy zezwalać na takie rozsądne dostosowanie godzin pracy, aby pracownicy mogli wykonywać te obowiązki w taki sposób jak najbardziej dla siebie dogodny. Możemy wspierać tą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym poprzez modele pracy hybrydowej. Przecież dzisiaj mówimy dużo o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i przecież młode pokolenie z ostatnich badań wynikało, 74% młodych ludzi uważało, że ta równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest najważniejsza dla nich, najważniejszym warunkiem podjęcia zatrudnienia. Dla nich praca nie ma być tak jak dla mojego pokolenia wszystkim. I nie wszystko ma być poświęcone dla pracy. Więc ta organizacja pracy może być chociażby ten obciążenie pracą, tempo pracy. No przecież można wiele kwestii z poziomu zakładu zrobić. Też nagrody, no to zarządzanie wydajnością, nadzór odpowiedni, wsparcie, no menadżer też, czy kierownik może wspierać, powinien się przyglądać, są właściwe. Więc takich metod miękkich jest wiele. No wiadomo, że nie są to rozwiązania, które byłyby, nie można ich generalizować, ale wydaje mi się, że poprzez takie chociażby działania organizacyjne możemy wiele uczynić dobrego po to, żeby w zakładzie praca i atmosfera była jak najlepsza, bo ja zwrócę uwagę, możemy się śmiać tego pomysłu, uważać, że jest absurdalny, ale proszę zauważyć, że według badań OECD 8% pracowników w Polsce tylko się angażuje w pracę, co oznacza, że ponad 90% traktuje tą pracę jak chłop pańszczyznę, nie jest kreatywnych, nie są kreatywni, nie są innowacyjni, po prostu wykonują to, co muszą i nic więcej z siebie nie dają. Więc w interesie pracodawcy leży to, żeby
1: zachęcić
0: pracownicy angażowali się w pracę, tak, żeby byli wobec niego lojalni, żeby chcieli pracować dla niego. Więc moim zdaniem to znalezienie tych zagrożeń i podjęcie działań, które pozwolą uniknąć tych zagrożeń, przyniesie konkretne, wymierne efekty, chociażby w postaci mniejszej liczby zwolnień lekarskich.
1: A to
0: no
1: też
0: bo
1: prawda,
0: to jest plaga, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: O tym się ciągle pisze. No ciągle się pisze, są przecież nawet detektywi, którzy są wynajmowani, żeby sprawdzać, czy pracownik właściwie wykorzystuje zwolnienie lekarskie. To są wszystko koszty. Zamiast zainwestować w detektywa, może lepiej zainwestować w psychologa.
1: O tym wszystkim przypominał Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Dziękuję panu pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję również.

O tym, że praca wiąże się z wyzwaniami, może być stresująca. Przekonaliśmy się właśnie. Informacja, która teraz się rozsiewa lotem błyskawicy, jest taka, że dyrektor Muzeum w Wilanowie stracił pracę. Został po słynnej sprawie związanej z imprezą, bardzo głośną, odwołany. Do tej imprezy też będziemy się dzisiaj odwoływać. Chciałem państwu powiedzieć, że na przykład w Radomiu truskawki są po 28 zł za kilogram. Te już polskie, te takie nasze. No teraz czekamy, jak bardzo stanieją. Ja bym chciał, żeby tak jak najbardziej. Ale wiem, że też rolnicy muszą swoje zarobić. I szparagi i truskawki to jest najpiękniejsza pora w roku. Tak ją kojarzę. Maj. Zapraszam państwa też na jutro. Złodziej czasu o godzinie 14 audycja. Będziemy się łączyć z Kan i będziemy mieli świeżą relację. O tym wszyscy mówią. Proszę mi wierzyć, że jeżeli przejrzą państwo najważniejsze media dotyczące filmu, wszyscy podkreślają bardzo wyraźnie. Dzisiaj premiera nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, Fatherland w oryginale, o Tomaszu Manie i jego córce, o tym wszystkim, co się działo. Myślę, że ten tytuł jest bardzo mocno, dużo mówiący. Jutro Anna Tatarska opowie o tym filmie, który dzisiaj, już wiemy, na pewno zobaczy podczas festiwalu filmowego w Cannes.

bardzo lubię to, taki pasażek, bardzo ładny zrobili. Ja w swojej pracy zarobkowej nie mogę narzekać, pisze do mnie pana Radosław, choć praca w dziale imigracyjnym w Wielkiej Brytanii nie należy do łatwych, aczkolwiek ja jestem proaktywny do tego stopnia, że zrobiłem specjalny kurs doszkalający i zostałem, proszę posłuchać, pielęgniarzem pierwszej pomocy psychologicznej, Mental Health First Aid, po to, by poznać odpowiednie techniki radzenia sobie ze stresem, ale też by pomagać osobom mierzącym się z kryzysami psychicznymi w naszym miejscu pracy. Bo warto przecież sobie pomagać, pyta na koniec retorycznie z urlopu w Rzeszowie pan Radek. Panie Radku, spokojnego urlopu, bo to jest podstawa tego też, żeby wrócić z uśmiechem do pracy.

0: Therefore I Am, Billie Eilish. Po południówce Radia 357. Natura co jakiś czas poddawana jest wielkiej próbie ze strony człowieka. Nieznany sprawca zniszczył gniazda bielika w lasach koło Podębic, w wyniku czego zginęły dwa młode ptaki. Wilanowie po imprezie techno ucierpiały ptaki mające okres lęgowy. O spotkaniach człowieka z naturą i o tym, dla kogo faktycznie są groźne, Krzysztof Zimoch.
1: Wiosną las brzmi inaczej. Człowiek, wybierając się tam, może poznać istoty zamieszkujące dzikie tereny. To również okazja, by skonfrontować stosunek człowieka do zwierzęcia. W Symfonii Odgłosów można trafić również na taki. Bielik, największy i najchętniej odzywający się polski ptak drapieżny. Preferuje tereny wokół dużych zbiorników wodnych. Podekscytowana samica przy gnieździe alarmuje serią kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu okrzyków. Głos ten nabiera tempa i głośności, a następnie opada. Podobnie jak pewne drzewo w centralnej Polsce. Wystarczyło, by przerwać historię gniazda czterotygodniowych piskląt bielikowych.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie od przedstawiciela nadleśnictwa w Podębicach.
1: Służby nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo.
2: Poprzez ścięcie sosny, na której znajdowało się gniazdo, spowodował uśmiercenie dwóch piskląt orła bielika.
1: Bielik to gatunek objęty ścisłą ochroną. Człowiek z puszczy, Adam Zbyryt, zauważa, że ptak ten bywa postrzegany jednak jako szkodnik.
3: Bielik bardzo często pojawia się w tym okresie, takim wiosennym, letnim, poluje głównie na ryby. Jesienią, zimą to jest palinożerca. No i niestety niektórzy łączą to właśnie z tym, że może przynosić, powodować duże szkody. No i traktowany jest niestety jako szkodnik.
1: Drapieżca musi się liczyć z pomówieniami, nawet jeśli niesłusznymi. Jednak czy takie zarzuty można kierować wobec ptaków z Wilanowa?
3: Kosy, śpiewaki, sójki, kapturki, gajówki, pięgrze. Mógłbym tam jeszcze długo wymieniać zięby, pierwioski, strzyżyki, piecuszki. Naprawdę mnóstwo gatunków.
1: W rezerwacie dookoła tamtejszego pałacu trwa okres lęgowy wielu takich kręgowców. Te zawody lęgowe zostały jednak przerwane w trakcie wielkiej imprezy większych kręgowców. Rozrywka, której skutki są trudne do oszacowania. Choć wiadomo, że to nie tylko zrujnowany przed pałacem trawnik.
4: Byłem tutaj w sobotę przed imprezą i przy wszystkich tych klatkach było słychać pisk młodych pisklaków. A dzisiaj nie ma nic, jest cisza.
1: Natura rzadko protestuje natychmiast. Zapraszając nas bliżej siebie, chce dać się poznać, co powinno być cenną lekcją.
3: Edukacja przyrodnicza w Polsce no niestety mocno kuleje i dużo ludzi próbuje coś z tym zmienić, ale to ciągle, niestety ciągle za mało.
1: Czytał Krzysztof Zimoch.
0: Pięknie, dziękujemy. W uzupełnieniu przypomnijmy, Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, został odwołany ze swojej funkcji. Tomasz Smokowski pytał przed godziną 16, czy zagram, czy zaprezentuję państwu, czy jak Stelka lubi powiedzieć, puszczę państwu koko koko eurospoko. Nie, ale zaprezentuję teraz, po tym materiale o przyrodzie, coś zupełnie innego.
5: Mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów podzieliłeś.

Kolorowy wiatr to oczywiście Edyta Górniak. Tylko ona potrafi tak zaśpiewać, no chyba, że państwo śpiewali razem w samochodach, albo w domach, albo w biurach, albo w miejscach pracy. Można pośpiewać razem z nami, można się z nami spotkać. Zapraszamy państwa do Zakopanego w najbliższy piątek. A przy okazji informujemy, że nie tylko lista, ale także Noc Muzeów w Zakopanem. To wszystko łączy się w jedną całość, więc proszę sobie zaplanować, sprawdzić, czy mogą państwo przyjechać, dojechać, zajrzeć. I to wcale nieprawda, że będzie tam trochę padała. Poza tym nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. A za chwilę, za 4 minuty kolejny serwis informacyjny, a dzieje się bardzo dużo.

Nie, już chyba nic nie zdziwi. Wynajmuję domek, z którego nie korzystam w okresie letnim. W okolicach lasu osoby, które były w domku, odbierając klucze, stwierdziły, że są niewyspane, bo ptaki nie dały im rano spać. Budziły je. Więc to, co jest dla mnie i dla większości ludzi, tak myślę, mam nadzieję, najpiękniejsze, czyli śpiew ptaków, został potraktowany jako coś, co tym ludziom nie dało odpocząć.

0: Tu Radio 357. Minęła godzina 17. Serwis informacyjny Ola Żaczek.
1: A na początek w serwisie dymisja w związku z sobotnią imprezą techno na dziedzińcu pałacu w Wilanowie. Głośną, dosłownie i w przenośni. Paweł Jaskanis, odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, poinformowała ministra kultury Marta Cienkowska. Powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji, wyjaśnia na portalu X wiceszef resortu Maciej Wróbel. Pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Gurajec, dotychczasowy zastępca szefa placówki. Niepokojące doniesienia z Podlasia. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. Poinformowały o tym Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Przedstawiciele parku pobrali próbki wody do badań. Na szczęście nie zauważyli śniętych ryb. Zanieczyszczenia płynęły rzeką przez kilka godzin. Sprawę wyjaśnia policja, a także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Rzecznik prezydenta Suwałk Kamil Sznel zapewnia, że zanieczyszczenia nie pochodzą z suwalskiej oczyszczalni ścieków. Na początku czerwca zapadnie decyzja w sprawie ewentualnej zmiany prawa, które umożliwiłoby przedłużenie pakietu CPN na kolejne miesiące, przekazał minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z polską agencją prasową podczas kongresu Impact. Decyzja zależy od sytuacji geopolitycznej. Na razie rządowy program ceny paliwa niżej obowiązuje do końca maja. To obniżone stawki podatku VAT i akcyzy oraz ceny maksymalne na polskich stacjach. I tak jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł. Benzyny 98 6,98, a oleju napędowego 6,85. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o ponad połowę, a liczba dni absencji chorobowej z tego powodu wzrosła o niemal 60%. Wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe czy reakcje na ciężki stres. Na koniec w serwisie Kraków, który zmaga się z demograficznym niżem. Do przedszkoli trafia coraz mniej dzieci, jednak miasto nie zamierza zamykać placówek ani zwalniać nauczycieli. Jak sobie radzi z tym problemem, o tym Andrzej Zasadni.
3: Zamiast zamykania oddziałów czy zwalniania kadry, miasto zdecydowało o zmniejszeniu liczby dzieci w grupie przedszkolnej.
4: W przedszkolu, w oddziale, w grupie będzie w całym Krakowie średnio 20 osób w oddziale.
3: Mówi zastępczyni prezydenta Krakowa Maria Klaman. Jednocześnie zmiany pozytywnie wpłyną na opiekę i jakość zajęć, dodaje dyrektorka przedszkola nr 76 Anna Stocka.
5: To, że będzie mniej, pozwoli na taką większą indywidualizację pracy z dzieckiem. Pozwoli na to, że pochylimy się nad potrzebami każdego dziecka.
3: Miasto po raz pierwszy uruchamia także rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja, co pozwoli rodzicom zaplanować, do której placówki dziecko będzie uczęszczało. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Tylko w tym roku do krakowskich przedszkoli uczęszcza o 1000 dzieci mniej niż w roku poprzednim.
0: No i będzie się działo w pogodzie. W nocy na wschodzie oraz krańcach północno-zachodnich kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, a na południowym wschodzie również całkowite. Zanikające burze, opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem, a w Sudetach śniegu. Uwaga! W pasie od Wielkopolski po Polszczyznę i Dolny Śląsk, czyli sobie wyobrażamy, że tutaj taki pasek przechodzi tą stroną mapy, opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 10 do nawet 20 mm. Nad ranem na północnym zachodzie krótkotrwałe mgły. Temperatura w nocy 4-9 stopni. Przy gruncie w niektórych miejscach na północnym zachodzie i dolinach bieszczadzkich około 1 stopnia.
6: Radio 357.
0: Pan Mateusz był uprzejmy napisać, że przyjedziecie górniak. Moja Weronika, domyślam się, że córka, śpiewała na cały głos. Pozdrawia pan Mateusz. Czyli dobrze wybrałaś, Julia. Bardzo dobrze. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Andrzej Rutka audycję wydaje. Marcin Cichoński się nazywam i zapraszam państwa do kontaktu. A mamy jeszcze dla państwa trochę niespodzianek.

0: Ale te trąbeczki, Rzeźko, zagrały. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś naprawdę potrzebuje kontaktu z bliskim stworzeniem, ale ta osoba przebywa na oddziale szpitalnym. Czy będzie mogła spotkać się ze swoim ukochanym czworonogiem?
1: Pan miał psa?
2: Miałem.
3: Chciałby pan, żeby właśnie odwiedziła pana ta psinka tutaj?
2: Chyba tak.
3: Jakby to na pana wpłynęło, taka wizyta?
2: Na pewno by zadowolony bym był.
4: Ja odwiedzałem swojego ojca z psem. Pozwalano mi na to w domu opieki. Jak ktoś całe życie kochał psy, koty, zwierzęta, to jest ostatnia rzecz, jaką człowiek zapomina, kiedy ma Alzheimera.
0: Czy psy i koty będą mogły się pojawić na oddziałach szpitalnych po to, żeby wesprzeć osoby tam przebywające? O tym już nie, mocno kontrowersyjny temat, tak wiemy, ale już niebawem na ten temat popołudniówce Radia 357. Ale to nie jedyna ważna rzecz.
5: Czy niedługo jadąc do stacji serwisowej ze swoim samochodem zamiast żywego mechanika zobaczymy robota napędzanego AI?
6: No, wszystko do tego zdążę, więc tak może być.
0: Ja miałem jednego mechanika, do którego przyjeżdżałem, to jak mówiłem mu dzień dobry, to on mówił... I tak się zastanawiałem, czy to też nie była sztuczna inteligencja.

0: Pisze do mnie pan Marek. Panie Marcinie, dokąd idzie ten świat, skoro ludziom przeszkadza śpiew ptaków, a zgiełk dużego miasta jest traktowany jak coś normalnego? Mieszkam w małej wiosce pod Mińskim Mazowieckim, gdzie codziennie budzą mnie bażanty zapłotu. Ja jestem pewny, że nikt, no, żeby reklamowali na przykład agroturystykę, że bażanty nie dają im się wyspać. Na 100%. A teraz zupełnie inna sprawa, ponieważ wszyscy obserwowaliśmy te niezwykłe zdjęcia dzieci witających prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. Ale sprawa jest niezwykle poważna, bo tam się dzieją, Michał, przesadzę, jeżeli powiem, ważą się losy świata?
1: Słuchaj, jeden z komentatorów powiedział nawet w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy świadkami historycznej zmiany.
0: O tym wszystkim już za chwilę. Michał Żakowski, dzień dobry.
1: A te dzieci to nie tylko, bo jeszcze Donald Trump poklepał po ramieniu Xi Jinpinga.
0: Zdarzyło się to, to prawda.
1: I to jest też moment, o którym za chwilę opowiemy. Małgorzata Bonikowska już czeka.
2: Daleki zasięg.
1: Nie tylko poklepał po ramieniu Xi, ale mówił, jesteś wspaniałym przywódcą, mówię to wszystkim. Ponadto Donald Trump dodał, Chiny piękne, rozmowy są cenne. No i zaprosił Xi Jinpinga już na początku jesieni, we wrześniu, do przyjazdu do Waszyngtonu i powiedział, że to było wspaniałe i niezrównane powitanie. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Słuchaj, czy myślisz, że ten gest Donalda Trumpa, taki bardzo friendly bym nazwał, czyli poklepanie chińskiego przywódcy po ramieniu, no to jest w stylu Trumpa, ale Xi Jinping no chyba nie przywykł do takiej do takiego kordialnego traktowania jego postaci?
3: No, to są zupełnie różne postaci, różni przywódcy. Tak. Ale to, co jedno ich wiąże, to jest to, że oni wiedzą, że w skali globalnej muszą się jakoś porozumieć. Amerykanie czują, że nie są w stanie spełniać już więcej tej roli głównego mocarstwa, który dba o porządek po prostu świata, tak? A Chiny z kolei są bardzo zainteresowane tym, żeby był jakiś porządek na świecie, bo jak go nie ma, to nie ma globalizacji, to nie ma globalnego handlu, to Chiny nie mogą być dalej fabryką świata. No i nie zyskują w związku z tym na tym, co robili od 20 co najmniej lat, jeśli nie powiedzieć od zmian w 90-tych latach, czyli rośli razem z rosnącą produkcją w Chinach, bo wszyscy ją przenosili do Chin. Więc Chiny też są otwarte na jakiś dialog ze Stanami Zjednoczonymi, żeby Amerykanie nie robili problemu właśnie związanych z globalizacją. I teraz być może to jest tak, że Chiny stwierdzą, że korzystajmy z tego momentu, gdzie Amerykanie widzą, że nie są w stanie dominować nad całym światem i podzielmy jakoś ten świat na strefy wpływów, strefa wpływów chińskich, strefa wpływów amerykańskich. No tylko tyle, że taki bipolarny świat jest bardzo niedobry właściwie dla wszystkich innych, poza tymi dwoma państwami.
1: No ale te inne na razie się przyglądają temu, co się dzieje w Pekinie. Myślę, że to jest też początek tego, co jeden z komentatorów, jak już przytaczałem, nazwał, jesteśmy świadkami historycznej zmiany, bo chyba co do tego wątpliwości nie mamy, że ta zmiana historyczna dzieje się między innymi podczas tego spotkania, bo na nim padają te piękne słowa, czy górnolotne słowa, o nich za chwilę jeszcze, o jednej części z tych słów, które padły z ust chińskiego przywódcy, ale no, nie mamy tutaj wątpliwości, że ta historyczna zmiana się dzieje.
3: Ale popatrzmy na to troszkę szerzej. Kiedyś takie rozmowy były między monarchami, tak, czy między potęgami europejskimi. W, powiedzmy, XVIII wieku, a nawet wcześniej, sięgnijmy do historii XV wieku, kiedy był pierwszy traktat o podziale świata i podziale strefy wpływów, wtedy między Hiszpanią a Portugalią, ogłoszony przez papieża, bo były to dwa kraje chrześcijańskie, więc chodziło o to, żeby ze sobą nie walczyły, nie wchodziły w drogę. Więc teraz mamy też jakąś kolejną odsłonę podziału świata między największymi potęgami, które są w stanie podporządkowywać sobie najbliższe otoczenie. Natomiast to oczywiście jest bardzo niewygodne dla takich na przykład podmiotów jak Europa. Nie wspominając o innych krajów globalnego południa, na przykład takich krajów jak Indie, Indonezja, Malezja, czy nie wiem, Korea Południowa czy Japonia, no bo jest pytanie, to gdzie jest ich miejsce w takim świecie. Więc z jednej strony oczywiście to jest jakiś znak czasów i tutaj pan ma rację, że no spotkanie na najwyższym szczeblu zapowiada jakiś świat bilateralny, prawda? Nową jakąś taką, nie tylko podział świata, ale może jakąś też taką rywalizację, żeby nie powiedzieć zimną wojnę między Chinami i Amerykanami. Ale dla wszystkich innych to jest niedobry świat, więc my raczej będziemy dążyli do tego, żeby świat był dalej multipolarny i żeby to nie było tak, że tylko mamy dwa wektory siły i tylko dwie strefy wpływów, tylko żeby ten ład międzynarodowy jednak uwzględniał interesy państw innych, państw średnich, państw średnio dużych, na przykład takich jak Brazylia czy jak Indie, no bo gdzie Indie mają się tutaj odnaleźć, albo Europa, która nie jest co prawda państwem, no ale jednak nie chce być w żadnej strefie wpływów amerykańskich na przykład.
1: No ale albo również chińskich, to też jest przecież, mamy ten środkowy korytarz jeszcze tworzony, czyli ten środkowy korytarz handlowy, który jest no, niesamowitym przedsięwzięciem, ale to jest na razie trochę futurystyka polito-ekonomiczna, bym powiedział. Ale do słów Xi Jinpinga chciałbym się odnieść. Wielkie odrodzenie narodu chińskiego może iść w parze z uczynieniem Ameryki wielką. To są te słowa, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Poza tym, że wymowa tego szczytu już teraz, partnerzy, nie rywale. To są dwie frazy, które moim zdaniem konstytuują ten nowy podział świata, który jednak będzie musiał być rozważany przez te kraje, o których mówimy, czyli Indie chociażby i Brazylia, żeby zachować parytet kontynentalny.
3: I Europa.
1: I Europa.
3: Bo pamiętajmy,
1: tak jest.
3: Jeżeli wrócimy do świata bipolarnego, czyli czegoś takiego, co myśmy doznawali w czasach zimnej wojny, to oczywiście to nie będą przyjaciele, to będą rywale. Tylko ta rywalizacja może uznawać, wzajemnie obie strony uznają swoją równorzędność. Tak? I to jest ogromny krok do przodu ze strony Ameryki, dlatego że no, Ameryka była tym największym, najpotężniejszym krajem w ostatnich trzech dekadach. Więc jeżeli Amerykanie przyznają ustami Donalda Trumpa, że nie chcą pełnić tej roli, nie są w stanie pełnić tej roli i dopuszczają do współrządzenia na planecie inne supermocarstwo, to jest oczywiście ogromne wywindowanie Chin. No ale nie łudźmy się, Amerykanie i Chińczycy mają interesy sprzeczne. Interesy, które są na linii konfliktu. Więc oczywiście oni mogą mówić, co chcą obecnie, ale nie zmienia to faktu, że te dwa supermocarstwa będą rywalizować gospodarczo, technologicznie, w przestrzeni kosmicznej, w technologiach AI i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest oczywiście jeden wektor, ale drugi to jest, co z tym zrobią inni. I teraz takie kraje jak Indie, o których pan wspominał, czy Europa, która nie jest państwem, ale jest kontynentem, który do tej pory nadawał ton globalnej gospodarce i w ogóle globalnemu układowi sił. No my nie chcemy się znaleźć po prostu w jakiejś strefie wpływu, więc myślę, że to zapowiada bardzo długi i trudny okres wybijania się trochę na niezależność, ta słynna autonomia strategiczna, która w Europie jest obecnie bardzo popularnym podmiotem, ale też mówi się o tym w Indiach od dłuższego czasu. To znaczy kraje te nie chcą uznawać, że są w jakiejś strefie wpływu. Będą walczyć o to, żeby być niezależne, albo być może będą grały na różne strony. Europa ma naprawdę o czym myśleć.
1: Dobrze, ale to granie na różne strony, myślę, że jednak zapis nutowy, jak mają grać, będzie powstawał na linii Waszyngton-Pekin. Nawet jeżeli ta linia będzie linią podziału albo nawet rywalizacji. Tak myślę przynajmniej. Chociażby patrząc na skład delegacji amerykańskiej, który jest bardziej, myślę, że równie sławny jak sama wizyta teraz. Cieszy się takim dużą atencją. No przecież największe firmy technologiczne, z których my czerpiemy jesteśmy w tym świecie, możemy uczestniczyć. To jest Apple, to jest Elon Musk, czyli najbogatszy człowiek świata, i jego Tesla i SpaceX. To jest Larry Fink z BlackRock, bardzo ważna instytucja finansowa, z Mety, z Visy, z JP Morgana, Boeinga. No naprawdę, tu mamy kilkudziesięciu ludzi, którzy tak naprawdę mają te pieniądze i te wpływy. Spotykają się z tymi, którzy też mają pieniądze i wpływy. No i jak teraz grać inną melodię niż podyktowaną przez tych wielkich graczy?
3: No właśnie, i teraz my musimy wziąć pod uwagę, że politycy z tych dwóch krajów właśnie tak to widzą, wspierają swoje lokalne firmy i największe na świecie brandy. My musimy robić tak samo, ale dla Europy, dla Indii, dla wszystkich innych też bardzo silnych potęg, to jest okres walki o niezależność, o suwerenność. Myślę, że my nie możemy dać się podporządkować takiej wizji świata, że świat jest bilateralny. Dla nas to jest fatalne rozwiązanie.
1: Jasne, to jest oczywiste, ale pierwszym teraz efektem, który pierwszym rezultatem, można powiedzieć, tego spotkania jest też cieśnina Ormus, który wydaje się, że jakoś Chińczycy wpłynęli na Irańczyków, bo władze Iranu zaczęły zezwalać niektórym chińskim jednostkom na przepływanie przez cieśninę Ormus. Wydana decyzja na prośbę chińskich dyplomatów w ramach strategicznego partnerstwa pomiędzy Pekinem i Teheranem, źródło agencji Fars podaje. Czy to jest rzeczywiście jeden z tych elementów, które są skutkiem tego spotkania, czyli nacisk chiński na Iran? Te Chiny naprawdę tak mogą bardzo mocno dyktować Iranowi, co ma robić dalej, jeśli to się Chinom opłaca?
3: To jest pokazanie, że właśnie Amerykanie nie mają kart w grze z niektórymi krajami, które są mniejsze i słabsze teoretycznie. Chociażby taki Iran. Zaatakowany wcale nie słabnie, wręcz przeciwnie, mocnieje. A kto ma na to leverage? Kto ma karty, żeby rozgrywać negocjacje z Iranem? Chiny. I właśnie to jest znowu ten świat bipolarny. Nagle okazuje się, że Amerykanie muszą prosić Chińczyków o pośrednictwo. To samo dotyczy Rosji w wojnie z Ukrainą. To jest paradoks tej sytuacji, no ale dzisiaj tak jest. I to jest stwierdzenie faktu. Dzisiaj świat jest rzeczywiście już nie unipolarny, tylko bipolarny. Natomiast najbliższa dekada albo dwie to będą czasy, gdzie inni, zwłaszcza ci średni gracze, będą walczyć o to, żeby się nie dać wciągnąć do żadnej z tych stref wpływów. Ani chińskich, ani Stanów Zjednoczonych, ani amerykańskich. I to jest gra Indii, to jest gra Europy, to jest gra Brazylii, to jest gra w zasadzie wszystkich członków G20. Dlatego, że w podziale świata na dwie strony my nie jesteśmy podmiotowi, my jesteśmy daniem na kolację i nie wiadomo tak naprawdę, jak sobie świat może podzielić Trump i Xi Jinping. My chcemy być przy stole i współdecydować o latach świata, a zdaje się, że właśnie ci dwaj panowie tak tego nie widzą. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie w najbliższej dekadzie udowodnić, że nie jesteśmy tacy słabi, na jakich wyglądamy.
1: No jestem ciekaw, czy myśli pani, że dojdzie do takiego spotkania na szczycie europejsko-indyjsko, na przykład brazylijskim, by powiedzieć tym dwóm dżentelmenom z Pekinu, że słuchajcie, ale my też tu jesteśmy?
3: Już dochodzi, dlatego że mam podpisaną, wynegocjowaną umowę z Indiami o wolnym handlu. Mamy umowę z Mercosurem. No Europa widać, że się ogląda, ale także te inne kraje się oglądają na Europę. Będziemy budowali koalicję, żeby nie dopuścić do tego, żeby ład na świecie był bipolarny. Nie jest to w naszym interesie.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych, była gościem i obserwatorem uważnym oraz właśnie opowiedzieliśmy o tym, że świat jednak próbuje bronić się przed tą wersją bipolarną, o której dzisiaj Trump i Xi Jinping rozmawiają w Pekinie. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowę prowadził Michał Żakowski. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję, a jeszcze tylko zaproszę na jutro, dobrze?
0: Bardzo proszę, godzina 12.
1: Świata, jasne, będzie Michał Bogusz, znawca Chin, ale również Jakub Mielnik, dziennikarz z dużą pasją, również

0: Rozszerzony sport. Mateusz Kuźniewski w studiu obserwuje Giro d'Italia.
1: Dzień dobry. Państwo obiecywają, że będą wyniki, ale oni jeszcze mają 4,5 kilometra. 4,5 kilometra do mety w Neapolu. To szósty etap. Peleton dogonił ucieczkę, a zatem mamy teraz zwartą grupę. No i zaczynają się kolarskie szachy, czyli to rozprowadzanie tych najlepszych sprinterów poszczególnych ekip, tak żeby oni na tych ostatnich kilkuset metrach pognali i powalczyli między sobą o zwycięstwo. No zobaczymy. Dwa etapy wygrał już Francuz Paul Magnier, a zatem pewnie też ma chrapkę na to, żeby znów tutaj być najlepszym. Może Jonathan Milan dla odmiany też.
0: To jest ten młody, o którym
1: strony ostatnio
0: mówiliście.
1: Nie, to jest inny. To jest Paul Sexton. Natomiast Paul Magnier to z kolei taki Francuz, który się specjalizuje w sprincie, no i na razie to Giro d'Italia dla niego naprawdę bardzo udane. 4 kilometry do mety, będziemy spoglądać jednym okiem, no ale gnamy do innych dyscyplin, a konkretnie to na pierwszy, właściwie na drugi ogień, bo trochę o kolarstwie już było, tenis. O 21 w Rzymie Iga Świątek zmierzy się o finał z Ukrainką Eliną Świtoliną. Polka gra, no trzeba przyznać, wszyscy to widzimy, coraz lepiej. Ewidentnie widać efekty pracy z nowym trenerem Francisco Roigiem. No i cóż, ma to też znaczenie, że te treningi były również z Rafą Nadalem. Forma rośnie, no i posłuchajmy, co na ten temat mówi nasza tenisistka.
2: Trenujemy jakiś czas i te rzeczy przychodzą mi bardziej naturalnie i to na pewno mi trochę ułatwia zadanie na korcie. No w sumie na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał i technicznie i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
1: Na rozkładzie w Rzymie Świątek ma już m.in. Naomi Osaka czy Jessica Pegula. Mamy nadzieję, że dziś do tej listy Polka dołączy Elinę Świtolinę. W finale już czeka Amerykanka Coco Gauff, która dziś pokonała Rumunkę Soranę Kirsteję 6-4, 6-3. W turnieju panów wciąż szaleje lider światowego rankingu Jannik Sinner, który pokonał Andrzeja Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału. To jego

0: 32 z rzędu zwycięstwo w turniejach ATP Masters 1000. No, ewidentnie, kosmita. Do kosmicznych wyczynów przez lata swoich występów na stadionach całej Europy przyzwyczaił nas Robert Lewandowski. Niestety coraz więcej wskazuje na to, że w nowym sezonie nie zobaczymy go już w barwach FC Barcelona. Jak informuje hiszpański dziennikarz Nil Sola, Polak nie otrzymał od Blaugrany oferty nowego kontraktu. Dodał jednocześnie tenże dziennikarz, że najbardziej prawdopodobny kierunek dla Polaka to Arabia Saudyjska. Jak przekazały z kolei polskie media, konkretnie WP Sportowe Fakty, lukratywną ofertę miało przygotować dla Lewandowskiego Al Hilal. Mowa o zarobkach sięgających 90 milionów euro za sezon. Jednocześnie w spekulacjach pojawiało się FC Porto, pamiętamy. No i prezes FC Porto, były zresztą bardzo dobry trener piłkarski André Villas-Boas, stwierdził kategorycznie, że to nieprawda, bo klubu zwyczajnie nie stać na transfer piłkarza tej klasy jak Robert Lewandowski, czyli Arabia Saudyjska. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić. No pewnie jeśli chodzi o te cyferki na koncie, to cieszyć się będzie, jeżeli ten transfer dojdzie do skutku sam pan Robert Lewandowski.
1: Ale ja życzę mu jak najlepiej. Niech on zarobi na koniec kariery, bo to koniec kariery. Jak najwięcej. 90 milionów euro. Proszę bardzo.
0: No ale wyobrażasz sobie oglądać Saudi Pro League, żeby się emocjonować występami Polaka?
1: Chyba nie
0: bo
1: będę oglądał.
0: Trudno mi to sobie wyobrazić. No właśnie, będziemy skróty oglądać co najwyżej. Skoro już o futbolu, to chwilę o turnieju, na którym niestety zabraknie Lewandowskiego i innych Polaków, ale pojawią się na nim m.in. uwaga, Madonna, Shakira i BTS, bo wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey. Skład wielkim zaskoczeniem nie jest. No, chociażby kolumbijska piosenkarka Shakira wykonuje oficjalny hymn mundialu zatytułowany Dai Dai.

0: Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata dwie połowy meczu przedzieli spektakl muzyczny o takiej skali. Ewidentnie chcą Amerykanie nawiązać w ten sposób do halftime show znanego z Super Bowl, czyli tego najważniejszego meczu w futbolu amerykańskim. Ale oznacza to też zerwanie z pewną tradycją. Wygląda na to, że przerwa w finale potrwa dłużej niż to regulaminowe 15 minut. Podobnie było w połowie ubiegłego roku w finale klubowych Mistrzostw Świata, gdy występy artystyczne przedłużyły przerwę w decydującym spotkaniu nawet do 25 minut.
1: A jakichś fajnych utworów nie było?
0: No taki się wylosował, słuchaj. Widzę, że nie jesteś zachwycony. To co, posłuchamy jeszcze przez chwilę? Cichy ma taką minę, że powiem zdecydowanie.
1: Już wiem, dlaczego mi się przypomniało Koko Koko Eurospoko.
0: Już wystarczy. O! Nasz podkład sportowy lepszy?
2: Zdecydowanie.
0: Pan zadowolony? Dobrze. Tak. To skoro już zajrzeliśmy za ocean, to hokeiści Colorado Avalanche odrobili 3-bramkową stratę, pokonali u siebie Minnesota Wild 4-3 po dogrywce i awansowali do finału konferencji zachodniej ligi NHL. Kolarze dojechali do mety, także spoglądaj tam, kto był pierwszy. Tymczasem w koszykarskiej lidze NBA w rywalizacji playoff do 4 wygranych zwyciężyli 4-1. Koszykarze tutaj coś mi się pomieszało. W NBA koszykarze Cleveland Cavaliers wygrali na wyjeździe z Detroit Pistons 117-113 po dogrywce i prowadzą 3-2 w półfinale konferencji wschodniej NBA, a Pistons prowadzili już 2-0, no i naprawdę ciekawy się nam zrobił ten półfinał. Tyle się dzieje, że...
1: Francuz.
0: Trudno tutaj to wszystko pogodzić. Mówisz, że Francuz?
1: Tak mi podpowiada ekran, ten mniejszy tutaj obok mnie.
0: Ale tenże Paul Manier właśnie?
1: Tak.
0: No to jest niesamowity w takim razie. Trzecie etapowe zwycięstwo.
1: Przed Ackermanem z Niemiec i Andersenem z Danii.
0: Tak, i jak to dobrze mieć czujnych kolegów tuż obok. No dobrze, to my wracamy do koszykówki. W Polsce od wczoraj emocjonujemy się pierwszymi ćwierćfinałami Energa Basket Ligi, pierwszymi meczami ćwierćfinałów, tak konkretnie. Dziś Energa Trefl Sopot zagra z Dzikami Warszawa o 18:00, z kolei Legia Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza o 20:15. Zawodnik tej ostatniej wymienionej ekipy, która przebrnęła zresztą ostatnio przez fazę play-in, Martin Peterka, tak przed tym starciem wypowiedział się w Polsacie Sport. Przygotowanie to podstawa. Playoff to jest coś, o co walczymy cały sezon, więc wiadomo, że damy z siebie absolutnie wszystko. Nie jesteśmy tu po to, żeby przegrać 3 mecze i jechać do domu. Trzeba walczyć. A rywalem przecież nie byle kto, bo koszykarski mistrz Polski Legia Warszawa. To na koniec pewien paradoks mam dla ciebie i dla państwa. W ostatnich latach wzrosła aktywność ruchowa Polaków, ale jednocześnie pogorszyły się oceny dotyczące ich kondycji fizycznej. Taki paradoks nam się przydarzył. To wszystko wynika z danych opublikowanych dziś przez Główny Urząd Statystyczny. Najpopularniejszą formą aktywności fizycznej jest, zgadniesz?
1: Chodzenie.
0: Nie, chodzenie nie. Julia podpowiada, że padel też nie. Tomek Smokowski
1: nie?
0: Zmartwiony. Uwaga, uwaga, 25% jazda na rowerze.
1: A, myślałem, że haratanie w gałę.
0: Drugie miejsce zajęło pływanie, a największą motywację stanowią przyjemność i rozrywka, czyli tutaj i padel, i chód również zdecydowanie się do tego włącza. Ale no, wychodzi na to, że uprawiamy sportu coraz więcej, jednocześnie spada odsetek Polaków deklarujących dobrą bądź bardzo dobrą kondycję fizyczną z 65 do 64, a zatem nieznacznie, no i również mniej osób ocenia siebie jako osoby bardzo sprawne.
1: Dziękujemy. Mateusz Kuźniewski przygotował wiadomości sportowe, ale zapytam cię, czy pamiętasz, co będzie w sobotę o godzinie 20:15 w Radomiu przy ulicy Struga 63?
0: Powiem ci, co się wydarzy 2 godziny później. Lech Poznań będzie świętował zdobycie tytułu Mistrza Polski.
1: Ja ci powiem tak, jest ważniejsza rzecz. Mhm. Z całym szacunkiem dla Lecha Poznań, mhm, całym szacunkiem dla Radomiaka, pan piłkarz Leonardo Rossi, jedna z takich najbardziej charakternych postaci, po 14 latach w jednym klubie żegna się z pracą piłkarza, a on poprowadził tego Radomiaka od trzeciej ligi do ekstraklasy, na każdym poziomie zdobywając bramki. To będzie pożegnanie jego.
0: Absolutne ukłony. Ja szczególnie uwielbiam takich piłkarzy, którzy przez całą swoją karierę potrafią być wierni jednym barwom klubowym i takim naprawdę trzeba oddać szacun.
1: Czujesz, co to znaczy? Znaczy w środowisku piłkarskim 14 lat i to z rzędu.
0: No nie, no to się bardzo rzadko zdarza. Dziś w czasach, kiedy piłkarze skaczą z kwiatka na kwiatek, z klubu na klub, jak z kwiatka na kwiatek.
1: A ja myślę, no że Lech będzie świętował Mistrzostwo Polski dopiero tydzień później.
0: Tak jest. Dobrze.
2: No. Mateo, dzięki ci bardzo.
0: Swoją drogą w sobotę zapraszamy o 21:00 na audycję z Mateuszem Fusiarzem z Zakopanego, a zatem jeśli obejrzę, to tylko pierwszą połowę tego spotkania.

0: Iggy Pop The Passenger. Chciał kolega być pomocny, a wyszło tak, że potem poprawili te wyniki i na pierwszym miejscu w Giro d'Italia przyjechał Ballerini, pan Włoch, a pan Manier był trzeci. Pies czy kot przy szpitalnym łóżku dla wielu pacjentów hospicjów to często jedyny sposób na walkę z epidemią samotności. Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta, który ma zalegalizować wizyty czworonogów na oddziałach paliatywnych.
1: To jest szczeniak jeszcze, ona się uczy.
2: Jest zmęczona po zajęciach, także jeszcze potrzebuje czasu, żeby się wdrożyć w ten rodzaj roboty.
3: Pan miał psa?
4: Miałem.
5: Chciałby pan, żeby właśnie odwiedziła pana ta psinka tutaj?
4: Chyba tak.
5: Jakby to na pana wpłynęło, taka wizyta?
4: Na pewno by zadowolony bym był.
6: Dziś do Sejmu trafia projekt, który ma sprawić, że takie spotkania w szpitalach przestaną być jedynie dobrą wolą ordynatora.
1: Obecność psów super wspiera.
6: Magdalena Nawarecka-Piątek, organizacja Zwierzęta Ludziom.
1: Pies daje taki pomost do tego, żeby zacząć rozmawiać na temat bezpieczny, neutralny, wesoły. I dalej, jak już mamy ten dobry nastrój, no to dużo łatwiej jest ustalić jakieś rzeczy, czy właśnie nawet podjąć leczenie, czy rehabilitację. Natomiast warto powiedzieć, że te psy, które wchodzą na przykład na dogoterapię, no to są super wyszkolone, są nastawione na kontakt z ludźmi, są bezpieczne, są wesołe. Pytanie, czy właśnie psy pacjenckie będą w stanie robić to samo i w ten sam bezpieczny sposób.
7: Ja odwiedzałem swojego ojca z psem. Pozwalano mi na to w domu opieki. Jak ktoś całe życie kochał psy, koty, zwierzęta, to jest ostatnia rzecz, jaką człowiek zapomina, kiedy ma Alzheimera.
6: Autorzy projektu powołują się na badania, według których obecność pupila podczas chemioterapii nie tylko poprawia nastrój, ale realnie zwiększa wysycenie krwi tlenem i obniża ciśnienie.
4: Siad, Beza, siad. O, ładnie.
1: O, udało się? No i proszę zobaczyć, jak ogonem merda cieszy się.
4: Od razu sprząta.
1: Tak.
6: Jak pan widzi taką Bezę, to co pan czuje?
4: No przyjaciel.
1: Proszę zobaczyć, jak ogonem macha.
4: Tak.
1: Ona się chyba cieszy, że pana spotkała dzisiaj.
8: W wielu miejscach będzie to niewykonalne po prostu. Masa ludzi będzie od razu krzyczała nie. Część będzie próbowała na siłę wprowadzić, bo mogą, ale to tylko będzie harmidę. To musi się cała mentalność zmienić.
1: Ja się trochę obawiam, czy się nie okaże po wprowadzeniu takiego prawa, że po miesiącu, dwóch ono zostanie wycofane, bo ktoś został pogryziony, jakiś pies na kogoś skoczył, zerwał właśnie kabelek od kroplówki, któryś pies nasikał pod kaloryferem i jeszcze się jakieś pogryzły, bo to się może wydarzyć.
6: Aby zminimalizować te ryzyka, nowe prawo przewiduje, że kierownik placówki będzie mógł odmówić wizyty zwierzęcia, jeśli uzna, że zagraża ona bezpieczeństwu epidemiologicznemu lub komfortowi innych chorych.
1: No i kwestia właśnie sanitarna też, czy pies był szczepiony, czy jest odrobaczony, czy nie ma świerzba, czy nie ma jakiegoś stanu zapalnego w uszach, bo na to nie mamy wpływu u psów właśnie prywatnych. Natomiast sam pomysł jest bardzo dobry, bo ta obecność psa potrafi znacząco przyspieszyć leczenie, potrafi nam uspokoić pacjenta, potrafi sprawić, że ta osoba ma większą motywację do tego, żeby ćwiczyć.
9: Jak byłaby możliwość, to bym nawet chciała mieszkać z takimi swoimi pupilkami. To jest coś niesamowitego. Po prostu zwierzęta to przez dotyk, przez wszystko, co możemy z nimi robić, to jest coś naprawdę dobrego dla nas.
1: Trzeba zważyć te ryzyka i wymyśleć system, który na to pozwoli.
6: Jeśli Sejm przyjmie nowelizację, Polska dołączy do krajów takich jak Włochy czy Francja, gdzie kontakt z pupilem jest traktowany jako standard opieki.
0: O wszystkim opowiadała państwu Aleksandra Dobieszewska. Jakie państwo mają na to spojrzenie? Proszę do nas zadzwonić albo nagrać głosówkę.
10: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Graj i trąb zespole Sombr.

0: Sombre Potential. Zadzwonił do nas pan Marcin z Brighton, z Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem się z państwem podzielić takim zdarzeniem. Od kilku tygodni moja mama jest w domu opieki dla osób starszych. I drugiego dnia po przyjeździe ze szpitala do domu opieki udało się przeprowadzić kota w kontenerku. Przyjaciel mojej mamy, który z nią przez kilkanaście lat mieszkał. Pierwsze było niechęć sióstr prowadzących ten ośrodek, ale po chwili, ale dlaczego nie, to nie jest lew. Więc wszystko się da zrobić. Musi być po prostu zaangażowanie rodziny, zadbanie o bezpieczeństwo innych ludzi, którzy są w tym miejscu. I tak powiem, na końcu kot okazał się gwiazdą, bo wszystkie starsze panie miały okazję tego kota pogłaskać. Czyli no, po prostu to na pewno działa terapeutycznie. A i moja mama dzięki temu pogodziła się z tym, że kot żyje i dała mu błogosławieństwo, że po prostu teraz pojedzie do swojej wnuczki, znaczy do mojej córki, do Niemiec.
0: Dziękujemy panie Marcinie za ten głos. To tak właśnie ma wyglądać. Przed chwilą Aleksandra Dobieszewska przygotowała materiał o tym, że ma być nowelizacja ustawy o prawach pacjenta, który ma zalegalizować wizyty czworonogów psów i kotów, konkretnie na oddziałach paliatywnych. Dziękuję pięknie.
2: Popołudniówka 357.
0: 7 minut do godziny 18. Sztuczna inteligencja jest wciąż na tarciu. Nie ma dnia, by nie docierały informacje o masowych zwolnieniach. Do tej pory pracę tracili ludzie wykonujący prace biurowe. Teraz AI ma zacząć zastępować pracowników fizycznych. Czy elektryków, ślusarzy i hydraulików zastąpią roboty ze sztuczną inteligencją? O tym opowie Tomasz Jeleński.
3: Podobno wszystko jest kwestią czasu. I niebawem zamiast pana Kazia czy pana Czesia zawita do nas robotyczny fachowiec.
4: No, wszystko do tego zdąża, więc tak może być.
3: I wszystko, co będzie popsute, naprawi sztuczny człowiek.
4: Zapchanego klanka to może robot jednak.
3: A kiedyś to pan fachowiec nurkował pod zlewem, starał się z całych sił, aż czasem to spodnie nawet mu nieco opadły.
5: Te wyniki są najlepsze.
3: Dziś wielu z nas coraz częściej używa sztucznej inteligencji, żeby sprawdzić, jak wymienić uszczelkę w cieknącym kranie.
6: Dużo znajomych jakby używa tego.
3: A może zamiast sprawdzać i kombinować w sieci, wyręczy nas przystojny robot Arnold.
7: Jestem sumą wszystkich, których spotkałem i na szczęście wchłonąłem trochę tego.
3: Tak, to był głos Terminatora w nieco dziwacznym tłumaczeniu i polskiej wersji językowej. Być może AI zawita do warsztatów samochodowych. Zastanawia się Piotr Jakubiak ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze.
8: Czy niedługo jadąc do stacji serwisowej ze swoim samochodem zamiast żywego mechanika zobaczymy robota napędzanego AI?
3: Ciekawe, czy robot z AI wejdzie w buty żywego pana mechanika.
8: Czy taki robot mechanik będzie potrafił tak samo skutecznie jak żywy przekonać nas, że kiedy zostawiliśmy swoje auto na wymianę klocków, to on przy okazji wymienił także sprzęgło, tylne zawieszenie i napęd wycieraczek, bo stwierdził, że to jest zepsute i zagraża naszemu bezpieczeństwu. Na dowód oczywiście pokaże nam wymienione części, co prawda od zupełnie innego modelu, no ale przecież to dla naszego bezpieczeństwa.
3: Sceptyczny jest tu Maciej Kikta, ekonomista. Jego zdaniem roboty jako fachowcy do naprawy spłuczki czy wymiany żarówki mogą być zbyt drogim przedsięwzięciem.
9: Trudno jednak sobie wyobrazić, by ktoś inwestował dziesiątki, setki czy miliony dolarów w rozwój rozwiązania, które będzie wymieniało kolanko pod zlewem albo przetykało toaletę w razie poważnego problemu.
3: Do tego naprawy domowe bywają niestandardowe.
9: Długo się to nie stanie, prawdopodobnie nigdy. Nie wynika to z niedostatków technologii, a raczej z tego, w jaki sposób taka praca jest prowadzona.
3: Pani wolałaby klasyczną wersję, czyli żywego człowieka.
10: Tacy wyspecjalizowani fachowcy będą zawsze potrzebni. Przy takich pracach fizycznych taki robot jednak niekoniecznie tak zastąpi człowieka w pełni.
3: I ze świecą szukać by przystojnego polskiego hydraulika. O, przepraszam. Kto tam?
11: Fachowcy!
3: I na koniec jeszcze jedno. W przypadku robota nie usłyszymy na pewno tego.
12: O panie, kto to panu tak spierdolił?
3: Bo ten zwrot może paść z ust jedynie prawdziwego fachowca.
0: Ja myślę, że sztuczna inteligencja też by się nauczyła. Tomek Jeleński to przygotował.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: To był Maj, pachniało szalonym bzem, jest godzina 18. Wiadomości Ola Rzeczek.
2: Jutro w Kijowie dzień żałoby po zmasowanych rosyjskich atakach powietrznych. Zginęło w nich co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka. 45 osób zostało rannych. W dzielnicy Darnica wciąż trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku, w którym po uderzeniu drona zawaliła się klatka schodowa. Atak rozpoczął się wczoraj rano i trwał do dzisiejszego poranka. Głównym celem był Kijów. W ukraińskiej stolicy jest Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Trantałem, skala zniszczeń w mieście jest ogromna.
3: Ucierpiały miejsca publiczne, ucierpiały miejsca prywatne, budynki mieszkalne, stacje benzynowe, biurowce, ulice Kijowa. Spodziewamy się, że ten tragiczny bilans ostatniej nocy wzrośnie.
2: Od wczoraj Rosjanie użyli przeciwko Ukrainie ponad 1500 dronów. Podczas gdy Rosja otwarcie kpi z wysiłków dyplomatycznych, my dalej wspieramy Ukrainę. Oświadczyła dziś tymczasem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w nawiązaniu do ataków. Jak zaznaczyła, Bruksela kończy pracę nad pakietem wsparcia w zakresie dronów o wartości 6 miliardów euro. Wracamy do kraju. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków, którzy rozmawiali między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów wraca do Komisji Finansów Publicznych. W czasie drugiego czytania w Sejmie poprawki zgłosiły kluby Konfederacji Polski 2050 oraz Kancelaria Prezydenta. Komisja ma się zająć projektem jeszcze dziś. Wczoraj pracowała nad czterema projektami w sprawie kryptoaktywów. Rządowym Prezydenta Polski 2050 i Konfederacji zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za ten wiodący. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki zgłosił podczas drugiego czytania pakiet 15 poprawek, które wcześniej odrzuciła komisja.
4: No to będzie kolejne weto w takim razie. Będziecie mieli merytoryczne kolejne weto, które merytorycznie kolejnie przegracie.
2: Mówił z mównicy sejmowej Zbigniew Bogucki. To trzecia próba regulacji rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie ustawy prezydent zawetował. Straż pożarna oficjalnie zakończyła akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Teren nadleśnictwa Józefów został przekazany leśnikom po niemal tygodniu walki z ogniem, który strażacy nazywają najgroźniejszym pożarem w Lubelskiem od kilkudziesięciu lat.
5: Ogień objął ponad 1000 hektarów lasu. W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu działało ponad 1000 osób i kilkaset jednostek sprzętu. Teraz teren jest w rękach leśników, ale prawdziwa praca dopiero przed nimi. Lasy Państwowe powołały specjalną komisję, która oszacuje straty i ustali przyczyny pożaru. Leśnicy prowadzą już obloty dronami, aby ocenić skalę zniszczeń. Priorytetem są na razie działania na obszarze około 400 hektarów, mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów.
6: Prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
5: Powstanie też zespół kryzysowy, który ma opracować plan porządkowania zniszczonego terenu. Nowe nasadzenia zostaną dobrane do jakości gleby. Większość będą stanowić sosny i brzozy. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Na razie część Nadleśnictwa Józefów pozostaje zamknięta dla turystów. Popularne ścieżki przy rezerwatach Czartowe Pole i nad Tanwią są jednak dostępne. A skoro padło hasło dostępność, system kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby, które poruszają się na wózkach, często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
7: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
2: W systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych, także dla osób z niepełnosprawnościami, jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. W dzisiejszych serwisach Radia 357 to wszystko. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
1: Krótko o pogodzie na jutro, że zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, że może popadać, mogą być burze, nawet z gradem, a temperatura od 12-14 do 22. I oczywiście właśnie jest odwrotnie, 12-14 na zachodzie, a cieplej do 22 na wschodzie.
8: Radio 357.
1: Team popołudniówkowy, Ola Żaczek, Mateusz Kuźniewski, Andrzej Rutka, Julia Nowaczyńska i Marcin Cichoński kłania się Państwu w pas, życząc przyjemnego odbioru audycji Bartka Gila.

Niezła zmyła ten numer na początek. Tomek Matlingiewicz, Bartek Gil. Mówimy dzień dobry. Zapraszamy na muzyczną menażerię w audycji Panoptikum do godziny 19. Załamba, tak się nazywa ta dziewczyna. Znamy ją jako awangardową saksofonistkę. Na co dzień zasila mnóstwo składów i to efemerycznych, i bardziej stałych, grając na saksofonie. Kiedyś zresztą w Panoptikum słuchaliśmy fragmentu albumu Marka Pospieszalskiego, gdzie ona także się udziela i gra na saksofonie na całej płycie jego zespołu. Tutaj jednak Załamba wraca z Nowego Jorku do swojej rodzinnej miejscowości w stanie Tennessee, Kingsport, i bierze w rękę instrument, od którego zaczynała się jej fantastyczna, choć wciąż rozwijająca się bardzo dynamiczna kariera. To wciąż bardzo, bardzo młoda dziewczyna. Bierze zatem gitarę i nagrywa album właśnie gitarowy, zatytułowany Eyesful, który ukaże się już wkrótce, 5 czerwca, a to właśnie utwór tytułowy, który to wydawnictwo zwiastuje. Więc jest to taka podwójna zmyła ze strony Załamby, bo spodziewalibyśmy się jej wycinającej przedziwne chałupce na saksofonie, a tu gitara. A po drugie, ten gitarowy początek to także zmyła, gdyż dzisiejsze Panoptikum będzie jednak operować w nieco innych rejestrach i charakterach, głównie elektronicznych, chociaż myślę, że nie da się tego zamknąć w jakiejś jednej małej i wygodnej szufladce. Na dobry początek tej zmiany charakteru, czy ktoś lubi lody tropikalne? Oto Lado Negro. Ten chłopak chyba nigdy się nie zatrzyma. Szykuje album z dziewczyną, która właśnie przedstawia się jako Tropical. I wspólny album zatytułowany Lado Tropical również ukaże się wkrótce. No to muszą być wakacje, bo to bardzo, bardzo wakacyjna muzyka, a całość zwiastuje utwór Tocando.

Lado Negro i Reina Tropical w duecie Lado Negro 17 lipca ukaże się ich wspólna debiutancka płyta. Ciekawy jestem, jak przedstawiać będzie się ta współpraca. Kilka godzin temu siedzi sobie człowiek spokojnie, szykuje się do audycji tutaj na Żoliborzu. Wpada do Radia 357 Misiek Olszański i mówi: Gilu, jak ty mnie rozczarowujesz, jak ja się na tobie zawiodłem. Słucham jednym uchem, o co chodzi, drugim szykuję audycję, a on mi na to, że takie popy jakieś grasz, nie da się tego słuchać. Gdzie te czasy, kiedy zabierałeś nas tam, gdzie obaj lubimy najbardziej, czyli na Jamajkę albo do Afryki? No więc postanowiłem troszeczkę opuścić głowę i znaleźć coś, co zadowoli, no nie tylko, mam nadzieję, Miśka Olszańskiego, zaglądając poniekąd do kalendarza Rastafarianina. Dzisiaj nieco spóźniony, ale możemy je wciąż obchodzić. Urodziny Erla Sixtina. Zaglądamy na jego debiutancki album z roku 1981. Utwór otwierający to wydawnictwo, który zabierze nas i na Jamajkę, bo będzie to Erl Sixteen, i do Afryki, ponieważ otwierający utwór z jego debiutanckiego albumu, czyli z Reggae Sounds, to właśnie Going to Africa, choć posłuchamy go w wersji przygotowanej dla miłośników 12-calowych singli.

Rok 1981, Earl 16, jego Going to Africa, a my przeniesiemy się i z roku 1981 i z Afryki do współczesności i do Szkocji, a może i poniekąd do Kanady. Co kto sobie wybierze z duetem Boards of Canada, wszystko jest dozwolone. Ten szkocki duet dwóch braci, Mike'a i Marcusa Jona Sandisonów, szykuje się właśnie do wydania swojej piątej płyty. Zapowiadaliśmy sobie to ogromne wydarzenie już kilka tygodni temu, słuchając wcześniejszych utworów Boards of Canada, gdyż nie było jeszcze niczego, co zapowiedziałoby nam bezpośrednio album Inferno, który ukaże się 29 maja. Teraz to już się zmieniło. Są z nami dwa utwory. Jeden króciutki intro, który trwa 30 kilka sekund. Drugi następujący tuż za nim. Prophecy at 1420 MHz. Taki tytuł nosi ten utwór. Proroctwo na 1420 MHz. To częstotliwość mistyczna, można by powiedzieć. Żadne radio nie może na takiej częstotliwości nadawać, bo ta tam słuchamy głosów z kosmosu, konkretnie wodoru i poziomu energetycznego, który przy zmianie tak naprawdę przeskoku między właśnie tymi poziomami energetycznymi emitowana jest fala o tej częstotliwości 1420 Hz, co odpowiada długości mniej więcej 21 cm. Ta przepowiednia, ochrety, no miód na uszy prowadzącego, co tu dużo mówić, bo tak wiele łączy ten utwór z Iranem i muzycznie, i filozoficznie, że chyba będzie trzeba sobie za chwilę o tym nieco wspomnieć. Ale teraz to, co najważniejsze. Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz.

poszukiwaniu sensu poza ziemią, poza materią. Boards of Canada, fragment ich piątego albumu Inferno, który ukaże się 29 maja. To będzie kilka dni przed 13. rocznicą wydania ich poprzedniego albumu Tomorrow's Harvest. Najpierw ten flet perski Ney, jakaż to muzyka, jakiś to miód na uszy. Potem przepuszczony przez wokoder głos profesora Seyeda Hosseina Nasra, który w 2003 roku, no zresztą w roku 2004 również udzielał tych wykładów na harvardzkiej uczelni. To były wykłady na temat prymatu świadomości nad materią i właśnie jego słowa oraz momentami wstawione również słowa z tego, co już następowało po wykładzie, czyli rozmów z uczestnikami, z publicznością. Wszystko to zostało tutaj wsamplowane w utwór Boards of Canada Prophecy at 1420 MHz. No, jeśli cała płyta tak będzie brzmiała, to myślę, że będzie to jedna z ważniejszych płyt tego roku. Gdyby nie powiedzieć, kto wykonuje następny utwór, to myślę, że w kontekście tego utworu Boards of Canada, który za nami, można by próbować również przypisywać jego autorstwo szkockiemu duetowi, a to nieprawda. Za tym utworem stoi między innymi, a chyba nawet i przede wszystkim można powiedzieć, polski producent. Utwór Poetic Fallacy to zapowiedź albumu Everything Always Changes, For We're Truly Here. 9 lipca ukaże się wspólna płyta Przemka Jankowiaka, czyli 88 z brytyjskimi artystami, o których sobie wspominaliśmy przed tygodniem przy okazji zapowiedzi festiwalu Ephemera, czyli z Lauren Dufus, z Rainy Millerem oraz Bianką Scout. To ten utwór.

8-8, jego Poetic Fallacy. Zaczęło się od rezydencji u Przemka w domu w Gdyni. Tam wszyscy artyści się spotkali. Później był występ w ramach zeszłorocznego festiwalu Unsound. Teraz już wkrótce ukaże się cała płyta. Okazało się, że ta współpraca przyniosła tak fantastyczne efekty, że zdecydowano się publikować cały album całej tej czwórki. Czekamy, co się wydarzy, a w międzyczasie oczywiście zapraszamy na koncert w ramach festiwalu Efemera. To między 8 a 14 czerwca tego roku w Warszawie. Skoro już przy koncertach jesteśmy, to w trasie już jest w zasadzie zespół Lotto. Zespół będący w tym momencie w zasadzie kwartetem, chyba tak to trzeba powiedzieć. Już w tym zestawieniu występowali przecież. To obecnie Mike Majkowski, Łukasz Rychlicki, Paweł Szpura, tak jak było od samego początku, ale do tego jeszcze na flecie i swoim głosem wspomagać zespół postanowiła Lazy Dolphin. Bardzo ciekawie to brzmiało kilka miesięcy temu na koncercie w Warszawie, a teraz można Lotto zobaczyć w Gdyni dzisiaj. Wczoraj można było w Słupsku, ale to już za późno chyba, żeby o tym wspominać. Dziś Gdynia, Niezależny Dom Kultury, może jeszcze można zdążyć. Jutro Poznań, Farby, pojutrze Lublin, DDK Węglin i na koniec w niedzielę w warszawskim Spatifie. W tym roku jeszcze powinna się ukazać pierwsza płyta nagrana w tym składzie. My sięgamy po tę ostatnią, Axolotl z roku 2023, gdzie Lotto, zespół przynajmniej teoretycznie w pewnej mierze gitarowy, od gitarowego grania odszedł najbardziej, jak tylko potrafił. Dogs and the Distance.

0: Kick Again z najnowszego albumu Lauren James, londyńskiej producentki. Album zatytułowany Detached from the Rest of You. To utwór, któremu najbliżej chyba jest do takiej rockowej estetyki, pewnie przez tę zagraną na żywo perkusję, ale też dzięki współpracy z tym panem, którego głos na pewno fani bardzo wolnego grania gitarowego kojarzą doskonale, bo to Alan Sparhawk, niegdyś zespół Low, po śmierci żony Mimi Parker. Przedsięwzięcie zawieszone w próżni, zdaje się. Alan Sparhawk w tym momencie próbuje swoich sił z innymi muzykami, no ale już przecież ostatnie płyty Low były bardzo mało gitarowe i również sporo radykalnej elektroniki się tam znajdowało. Tymczasem Lauren James, no to taki trochę gliczowy pop, prawda? Słuchaliśmy jej na pewno w audycji Panoptikum przy wydaniu jej poprzedniej płyty Gentle Confrontation, ale to był rok 2023. Trochę czasu minęło. Myślę, że ten utwór właśnie z Alanem Sparhawkiem może być takim wyciągnięciem ręki do fanów gitarowego grania. Jeśli ktoś da się temu utworowi wciągnąć, to pewnie przyjdzie mu również łatwiej przetrawienie utworu jakże pięknego z tego samego albumu z japońską artystką Miho Hattori zatytułowanego Flatline.
1: Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけどソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。

0: Tell me now you're real. Just a cold. When you say my name, I feel home. Can touch your skin, but I feel your soul. It's love, just lying you were told. Tell me how you feel, just a cold. Missing one cold, so lame now. Can touch, but know that you're so close. It's love, it's just a role, you know.
1: No dobrze, zaczęliśmy tę audycję gitarowo, więc skończmy ją też poniekąd gitarowo. Przy okazji utworu otwierającego naszą dzisiejszą audycję, czyli Zoamby, nie wspomniałem, że tam na perkusji gra dla niej Jim White z zespołu Dirty Three, więc nasze spotkanie zakończy gitarzysta tego zespołu, Mick Turner, ze swojej solowej płyty Don't Tell the Driver. To był rok, zdaje się, 2013. Utwór Over Waves. On sam nigdy nie został wybitnym surferem, czyli prawdziwym Australijczykiem, ponieważ nie miał czasu na surfowanie. Gdy jego koledzy śmigali po falach, on ćwiczył swoją grę na gitarze. Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Po godzinie 19 Michał Bisiorek będzie wierny w stereo. Do usłyszenia. Thank you.

Over Waves, Mick Turner. Tak kończy się Panoptykum Bartka Gila i Bartek Gil przywita się z Państwem za tydzień o tej samej porze. Minęła 19:00.

ten sposób zaczynali swoje koncerty w 2001 roku i pewnie część z Państwa je pamięta, ponieważ wystąpili także w Warszawie. Dzisiejsza Wierność w Stereo poświęcona będzie płycie Depeche Mode, która została wydana dokładnie 25 lat temu. Exciter. Tomasz Matlingiewicz za sterami i Michał Bisiorek przy mikrofonie. Jesteśmy z Państwem do godziny 21. Dziś mam przyjemność zastąpić Piotra Stelmacha. Jeszcze teraz Easy Tiger, utwór z płyty Exciter, a później trochę nietradycyjnie i wrócimy z powrotem do Depeche Mode.

Jest moc Discotheque U2 z albumu Pop, który został wyprodukowany przez Marka Ellisa, który znany jest jako Flat i jak państwo dobrze pamiętają, stworzył m.in. takie albumy jak Violator i Songs of Fate and Devotion, Depeche Mode. Jednak w przypadku albumu Exciter to tutaj już Floda na pokładzie nie ma, ponieważ stery producenckie przejął DJ Mark Bell. I tak się składa, że Flat stworzył jeden z miksów. Flat, którego wysłuchaliśmy przy utworze U2, stworzył jeden z miksów utworu Free Love.

0: Free Love. Gdy album Exciter został opublikowany, to ci wierni fani fanki Depeche Mode musieli bardzo się zdziwić, bo brzmienia tej płyty zupełnie się zmieniły. Pewna surowość tutaj występuje dźwięków. I tak przeglądam Państwa komentarze, ponieważ jest post na Facebooku dotyczący dzisiejszej audycji. I widzę właśnie różne komentarze, że na początku to była jedna z tych najbardziej nielubianych płyt Depeche Mode. Dopiero trzeba było poczekać, żeby po latach wrócić do tego albumu i nagle okazuje się, że może być nawet w top 5 płyt Depeche Mode. Ale tutaj, co dzieje się na tym utworze, wokale Dave'a Gahana, które zyskują moim zdaniem właśnie przez tą surowość i ten bridge, to jest po prostu coś pięknego.
1: Radio 357.
0: Mam nadzieję, że mają Państwo w rękach gdzieś kajeciki, bo może zapisane mają tam Państwo wyniki topu Depeche Mode, który miał miejsce na antenie Radia 357 w 2022 roku, ponieważ ten utwór znalazł się wtedy na miejscu 49.

0: To taka wędrówka dookoła albumu Exciter. Immature Bjork, płyta Homogenic, wyprodukowana została ona właśnie przez Marka Bella i wtedy zwrócił na siebie uwagę grupy Depeche Mode, by został przez nich zaproszony do tworzenia płyty Exciter. I właśnie na tym nagraniu, tak myślę, najlepiej słyszeć te metaliczne dźwięki, te wszystkie glicze, które charakteryzowały zainteresowania Marka Bella. Trochę przypominają mi, na przykład przypominają mi dźwięki z filmu Matrix, kiedy Neo wchodzi po raz pierwszy do tego wirtualnego świata.
1: Radio 357.
0: 21 minut po godzinie 19. Pan Krzysztof na naszym facebookowym wpisie pochwalił się, że dzisiaj odsłuchuje oczywiście płytę Exciter z winyla. Również zobaczyłem fotografię pana Wojciecha. Tutaj Exciter jednak w wydaniu CD, ale jakie to jest wydanie? Oczywiście japońskie, pewnie znalazły się tam jakieś bonus traki. Również bilet z koncertu z Warszawy. Nie ukrywam, że zazdroszczę i żałuję, że byłem jeszcze wtedy malutkim chłopcem. Ale zmienimy trochę klimat, bo trochę mroczne są te lata 90. Pomyślałem, że wrócimy do lat 80., które były trochę bardziej kolorowe.

Close to me, closer mix. Doskonały mix. Taki daje naprawdę dużo radości, a w przypadku The Cure to raczej czuję niepokój. A tutaj jest zupełnie inaczej. Jestem ciekaw, czy tak samo u Państwa, bo mogą Państwo również do mnie pisać. Adres mailowy to michal.bisiorek@radio357. Wcześniej The Rolling Stones, Dance Part 1. Tak myślę sobie o tej kampanii promocyjnej nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Jest ona bardzo ciekawa, bo najpierw pojawił się singiel na winylu, który wszyscy chcieli zdobyć. Sam zresztą byłem w kolejce. Byłem chyba 27, a egzemplarzy było w Polsce tylko 7 i tylko w Warszawie. Myślę sobie też o tym, że te wszystkie plakaty, te zapowiedzi, że być może pojawi się na przykład jakiś secret gig, nie mogę się na to doczekać, ale też tak myślę, że gdyby w Polsce miałby pojawić się secret gig The Rolling Stones, to myślę, że to by było niesamowite, gdyby w takiej może ukończonej sali kongresowej to się wydarzyło, ale to takie tylko marzenia. Przejdziemy teraz do nagrania, które związane jest oczywiście z grupą The Cure, ponieważ to nagranie było z albumu The Head on the Door z 85, ale cofniemy się jeszcze do 83, kiedy Robert Smith był wręcz wyczerpany emocjonalnie po opublikowaniu wtedy ostatniego depresyjnego albumu Pornography. Wtedy wspólnie z innym kolegą, który także był wyczerpany, Stevenem Severinem, Suzy and the Banshees, powołali do życia nowy zespół The Glove. I za chwilę usłyszą Państwo pewien telewizor, a właściwie film japoński z telewizora. Ten dźwięk, który będzie dochodził, to spokojnie, on nie jest z pomieszczenia obok, to tutaj od nas, z Radia 357. Thank you.

0: Ciekawe, co to za film, ale niestety zaraz przełączymy kanał, ale może państwo wiedzą i napiszą, albo kiedyś sam sprawdzę, bo brzmi naprawdę interesująco. The Glove, płyta Blue Sunshine i jedyna płyta tej formacji, tej grupy, to był utwór Green City. I taka historia mi się przypomina, bo oczywiście nazwa tego zespołu nawiązuje do rękawicy z filmu animowanego The Beatles Yellow Submarine. I pamiętam, gdy w przedszkolu mieliśmy pewnego gościa, dziennikarza, który pokazywał nam figurki The Beatles i między innymi była tam figurka tej rękawicy. I pamiętam, po raz pierwszy wtedy zobaczyłem ten film i ta postać tej latającej niebieskiej rękawicy robiła na mnie wtedy ogromne wrażenie. I zawsze marzyłem mieć tę figurkę i do tej pory jeszcze jej nie mam.
1: Radio 357.
0: Ciekawe, czy natkniemy się na Piotra Stelmacha, bo zabieram państwa do Londynu, do Royal Albert Hall na przepiękny koncert.

You Have Been Loved, George Michael z albumu Older, wykonanie na żywo w Royal Albert Hall. Ile bym dał, żebym też mógł tam się znaleźć, podobnie jak wcześniej mówiłem w przypadku Depeche Mode, gdy w 2001 roku byli w Warszawie na żywo. 45 minut po godzinie 19. Piotr Stelmach niedawno mi powiedział: słuchaj Michał, ale fajnie, że robisz ten kącik zamszowy, to bardzo ładne, ale ty wiesz, że ty możesz to robić wszystko po swojemu tak naprawdę. No ja te uwagi biorę sobie teraz do serca, więc zapraszam Państwa na roboczo, to nazwijmy, zapraszam Państwa na kącik rozmyty.

Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale na początek tego utworu i końcówka bardzo kojarzy mi się z Yellow Magic Orchestra, tylko z Electric Light Orchestra i z albumem Time do Yellow Magic Orchestra. Też lubię z państwem podróżować i mam nadzieję, że niedługo będzie taka okazja. Choć dźwięki tutaj, które państwu prezentuję w kontekście Depeche Mode, tak, i producentów, którzy tę płytę Exciter współtworzą, to jak najbardziej też ci muzycy wywodzą się i inspirują właśnie Yellow Magic Orchestra czy Kraftwerkiem. Ale wracając, kącik rozmyty, chyba już oficjalnie możemy tak ten kącik nazwać. Pomyślałem, że nie będę sięgał po Damona Albarna, nie będę sięgał po Blair, tylko Graham Coxon, bo jest to również bardzo ważna postać. To było nagranie What It Will Take z albumu z 2012 roku A+E. Jest kontynuacja tej historii, ponieważ okazało się, że w 2012 roku również Graham Coxon nagrał jeszcze jedną płytę, której wtedy nie opublikował, i niebawem będzie premiera w czerwcu. Posłuchajmy fragmentu tej płyty.

0: To Duran Duran, ale tak naprawdę to wciąż kącik rozmyty. Albo rozmyty kącik. Graham Coxon pojawił się na albumie Future Past formacji Duran Duran. Pojawił się tam jako gitarzysta oraz współautor utworów m.in. tego Wink, a wcześniej wysłuchaliśmy nagrania z nadchodzącego albumu Grahama Coxona Castle Park. To był utwór Billy Says, nie mogę się na tę płytę doczekać. Taka, no, wyjęta z szuflady, co prawda, bo ma jakieś 16-18 lat, coś takiego. Jestem ciekaw, jak będzie się ona prezentowała. Nie mogę się doczekać. Tymczasem minęła godzina 20.
1: Wierność w stereo.

A i u na dyskoteka Aki? Na pewno w Radiu 357 jest i w Państwa domach mam taką nadzieję. Pet Shop Boys otwiera drugą godzinę wierności w stereo. To z płyty Bilingual, rok 96. Nie jest to oryginalna wersja tego utworu. To jest tak zwany new mix, ale myślę, że jest znacznie lepszy niż ten oryginalny. Tomasz Matlinkiewicz, Michał Bisierek przy mikrofonie, zastępuje dziś Piotra Stelmacha. Jesteśmy z Państwem do godziny 21. Mogą Państwo się ze mną kontaktować. Jest post na Facebooku, a także jest mój adres mailowy michal.bisierek@radio357.pl. Druga godzina to także spotkanie z płytą Depeche Mode Exciter, która obchodzi dzisiaj, kończy dzisiaj 25 lat, to już jest naprawdę poważna liczba i tak obserwuję Państwa wiadomości, że jest to płyta, która dopiero broni się po latach, a właściwie odkrywają Państwo piękno tej płyty po tych 25 latach, bo na początku było to szokujące zaskoczenie. Zanim jeszcze Depeche Mode, to wysłuchamy Kent, ponieważ ta szwedzka formacja, podobnie jak na przykład U2, które na początku wybrzmiało z utworem Discotek, ta formacja również sięgała w pewnym momencie swojej działalności po dźwięki elektroniczne, jednak było to trochę później, bo najpierw w 2007 roku i w 2009 na albumie Rod, z którego pochodzi utwór, który za chwilę Państwo wysłuchają.

Noc żywych trupów w wykonaniu Depeche Mode. Brzmi to niczym Nine Inch Nails i kojarzy mi się również z utworem na przykład z albumu Gorillaz Plastic Beach z Marky Smithem Glitter Freeze. Te dźwięki tych takich wycieraczek, które są na końcu. Przerażający utwór. Myślę, że doskonale by się sprawdzał na Halloween. Wróciliśmy do płyty Exciter Depeche Mode. Jeszcze kilka nagrań przed nami. To moim zdaniem dla mnie najważniejsze, dla mnie będzie na samym końcu. Na samym końcu oczywiście jestem ciekaw, które to dla Państwa są te najważniejsze utwory z tej płyty. Proszę się dzielić jak najbardziej. Mark Bell, zanim jeszcze tworzył tutaj dla Depeche Mode muzykę, to wcześniej współtworzył elektroniczną formację LFO. Byli oni pionierami stylu Blip Techno i przed Państwem utwór LFO, Leeds Warehouse Mix z albumu Frequencies z 91 roku, tak żebyśmy nabrali trochę większego kontekstu.

Good Night Lovers, te ballady na... No właśnie. Ja tutaj mówię, a przecież trzeba się wyciszyć. Wspaniałe ballady na albumie Exciter. I tak czytam Państwa komentarze i czytam te wspomnienia z koncertu i naprawdę zazdroszczę. Jeszcze wrócimy do Depeche Mode, ale przed nami nagranie Marka Von Hoena, który nazywa się, podpisuje się pod pseudonimem Lowcast. Jest on przedstawicielem IDM, czyli Intelligent Dance Music, taka muzyka, dziwnie to brzmi, muzyka inteligentna, muzyka, do której niekoniecznie się tańczy, a raczej myślimy, jesteśmy raczej tak właśnie pogrążeni w swoich różnych rozważaniach i ją przeżywamy. Ale jestem ciekaw, bo może u Państwa jest zupełnie inaczej, może Państwo na przykład tańczą, to jak najbardziej proszę się tym dzielić. michal.bisierek@radio357.pl. Wysłuchamy nagrania z albumu Morning Light, rok 97.

The Haunted Youth in My Head. Utwór ten rozpoczyna drugi album Boys Cry. Tu jednak sięgnęliśmy do takiej wcześniejszej wersji z 2024 roku. Zespół poznałem niedawno, formacja z Belgii. Poznałem za sprawą takiej pewnej audycji w Radiu 357. Nazywa się Happy Noise w soboty. Mogą Państwo usłyszeć. Czasami też tam trochę realizuję, bo Tomek Matlinkiewicz trochę mnie tam czasami uczy. Niedawno nawet była taka sytuacja i tak manualnie już tam realizowałem, w pewnym sensie jeszcze dużo przede mną. Natomiast The Haunted Youth to jest niesamowite połączenie przeróżnych brzmień, które z jednej strony, bo mamy tutaj utwory, które są nieco takie popowe, warstwa liryczna wydaje się trochę prostsza, a z drugiej strony są kompozycje, które po prostu zachwycają ścianą gitar bardzo długimi fragmentami instrumentalnymi. Myślę, że każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie na albumie Boys Cry 2. Jest to jak najbardziej wierna formacja. Sięgniemy teraz do pewnego duetu, bo myślałem, by zaprezentować Państwu zespół The Blue Nile i Paula Biakunana, ale niedawno odkryłem, że przecież był wspaniały duet, na którym pan się również, Buchanana, przepraszam bardzo, Paula Buchanana, który pojawił się na albumie Jessie Ware, utwór Last of the True Believers, teraz na antenie Radia 357.

Przepięknie. No Front Thief, Perfume Genius i Aldous Harding na antenie Radia 357. Dziękuję Państwu za te dwie godziny. Już za chwilę na antenie Radia 357 Plac na Rozdrożu i Grażyna Bochenek. Później audycje muzyczne, neurotransmisja Basza od 22 oraz audycja klimatyczna Marcina Klimkowskiego o północy. My już kończymy i oczywiście ten obiecany dla mnie najważniejszy utwór Depeche Mode. Będzie to już nie wersja studyjna koncertowa z roku 2001. Przenosimy się do Paryża i tak jeszcze zacytuję komentarz pani Julity. Deszcz na Służewcu. To takie trochę haiku, piękne wspomnienie z tego koncertu Depeche Mode w Polsce. I jeszcze zacytuję tekst, bo ta warstwa liryczna utworu When the Body Speaks jest dla mnie niesamowita. To, czego pragnie dusza, tego słucha ciało. To, czego ciało żąda, więzi serce. To, czego poszukuje dusza, za tym podąża rozum. Kiedy przemawia ciało, reszta jest pusta. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Jest 21.
1: Radio 357.
0: Grażyna Bochenek, witam serdecznie w Placu na Rozdrożu i zapraszam na audycję, która na pewno łatwa i przyjemna nie będzie. Co więcej, pojawi się w niej dużo pytań, na które odpowiedzi są złożone i mogą nas wytrącić z dobrego samopoczucia. 5 lat temu, na początku lata 2021 roku, rozpoczął się tak zwany kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską. Białoruskie władze rozpoczęły nielegalne przerzucanie imigrantów z Iraku, Afganistanu i innych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki przez granicę białorusko-litewską oraz białorusko-polską i białorusko-łotewską na terytorium Unii Europejskiej. Uznaje się to za element wojny hybrydowej i narzędzie nacisku na Unię Europejską w celu osiągnięcia ustępstw politycznych, przede wszystkim zniesienie sankcji. Nie ulegało i nie ulega wątpliwości, że sami migranci, często uciekający przed prześladowaniami w swoich krajach, są traktowani przez stronę białoruską w sposób instrumentalny. Polska strona odpowiedziała wzmocnieniem i uszczelnieniem granicy, uniemożliwiając migrantom przedostanie się na terytorium Polski. Stosowano tak zwane pushbacki, ale również polska strona ograniczała prawne, legalne możliwości starania się o azyl. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał wtedy, że Polska Straż Graniczna narusza konwencję genewską o statusie uchodźców, nie przyjmując ustnych oświadczeń od osób chcących ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. W pomoc migrantom od samego początku angażowali się aktywiści i liczne organizacje pozarządowe alarmujące o tragedii uchodźców. Przez minione 5 lat sytuacja była napięta. Polski rząd wprowadził na terenie przygranicznym stan wyjątkowy, powstał mur fizycznie utrudniający przekraczanie granicy. Agnieszka Holland zrealizowała głośny film Zielona Granica, stawiający pytania o humanitarny wymiar tej sytuacji. A po zmianie władzy, gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości został zastąpiony przez rząd Koalicji Obywatelskiej, w tej akurat sprawie wcześniejsza polityka, wydaje się, jest kontynuowana. Ponad rok temu Polska zawiesiła stosowanie prawa azylowego na granicy polsko-białoruskiej i to zawieszenie wciąż obowiązuje. My w dzisiejszym Placu na Rozdrożu porozmawiamy o tym, jak obecnie wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, jak często pojawiają się na niej migranci, jak są traktowani, co oznacza w praktyce zawieszenie prawa do azylu, czy migranci mogą przekraczyć granicę legalnie i pod jakimi warunkami. Będziemy też mówić o tym, jaki jest ludzki wymiar tego kryzysu migracyjnego. Czy umiemy pogodzić, czy to jest możliwe, aby pogodzić zapewnienie bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli z przyzwoitością i wrażliwością na krzywdę imigrantów. Te kwestie związane z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy zniknęły z naszego pola widzenia, spowszedniały, nie budzą już takich emocji i refleksji, jak miało to miejsce na początku, tym bardziej, więc to ważne, żeby wciąż o nich mówić. Zaproszenie do audycji przyjęli Małgorzata Rycharska, dziennikarka i działaczka Hope and Humanity Poland i Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Aleksandra Gulińska, reprezentująca stowarzyszenie We Are Monitoring, w skrócie WAM, które jest częścią koalicji Grupa Granica. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Jest z nami również Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Dobry wieczór.
0: Dodam jeszcze, że przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji byli zaproszeni do udziału w audycji, ale nie zdecydowali się do nas dołączyć. Jesteśmy w różnych lokalizacjach, ale nad całością realizacyjną czuwa w Warszawie Szymon Kuliś i mam nadzieję, żadnych trudności technicznych nie doświadczymy.
5: Plac na Rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Zacznijmy od stosunkowo niedawnego komunikatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ogłosiło, że w pierwszym kwartale 2026 roku polska granica osiągnęła 100% szczelności. Pod koniec kwietnia podczas odprawy ze służbami szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, liczba osób, które w pierwszym kwartale nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, wynosi 0. Nasza granica jest dziś tak szczelna i tak dobrze strzeżona, bo od grudnia 2023 roku przeszliśmy od słów do czynów. To efekt naszej zdecydowanej polityki i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Dotrzymaliśmy słowa, obiecaliśmy Polakom bezpieczne granice i takie są. Wydaje się, że trochę trudno o weryfikację tych informacji, bo od czerwca 2024 roku obowiązuje zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy z Białorusią, w tak zwanej sferze buforowej, ale czy aktywiści obecni w terenie albo pozostający w kontakcie z tymi, którzy są na obszarze pogranicza, potwierdzają komunikaty ministerstwa? Jaki jest Państwa obraz tego, co dzieje się na granicy? Pytanie to najpierw kieruję do pani Aleksandry Gulińskiej z grupy Granica.
1: Dziękuję za rozpoczęcie tego programu od tej kwestii. Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim dlatego, że zima zawsze jest okresem, kiedy ruch na granicy niemal zamiera. Nikomu, ani reżimowi białoruskiemu, ani sieciom przemytniczym, ani samym migrantom nie zależy na tym, żeby przedzierać się przez zmrożony las. Co roku wiosną o tej porze notowaliśmy bardzo gwałtowny wzrost skali przekroczeń granicy obecności ludzi w lesie po polskiej stronie, ale także po stronie białoruskiej. W tym roku ten wzrost jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich latach, co nie znaczy, że ludzie tej granicy tak zupełnie nie przekraczają. Trudno powiedzieć, co minister Kierwiński ma na myśli, mówiąc o tym, że granica jest w 100% szczelna. My wiemy i obserwujemy także ruchy wojsk, ruchy straży granicznej po polskiej stronie, bardzo takie nerwowe czasami, więc wiemy, że także strona rządowa widzi obecność ludzi po polskiej stronie. My widzimy tylko takie przesuwające się checkpointy na podlaskich drogach, kiedy jesteśmy zatrzymywani i sprawdzane są nasze bagażniki, sprawdzane są nasze samochody. Służby odpowiadają, że tutaj kontrola w kontekście obecności przemytników po polskiej stronie. Widzimy czy słyszymy czasami odgłosy obławy po polskiej stronie, więc to nie do końca jest tak, że ludzie tej granicy zupełnie nie przekraczają. Wiemy także, że znaczna część ruchu przeniosła się na ten odcinek białorusko-litewski, białorusko-łotewski i stamtąd ludzie przekraczają granicę i później przez Polskę starają się dotrzeć do krajów zachodniej Europy. Ciekawe mogą być powody, dlaczego wydarza się to właśnie tej wiosny. Zawieszenie prawa do wnioskowania o ochronę międzynarodową obowiązuje od marca 2025 roku, a więc nieco ponad rok. My przez cały 2025 rok na interwencję wyjeżdżaliśmy ponad 400 razy, a więc w większej liczbie osób udało się udzielić pomocy. Więc samo zawieszenie prawa do ochrony międzynarodowej nie spowodowało zamknięcia szlaku. Natomiast coś wydarzyło się tej zimy czy wiosny, że ten szlak w zasadzie stał się jakby dużo mniej liczny i ludzie przenieśli się na granicę litewską i łotewską. Obserwacje mieszkańców dotyczące na przykład wwozu do Polski nawozów potasowych przez przejścia graniczne z Białorusią prowadzą nas do jakiejś takiej konkluzji, że być może jest to raczej jakby powód handlowy, powód dyplomatyczny, że białoruski reżim zdecydował się w jakiś sposób zmniejszyć presję na granicę polsko-białoruską. Wiemy, że więźniowie polityczni w transzach wypuszczani są z białoruskich więzień. Wiemy też, że Amerykanie systematycznie znoszą sankcje, przede wszystkim na nawozy potasowe, które amerykańskim rolnikom są bardzo potrzebne, a dla Białorusi stanowią jeden z sztandarowych towarów eksportowych. Być może białoruskiemu reżimowi tak bardzo zależy na unormowaniu handlu z Unią Europejską i z Polską, że w tym momencie zdecydował o odpuszczeniu trochę presji na granicę białoruską. Trudno powiedzieć, natomiast my od początku zwracaliśmy uwagę na to, że to być może nie siłowe rozwiązania i nie stawianie muru i nie przemoc wobec ludzi, którzy na tej granicy się znaleźli, może być kluczem do sukcesu, a jednak rozmowy dyplomatyczne, rozmowy międzynarodowe. gdzieś tutaj upatrujemy powodów tego, że ten szlak nie zamarł zupełnie, natomiast zdecydowanie zmniejszył się tej wiosny.
0: Czy pozostali goście, czy państwo chcecie coś dodać do tej oceny, co może być przyczyną tej zmniejszonej presji migracyjnej po stronie białoruskiej? Czy to jest kwestia właśnie tej sytuacji międzynarodowej? No, obserwowaliśmy ostatnio uwolnienie Andrzeja Poczobuta, które może być właśnie znakiem tej zmiany dyplomatycznej też po stronie białoruskiej. Czy to jest kwestia tych działań, które podjął rząd polski, podejmował w ostatnich miesiącach i latach?
2: Jeżeli mogę się odnieść, myślę, że moja przedmówczyni zwróciła uwagę na bardzo istotny element, czyli ten element bardziej geopolityczny. Pamiętajmy, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest sytuacją, czy była sytuacją sztucznie wytworzoną przez reżim białoruski, mającą na celu właśnie wywarcie presji, czy to na Polskę, czy na Unię Europejską. Stąd też pojęcie instrumentalizacji migracji, która rzeczywiście zakłada aktywny udział reżimu białoruskiego w organizowaniu i stymulowaniu tego ruchu na granicy. Więc jak najbardziej wszystkie wydarzenia polityczne mają ogromny wpływ na to, jak wygląda skala migracji na tej granicy. Zwróćmy uwagę, że zapora graniczna istnieje już parę lat. Rzeczywiście zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową niewiele zmieniło, bo jeżeli porównamy dane publikowane na stronach chociażby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej za 2024 i 2025 rok, czyli rok przed zawieszeniem i rok, w którym zostało to prawo zawieszone, to zobaczymy, że liczby odnotowywanych przekroczeń czy prób przekroczeń granicy są podobne. To jest 28 tysięcy w roku 2025 i, o ile dobrze pamiętam, 29,5 tysiąca w roku 2024. Więc widzimy, że zawieszenie prawa nie przyniosło tego rezultatu, nie zmniejszyło ruchu na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście ono wpłynęło na stan przestrzegania praw migrantów, ale realnie nie zmieniło tej sytuacji. Teraz widzimy, no rzeczywiście, jeżeli wierzyć statystykom MSWiA, no dość drastyczną zmianę na granicy. No ja upatruję się rzeczywiście, tak jak koleżanka mówiła, przyczyn bardziej po stronie politycznej, nie po tej stronie fizycznej zabezpieczenia granicy państwa. Jeszcze dodam tylko, że z tym też mierzyliśmy się od samego początku, że te procedury, czy te pseudoprocedury stosowane przez Straż Graniczną wobec osób przekraczających granice, czyli pushbacki, ale teraz też uniemożliwianie czy nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową, one nie zakładają żadnej formalnej strony procedury, czyli one nie mają formy pisemnej co do zasady, więc też tutaj jest duże pole do tego, żeby tymi statystykami, no nie powiem, może oficjalnie manipulować, ale tak naprawdę no też pomijać pewne zdarzenia, do których na tej granicy dochodzi. Od 2021 roku nie mogliśmy się tak naprawdę doliczyć nawet stosowanych przez Straż Graniczną pushbacków, ponieważ one nie zakładały same w sobie przetwarzania żadnych informacji, danych osobowych dotyczących osób, które te granice przekraczają. Więc tak naprawdę do wszelkich statystyk i tak należy podchodzić z dużym dystansem.
0: To wspomniane zawieszenie prawa do ochrony międzynarodowej to temat, który dzieli polski rząd i organizacje zajmujące się prawami człowieka i pomocą migrantom. Myślę, że skupimy się na tym temacie najdłużej, także od strony prawnej, ale wyjdźmy od takiego aspektu czysto ludzkiego, czyli praktycznych konsekwencji tego prawa dla konkretnych osób. I ja może przywołam jeden z ostatnich postów pani Małgorzaty Rycharskiej z mediów społecznościowych. Polska 3 maja, święto Konstytucji. Po północy, po 7 godzinach spędzonych w Polsce, Straż Graniczna wywiozła na Białoruś młodą Somalijkę z niepełnosprawnością, która prosiła o ochronę międzynarodową na regularnym przejściu granicznym w Terespolu. Ma amputowane 9 palców u nóg. Jedna stopa źle się goi, oprócz tego przeszła piekło i w kraju pochodzenia, i na Białorusi. Bezdyskusyjnie należy do grupy wrażliwej. To wszystko jednak było za mało. Pani Małgorzato, czy pani nam może opowiedzieć więcej o tej somalijskiej kobiecie, jak ona trafiła na granicę, co to znaczy, że należy do grupy wrażliwej, no i też jaka jest obecnie jej sytuacja?
3: Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. To jest bardzo dobre pytanie, co to znaczy, że należy do grupy wrażliwej, bo na tym polega główny problem w całej tej sytuacji. Rozporządzenie zawieszające prawo do azylu ma wyjątki, które miały zostawiać furteczkę dla osób z grup szczególnie wrażliwych. Natomiast w praktyce to, co widzimy, to fakt, że brakuje logicznej i rozsądnej definicji grup wrażliwych, a wręcz gdy taka osoba, zaraz opowiem więcej o niej i też o innych osobach, które były wypychane, chociaż no, naszym zdaniem, zdaniem prawników, nie wiem, organizacji medycznych są bezdyskusyjnie należą do grupy wrażliwych, do grup wrażliwych i tak były wyrzucane. Bo te wyjątki, oprócz dwóch, które są bardzo, powiedzmy, klarowne, chociaż również takie osoby były wyrzucane, czyli kobiety w ciąży i osoby małoletnie bez opieki. Później rozporządzenie zakłada, że osoby wrażliwe ze względu na wiek lub stan zdrowia są również wyłączone z zawieszenia prawa do azylu. No i
0: Ktoś musi tak, ocenić, prawda, że to są osoby, które należą do tej właśnie grupy. No właśnie.
3: To znaczy jeszcze jeden punkt, który też jest interesujący i też pokazuje, jak bardzo jest właściwie pusty, to jest osoby, zdaniem Straży Granicznej, to nie jest dosłowne cytowanie, ale to taki jest wydźwięk tego punktu, znajdujące się w niebezpieczeństwie w kraju, z którego przechodzą do Polski, czyli czytaj Białorusi w tym wypadku. No więc mamy tę symbolikę, która uciekła z Somalii po kilkuletnim życiu w przymusowym małżeństwie, w którym była, najkrócej mówiąc, katowana, traktowana nieludzko, torturowana i ma na to dowody. I uciekła potajemnie za sprawą, jakby rodzina pomogła jej zgromadzić środki i jakiś człowiek powiedział, że weźmie ją do miejsca, w którym można prosić o ochronę i w którym będzie bezpieczne. Ona nie rozumiała, dokąd ona się wybiera. Natomiast poleciała i znalazła się na Białorusi i chciała prosić o tą ochronę. Została wyśmiana, że przecież nie po co tutaj przyjechała. Że jest na jakimś kursie językowym, na studiach i została zostawiona na tej Białorusi. Wiza krótkoterminowa, studencka minęła. No i ona została w nieuregulowanym statusie na Białorusi, która dla ludzi bez wiz jest tak bardzo niebezpiecznym miejscem. Dopóki jeszcze te wizy są ważne, to powiedzmy, że służby nie są zagrożeniem dla obcokrajowców. Natomiast gdy wiza jest nieważna, sytuacja się diametralnie zmienia. No i ona nie wiedziała, co ma robić. Inne osoby namówiły ją do pójścia do lasu. W tym lesie była przez 20 dni. Nie mogła się stamtąd wydostać. Doznała poważnych odmrożeń. W wyniku tych odmrożeń ma amputowane palce i kawałek śródstopia. No i tyle, tak? I w sensie jest amputacji minęło ponad pół roku, rany się nie goją. Ona jest, tak jak wszystkie te inne osoby, które się ukrywają w ryzyku, że będzie nalot, zostanie aresztowana, zostanie zmuszona do deportacji do Somalii. Dodatkowo jeszcze ta uczelnia wydała jej decyzję deportacyjną, czyli jakby w systemie białoruskim przy aresztowaniu widać, że ona już miała opuścić Białoruś, tego nie zrobiła. To jest już jest poważne naruszenie prawa. I dobrze, i przychodzi ten czas, w którym chcemy jej pomóc, żeby taka osoba w ogóle mogła legalnie opuszczać Białoruś, musi również uzyskać wizę exit. To jest taki dokument wklejony w paszporcie, w którym białoruski reżim zezwala osobie, żeby opuścić przez przejście czy przez lotnisko Białoruś. Te dokumenty, te zgody wydaje Urząd do Spraw Imigracji, ten sam, który aresztuje ludzi i deportuje. Gdy chciała wziąć tę wizę, już było ryzyko aresztowania. To wszystko trwało miesiące. W końcu jej się udało w innym mieście dostać tę wizę na 10 dni. No i z tą wizą uzyskaną cudem jedzie na przejście graniczne. Oczywiście póki ma tę wizę exit, znowu jest z powrotem zalegalizowany, więc to jest to okno nadziei, w którym może starać się i musi też, no bo to jest też taka jakby wiza exit jest wydawana, ponieważ osoba zadeklarowała, że opuści Białoruś. W związku z tym musi to zrobić. Gdy będzie na Białorusi, po tym jak wiza się skończy, znowu sytuacja tej osoby dramatycznie po raz kolejny się pogarsza. I w tym czasie była trzy razy przez te 10 dni na przejściach między Białorusią a Polską. Dwa razy w Terespolu i raz takim rzutem ostatniej szansy w sobotę teraz w Kuźnicy. Polska za każdym razem ją zawracała. Mimo tej amputacji, mimo tego, że opowiada o tym, co się jej działo w Somalii, co się stanie, jeżeli zostanie deportowana do Somalii, co się działo na Białorusi. Ona też była aresztowana na Białorusi w międzyczasie. I nie została zakwalifikowana, bo taka jest odpowiedź, tak? Taką odpowiedź dostaliśmy, że jakby nie dostała zgody wjazdu, ponieważ nie znajduje się w katalogu i nie przysługuje jej, czyli nie została zakwalifikowana jako osoba szczególnie wrażliwa.
0: Czy można się odwołać od takiej decyzji?
3: Tylko co z tego? No można. Jakby nasza prawniczka podejmuje wszystkie kroki, które można zrobić później, tylko rzecz w tym, że wchodzenie w takie procedury, no to oczywiście wydaje nam się, że warto i że trzeba to kontynuować, ale dla tej konkretnej osoby nie zmienia już nic.
0: Czy może pani podać nam imię tej kobiety, żeby ona była mniej anonimowa dla nas?
3: Wolałabym nie, ponieważ ona nie jest bezpieczna i nie wiem, czy nie zostanie deportowana. Ja nie, jak pani widziała, jej imienia nie używam w informacjach, które publikujemy. Twarz też jest zasłonięta. Gdyby była w Polsce, mogłabym to zrobić, ale ponieważ teraz jest od północy, jej wiza jest nieważna i nie wiemy, co się wydarzy. Wiemy też, że jej rodzina jej szuka. Jeżeli zostałaby deportowana, a ryzyko jest duże, do Somalii, myślę, że byłaby w ogromnym niebezpieczeństwie.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz na dłużej postawmy kropkę, zagramy i za kilka minut wracamy na antenę.

0: W gronie Małgorzata Rycharska, Aleksandra Gulińska i Marcin Sośnik rozmawiamy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W głowie mamy obraz somalijskiej kobiety odsyłanej na Białoruś, choć jak się wydaje miała prawo złożyć wniosek o azyl w Polsce. O ogólny obraz tej sytuacji zapytam. Jak z takiego rzutu oka z góry wygląda sytuacja migrantów, którzy przez granicę polsko-białoruską próbują dostać się do Polski, a tym samym do Unii Europejskiej, do bogatej i bezpiecznej Europy? Pytanie kieruję do pani Aleksandry Gulińskiej z grupy Granica, grupy, która w marcu opublikowała raport sumujący rok obowiązywania zawieszenia prawa do azylu.
1: To ja może zacznę od tego, że ten szlak, niezależnie jak wiele będziemy mówić o relacjach geopolitycznych, o instrumentalizacji migracji, jest szlakiem, którym wędrują ludzie, który wybierają ludzie, którzy uciekają z krajów niestabilnych, w których naruszenia praw człowieka są na porządku dziennym, krajów opresyjnych, Afganistanu, Syrii, Erytrei, Sudanu, Somalii. Z ich perspektywy to, czy szlak jest sztuczny, to, czy Łukaszenka dogadał się z Unią Europejską, czy nie, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Wielu z nich, a wiemy to, bo rozmawiamy z nimi w lesie, bo jako We Are Monitoring prowadzimy wywiady z ludźmi, którzy doświadczyli pushbacków. Wiele z nich nie ma pojęcia o tym poziomie międzynarodowym czy geopolitycznym, uciekają ze swojego kraju, uciekają do lepszego świata, do bezpiecznego świata i wybierają szlak w ich optyce bezpieczniejszy. Niezależnie ile byśmy mówili o przemocy, o śmierci na granicy polsko-białoruskiej, możemy o tym temacie oczywiście mówić bardzo długo, ale mimo wszystko jest to szlak bezpieczniejszy niż na przykład przez Morze Śródziemne. Na naszej granicy od 2021 roku po obu stronach mamy zidentyfikowane nieco ponad setkę ofiar śmiertelnych. No to proszę sobie wyobrazić, 103 osoby czy 100 osób to 3-4 łódki na Morzu Śródziemnym. Stąd dla wielu ludzi decyzja jest prosta, decydują się wędrować do Unii Europejskiej szlakiem lądowym właśnie przez Białoruś. Dla indywidualnej osoby, dla indywidualnego człowieka ten aspekt ma znaczenie, to znaczy szansa bezpiecznego dotarcia do krajów Unii Europejskiej, gdzie będą mogli wnioskować o ochronę międzynarodową. W tym momencie wiemy, że w Polsce nie jest to możliwe, stąd od ponad roku ludzie, którzy docierają tutaj po prostu w sposób niezauważony, próbują dotrzeć do krajów na zachód od Polski i dopiero tam wnioskować o ochronę międzynarodową, czy jakkolwiek wejść w legalne procedury, czy legalizować swój pobyt. Po drodze oczywiście czeka ich bardzo dużo niebezpieczeństw. Są na

0: szara strefa, w której może wydarzyć się wszystko. I znamy to z granicy meksykańsko-amerykańskiej, znamy to z granicy naszej, znamy to z granicy czy ze szlaku bałkańskiego. Więc ludzie są narażeni na przemoc, na nadużycia, na bardzo wiele niebezpieczeństw w tej drodze do lepszego świata.
1: A w tej drodze do lepszego świata, ja wrócę jeszcze do tych grup wrażliwych. Kto może, a kto nie może składać wniosków o azyl w Polsce mimo obowiązującego zawieszenia, bo ten zakaz wszystkich nie dotyczy. Pani Małgorzata już nam to zasygnalizowała, ale chciałabym jeszcze pana Marcina Sośnika z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o to dopytać, jak również o to, jak wygląda sytuacja na samych przejściach granicznych, bo często słyszymy w Polsce pytania, taką częstą reakcją osób w Polsce do doniesienia z granicy są pytania, dlaczego migranci nie zachowują się w sposób prawnie przyjęty, czyli właśnie nie składają oficjalnych podań, wniosków i dlaczego zamiast na przejścia graniczne wybierają zieloną granicę. No, minęło 5 lat od początku kryzysu migracyjnego, a wciąż te pytania wybrzmiewają.
2: Pojawia się jeszcze jedno pytanie, bardzo częste, zwłaszcza na forach internetowych komentujących różne wydarzenia. Po co to robią, skoro można składać wniosek o ochronę międzynarodową w placówkach konsularnych czy dyplomatycznych? Niestety takie hasła również pojawiają się od czasu do czasu ze strony administracji publicznej, ze strony rządowej. Zdarzało się również i to też trzeba chyba tutaj na pierwszym miejscu zdementować. Absolutnie nie. System ochrony międzynarodowej wymaga jednak dotarcia do granic państwa bezpiecznego, państwa, które jest stroną konwencji genewskiej o statusie uchodźcy. I dopiero wtedy, kiedy wchodzi się w kontakt z państwem, z jego funkcjonariuszem, można składać wniosek o ochronę międzynarodową. Nie ma opcji ubiegania się o ochronę, pozostając w swoim kraju pochodzenia albo będąc w którymś z krajów tranzytowych. Więc jakby sam system ochrony międzynarodowej zakłada, że jednak do tych granic bezpiecznych trzeba dotrzeć, żeby móc o taką ochronę się ubiegać. Dlaczego nie robią tego w sposób, w cudzysłowie, legalny? Otóż robili do tej pory i robią to nadal, ponieważ pojawienie się na linii granicy, nawet jeżeli jest to miejsce, które nie jest przeznaczone do przekroczenia tej granicy, zakomunikowanie funkcjonariuszowi chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową również jest pewną formą składania, czy było przynajmniej zanim Polska zawieszyła prawo do ubiegania się o tę ochronę, formą ubiegania się o status uchodźcy, czy właśnie o taką międzynarodową ochronę. Konwencja genewska, która tutaj jest wiodącym dokumentem, którego Polska jest stroną, przewiduje, zakłada i dopuszcza taką możliwość. Co więcej, taką możliwość dopuszczają również przepisy prawa Unii Europejskiej i te, które obowiązują teraz, i również te, które już za chwilę wejdą w życie razem z paktem azylu i migracji. Bo myślę, że warto będzie też trochę o tym pakcie opowiedzieć, bo za chwilę też wbrew temu, co słyszymy ze strony rządowej, pakt stanie się polską rzeczywistością. Już w czerwcu wchodzi w życie pierwsze rozporządzenie, które właśnie reguluje kwestię związaną z ubieganiem się o ochronę międzynarodową i z którym tak naprawdę polskie przepisy teraz po zawieszeniu wydają się być absolutnie niezgodne. Więc zasada powinna być taka, jeżeli osoba pojawia się na linii granicy, wchodzi w kontakt z polskim funkcjonariuszem, deklaruje chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową, zgodnie z konwencją genewską, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, powinna zostać dopuszczona do tej procedury. I już od momentu, kiedy składa te deklaracje, powinna być traktowana jak wnioskodawca w procedurze uchodźczej, mimo że tak naprawdę formalnie wniosek powinna dopiero złożyć. Więc wiedząc, jak wygląda ta perspektywa prawna, nam naprawdę trudno jest posługiwać się tutaj takim rozróżnikiem między osobami, które robią to w sposób rzekomo niedopuszczalny, a tymi, które robią to w sposób przewidziany prawem. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tej instrumentalizacji migracji. No to, że jednak większość, czy zdecydowana nawet większość ludzi próbuje przekroczyć granice w miejscach do tego nieprzeznaczonych, no to też jest elementem tej instrumentalizacji. Zresztą w samej definicji instrumentalizacji migracji, która znajduje się w polskiej ustawie, no jest ten element tego zmuszania, czy nakłaniania, czy kierowania ludzi do miejsc, w których granicy przekroczyć nie mogą. Więc to też jest jakby presja białoruska od 2021 roku, żeby właśnie w ten sposób ten ruch migracyjny organizować, żeby zmuszać, nakłaniać, czy kierować ludzi właśnie do miejsc, których przejść granicznych nie ma. Co nie znaczy, to

0: tutaj pani Małgorzata mówiła przed chwilą o tym, że również spora część migrantów, migrantek pojawia się na przejściach granicznych. Niewiele to, jak widać, zmienia w ich sytuacji, ponieważ również tam stosowane są te przepisy dotyczące zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Odpowiadając na pytanie dotyczące katalogu, czyli tego katalogu wyjątków, kiedy to mimo obowiązującego zawieszenia wniosek o ochronę międzynarodową powinien zostać przyjęty, no to na pierwszym miejscu również trzeba zaznaczyć, że ten katalog absolutnie ma się nijak do samego systemu udzielania ochrony międzynarodowej. Ochrona międzynarodowa należy się osobie, która opuszcza swój kraj pochodzenia ze względu na ryzyko prześladowań z określonych w konwencji genewskiej powodów, czy to z politycznych, czy religijnych, czy etnicznych, czy narodowościowych. I to jest jakby podstawa udzielenia ochrony międzynarodowej, i osoby, które obawiają się powrotu do kraju pochodzenia z racji potencjalnych prześladowań, powinny mieć prawo do ubiegania się o taką ochronę. To, czy są to osoby należące do grup szczególnie wrażliwych, czy nie, no ma o tyle znaczenie, że tym grupom należałoby ułatwić jeszcze bardziej dostęp do procedur, co polskie przepisy tak naprawdę robiły od wielu, wielu lat, katalogując te osoby, które z jakichś powodów potrzebują czy to asysty, czy dodatkowego wsparcia, czy jakiegoś szczególnego traktowania. W tym momencie ten katalog stał się być albo nie być dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a tak naprawdę osoba, która na przykład ze względu na stan zdrowia należy do tego katalogu, niczym z perspektywy chociażby konwencji genewskiej nie różni się od młodego, zdrowego mężczyzny, który również opuszcza swój kraj pochodzenia, gdzie rzeczywiście istnieje wysokie ryzyko tego, że będzie prześladowany, że straci życie albo będzie zagrożona jego wolność czy bezpieczeństwo. Więc sam katalog jest absolutnym niezrozumieniem istoty ochrony międzynarodowej. Ale rzeczywiście jest i teraz, jak widać, no, niestety ma kolosalne znaczenie.
1: Niedawno w Sejmie podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw polityki migracyjnej pani Małgorzata Rycharska mówiła o sytuacji na pograniczu i przedstawiała informacje na temat właśnie między innymi tych osób z grup wrażliwych. Mimo zaproszenia na spotkaniu w polskim parlamencie nie pojawili się przedstawiciele rządu ani Straży Granicznej. Cieszę się, że słuchacze Radia 357 mogą dziś panią usłyszeć, a więc, ale w skrócie, jak ta praktyka wygląda, o czym pani mówiła, na co pani zwracała uwagę na tym posiedzeniu?
2: Tak, no praktyka odnosi się do tego, że właściwie żadna z tych grup, które powinny być zgodnie z rozporządzeniem wyłączone, nie jest stuprocentowo bezpieczne, bo te pierwsze dwie, o których wcześniej wspomniałam, najłatwiejsze do określenia, tak? Zresztą Straż Graniczna radzi sobie z identyfikowaniem w dość konkretny sposób, tak? Znaczy te panie, które są w niskiej ciąży, one są wożone do szpitala na dodatkowe badania i w ten sposób, gdy jest potwierdzona ciąża, to prowadzi do tego, że jest zgoda na to, żeby rozpoczęły procedurę. Natomiast nawet w wypadku kobiet w ciąży mieliśmy taką sytuację w lutym, że młoda kobieta z Gwinei, która miała aktualne badania zrobione jeszcze na Białorusi po to, żeby nie było wątpliwości. W badaniach było napisane, że ciąża jest zagrożona. Mimo tego, że to przedstawiła, mimo tego, że prosiła o ochronę, została bez wyjaśnień zawrócona. Tak samo jest, jeśli chodzi o małoletnich bez opieki. O ile dziecko nastolatek ma prawdziwą datę urodzenia w paszporcie, wtedy wprowadzane jest, zezwalany jest wjazd i uruchamiane są procedury, dziecko jest wprowadzane do pieczy. Natomiast Straż Graniczna ignoruje inne dokumenty niż paszport, chociaż jest znaną praktyką w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, w którym zdarza się, że nastolatkowie, 15, 16, 17-letni młodzi ludzie, mają inną datę urodzenia w paszporcie, po to, żeby mogli podróżować samodzielnie. I mieliśmy takie przypadki, kilka takich przypadków, że właśnie nastolatkowie oprócz paszportu mieli akt urodzenia czy inne dokumenty na to, żeby pokazać, że nie są pełnoletni, że są małoletnimi bez opieki, ale Straż Graniczna zignorowała to, nie podejmując żadnych innych prób weryfikowania wieku. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy tego kolejnego punktu, czyli osoby wrażliwe ze względu na wiek i osoby wrażliwe ze względu na stan zdrowia, ponieważ tutaj nie ma wytycznych i fakt, że ich nie ma, daje taką ogromną przestrzeń na ignorowanie próśb ludzi nawet w zagrożeniu życia. Wśród osób, które prosiły, ta grupa, jeszcze może też powiem, jaka to jest skala, tak? Bo może się wydawać, że tych ludzi, którzy w ostatnim roku prosili o ochronę na przejściach, były jakieś wielkie liczby. To nie jest prawda. My jesteśmy jedną z dwóch organizacji, które starają się pomagać na przejściu. My pomagamy osobom z Bliskiego Wschodu i z Afryki. Jest jeszcze druga organizacja, Instytut na Rzecz Państwa Prawa, która pomaga ludziom z byłych republik radzieckich. W naszym wypadku w ciągu tego ostatniego roku i kawałka pomogliśmy 130 osobom, teraz chyba nie wliczyłam ostatnich, powiedzmy 130 osobom, z czego z tych 130 osób niemalże połowa nie była wpuszczana za pierwszym razem. I wśród tych wyrzucanych były na przykład osoby z gangreną w obydwu nogach, niewidome, z amputowanymi obydwoma nogami, niemal wszystkie dzieci, które miały chociaż jednego rodzica, czyli mamy z noworodkami, z małymi dziećmi, kilkulatkami, one były wszystkie zawracane i dopiero były wpuszczane później. Niestety ta szansa na bycie wpuszczonym później dla nas zakończyła się w grudniu. Od grudnia nie dostajemy dla osób proszących na przejściu takiego środka ochronnego z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, po który żeśmy sięgali, wiedząc, że Straż Graniczna zignoruje stan zdrowia, zignoruje tę wrażliwość i nie dopuści ludzi wybranych przez nas, bo zgłoszeń mamy bardzo, bardzo dużo, tak? Ponad 2000 zgłoszeń w tym czasie, próśb od ponad 2000 osób. W związku z tym my wybieramy bardzo starannie te osoby, które są w najgorszej sytuacji, najbardziej zagrożone, najbardziej bezbronne, najbardziej narażone na krzywdę. I nawet one nie mogą w większości uciec przed niebezpieczeństwem i rozpocząć procedury w Polsce.
1: Ale części z tych osób bez państwa pomocy nie udałoby się złożenie tego wniosku, jeśli dobrze rozumiem.
2: Moim zdaniem nikomu by się nie udało. Myślałam, że do czasu, kiedy ta ciężarna została wyrzucona, myślałam, że właściwie gdyby ciężarne pojechały same, to byłyby wpuszczone. Wydawało mi się, że jakby robimy to, ponieważ się boją, bo to jest, trzeba też jeszcze sobie uświadomić, że ci ludzie, którzy są na Białorusi, którzy są nieuregulowani, oni są w ogromnym strachu. Nie wiedzą, co mają robić. Więc ja sobie tłumaczyłam, dobrze, robimy to właściwie po to, żeby ich pokierować, po to, żeby się nie bali, ale mogłyby te kobiety zrobić to same, ale teraz myślę, że nie byłyby wpuszczane, ponieważ bez naszego jakby prawnego i też takiego włączania innych instytucji, rzeczników, UNHCR-u do tego, żeby zawiadamiać o tym, że ktoś będzie na przejściu, że ktoś jest na przejściu, co się z nim dzieje, bez takiego jakiejś presji na Straż Graniczną, myślę, że te osoby byłyby bez słowa i bez śladu wypychane z powrotem na Białoruś.
1: To teraz chciałam zapytać, bo trudno jest uwierzyć, że funkcjonariusze nie znają prawa. Trudno też uwierzyć, że są okrutni, tak? Że są pozbawieni właśnie takich ludzkich uczuć w stosunku do tych migrantów, więc zastanawiam się, co jest przyczyną, jak to wytłumaczyć, że dochodzi do takich przypadków. Pani Małgorzato.
2: Ja mam, oczywiście nie wiem do końca, tak? Ludzie są różni. Też nie powiedziałabym, że wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej są okrutni. Do czasu zawieszenia prawa do azylu, to kto był wpuszczany do Polski, jak to był zawracany, z naszej perspektywy o tym decydował czynnik ludzki. Czyli kto był na zmianie, mówiąc wprost, na przejściu. Czy była dobra zmiana, czy była zła zmiana. Teraz jest inaczej i moim zdaniem głównymi odpowiedzialnymi za tą sytuację są rządzący. W naszym odczuciu jest nakaz, czy są jakieś wytyczne lub brak wytycznych, co robić z góry. Sądzę, że fakt, że ta Somalika, próbując trzy razy, mimo tego, że naprawdę miała ogromne wsparcie od instytucji, od organizacji i też wsparcie społeczne, myślę, że decyzja zapadła nie na poziomie Straży Granicznej, tylko dużo wyżej.
1: Mhm. To jest pani subiektywne odczucie w tym,
2: oczywiście,
1: w tym względzie. Mhm. Ponad rok temu, to był marzec 2025 roku, rząd Donalda Tuska zawiesił prawo do składania wniosków azylowych na granicy polsko-białoruskiej. To jest część strategii odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Strategia migracyjna na lata 2025-2030. To czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią są regularnie przedłużane. Ostatnio miało to miejsce 22 marca. Wtedy zostało to prawo przedłużone na kolejne 60 dni. W ocenie rządu nie ustały przyczyny wprowadzenia tego ograniczenia. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej skarży to rozwiązanie, niedawno to się stało, do Komisji Europejskiej. Pytanie do pana Marka Sośnika, czy polski rząd złamał i nadal łamie międzynarodowe prawo, zawieszając prawo do azylu?
0: Już teraz chyba poprawię panią Marcina Sośniaka. Jak już.
1: Przepraszam, Marcina Sośniaka, oczywiście.
0: Tak, no oczywiście my od samego początku stoimy na stanowisku, że samo zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową jest niezgodne zarówno z polską konstytucją, jak i z przepisami Unii Europejskiej, też wspominaną już konwencją genewską o statusie uchodźcy. I co ciekawe, jakby to stanowisko było prezentowane od samego początku, już w komentarzach do tej strategii, o której pani redaktor wspomniała, było prezentowane nie tylko przez świat pozarządowy, ale też przez instytucje międzynarodowe, jak właśnie Biuro Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, czyli UNHCR, przez obu rzeczników, nawet przez biura legislacyjne Sejmu i Senatu na posiedzeniach parlamentarnych komisji, kiedy omawiany był już projekt ustawy, również pojawiły się zarzuty co do niezgodności samego rozwiązania z konstytucją. No, ale okazuje się, że wola polityczna przyjęcia takiego rozwiązania była tak duża, że no, nie tylko zostały przepisy ustanowione, ale też stosowane są po dziś dzień. Przy czym nawet jeżeli by się skupić na tym, co parlament ustanowił, to i tak praktyka jest sprzeczna nawet z tym, czyli praktyka jest sprzeczna z prawem ustanowionym przez obecną koalicję rządzącą. Bo przecież mamy terytorialne zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, ale tak naprawdę terytorialność tego zawieszenia jest absolutnie pozorna, ponieważ powinno obowiązywać ono na granicy Polski z Białorusią. My natomiast wiemy i mamy mnóstwo na to przykładów, że na tej podstawie odmawia się przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową od osób, które przybywają, nie wiem, w placówce Straży Granicznej w Szczecinie, przy granicy zachodniej, w Białymstoku nawet, który nieco bliżej granicy leży, ale mimo wszystko nie jest na granicy polsko-białoruskiej. Ponieważ okazało się, że Straż Graniczna, również zakładam, że za przyzwoleniem MSWiA, przyjęła taką wykładnię, jakoby to ograniczenie dotyczyło nie miejsca, ale osób, które przekraczają linię granicy. Czyli z tego terytorialnego ograniczenia w praktyce zrobiło się ograniczenie podmiotowe, do czego absolutnie nawet te przepisy przyjęte przez polski parlament nie upoważniają. Ale absolutnie nikomu to niestety po stronie rządowej nie przeszkadza. Czyli można łamać nawet ustanawiane przez tę stronę przepisy i jak widać nie ma żadnych konsekwencji takiego postępowania.
1: A jakiego rozstrzygnięcia tej skargi złożonej przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej pan się spodziewa? Bo wydaje się, że są kraje, które się inspirują też tym polskim przykładem, chociażby Grecja. Więc czy to się nie staje trochę takim nowym standardem?
0: Oczywiście obawiam się i chyba wszyscy się tego obawiamy, że na poziomie Unii Europejskiej decyzje również będą podejmowane nie z perspektywy prawa czy praw człowieka, tylko politycznie. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na wspominany już wcześniej Pakt Azylu i Migracji, zobaczymy, jakie rozporządzenia wchodzą w skład tego paktu i jak one regulują kwestie ubiegania się o ochronę międzynarodową, no to tak naprawdę przepisy, które lada moment wejdą w życie, idą dokładnie w kierunku, w którym my byśmy oczekiwali, że poszłyby przepisy prawa krajowego. Czyli zakładają, że każda osoba, która pojawi się na linii granicy, zadeklaruje chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową, będzie traktowana jako wnioskodawca w postępowaniu uchodźczym. Będą to rozporządzenia, czyli będą to akty prawa, które powinny być w Polsce stosowane bezpośrednio, nawet nie będą wymagały żadnej implementacji w postaci krajowych ustaw. Zobaczymy, jak polski rząd sobie poradzi z tymi rozwiązaniami. Czyli jeżeli spojrzymy na prawo, które jest tworzone, czy było tworzone przez Unię Europejską, to ono respektuje prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, absolutnie nie przewiduje czegoś takiego jak zawieszenie czy ograniczenie tego prawa, a co więcej, nawet w tych regulacjach, które dotyczą wprost instrumentalizacji, migracji, bo są i takie, podkreślane jest na każdym kroku, że samo prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową powinno być respektowane. W którą stronę pójdzie komisja? Absolutnie nie chciałbym teraz wieszczyć, natomiast no, liczę na to, że jednak Unia Europejska stanie na straży litery prawa i tego, co sama przed chwilą zaproponowała w rozwiązaniach Paktu Azylu i Migracji, ale co też proponowała we wcześniejszych dyrektywach, które jeszcze póki co obowiązują.
1: Czyli czy da się połączyć troskę o bezpieczeństwo kraju i całej Unii Europejskiej z humanitarnym traktowaniem tych, którzy chcą przekroczyć granice swoich niebezpiecznych i zagrażających z różnych powodów państw, to rozumiem, że musimy poczekać trochę do czerwca, tak?
0: Tak, no musimy poczekać na pewno, musimy też poczekać na rozstrzygnięcia i to nie tylko komisji, ale też Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No teraz czekamy też na rozstrzygnięcie Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, który też będzie rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku, który niestety nie zgodził się z naszą argumentacją dotyczącą zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Więc czekamy na wiele rozstrzygnięć. Niestety praktyka pokazuje, że nawet korzystne rozstrzygnięcia niekoniecznie będą przez polski rząd respektowane. Mamy szereg rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które dotyczą prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową na przejściach granicznych. One oczywiście zapadały jeszcze przed zawieszeniem, a nawet przed kryzysem humanitarnym na granicy, ale już wówczas Europejski Trybunał Praw Człowieka mówił o tym, że osobom deklarującym chęć ubiegania się o ochronę należy zapewnić dostęp do procedury. Te wyroki, jak widać, nie są respektowane, a Polska zawieszając prawo do ubiegania się o ochronę zrobiła wręcz krok wstecz wobec tego, czego oczekiwał od nas Europejski Trybunał Praw Człowieka. Mamy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, co najmniej kilkanaście, które dotyczą pushbacków, czyli zawracania osób na linię granicy i na Białoruś, w których to wyrokach sąd stwierdzał niekonstytucyjność przepisów, na podstawie których dokonywane są pushbacki, stwierdza naruszenie prawa unijnego, konwencji genewskiej o statusie uchodźcy, ale też Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Te wyroki są prawomocne, ale jak widać nie wpłynęły na praktykę, tak? Nie zmieniły praktyki Straży Granicznej, która nadal te przepisy, podkreślam, niekonstytucyjne zdaniem sądu stosuje. Więc jeżeli tak wygląda przestrzeganie zasady praworządności, respektowanie orzecznictwa sądów, no to śmiem twierdzić, że póki ze strony Unii Europejskiej nie pojawią się sankcje finansowe za naruszenie przepisów unijnych, to tak naprawdę nic się w praktyce Straży Granicznej nie zmieni.
1: Cały czas aktywne natomiast pozostają organizacje pozarządowe, takie jak Grupa Granica, czy takie jak Hope and Humanity Poland. Pani Małgorzato, pani Aleksandro, prośba jeszcze o ostatnie zdania komentarza do pani, bo czas już nam się powoli kończy. Państwo, aktywiści związani z organizacjami cały czas od wielu lat są na posterunku, są w gotowości do tego, żeby pomagać tym, wobec których łamane jest prawo, jak przed chwilą pan Marcin Sośniak powiedział.
3: Tak, i będziemy pracować dotąd, aż dopóki będą ludzie, którzy będą potrzebowali pomocy. Pani wspomniała o tym dokumencie, strategii dotyczącej migracji, która zawiera tą frazę odzyskać kontrolę, my jesteśmy przekonani, że tylko jasne, klarowne procedury, które umożliwiają legalne ubieganie się o ochronę międzynarodową, legalizację pobytu, które nie spychają ludzi do jakiejś szarej strefy, czy wręcz podziemia migracyjnego, są ścieżką, czy są drogą do odzyskania kontroli. Ja wspomniałam wcześniej o tym, że zawieszenie prawa do wnioskowania o ochronę międzynarodową skutkuje tym, że ludzie po prostu po cichutku próbują jechać dalej. To nie brzmi jak odzyskiwanie kontroli. To brzmi jak jakieś przymykanie oka i gdzieś wychodzenie z założenia, że dopóki nie widzimy, to twórzmy tę fikcję i nazywajmy to odzyskiwaniem kontroli. Jestem przekonana, że ludzie, którzy przekraczają zieloną granicę, woleliby w sposób bezpieczny i z klarowną wiedzą, klarownymi przepisami złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. I myślę, że to jest jakiś kierunek do tej upragnionej przez Polskę kontroli, czy tego upragnionego odzyskiwania kontroli nad granicą i nad migracją w Polsce.
2: Ja z mojej strony dodam tutaj może tylko krótko, bo zgadzam się z Olą. Dodam taką myśl, że te ruchy prawne i te zmiany, które dotychczas zostały wprowadzone, one zostawiają ludzi, tych najsłabszych, bez żadnej drogi wyjścia i bez żadnej nadziei. To budzi nasz ogromny sprzeciw. Dlatego wciąż tutaj jesteśmy i dlatego wciąż staramy się pomóc chociaż nielicznym osobom. Po prostu trudno z tego zrezygnować, widząc, że osoby takie jak ta dziewczyna, czy wcześniej przeze mnie wymienione, zostawiane są w sytuacji dramatycznego zagrożenia bez żadnej szansy na ratunek.
4: Bardzo dziękuję. Marcin Sośniak, za poprzednie przekręcenie nazwiska, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Małgorzata Rycharska, dziennikarka i działaczka Hope and Humanity Poland i Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, i Aleksandra Gulińska, reprezentująca stowarzyszenie We Are Monitoring, które jest częścią koalicji Grupa Granica, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo pięknie Państwu dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
4: Audycję realizował Szymon Kuliś, a poprowadziła Grażyna Bochenek. Pięknie dziękuję wszystkim moim gościom i wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali. Cała audycja już jutro trafi do strefy podcastów. Spokojnej nocy życzę i do usłyszenia.

Tak, zaczyna się album Underworld, a właściwie kończy pierwszy utwór z albumu Underworld pod tytułem Barbara, Barbara, we face a shining future. Ta Barbara tak naprawdę to matka jednego z członków zespołu. Album wydany po 6 latach, najdłuższa przerwa wtedy w historii zespołu. Oni w międzyczasie pracowali przy filmach, przy teatrze, wydali kompilacje różnego rodzaju, ale na album studyjny trzeba było poczekać 6 lat. Album, przy którym podobno nikt z nich się nie zastanawiał, jaki ten album powinien być, czy musi się dopasować do jakichkolwiek nie wiem, oczekiwań czy kierunków na scenie. Produkował go High Contrast, co ciekawe. No i można mu złożyć życzenia z okazji dziesięciolecia. W marcu 2016 roku ten album wyszedł, a utwór, którego posłuchaliśmy, to I Exhale. A przed nami Monolink. Przypominam, że zagra w tym roku na Tauron Nowa Muzyka. Na początku czerwca będzie tam w Katowicach razem z nami, ze mną na pewno, bo tam będę. Mam nadzieję, że wielu i wiele z was też. Beacon Courier Remix.

Monolink w remiksie od Curl. Utwór to Beacon. Kolejny utwór od Tomory, czyli duetu niespodziewanego, zaskakującego, ale sprawnego, czyli Tomora, Aurora i Tom Rowlands z Chemical Brothers, którzy połączyli siły, podobno praca w studiu i w ogóle praca nad wspólnym albumem, tak jak opowiadała o tym Aurora, był tak organiczny i tak naturalny i tak predysponowany od samego początku na łatwość i dobre efekty, jak rośnięcie roślin. O, tak to porównała, że roślina wie, w którą stronę ma rosnąć i nie musi się nad tym zastanawiać, i tak podobno było też w pracy, w przypadku ich pracy w studiu. To po prostu się działo i szło w tą stronę, w którą powinno. A poszło na przykład w taką stronę, jak utwór My Baby, którego posłuchamy za chwilę. Ja będę wracał do tego albumu, bo to połączenie mnie fascynuje. Jestem ciekaw, jak do niego doszło. A ono jest w sumie, tak jak mówiłem wcześniej, niespodziewane, ale na koniec bardzo dobrze to zadziałało.

Tomora, czyli Aurora i Tom Rowlands w utworze My Baby, a do neurotransmisji wróci Rosalia za sprawą jej albumu, właściwie wersji albumu Lux z dopiskiem Complete Works. Co to oznacza? Do sieci trafiły 4 utwory, które dotychczas były tylko na fizycznym wydaniu jako wabik. Jak rozumiem, żeby to wydanie fizyczne trafiło na półki i na gramofony w domach i adaptery. A teraz można posłuchać tych 4 utworów również online i jednym z takich utworów jest ten, którego posłuchamy za chwilę.

Rosalia. Wraca ikona muzyki elektronicznej, Tiga, z nowym albumem Hot Life. Czegoś już posłuchaliśmy chyba w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Na tym albumie pojawia się Boys Noise, który w ogóle się pojawia w neurotransmisji ostatnio często, albo za sprawą współpracy z Nine Inch Nails, albo ostatnio remiksując Goransona, a teraz widzę, że jest obecny też na Hot Life, ale nie posłuchamy utworu z Boys Noise, w każdym razie nie dzisiaj. Na tym albumie też pojawia się Fuckers i właśnie album z nimi poleci w neurotransmisji. No, Tiga jest dumny z tego albumu. Mówi, że dostał już od niego bardzo dużo na etapie pracy, że sprawił, że jest lepszym człowiekiem i lepszym artystą. Jest temu albumowi bardzo za to wdzięczny. Sam się pojawił jako MC raz po raz tutaj na tym albumie i przedsmak tego, właściwie przykład tego, czy próbkę tego już można było w neurotransmisji usłyszeć, a dzisiaj właśnie ich współpraca z Fuckers i utwór pod tytułem Silk Scarf.

tylko Tauron, ale też Efemera Festival w Warszawie. Już co roku przypominam o tym wydarzeniu. Gosia Pusa była zresztą tutaj gościnnie na wywiadzie, opowiadała o edycji chyba 2 lata temu. No więc ten festiwal wraca, młodsza siostra Ansoundu, a na tym festiwalu w tym roku kilka naprawdę ciekawych koncertów. Jeden z nich to koncert, na którym usłyszymy 4 artystów, w tym naszego polskiego 88, ale też Rainy Miller, Lauren Dufus i Biankę Scout. I właśnie Bianki we współpracy z 88 posłuchamy za chwilę w utworze pod tytułem Poetic Fallacy. Tutaj też Lauren Dufus we współpracy i właśnie Rainy Miller. Także to jest przedsmak, jak myślę, tego, czego można posłuchać w ramach tego koncertu. Poetic Fallacy. Taki nosi tytuł ten utwór. Jedziemy.

Poetic Fallacy za nami. 8-8, Lauren Dufus, Rainy Miller i Bianca Scout. Przypominam, że można ich posłuchać na Ephemera Festival w Warszawie mniej więcej w połowie czerwca, także śpieszcie się kupować bilety, bo tak szybko się sprzedają. A przed nami 1-800 Girls, czyli tak naprawdę producent, który nazywa się Jake Stewart, oczywiście brytyjski i producent, który zaciera granicę między muzyką klubową, a taką muzyką bardziej, powiedzmy, alternatywną czy indie przez BBC, ale też nie tylko, przez też innych znawców i specjalistów, wskazywany jako jeden z takich wschodzących producentów, którzy no, zmieniają trochę kolory na scenie muzycznej. A my go posłuchamy w towarzystwie Art School Girlfriend, która też często tutaj na neurotransmisyjne fale przylatuje ze swoją muzyką. No i właśnie tutaj jej wspaniały głos, który tak pięknie zmiękcza klubowe brzmienia, się pojawi w utworze Sometimes.

Sometimes 1-800 Girls i Art School Girlfriend w utworze Sometimes z albumu Love, właśnie od Stewarda, który to album wyszedł bardzo, bardzo niedawno. A kolejny utwór to Marina Herlop, także przenosimy się do Katalonii. Pianistka, eksperymentatorka, wokalistka, bardzo ciekawa postać na tej scenie alternatywnej hiszpańskiej, w utworze pod tytułem Alas. Także zrobi się troszkę spokojniej, ale jakże anielsko. Ale też będą, nie tylko będzie śpiewała Marina nam, ale będzie też, będą śpiewały też ptaki. A utwór powstał w ramach rezydencji Kubo Raum, w której to rezydencji brała udział właśnie Marina Herlop. Oni wydają później te nagrania, które powstają w ramach tej pracy. No i dobrze, że je wydają, bo dzięki temu możemy ich posłuchać.

trochę katalońskiego ogrodu przywiało nam tutaj za sprawą Mariny Herdop. A teraz robi się znowu klubowo. Narasima podróżował po Afryce Zachodniej, tam inspirował się rytmami, tam inspirował się pulsem, pulsem Afryki i pulsem takich plemiennych, rdzennych po prostu właśnie rytmów. To zwróciło uwagę, to się pojawiło gdzieś w sieci, bo ktoś zaczął to w pewnym momencie też transmitować, te podróże Narasimy, bo tak nazywa się ten producent. To przykuło uwagę m.in. Bonobo, ale też innych producentów i jakoś zaczął wyrastać na ważną postać na scenie house'owej. My posłuchamy utworu pod tytułem Fanga i posłuchamy właśnie tego plemiennego rytmu afrykańskiego, ale przełożonego na syntezatory. I to jest to, jak to ta europejska kultura i ta technologia, którą mamy, jest w stanie zobrazować to, co rdzenne, plemienne i bardzo energetyczne. To dobrze to buja. A będzie też dzisiaj inny producent, który też korzysta z takich wpływów pozaeuropejskich, ale o tym jeszcze za chwilę. Producent, który ostatnio się pojawia w neurotransmisji za sprawą swojego debiutu. A póki co, Narasima.

rytmy zachodniej Afryki w interpretacji Narasima za nami w utworze Fanga. W tym roku zostanie wydany, pojawi się na cyfrowo, ale też w wydaniu fizycznym, debiut Flying Lotus. Debiut, który miał miejsce dawno temu. Debiut pod tytułem, mówię o tytule albumu 1983. I jest to duże wydarzenie pewnie dla wytwórni, która zatacza pewnego rodzaju koło, dla samego Flying Lotusa, ale też dla słuchaczy. Album, który tak naprawdę był jeszcze takim poligonem doświadczalnym Flying Lotusa, który dopiero wtedy badał swój talent i swoje możliwości. Tutaj też w sumie przy okazji takich wpływów z innych kontynentów on się bardzo interesował taką synkopą brazylijską i ją implementował w swoją muzykę. I jako pierwszy, czy jeden z pierwszych, inspirując wielu innych producentów. No i właśnie ten album ważny dla niego niedługo, a czy właściwie już, bo w kwietniu ukazał się na nowo. Ten album zapowiadał utwór pod tytułem właśnie 1983, czy 1983, i jego posłuchamy. A potem właśnie, a po nim będzie ten producent, o którym wspominałem wcześniej, że też latynoskie rytmy kocha, czy afrykańskie właściwie aktualnie bardziej kocha, i można usłyszeć je w jego muzyce, i to też będzie zresztą debiut, tylko debiut już nie, który się wydarzył dawno temu, a debiut, który dzieje się aktualnie, a przed nami właśnie Flying Lotus.

Flying Lotus i 1983 za nami. Ten album powstał podobno w sypialni babci. To tak wyglądają początki producentów, początki karier producentów i początki pracy w studiu. To na początku nie jest studio, to zazwyczaj jest sypialnia producenta. Tutaj z jakiegoś powodu był to pokój babci. No, w każdym razie podobno wspomnienia bardzo żywe wciąż we Flying Lotusie, że tak go odmienię. A przed nami Olof Dreyer i to jest właśnie on. To o nim mówiłem, że to jest debiut, bo tak, on rzeczywiście, mimo że na rynku, na scenie muzycznej działa od bardzo dawna, The Knife debiutowali, obstawiam, może z 20, może 15 lat temu, także nie jest to świeży jakby narybek. Natomiast taki pełnoprawny album solowy wydarzył się dopiero w tym roku pod tytułem Loud Bloom i to właśnie on czerpie z rytmów afrykańskich też w dużej mierze i posłuchamy go tutaj w towarzystwie Divy Cruz w utworze Akuyuye. To jest w ogóle też ciekawy producent, który poza muzyką szuka w życiu jakichś takich słusznych idei. On organizował szkołę produkcji muzycznej dla wykluczonych dzieciaków, dla dzieciaków z rodzin imigranckich, dzieciaków, które mają trudniejszy start. Ta szkoła się bardzo rozwinęła w Berlinie i on w tej chwili w jakiś sposób kontynuuje edukację muzyczną i produkcji muzycznej. No dobrze, to tyle o nim. Olof Dreyer i Akuyuye.

Olof Dreyer i Akujuje ma to energię, niewątpliwie. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 3, 5 i 7. A przed nami Ivax. Kim jest? Tak naprawdę nazywa się Ivan Mast i jest jedną drugą, tak powiem, zespołu Ratatat. Ale co ważne, wyprodukował płyty takim postaciom jak Jay-Z, Kanye West, Kid Cudi i tak dalej, Travis Scott. Więc ma na koncie duże produkcje, ale też właśnie jako Ratatat wydają muzykę. I posłuchamy czegoś, co mi przypomina Mobiego. Takie mam wrażenie, że to jest mniej więcej ta wrażliwość i ten nastrój, który z tej muzyki bije, więc dla wszystkich fanów Mobiego, no taki Mobi z 2026 roku, który trochę jakby uruchamia sentymenty te dawne. Utwór nosi tytuł When I'm Gone.

0: When I'm Gone i Ivex, czyli Ratatat. Posłuchaliśmy właśnie tego, a przed nami kolejna artystka, która wystąpi na efemerze i tutaj znowu latynoskie klimaty, ale już takie naprawdę, no, żyleta. Bo Rosa Pistola właśnie w tym się specjalizuje, przenosi rytmy latynoskie na parkiety europejskie i nie tylko, różne gatunki tak naprawdę stamtąd, nie tylko reggaeton, którego można by się spodziewać, ale też kumbie, dembow i funka, wszystko w takim wydaniu latynoskim i bardzo, myślę, w tym sensie autentycznym, znaczy ta inspiracja jest głęboka i wydaje mi się, że bardzo świadoma i z dużym szacunkiem do pierwowzorów i do tego, co stamtąd nam w rytmach przychodzi, a nam zalewa parkiety, szczególnie te bardziej alternatywne, coraz bardziej. A Rosa Pistola w neurotransmisji w utworze Conejo i Luna.
1: Aso kitlaya, tochin in metz, in chok, ninok tlamati, nigmati, nik ilamik, nitlakokoya, in yowal nepantl, in tlimisli, nichok, nigno tlamati, nigmati, newa, tochin. Nehuatl metzli, nehuatl, yowal nepantl.

Conejo i Luna i Rosa Pistola. To za nami. Przypominam, że zagra na Efemerze w czerwcu w Warszawie. A przed nami znowu Greenwood. Coś ten Greenwood wraca, ale ja ostatnio jestem zafascynowany tym kompozytorem i myślę, że już przestał być dla mnie tylko i wyłącznie członkiem Radiohead, ale wyrósł na jedną z bardziej wyrazistych postaci muzyki filmowej przede wszystkim, ale też widzę, z jaką miłością do muzyki eksperymentuje z różnymi obszarami, gatunkami i też wpływami. No i tutaj taka produkcja, która zaczęła się tak naprawdę w 2015 roku, kiedy Greenwood razem z Shai Ben-Zurem, czyli takim producentem izraelskim z Nowego Jorku, nagrali muzykę z Rajasthan Express, wielkim, wielkim 20-osobowym zespołem indyjskim, w pięknych, pięknych górach otoczonych starymi pałacami, świetnie zachowanymi. Tam nagrali muzykę, a później to zostało przeniesione do studia w Oxfordzie, do studia Greenwooda, także do bardziej kameralnej rzeczywistości i tam było kontynuowane. I właśnie owoce tej pracy to album Ranja. My posłuchamy z tego albumu utworu pod tytułem Saji, właśnie Shai Ben-Zur, Johnny Greenwood i wspomniany wcześniej The Rajasthan Express, czyli ten wielki zespół. Posłuchajmy.

Johnny Greenwood, The Rajasthan Express i Shai Ben Tsur z albumu Ranja, utwór pod tytułem Saji. To za nami w Neurotransmisji, a teraz przenosimy się już do Europy i trochę się pobujamy. DJ Seinfeld, czyli tak naprawdę artysta, który nazywa się Armand Jacobson, który podobno przeżył bezdomność jako dziecko, a potem już wsiadł do busa i zaczął, czy do samolotu, i zaczął podróżować, czyli stał się też trochę bezdomny, bo artyści tak trochę mają, że ich dom to hotel. A my go posłuchamy w utworze Everything You.

Everything You za nami i DJ Seinfeld, a przed nami kolejna, znaczy nie kolejna, przepraszam, pierwsza dzisiaj polska propozycja. Posłuchamy Manoida, który wydał ostatnio świetną epkę. Przypominam, że niedawno wydał materiał Intervals, a teraz został ten materiał, przynajmniej część tego materiału, zremiksowana przez bardzo ciekawe postacie, bo jest Hati Wati, Jacaszek i Jacek Sienkiewicz. Także skład mają tam rzeczywiście niebywały. Ja na dzisiaj wybrałem remiks Jacaszka. Myślę, że do pozostałych też jeszcze zdążę sięgnąć. Kibicuję bardzo Manoidowi. Zresztą był na wywiadzie jakiś czas temu. Przypominam, że na Intervals gościnnie na wokalu Pat Dudek. Zresztą prawie udało się mieć ich obojga w studiu. A posłuchamy utworu właśnie w remiksie Jacaszka pod tytułem Moonsong.

Jacaszek, który zremiksował Manoida, utwór pod tytułem Moon Song, Pat Dudek na wokalu, bardzo przyjemna produkcja z epki, na której, tak jak mówiłem wcześniej, też Jacek Sienkiewicz i Hativati. A tutaj kolejna kolaboracja przed nami, bo Lajra Pramuk i Verako w utworze Oracle, ale w wersji Verako Weightless Reshape. I to powstało dlatego, że Lajra wypuszcza w ostatnim czasie remiksy utworów z jej albumu Hymnal, który prezentowała zresztą w Młodszej Siostrze w Warszawie w ramach takiej listening session. Byłem tam, to było super. Posłuchajmy, Lajra Pramuk.

Lyra Pramuk, Wyrako, Weightless, Reshape utworu Oracle. To za nami. No teraz taka pozycja mało neurotransmisyjna, bo jednak bardziej myślę.

tak mimo wszystko gitarowa, ale bardzo lubię wokal Jungstuttera. I pomyślałem, że ten nowy utwór pod tytułem Again, właśnie pod koniec audycji, bo jesteśmy w przededniu ostatniego ambientowego etapu tej audycji, myślę, że dobrze zabrzmi. Więc Jungstutter i Ronja w utworze Again, bardzo to jest ładne, możemy się rozmarzyć wszyscy.

Jungstutter i Rondzia w utworze Again. No i tak jak obiecywałem, tak się stanie. Przed nami trzy utwory. Tomadża i Flying Lotus też przy okazji, bo on ten utwór zremiksował, także Flying Lotus się pojawia za sprawą debiutu i za sprawą świeżynek. Intimate Immensity. To jest pierwszy utwór, który przygotowałem w tym oto kąciku, którym się będziemy żegnać. Drugi utwór to Olafur Arnalds we własnej osobie w utworze pod tytułem Undone. A na koniec Mary Latimore i Don't Look. Dziękuję bardzo za ten czwartek. Życzę miłej nocy, życzę miłego tygodnia, tego całego, który dzieli nas od kolejnego spotkania, bo już za tydzień oczywiście neurotransmisja, jak zwykle o 22 w Radiu 357. Dobranoc.

Ale ja mam szczęście, że Łukasz Dunaj włącz ten hałas takiego czegoś nie gra, albo gra bardzo rzadko, bo ja mogę sobie pobawić się wraz z Państwem z hair metalem, czyli z muzyką, która metal ma raczej tylko w nazwie. Marcin Klimkowski, zapraszam na 2 godziny z audycją klimatyczną.

Poison i Nothing But a Good Time, a wcześniej Motley Crue i oczywiście klasyczny Kickstart My Heart, o tym, jak to jest, no nie wiem, nie mieć tętna, nie mieć pulsu, być na granicy życia i śmierci, chociaż muzycznie to wcale tak nie brzmi. Mam takie marzenie, może na wyrost, ale wyobrażam sobie, że Państwo, którzy słuchają tej audycji i później latem tego roku chcą sobie zrobić jakąś taką huczniejszą imprezę, przynajmniej tej pierwszej części używają jako gotowej DJ-ki. Zatem smacznego przy grillach, przy różnych tańcach i przy swawolach. Tak sobie myślę, tak sobie marzę.

I ten krzyk, Twisted Sister, You Can't Stop Rock and Roll, drugi album amerykańskiej grupy, 1983 rok. Ja byłem trochę za młody, jakże bardzo, bardzo tego żałuję, ale później przyszły jeszcze gorsze czasy, czyli to już było osiągalne, tego już można było słuchać, ale nie można było, bo to było trochę obciachowe, przynajmniej na moim podwórku. Tak, Sztywny Palazzi, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath i tak mógłbym wymieniać i wymieniać. Tego wszystkiego wolno było słuchać. Natomiast tego, co ja bardzo, bardzo lubiłem, tego obciachowego, upudrowanego, natapirowanego metalu, nie bardzo. To jest po prostu czysta zabawa. Jak oni lubią takie różne słowa, tak sobie teraz patrzę. Oczywiście rock and roll, rock, night, rose, heartbreak. Bardzo dużo tych słów powtarza się i będzie się powtarzało dzisiaj jeszcze wielokrotnie. Widzę tutaj co najmniej 3 utwory ze słowem róża, rose. No to dedykuję wszystkim, którzy nie wstydzą się lubić i Twisted Sister, i Motley Crue, i teraz Dokken.

Round and Round, Rat, a wcześniej Just Like a Rose, Dokken i teraz tak, Rat. Rok powstania 1976, miejsce Hollywood, Stany Zjednoczone. Dokken, rok powstania 1978, dwa lata później Los Angeles, Stany Zjednoczone. Motley Crue, rok założenia 1981, Los Angeles, Kalifornia. Wydawałoby się, że to wszystko na ten temat, ale nie. To nieprawda. Nie tylko Kalifornia, nie tylko Los Angeles, nie tylko miasta otaczające Los Angeles. To glam metal, hair metal, hard rock taki z przełomu lat 70. i 80., a udowadnia to ten zespół.

całe życie człowiek mógłby się uczyć tego wow, wow, wow, będę się uczył na następnym utworze, ale powiem tylko, że The Final Countdown to trzeci album Europe. Dwa pierwsze dopiero potem były tym, czym się stały, natomiast to The Final Countdown oczywiście zrobiło z Europe to, co zrobiło. Także to, że grają do dzisiaj i wyprzedają duże miejsca w tym warszawski narodowy na przykład. No może nie wyprzedają, ale są obecni. Wspaniały czas, tak sobie myślę, i też pokazujący to, co jest moją fascynacją. Może też dlatego, że tam mój syn mieszka i pewne rzeczy dyskutujemy o nich po prostu. Czyli jak to jest, że Szwecja ma ten taki niesamowity talent do bycia trzecią siłą, trzecią drogą, tak? Czyli pojedynek Anglii ze Stanami Zjednoczonymi jest oczywisty, a tu nagle się pojawia Szwecja i czego się tylko nie tknie, no to zamienia to w złoto. Powiem na przykład o punk rocku, Viagra Boys, albo o popie, ABBA, albo o black metalu. No to tak, niby Norwegia jest tym miejscem i sercem black metalu, a okazuje się, że Szwecja bierze to na tapet i wszystko się zgadza. Nawet czasami niektórzy mówią, że bardziej. To dość odważne, ale tak to jest. Czegokolwiek by się Szwecja nie tknęła, mógłbym wymieniać i wymieniać, no to się okazuje, że ta pewnego rodzaju melodyjność, czy pewnego rodzaju chwytliwość utworów i zawsze, prawie zawsze przebojowość jest w każdym gatunku muzycznym ujmująca. No dobrze, tak jak powiedziałem o hair metalu, glam metalu, że to tylko Kalifornia i Los Angeles i okolice,

Runaway, Bon Jovi z pierwszej płyty i później ta grupa się zmieniła, bardzo, bardzo się zmieniła, odeszła nawet od takich nawiązań do glam rocka, do hair metalu, do heavy metalu. Myślę sobie, że dzisiaj nikt poważnie nie traktuje Bon Jovi jako zespołu heavy metalowego, aczkolwiek ja lubię bardzo poszerzać, raczej poszerzać niż zawężać. Raczej nie jestem gatekeeperem i uważam, że gatekeeper to taki ktoś, kto nie wpuszcza do środowiska tej swojej muzyki, bo to każdej muzyki dotyczy takich innych elementów, czyli że nie wolno na przykład dęciaków w heavy metalu, albo nie wolno czegoś tam, nie ma, że nie wolno, jak się chce, to można, oczywiście. I ja tą osobą nie jestem, więc też tak, to jest taka jedna wielka rodzina, choć każdy wygląda inaczej. Co państwo sądzą? klimek@radio357.pl, a to jest audycja klimatyczna i teraz kopciuszek w tym świecie i kopciuszek po prostu.

I teraz możecie mnie skazać, możecie mnie ukrzyżować, ale jeżeli są lepsze ballady niż glam rockowe albo hermetalowe, no to ja się poddaję, to ja się idę na emeryturę. No nie ma, to musi zrobić. Oczywiście, że Scorpions, oczywiście, że inne rzeczy, ale także Cinderella. Wyobraźcie sobie, że ten pan, wokalista, zaśpiewał właśnie She took the last train out of my heart. Wzięła ostatni pociąg z mojego serca i odjechała. To się nie dzieje. To się naprawdę nie dzieje. Dokonałem zmiany w playliście. Pomyślałem sobie, że wprowadzanie zmiany w nastroju, w który wprowadził mnie i nas, mam nadzieję, zespół Cinderella, to nie można tego robić. To trzeba kontynuować. A jak kontynuować, to najlepiej, jak się da. Ale no i dobra. Płaczemy chusteczki. Płaczemy.

nie ma wątpliwości, prawda? Trzeci utwór z tej właśnie płyty The Final Countdown. Pierwszy The Final Countdown, później Rock the Night i później na złagodzenie Carry właśnie. Europe jest absolutnie wielkim zespołem. Pewnie, że lekko obciachowym, ale czy rzeczy lekko obciachowe nie są po prostu bardzo przyjemne? No mógłbym tutaj duże rzeczy wymieniać, kulinarnych albo związanych z moją drugą audycją, czyli 369. Pewnie tak, ale zostawmy to. To jest po prostu przyjemne. Wracamy na imprezę. Wracamy do tego, co jest drugim tematem glam rocka albo hair metalu.

Poison, Flesh and Blood, Blood Sacrifice to jest tytułowy utwór z jednej z płyt Poison. Chyba nawet mojego albo ulubionego go, albo na zmianę z Motley Crue ulubionego. I nie wiem, czy dacie państwo wiarę, ale ja sobie glam metalu, czy hair metalu, czy hard rocka tego typu kalifornijskiego słucham rzadziej niż by się mogło wydawać, biorąc pod uwagę no jakąś tam euforyczność tego, o czym mówię. Rzadziej rzeczywiście, ale jak już mnie dopadnie, to mógłbym no na przykład w Radiu 357 w audycji klimatycznej grać to do rana. Bez przerwy. Non-stop. No ale trzeba kończyć. Chyba trzeba kończyć. Spodobało mi się to przecieranie oczu, to płakanie, te łzy. No to może rzeczywiście na koniec powrót do właśnie tego w wykonaniu Nowojorczyków. A, przepraszam, jakich Nowojorczyków? Chłopaków z New Jersey.

Bon Jovi, Bed of Roses. To sobie Państwo teraz teledysk odtworzyli. Mam nadzieję, że wspólnie ze mną przetarli oczy. No jakoś tak się zrobiło. To co, zmieniamy klimat, bo to jest przecież audycja klimatyczna i te zmiany klimatu są dla niej typowe. Tak musi być, po prostu tak musi być. Przenosimy się na koncert, który już wkrótce, bo tę część audycji poświęcę właśnie koncertom, na które już się cieszę i wierzę, że Państwo przynajmniej na jakiś z nich się wybiorą.

The Offspring i Self-Esteem, a ja powiem, że to jest ten zespół, który tak jak poprzednie też gdzieś jest tam odsądzany, bo co to za punk rock, tak samo jak Green Day i różne inne tego typu zespoły, No Facts albo coś tam, o, że to taki bunt w krótkich spodenkach trochę, taki bogaty bunt. No cóż, no i co z tego, no ale całe pokolenie się na tym wychowało, właśnie na tego typu zespołach i z szacunkiem proszę do tego pokolenia. A właśnie o pokoleniu Lost Generation 16 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie Knockout organizuje The Offspring, Papa Roach, The Rasmus, Hollywood Undead i Lagwagon. Bardzo bym sobie życzył, żeby hala Tauronu była wypełniona no do ostatniego miejsca. Naprawdę bym sobie życzył, żeby tam było tak super energetycznie i super, super pozytywnie. No będzie, tylko żeby była wypełniona. To przecież się nie wyklucza. To teraz na drugą nóżkę z tego samego koncertu, który przed nami, Papa Roach, Between Angels and Insects.

A tam można się złapać na taką radiową pułapkę basową właśnie. Between Angels and Insects. Papa Roach wybrzmi przed The Offspring, które będzie gwiazdą wieczoru 16 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie. O, tam jest brzmienie dobrze. Takie brzmienie, które ma wytrzymać Lost Generation Tour. Nie tour, ten koncert po prostu. Tymczasem 6 dni wcześniej, 10 czerwca, wyczekiwany pierwszy z dwóch występów, ale ja wziąłem tylko dzisiaj zapowiedzi koncertów, które będą miały miejsce w czerwcu, wyłącznie. Później będzie inna klimatyczna i być może inne koncerty, natomiast rzeczywiście Maynard Keenan wystąpi dwa razy w tym roku w Polsce, ale ja chcę powiedzieć o tym występie 10 czerwca na Torwarze. A Perfect Circle.

0: to choke you now.
1: The News, A Perfect Circle, 10 czerwca wystąpią na warszawskim Torwarze, a później będzie Pussyfer gdzieś jakoś, ale o tym powiemy, bo to niedawne, bardzo niedawne ogłoszenie, chyba z dzisiaj, tak, z dzisiaj, 14 maja. No cóż, jeszcze jest jeden artysta, myślę, że jeśli powiem formatu Maynarda Jamesa Keenana, to nie wiem, czy nie skłamie. Jordy Greep, czyli przez całe 7 lat frontman i gitarzysta Black Midi, a teraz artysta solowy, który zrobił płytę, która rozwaliła w ogóle, no naprawdę, zrobiła robotę, tak? I z tej płyty dwa utwory, a Jordy Greep miał zagrać w Warszawie na przykład w Hydrozagadce, ale okazało się, że bilety sprzedały się do tego niewielkiego, ale wspaniałego klubu bardzo szybko, no więc na razie przeniesiono koncert do nieba, ale ja jeszcze bym do nieba takiego klubu przy Nowym Świecie w Warszawie, ale ja jeszcze bym nie powiedział ostatniego słowa, jeżeli chodzi o przenosiny. Mam przynajmniej nadzieję na teraz, że się koncert wyprzeda, ale zawsze jak wyprzedany, to jest i radość, i taka rzecz, że no przecież można było troszeczkę w czymś większym. W każdym razie, Jordy Greep 4 lipca, skłamałem, bo mówiłem, że tylko z czerwca, no początek lipca to się liczy jako czerwiec, prawda? Ja to tak liczę. 4 lipca w Krakowie w Zaścianku i 5 lipca w Warszawie w Niebie. Holy, holy.

Jordi Grip i Motorbike, a wcześniej Holy Holy. Myślę sobie, że osobom niezaznajomionym z twórczością Franka Zappy i tych wszystkich, którzy są jego dziećmi, tak nazwę, wspólnymi dziećmi, to może być takie inne Jordi Grip, ale wierzę, że Franka Zappę znają wszyscy i są z jego twórczością zaznajomieni. I oni pojawią się i w Zaścianku w Krakowie, i w Niebie w Warszawie 4 i 5 lipca. Miesiąc wcześniej, dokładnie tuż przed Lost Generation, czyli przed Offspring, Papa Roach, The Rasmus i innymi, pojawi się tydzień wcześniej, Bring Me The Horizon i Knocked Loose. Czyli może być bardziej, mniej chaotycznie może, ale nie mniej groźnie, co właśnie udowodnię. Bring Me The Horizon, a później Knocked Loose. Ja sobie myślę, że to jest ten moment, kiedy legenda i zespół, który otwiera, mogłyby być wspólnie headlinerami. Jeszcze jedna rzecz dotycząca koncertów. Ja będę na tych wszystkich koncertach. Dla części z Państwa być może to jest jakaś zachęta. Dla większości informacja neutralna, a dla części, no wiadomo, wiadomo. Zostańmy przy tych dwóch pierwszych częściach. Bring Me The Horizon, a później Knocked Loose, tak jak powiedziałem.

Zatrzęsie się w posadach Tauron Arena 9 czerwca, bo wystąpią Bring Me The Horizon i Noctlus, a później po tygodniu, mniej więcej 16 czerwca, The Offspring, Papa Roach, The Rasmus i tak, jeszcze dwa zespoły, teraz mi wypadły z głowy, ale to będzie Lost Generation. Pora kończyć i na koniec właśnie w audycji klimatycznej zabawa słowami. Jedno z moich ulubionych połączeń, czyli słowa, które tworzą z jakiegoś chaosu playlistę, taką właśnie. The Lumineers, Same Old Song.

Same old song, to teraz same old thing. Jak Państwo dobrze słyszą, spieszę się, bo druga za pasem, druga w nocy za pasem, The Black Keys, same old thing.

Zacząłem się naprawdę spieszyć. The Black Keys, Same Old Thing. To jeszcze zostało Scene i Train, Roxy Music, Same Old Scene, a później Alison Krauss i Same Old Train. Na koniec może się jeszcze coś zmieści minutowego.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Radio 357.
3: Grażyna Bochenek, witam serdecznie w Placu na Rozdrożu i zapraszam na audycję, która na pewno łatwa i przyjemna nie będzie. Co więcej, pojawi się w niej dużo pytań, na które odpowiedzi są złożone i mogą nas wytrącić z dobrego samopoczucia. 5 lat temu, na początku lata 2021 roku, rozpoczął się tak zwany kryzys migracyjny na granicy Białorusi z Unią Europejską. Białoruskie władze rozpoczęły nielegalne przerzucanie imigrantów z Iraku, Afganistanu i innych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki przez granicę białorusko-litewską oraz białorusko-polską i białorusko-łotewską na terytorium Unii Europejskiej. Uznaje się to za element wojny hybrydowej i narzędzie nacisku na Unię Europejską w celu osiągnięcia ustępstw politycznych, przede wszystkim zniesienie sankcji. Nie ulegało i nie ulega wątpliwości, że sami migranci, często uciekający przed prześladowaniami w swoich krajach, są traktowani przez stronę białoruską w sposób instrumentalny. Polska strona odpowiedziała wzmocnieniem i uszczelnieniem granicy, uniemożliwiając migrantom przedostanie się na terytorium Polski. Stosowano tak zwane pushbacki, ale również polska strona ograniczała prawne, legalne możliwości starania się o azyl. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał wtedy, że Polska Straż Graniczna narusza konwencję genewską o statusie uchodźców, nie przyjmując ustnych oświadczeń od osób chcących ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. W pomoc migrantom od samego początku angażowali się aktywiści i liczne organizacje pozarządowe alarmujące o tragedii uchodźców. Przez minione 5 lat sytuacja była napięta. Polski rząd wprowadził na terenie przygranicznym stan wyjątkowy, powstał mur fizycznie utrudniający przekraczanie granicy. Agnieszka Holland zrealizowała głośny film Zielona Granica, stawiający pytania o humanitarny wymiar tej sytuacji. A po zmianie władzy, gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości został zastąpiony przez rząd Koalicji Obywatelskiej, w tej akurat sprawie wcześniejsza polityka, wydaje się, jest kontynuowana. Ponad rok temu